za stertą rozrzuconych koszul, zarapowaniem do utraty głosu, spaniem do piątej, graniem od piątej i za beztroskim oglądaniem. Tęsknię

smarki smarkiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za ligą

0: ale Call of Duty. Tęsknię za quattro formaci z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.
1: Gdybym miał strzelać w niebo, zawsze gdy zaczynam tęsknić, to posłałbym.
2: Na zegarach zaraz wybije trzecia, czas na kolejne wydanie Faktów w RMF FM. Przy mikrofonie Mateusz Bożek, zapraszam. A zaczynamy od ważnych informacji dla kierowców z Krajowej 63 na Mazowszu. Posłuchajcie, gdzie musicie uważać. To prezent urodzinowy dla Putina. Tak Wołodymyr Zełenski komentuje umowę USA i Rosji w sprawie importu rosyjskiego oleju napędowego. W Faktach także zaproszenie do 4 królewskich rezydencji. Zbliża się akcja Darmowy Listopad. Kierowcy. Zablokowana jest Krajowa 63 w miejscowości Suchożebry na Mazowszu. To odcinek Sokołów Podlaski Siedlce. Samochód osobowy wypadł tam z jezdni. Nie ma na szczęście osób rannych. Umowa przywódców Stanów Zjednoczonych i Rosji w sprawie importu rosyjskiego oleju napędowego jest niesprawiedliwa. To wygląda jak prezent urodzinowy dla Putina, komentuje prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w wywiadzie dla portalu Axios. Przypomnę, zgodnie z porozumieniem w najbliższych miesiącach Rosja dostarczy na rynek amerykański i światowy niemal 2 miliony ton oleju napędowego. Do ogłoszenia umowy doszło w momencie, gdy w Miami ukraińscy negocjatorzy prowadzili rozmowy z wysłannikami prezydenta USA Steve'em Witkoffem i Jaredem Kushnerem. Prezydent Ukrainy zarzucił Amerykanom, że traktują te rozmowy jako zasłonę dymną. Sejmowa Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej wnioskuje o postawienie przed Trybunałem Stanu prezesa Narodowego Banku Polskiego, Adama Glapińskiego. Komisja przyjęła wczoraj sprawozdanie ze swojej dwuletniej pracy. Tajny jeszcze dokument zostanie przekazany posłom przez marszałka Sejmu.
3: 8 zarzutów, które zostały postawione, zostały potwierdzone przez świadków, przez dokumenty. Taką decyzję podjęła komisja. Oba pisy były przeciwko. Decyzję ostateczną podejmie Sejm.
2: Mówił Ryszard Petru. Członkowie komisji przypominają, że sam Adam Glapiński od początku ich ignorował. Decyzja Sejmu o postawieniu prezesa przed Trybunałem Stanu może zapaść najwcześniej w listopadzie.
4: Nagroda Nobla w Faktach RMF FM.
2: Znamy laureatkę pokojowej Nagrody Nobla. Norweski Komitet Noblowski postanowił przyznać pokojową Nagrodę Nobla za rok 2026 nawanetem Navi Pillay za jej działania na rzecz pokoju i prawa międzynarodowego. Ogłosił szef komitetu Jörgen Watne Frifnes. 85-letnia Pillay to południowoafrykańska prawniczka i sędzia. Specjalizuje się m.in. w prawie humanitarnym. Przyczyniła się do prawnego uznania gwałtu jako formy ludobójstwa.
5: Porządek światowy chwieje się w posadach, tworzy się coś nowego i komitet uważa, że najlepszym lekarstwem na podtrzymanie światowego pokoju i ładu jest przestrzeganie prawa międzynarodowego. No jest to wersja oczywiście bardzo idealistyczna, jest to wersja taka bardzo, można powiedzieć, zaawansowanego idealizmu, bo przecież prawo międzynarodowe jest jednym tylko z elementów podtrzymywania ładu międzynarodowego.
2: Komentował na antenie informacyjnego radia RMF 24 Jacek Stawiski, redaktor naczelny Tygodnika Powszechnego. Sylwetkę tegorocznej laureatki pokojowej Nobla opisujemy na naszej stronie internetowej rmf24.pl. Zamek Królewski w Warszawie, Zamek na Wawelu, Łazienki Królewskie i Pałac w Wilanowie po raz 15 już zapraszają na akcję Darmowy Listopad. Zwiedzający będą mogli bezpłatnie oglądać wybrane wystawy i uczestniczyć w licznych warsztatach oraz animacjach. Na Wawelu przygotowano specjalne atrakcje.
6: Już 22 października otwiera się wystawa Anny Jagiellońskiej i ona również będzie dostępna za darmo w ramach Darmowego Listopada. 5 listopada kolejna wystawa, czyli Bernini na Wawelu, a na sam koniec, no myślę, że to będzie hit tegorocznego darmowego listopada. Specjalnie na tą okazję sprowadziliśmy z Berlina obraz Vermeera van Delft. I to trzeba powiedzieć wprost. To jest pierwszy pokaz tego wyjątkowego artysty w historii polskiego muzealnictwa.
2: Zapraszał dyrektor Zamku Królewskiego na Wawelu, profesor Andrzej Betlej. Słuchacie Faktów RMF FM, a w nich wracamy do wczorajszej porannej rozmowy. Gościem Tomasza Terlikowskiego był wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości Przemysław Czarnek. Posłuchajmy.
7: Co trzeba zrobić, żeby polska szkoła była bezpieczniejsza?
8: Mając niestety te dramatyczne przykłady z wczoraj i z przedwczoraj, wydaje mi się, że wprowadzenie pełnego monitoringu we wszystkich szkołach, wprowadzenie szybkiego alarmowania policji, ale także szkolenie dotyczące czujności tych, którzy odpowiadają za bezpieczeństwo w szkole, od dyrektorów powoźnych, bo wczoraj zginęła pani woźna. Plus oczywiście wydaje mi się bezwzględny zakaz wstępu do szkoły osób postronnych.
7: No tylko tutaj uczniowie to zrobili, to trzeba powiedzieć. W jednym przypadku to był były uczeń, w drugim przypadku ale to
8: był uczeń. Ten był uczeń, byłbym byłym uczniem. Gdyby na przykład był zakaz wstępu do szkoły osób postronnych, to ten były uczeń, który wczoraj zamordował panią woźną, nie wszedłby do tej szkoły. Myślę, że na dzisiaj trzeba takie rozwiązania przyjąć.
7: Ale to bramki w szkołach, bo mówi pan zakaz wstępu, to znaczy co, no, postawić bramki po prostu?
8: Ale to nie jest kwestia bramek, przecież my w szkołach znamy swoich uczniów, są legitymacje szkolne, wystarczy kontrola na wejściu.
7: W dużych szkołach to różnie bywa, szczególnie
8: ale kontrola na wejściu tych, którzy wchodzą do szkoły, nie jest jakimś wielkim problemem. To jest oczywiście uciążliwe. Ja nie chciałbym ze szkoły zrobić jakiejś twierdzy warownej, bo nie o to chodzi. Szkoła musi być miejscem również przyjaznym. No ale dziś mamy takie przypadki, na które musimy czymś odpowiedzieć. Większa ostrożność, czujność i zakaz wstępu osób postronnych. Bo, panie redaktorze, o co chodzi? Tu nie chodzi już o te przypadki, które się wydarzyły. Tu chodzi o powód, dla których one się wydarzyły. Poza oczywiście kwestiami kulturowymi, kwestii wychowania bezstresowego i tak dalej. To jest jednak coś, co na pewno do tego doprowadziło, bo trzy przypadki w jednym miejscu tak naprawdę w ciągu dosłownie kilkunastu godzin, to nie jest rzecz, która
7: się zdarza. Część ekspertów powie, że doprowadziła do tego rosnąca przemoc. To znaczy ponad 60% uczniów mówi, że było ofiarami różnych form przemocy. Werbalnej, fizycznej albo seksualnej na terenie szkoły. Różnie się dokonującej, czy w środowisku szkolnym, no bo to jest oczywiście również środowisko wirtualne, które się rozlewa na całe życie.
8: Bez wątpienia i z tym trzeba walczyć, bo to jest na pewno jeden z powodów, dla których mamy dzisiaj ten problem, aczkolwiek, no szanowni państwo, no bądźmy szczerzy, ja mam 49 lat, pan redaktor trochę mniej albo więcej, państwo też trochę mniej albo więcej, chodziliśmy do szkoły i tam różnie było w szkołach, też była przemoc, ale takich przypadków nie było.
7: No ale nie było wirtualnej przemocy.
8: Ale nie było wirtualnej, prawda?
7: I jednak 60% uczniów nie twierdziło, że jest.
8: Nie było też takich badań. Nie bagatelizuje tej sytuacji. Z przemocą trzeba walczyć bezwzględnie, dlatego w każdym środowisku musimy się wystrzegać tego rodzaju również sytuacji, w których byśmy promowali ten przemoc, a niestety one są.
7: Panie ministrze, na YouTubie nasi widzowie i słuchacze zadają pytanie, a może politycy obniżyliby trochę atmosferę debaty, bo ona przekłada się na młodych ludzi, to znaczy te nieustające walki między politykami, także między liderami opinii, także między dorosłymi, przekładają się na dzieci, a dzieci nie mają mechanizmów pozwalających odwoływać frustrację.
8: Szanowni państwo, też nie bagatelizuję tego apelu. Uważam, że tak powinno być, aczkolwiek nie sądzę, aby ci młodzieńcy, którzy wczoraj występowali w rolach głównych, niestety, i przedwczoraj oglądali polityków. A jak oglądali, no to rzeczywiście...
7: To jest raczej globalna uwaga na temat tego, co się dzieje.
8: Ja tę globalną uwagę przyjmuję, dlatego uważam, że wulgaryzmy w ustach polityków, wykrzykiwanie wulgaryzmów na ulicach miast, wprost publikowanie filmików z wulgaryzmami i z przemocą.
7: Teraz pan mówi oczywiście o Koalicji Obywatelskiej.
8: Nie, panie redaktorze, to pan mówi. Ja w ogóle nie chciałem w tej dyskusji wchodzić w jakiekolwiek dyskusje na temat partii politycznych, tylko na temat w ogóle globalnego problemu. Nigdy w życiu nie przyszłoby mi do głowy, żeby używać wulgaryzmów przy młodzieży czy wśród dzieci i wulgaryzmami nawoływać dzieci, jak niektórzy aktorzy na przykład, też przez litość nie wymienię ich nazwisk, ale akurat nie są to zwolennicy PiSu, do wulgarnego i bardzo
7: Panie
8: przemocowego
7: ministrze,
8: zachowania.
7: A ja zadam
8: oczywiście,
7: takie pytanie.
8: Oczywiście bo, to jest tylko przykład. Tak, przyjmuję apel państwa na YouTubie. Trzeba obniżyć atmosferę.
7: Ale pozwoli pan, że ja zadam pytanie, bo bardzo łatwo jest się bić w cudze piersi. Wydaje się, że premier
8: Ale ja biję się
7: w swoje
8: piersi. Nie używam nazw żadnych partii politycznych.
7: Ale ma pan sobie albo Prawo i Sprawiedliwości, albo środowisku politycznemu, bo to niekoniecznie chodzi tylko o polityków. To coś do zarzucania?
8: Wie pan,
7: w tej sprawie?
8: Wszyscy mamy sobie coś do zarzucania, pan też i ja też.
7: Absolutnie, ja się jestem gotów uderzyć we własne piersi. Jeżeli mówię, my jesteśmy winni dorośli, to ja
8: dlatego,
7: też.
8: Dlatego się uderzajmy. No, my dorośli jesteśmy winni. Wie pan, no, ja sam patrzę na moje zachowania również jako rodzica. Mam dzieci na szczęście już pełnoletnie. Natomiast jak patrzę na sposób ich wychowywania. Na szczęście internet wówczas jeszcze nie był taki jak dzisiaj. ale myślę, że też nie mieliśmy panowania nad tym, co się dzieje w tym internecie i trzymają kontakt, ale też nasze zachowania w domach pewnie były nie na tyle odpowiedzialne, na jakie powinny być. Bijmy się w własne piersi, nie używając nas w partii politycznej.
7: Dobrze, sąd Sejm uchwalił ustawę, która ma umożliwić szybkie ograniczanie dostępu do nielegalnych treści. Prawo i Sprawiedliwość tym razem wstrzymało się od głosu. To jest wyciągnięcie wniosków czy jakiś inny powód?
8: Nie, to jest wyciągnięcie wniosków z tego, co wczoraj pokazaliśmy. Co to znaczy natychmiastowe? Dzisiaj, żeby usunąć treści po wejściu w życie tej ustawy, która ma wejść dopiero po pół roku od jej podpisania przez, ewentualnego podpisania przez pana prezydenta. To jakie natychmiastowe? Myśmy proponowali 3 poprawki, które były sprawdzam dla rządzących. Przyspieszenie maksymalne procedur w tej kategorii spraw, czyli przemocy, prawda, demoralizacji pornograficznej, dziecięcej zwłaszcza, żeby to trwało postępowanie kilkadziesiąt godzin, a nie kilkadziesiąt dni, zostały te poprawki odrzucone. Konfederacja, dlatego myśmy tego nie zgłaszali, proponowała z kolei poprawkę, która przekreślałaby w ogóle możliwość działania władzy w sprawach cenzury prewencyjnej na politykach, bo to jest też niestety niebezpieczeństwo. Została poprawka odrzucona, dlatego się wstrzymaliśmy, bo nie mogliśmy w takim kształcie poprzeć tej ustawy.
7: Ale generalnie jesteście za takim ograniczeniem?
8: Ale oczywiście, że tak. No, dlatego proponowaliśmy przyspieszenie procedur również, procedur działania władz w celu usunięcia treści przemocowych w szkole. Zostały te poprawki odrzucone. Pytanie tylko dlaczego? Ta ustawa, która była przecież od dawna w Sejmie, jest również projekt prezydencki, została wrzucona nagle wczoraj.
7: No ale to jest oczywiste. No panie ministrze,
8: wie pan, ale to
7: no, wydarzenie,
8: nie mogę,
7: coś
8: nie
7: się
8: mogę panie redaktorze, nawet nie używając nas partii politycznych, powiedzieć, że premier dzisiejszego rządu zachował się jak polityczna hiena wczoraj, w sposób skandalicznie nieodpowiedzialny, używając tego tragicznego przypadku i to raptem z kilku godzin wcześniej ze szkoły.
7: Pan apelował, przepraszam, poziomu.
8: Tak, ale zachował się jak polityczna hiena, atakując prezydenta w sprawie, która nie ma nic wspólnego z tym, co się stało wczoraj. Naprawdę, tego musimy się też wystrzegać. Musimy mieć władzę, która reaguje i pomaga rodzicom, a nie zachowuje się w sposób hieniczny na scenie politycznej.
7: Ale to jest jednak bardzo ostry zarzut i przed chwilą pan apelował
8: pan
7: o obniżenie poziomu...
8: Ale pan redaktor słuchał wczoraj o 13 wypowiedzi pana premiera.
7: Słuchałem,
8: i co, podobała się
7: słuchałem
8: panu?
7: Ale to nie ma znaczenia, czy mi się
8: nie
7: podobała, czy
8: mówmy
7: nie.
8: Mówmy o tym, co się dzieje. Albo mamy władzę, która reaguje na zawiadomienia rodziców, na challenge w internecie i zastanawia się, dlaczego doszło do tych makabrycznych przypadków, albo władzę, która siada przy stole i żeby przykryć wszystko, nagle atakuje prezydenta w sprawie, która nie ma nic wspólnego z rzeczywistością.
7: Panie ministrze, tylko ja jestem zdania,
8: że
7: pan prezydent popełnił błąd, nie podpisując tamtej ustawy.
8: No ja uważam, że nie.
7: I uważam, że premier popełnił błąd, wyciągając to w tej chwili, bo w tej chwili potrzebujemy jedności.
8: Ma pan prawo do tego.
7: A na pewno nie wyzywania się od hien, albo oskarżania o to, że prezydent odpowiada
8: za zbrodnie. Panie redaktorze, o godzinie 9:15, zdaje się, to była 9:15, dokonała się rzecz, której w polskich szkołach nie było nigdy.
7: To jest oczywiście prawda.
8: 15-letni uczeń, były uczeń tej szkoły, w małej miejscowości w środku Polski, zamordował panią woźną i chciał zamordować, prawdopodobnie chciał również zamordować dyrektora szkoły i drugą osobę. 3 godziny później... Czekałem na to wydarzenie. Pan premier, czekałem dlatego, że wszyscy się zastanowiliśmy, o co chodzi. Pan premier zwołał naradę, na której zamiast zastanawiać się nad tym, co dalej robić i dać komunikat również do szkół, do rodziców, co w tej sytuacji również oni mają robić, zaczął się skupiać przez długi czas swojej wypowiedzi na ataku na prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ustawy, która jest skandaliczna, bo to był potworek, nie ustawa. Ta wczorajsza była już lepsza, natomiast tamta, którą zawetował pan prezydent, była potworkiem. Czy to jest odpowiedzialne zachowanie szefa rządu?
2: Usłyszał Tomasz Terlikowski od wiceprezesa Prawa i Sprawiedliwości Przemysława Czarnka.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

And I touched your face, narcotic mind from Lays.

0: Jest czwarta, w RMF FM czas na kolejne fakty. Przy mikrofonie Mateusz Bożek, zapraszam. Ponad 30 tysięcy skontrolowanych placówek, prawie 60 osób zatrzymanych w związku z ostatnimi atakami w szkołach. W faktach także Donald Trump, który skarży się, że nie dostał pokojowej Nagrody Nobla. Będzie też o powołaniach do piłkarskiej kadry U21 na Mistrzostwa Europy. Część z tych, którzy wywalczyli awans, może się na nich nie pojawić. Blisko 35 tysięcy skontrolowanych placówek i 59 osób zatrzymanych w całym kraju. To bilans działań policji po ostatnich atakach w szkołach. Mazowiecka kurator oświaty przedstawiła wytyczne dotyczące bezpieczeństwa w placówkach. Przypomnijmy, w czwartek 15-latek w miejscowości Leszczydłu-Nowiny ranił 3 osoby, w tym jedną śmiertelnie. W środę 19-letni uczeń w Ostrołęce zaatakował 9 osób. O szczegółach Jakub Rybski.
1: Dyrektorzy placówek oświatowych zostali poproszeni m.in. o zabezpieczenie wszystkich wejść do budynków szkół i o identyfikację osób odwiedzających.
2: Poprosiłam również dyrektorów szkół o weryfikację kanałów łączności alarmowej. To znaczy, że należy dokonać przeglądu przyjętych w szkołach i placówkach sposobów komunikowania się z odpowiednimi służbami i instytucjami.
1: Mówiła mazowiecka kurator oświaty Wioletta Krzyżanowska. Dyrektorzy zostali poproszeni też o przeprowadzenie szkoleń z zasad działania w przypadku wtargnięcia napastnika. Przypomnę, na Mazowszu ponad 3,5 tysiąca policjantów i strażników miejskich patrolowało okolice szkół. Dodatkowe kontrole obejmą także uczelnie wyższe, na których zajęcia będą odbywały się w ten weekend.
0: Nie zapomnimy Norwegii tego, że nie przyznała Stanom Zjednoczonym pokojowej Nagrody Nobla. Skarży się prezydent USA Donald Trump. Decyzję Komitetu Noblowskiego uznał za haniebną i zawstydzającą. Trump cały czas powtarza, że zakończył już 8 wojen, a winną za dotychczasowy brak nagrody jest w jego opinii Norwegia. Wyróżnienie, przypomnę, otrzymała Navanethem Navi Pillay, prawniczka z Republiki Południowej Afryki, za działania na rzecz pokoju i prawa międzynarodowego. Jedni nie kryją frustracji, inni przyznają, że takich podwyżek można było się spodziewać. Zapytaliśmy kierowców, co sądzą o nowych cenach paliw, które obowiązują od północy. Benzyna 95 kosztuje maksymalnie 6,97, a diesel 8,06 zł za litr, czyli jest drożej. W przypadku diesla o ponad 20 groszy.
3: Nie narzekam jakoś mocno, no bo też nie robię dużo kilometrów.
4: Teraz gorzej się żyje, nasze pensje są nieadekwatne.
5: Patrząc tak naprawdę na te ceny, o czym się myśli?
6: Złość tylko może brać. Mniej jeszcze.
7: Ja tego się spodziewałem, no bo cena ropy poskoczyła do góry, także zatem też poszły podwyżki paliwa.
0: Usłyszał od gdańskich kierowców nasz reporter Stanisław Pawłowski. Nowe stawki obowiązują do poniedziałku włącznie.
8: Fakty na sportowo.
0: Rozczarowanych będzie bardzo wielu, mówi selekcjoner piłkarskiej kadry do lat 21 Jerzy Brzęczek. Tuż po awansie na Mistrzostwa Europy podkreśla, że wielu z tych, którzy się do niego przyczynili, na turniej nie pojedzie. W siedzibie PZPN na spotkaniu z selekcjonerem był nasz dziennikarz sportowy Cezary Dziwiszek.
9: Selekcjoner przypomniał, że na mecze eliminacji powołał w sumie aż 42 zawodników. Na Euro pojedzie mniej więcej połowa. Jednak wytypowanie, kto jest teraz bliżej, kto dalej, powołania przypomina wróżenie z fusów. Część piłkarzek Pietuszewski, Reguła, Nowak czy Potulski może dostać powołanie do kadry seniorskiej.
10: Kluby zagraniczne mogą któregoś zawodnika nie puścić, bo to nie jest oficjalny termin, ale dlatego musi być przygotowanie na różne warianty personalne.
9: Po słabych wynikach dorosłej kadry media plotkują, że Jerzy Brzęczek mógłby zastąpić Jana Urbana. Trener młodzieżówki odpowiada krótko: wspieram Urbana i nie zajmuję się spekulacjami.
0: A ja przypomnę, że seniorska kadra w Lidze Narodów wygrała jeden mecz, jeden zremisowała, a dwa przegrała. Ta jedna wygrana 6-0 z Rumunią, z którą zmierzymy się ponownie w połowie listopada. To będzie pomarańczowa sobota w Kalwarii Zebrzydowskiej. Po raz pierwszy odbędzie się tam kalwaryjski targ marchewkowy.
11: Kalwaria Zebrzydowska zmieni się w najbardziej pomarańczowe i tętniące życiem miejsce w regionie. To wyjątkowe wydarzenie ma na celu promocję ekologicznego rolnictwa, zdrowego stylu życia oraz wsparcia lokalnych producentów i przetwórców. Chcemy stworzyć w Kalwarii miejsce, w którym spotkają zdrowie, ekologiczna żywność prosto od lokalnych producentów i przetwórców oraz dobra atmosfera naszego miasta.
0: Zapowiadał Maciej Zamysłowski, organizator wydarzenia. Będziecie mogli wykonać również badania glukozy, cholesterolu, witaminy D3 oraz EKG. Bezpłatnych porad udzielał kardiolog, dietetyk oraz fizjoterapeuta. A w strefie medycznej na hasło RMF dodatkowo będą czekać pakiety na bezpłatne badania dla kobiet i mężczyzn.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
12: RMF 24. Radio Informacyjne.

0: Jest piąta, przy mikrofonie Mateusz Bożek. Zapraszam na kolejne fakty w RMF FM. A na początek o tym, czy seria ostatnich ataków w szkołach była przez kogoś inspirowana. Posłuchajcie, co mówi o tym minister spraw wewnętrznych. Jutro wybory prezydenckie w Krakowie. Od północy trwa cisza wyborcza. W Szczawnicy mruszył z kolei jesienny redyk, który niezmiennie cieszy się ogromnym zainteresowaniem turystów. Służby badają, czy nastolatkowie, którzy stoją za ostatnimi atakami w szkołach na Mazowszu, byli przez kogoś inspirowani. Mówił o tym szef resortu spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński. Chodzi o ataki w szkołach w Ostrołęce i Leszczydole Nowinach, a także niedoszły atak w sierpcu. Szef MSWiA podkreślił, że policja wciąż pracuje nad wyjaśnianiem ewentualnych powiązań.
1: Na dziś nie ma żadnych informacji potwierdzających, że tych trzech sprawców, dwóch sprawców faktycznych, jeden potencjalny, ze sobą się kontaktowało.
0: Służby sprawdzają ich telefony, laptopy i komputery, a także wpisy, jakie zamieszczali w mediach społecznościowych. W Krakowie od północy obowiązuje cisza wyborcza przed jutrzejszym głosowaniem w drugiej turze wyborów na prezydenta miasta. Łukasz Gibała rywalizuje z Moniką Piątkowską. O wyborach oraz ich znaczeniu dla stolicy Małopolski nasz reporter Paweł Konieczny rozmawiał z Anną Kulmą z Uniwersytetu Jagiellońskiego.
2: W jakiej rzeczywistości obudzimy się w poniedziałek?
3: Niewiele się zmieni, bo przez ostatnie pół roku, wydaje mi się, od referendum, tak naprawdę Kraków był w zawieszeniu, a i tak funkcjonował. I tak jeździliśmy komunikacją, płaciliśmy za bilety więcej. Niezależnie jaka osoba przejmie to stanowisko, pewne rzeczy będą kontynuowane na pewno przez najbliższe miesiące, bo to wcale nie jest takie proste zasiąść na fotelu prezydenckim i zmienić wszystko. Na pewno łatwiej byłoby wprowadzać zmiany kandydatce Koalicji Obywatelskiej ze względu na większość w Radzie, ale to wcale nie deprecjonuje Łukasza Gibały, który na pewno będzie miał różne narzędzia polityczne również, które pozwolą mu dowieść swoje pewne postulaty polityczne i faktycznie pewne zmiany wprowadzić.
0: Od 20:55 w niedzielę krakowski wieczór wyborczy w faktach RMF FM, Radiu RMF 24 i na kanale RMF 24 na YouTube we współpracy redakcyjnej z Polsat News. Już od 19:10 Kraków wybiera w Polsat News. Największe lotnisko w Panamie, Tocumen, wznowiło działalność po przerwie spowodowanej silnym trzęsieniem ziemi. Kontrola nie wykazała zniszczeń, które utrudniałyby wznowienie pracy. Przypomnę, trzęsienie ziemi, do którego doszło około 20 czasu polskiego, miało magnitudę 7,7. Port lotniczy został czasowo zamknięty, zarządzono ewakuację pasażerów. Wstrząs uszkodził domy mieszkalne, szpitale i drogi. W tej chwili nie ma doniesień o ofiarach śmiertelnych.
4: Słuchacie faktów w RMF FM.
0: Polacy coraz rzadziej sięgają po alkohol. Tak wynika z najnowszych danych Eurostatu. W piątkowym cyklu Twoje zdanie w Radiu RMF 24 rozmawialiśmy o zakazie nocnej sprzedaży alkoholu w całym kraju. Jak wskazuje Eurostat, aż 35% badanych wybiera abstynencję. Pod tym względem jesteśmy w unijnej czołówce. Jednak zdaniem Agnieszki Zalewskiej, prezeski w Polskiej Fundacji Przeciwdziałania Uzależnieniom, alkohol to tylko część problemu.
5: Z moich obserwacji to nie my w uzależnieniach. Inicjacje używkowe są na wczesnym etapie wieku i tak, część społeczeństwa, to prawda, że zmienia się ta narracja życiowa. Mówi się o tym, że abstynencja przynosi fajne skutki, natomiast to jest niewielka część społeczeństwa i te 35%, które deklaruje w badaniu nieużywanie alkoholu, nieprawdopodobnie i bardzo często nie jest czystym abstynentem. Na pewno używa inne substancje zamienne, trzeba na to patrzeć szeroko.
0: Przypomnę, Sejm uchwalił w czwartek ustawę zakazującą sprzedaży alkoholu w godzinach od 22 do 6 rano w całym kraju. Nowe zasady mają wejść w życie w styczniu. We Francji odzyskano dwa skradzione obrazy Augusta Renoira, jednego z czołowych malarzy impresjonizmu. Chodzi o dzieła Młoda kobieta u studni i portret aktorki Colonie Romano. Zostały one zrabowane miesiąc temu. Dwaj złodzieje weszli na teren muzeum przez dziurę w ogrodzeniu i w ciągu kilku minut skradli cztery obrazy. Dwa z nich porzucili w trakcie ucieczki. Wartość odzyskanych obrazów szacowana jest na 10 milionów euro. Jak wyglądają? Możecie to zobaczyć na rmf24.pl. W Szczawnicy jesienny redyk, czyli powrót owiec z hal po letnim wypasie. Wczoraj przez uzdrowisko przeszedł baca Józef Klimowski z przeszło tysięcznym stadem. Dzisiaj podobną liczbę owiec przeprowadzi baca Andrzej Majerski. Redyk budzi ogromne zainteresowanie turystów.
6: Bardzo nam się podobało.
7: Specjalnie przyjechaliście Państwo
6: tak,
7: na redyk?
6: Tak. 40 lat przyjeżdżamy do Szczawnicy, pierwszy raz jesteśmy na redyku.
8: Bardzo
7: to
8: fajne.
7: Najważniejsze.
8: Trzeba kultywować tradycje.
9: Więc powiem, no jest to coś. Trzeba przyjechać, spróbować, zobaczyć.
0: usłyszał nasz reporter Maciej Połachicki. My z kolejnymi faktami wracamy punktualnie o 6.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: Radio RMF.

0: Zbliża się szósta, czas na poranne fakty w RMF FM. Mateusz Bożek.
1: Jestem, witam, zapraszam. 15-latek, sprawca ataku w szkole w Leszczedole-Nowinach na Mazowszu, trafił na 3 miesiące do schroniska dla nieletnich. Taką decyzję podjął sąd. W faktach także o polskich mieszkaniach, które, jak pokazują dane, są jednymi z najciaśniejszych w Europie. A na koniec sukces Huberta Hurkacza w tenisowym turnieju w Szanghaju. Na 3 miesiące do schroniska dla nieletnich trafił 15-letni nożownik, który w czwartek śmiertelnie ranił nożem 37-letnią kobietę w szkole podstawowej w Leszczedole-Nowinach na Mazowszu. Taką decyzję podjął wczoraj sąd rejonowy w mazowieckim Wyszkowie. Równolegle biegli psychiatrzy ocenią, czy 15-latek może odpowiadać za to, co zrobił jako osoba dorosła. Mieszkańcy okolicy Wyszkowa wciąż przeżywają czwartkową tragedię.
2: Szkoda tej dziewczyniny, bo to dwoje dzieci zostało i także ta rodzina naprawdę tylko ją opiekę otoczyć, to rodzina. Która została. Mamy przeżycie, bo naprawdę nie lekko jest.
3: Jest obawa, jest lęk.
2: Tak, tak.
4: Zawsze to nas mijało, prawda? Żona do mnie zadzwoniła, no po prostu z pracy się zwolniłem, przyjechałem.
3: A jak pan teraz patrzy na tę szkołę? Patrol policji?
5: No nie, bo wnuczek został, patrzy, nie idzie do szkoły.
3: Pusto tu dzisiaj.
5: Wczoraj było pełno.
3: To wpływa na tutaj państwa miejscowość?
5: No każdy jest przerażony taką sprawę. No. Czy to było w Ostrołęce, też rodzice przeżywali, czy to było u nas, czy będzie gdzieś indziej. No to,
3: oby nie.
5: Oby nie, już może coś się zmieni. No,
6: no niewyobrażalna tragedia. To jest nie do opisania. Jak tak w ogóle można?
1: Usłyszał w miejscowości Leszczydło nowiny nasz reporter Michał Dobrołowicz. To odważny i zaskakujący wybór. Tak decyzję Komitetu Noblowskiego o przyznaniu pokojowej Nagrody Nobla Navi Pillay komentuje profesor Marcin Zajękowski z Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Laureatką jest 85-letnia prawniczka z RPA, znana z działalności na rzecz praw człowieka. Komitet docenił jej niezłomność, niezależność i wiedzę, które uczyniły ją jedną z najbardziej szanowanych prawniczek naszych czasów.
7: Tegoroczna laureatka jest znana z działalności w różnych obszarach, m.in. wspierania praw człowieka, angażowała się na rzecz sprawiedliwości na świecie, przeciwdziałania przemocy seksualnej, działania na rzecz osób z mniejszości seksualnych, także i mniejszości etnicznych, więc łączy w sobie wiele różnych działalności, do których wiele grup na świecie będzie mogło się odwoływać.
8: A to jest taka refleksja, sygnał Komitetu Noblowskiego, że te wartości związane z prawami człowieka są w jakiś sposób obecnie zagrożone?
7: Tak myślę, że mamy różne ataki na te wartości i też poprzez to, że żyjemy w świecie szybkiego rozprzestrzeniania się informacji, mamy pewne rozmycie tych wartości. I to daje taki sygnał, że to jest dla nas ważne.
1: Z profesorem Marcinem Zajękowskim rozmawiał nasz reporter Michał Radkowski. Polskie mieszkania jednymi z najciaśniejszych w Europie. Mniej metrów kwadratowych do dyspozycji mają tylko mieszkańcy Litwy i Rumunii. Z najnowszych danych wynika, że połowa rodzin w Polsce żyje na nie więcej niż 65 metrach kwadratowych. O szczegółach dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek.
9: To dlatego, że mamy stosunkowo dużo zabudowy wielorodzinnej. Zdecydowanie więcej niż w państwach, które są w czołówce największych metraży. Cypr, Belgia czy Malta. Jak wynika z analizy firmy Mzuri w oparciu o badanie Eurostatu, gdybyśmy patrzyli na średni metraż w Polsce, wyniósłby on 83 metry kwadratowe na rodzinę. To wynik nieco zawyżony przez duże domy, co widać w danych o medianie. Ona wynosi 65 metrów, czyli połowa rodzin mieszka w większych lokalach, a połowa w mniejszych. Statystycznie na polskiego lokatora przypada 35 metrów kwadratowych. Dla porównania, statystyczny Duńczyk ma niemal dwa razy więcej miejsca.
10: Kibicujemy naszym tenisistom.
1: Hubert Hurkacz pokonał Nowaka Dziokowicza w drugiej rundzie tenisowego turnieju w Szanghaju. W 9. meczu przeciwko Serbowi Polak w końcu wygrał 6-4, 6-3. O tym, jak wyglądało to spotkanie, Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF FM.
11: To był bardzo solidny mecz Hurkacza, szczególnie jeśli chodzi o serwis. Wysoka skuteczność pierwszego podania, 13 asów serwisowych, do tego urozmaicona, no i taka odważna gra. I to wszystko dało mu to prestiżowe zwycięstwo.
12: Też Nowak to jest niesamowity zawodnik, tyle co wygrał w swojej karierze. że nikt inny tego nie osiągnął, więc pokonanie jego jest to coś wyjątkowego, więc tym bardziej się cieszę z tego rezultatu tutaj w Szanghaju.
11: Podsumował Hurkacz, jest dopiero czwartym tenisistą w historii, który pokonał Rafaela Nadala na korcie ziemnym, Rogera Federera na korcie trawiastym i wspomnianego Djokovicia na korcie twardym. Patrząc szerzej, na wszystkie nawierzchnie Polak to jest 31 zawodnik w historii, który wygrał pojedynki z całą tą trójką legendarnych tenisistów.
1: Nie powiodło się natomiast niestety Idze Świątek w ćwierćfinale turnieju w Pekinie. Polka uległa Belgijce Elise Mertens 6-7, 3-6.
10: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
13: Radio RMF 24.
14: W mocno dyniowym nastroju zaczynamy wrocławski weekend w radiu RMF 24 Wrocław. Nazywam się Maciej Sas. A dyniowym? Dlaczego dyniowym? Przyjechałem do ogrodu botanicznego. Co ma wspólnego ogród botaniczny Uniwersytetu Wrocławskiego z dyniami? No, teoretycznie nic. Tutaj zwykle szukamy jakichś egzotycznych roślin. Tym razem przyjeżdżamy tutaj na 23. Dolnośląski Festiwal Dyni, który już w niedzielę zagości tutaj i zaprasza wszystkich innych. A naszym gościem, czy właściwie przewodnikiem po tym święcie jest pani Karolina Sokołowska, pracownica ogrodu botanicznego Uniwersytetu Wrocławskiego. Dobry wieczór.
15: Dobry wieczór panie.
14: To takie święto, można powiedzieć, bardzo już zadomowione, bo jednego dnia mnóstwo ludzi do Was przychodzi, już od tych ponad 20 lat.
15: Tak, są stali fani, którzy przychodzą przez kilka lat z rzędu, powiedzmy. Najpierw zaczynali z małymi dziećmi, teraz już chodzą z wnukami. Często się zdarza coś tego typu.
14: No, a to wszystkich już jest... łączy dynia.
15: Tak, wszystkich łączy dynia, bo to już jest 23. festiwal.
14: Proszę wyjaśnić, skąd się wzięła ta dynia w miejscu, które teoretycznie, tak się nam kojarzy, jest łączone głównie z egzotycznymi roślinami, a tymczasem dynia, no nawet gdybym bardzo chciał, to trudno ją zaliczyć do egzotycznych.
15: Czy dynia właściwie pochodzi z Ameryki Południowej, więc ona też nie jest taka nasza rodzima, jakby patrząc. Z drugiej strony my też tutaj propagujemy i pokazujemy różne rośliny, które można wykorzystać albo w sposób ozdobny, albo w sposób kulinarny, jako ogród botaniczny. Kiedy zaczynaliśmy właśnie 23 lata temu, no praktycznie dynia nie była tak popularna jak teraz. A jest to bardzo cenna roślina. Nie wszyscy wiedzą, że dynia to jest właściwie największy owoc na świecie.
14: A nie warzywo.
15: Ale chodzi bardziej o to, że jest warzywem jako warzywem jadalnym, bo my je tak traktujemy w kulinariach, aczkolwiek owoc chodzi o samą tą część jadalną, prawda? Czyli ta część, którą my jemy, to jest owoc dyni.
14: Największy pani powiedziała, no zdaje się, że te rekordy teraz, przychodzi czas na bicie tych rekordów i tu we Wrocławiu, i w Polsce, i na świecie. Te rekordy są bardzo wyśrubowane już chyba teraz.
15: No tak, tak, teraz już jest powyżej 900 kg, taki największy właściwie rekord, ale to też oczywiście nie każdą dynię można uprawiać w ten sposób. Nie każda się nadaje. Tutaj są dynie właśnie olbrzymie, które z nasion potrafią w 3 miesiące urosnąć i osiągnąć tak duży ciężar. To już odpowiednia hodowla tych dyń, wcześniej nasion, a potem uprawa, czyli to, jak je traktujemy.
14: To już pani od razu powiedziała o pierwszym elemencie tego spotkania, który zacznie się w niedzielę, czyli święcie dyni. Będzie się można dowiedzieć, jak sądzę, od państwa, którzy tutaj pracujecie, w jaki sposób dynię i nie tylko, w jaki sposób dynię uprawiać, co jej dać do picia, żeby ona rosła tak, jak powinna.
15: Tak. Po pierwsze, nawet w naszym ogrodzie mamy rabatkę z systematyki z rodziną kukurbitace, czyli dyniowate, gdzie będzie można zobaczyć między innymi dynię, różne gatunki. No i też będzie można zobaczyć na wystawie różne najdziwniejsze dynie i no, jak je się uprawia, czyli jak dużo wody potrzebują, jak trzeba je mocno odżywiać, żeby rosły aż tak duże. No oczywiście tutaj chodzi już o nawożenie odpowiednie.
14: Wspomniała pani, że tych odmian dyni jest ileś tam, dużo. Spodziewam się, że tutaj będziemy mogli się dowiedzieć więcej, ale setki, tysiące?
15: No jest na pewno bardzo dużo, ponieważ są też dynie i ozdobne, i dynie takie, które właśnie można uprawiać kulinarnie, i takie, które są paszowe. Są też przecież dynie, które w Polsce to jest dosyć popularne, dynie, z które na przykład napestki, no i z których się też robi oleje.
14: Co będzie można zobaczyć, w czym uczestniczyć, bo tak naprawdę wejście do ogrodu na święto dyni to nie jest jakieś jedno wydarzenie, przyjdziemy, zobaczymy i koniec. Tu będzie cała masa rozmaitych rzeczy, które się składają na to święto.
15: No przede wszystkim będzie pewnie piękna pogoda, więc będzie można zobaczyć ogród, przepiękne rośliny. No
14: i to jak spodziewam się, po prostu jesteście blisko Ostrowa Tumskiego, załatwiliście u kogo trzeba, u biskupów, żeby była dobra pogoda. Na to liczymy.
15: Załatwiliśmy i zawsze już tak jest, ale jest to na tyle popularne i bardzo ciekawe święto, że nawet w bardzo deszczowe i takie zimne październikowe niedziele zdarzało się, że przychodziło bardzo dużo ludzi, więc jest to dosyć popularne.
14: Co będzie można zobaczyć, w czym uczestniczyć, czego się dowiedzieć, czego dotknąć, czego spróbować?
15: Bardzo ważnym elementem tego święta święta zawsze są kompozycje dyniowe, które my tworzymy. Co roku mamy jakąś tematykę, w tym roku to jest dynia w grze i będzie można zobaczyć różne przedstawicieli różnych gier, różne gry, w niektórych grach nawet uczestniczyć i to jest bardzo ciekawe, to jest taka właściwie jedna z nawet najważniejszy element tego święta, jak bardzo można wykorzystać dynię na różne rzeźby i właściwie starając się wykorzystać jak najwięcej takich naturalnych z ogrodu kompozycji.
14: No i to jest pierwszy element, a nie jedyny.
15: Tak, to jest pierwszy, później oczywiście bardzo ważnym jest konkurs na najcięższą dynię, czyli właśnie to ważenie tych dyń, które przyjadą z hodowcami, będzie można ich dopytać więcej właśnie o uprawie.
14: Podejrzewam, że już macie takich, którzy od lat się w tym specjalizują, przyjeżdżają i tu między sobą walczą.
15: Zdarza się, ale też jest kwestia tego, że niektórzy się zmieniają. Mieliśmy kiedyś, którzy pobili u nas rekord, to byli młodzi chłopcy, poszli na studia i niestety już się zabawa z dyniami skończyła, bo przestali mieszkać w gospodarstwie domowym, ale to też się zmienia, to się robi coraz popularniejsze, coraz więcej jest tych wystawców.
14: A te wasze rekordy? Ile kilogramów mają dynie, które rekordy pobiły w Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Wrocławskiego?
15: Ta, która pobiła, to miała blisko 900 kilogramów. Tak, także to już potężna. Tak. I czasami, jak się patrzy na same kształty tych dyni, to nie jest się w stanie oszacować, która będzie tą najcięższą.
14: No konkurs na najcięższą dynię na pewno ściągnie tych, którzy są doświadczonymi hodowcami i oni będą konkurowali między sobą. Inni mogą przypatrzeć się i dowiedzieć przy okazji, jak to zrobić.
15: Tak, i potem jeszcze jest właśnie próba z tych największych dyni pozyskać nasiona. To oczywiście już się odbywa w kuluarach, bo między sobą, wiadomo, wystawcy chcą się dowiedzieć właśnie, jak można zdobyć potem te nasiona, które wydały tak potężne owoce.
14: I u siebie posiać to potem, wiadomo.
15: Tak, i spróbować pobić rekord z wcześniejszego roku.
14: No, ja tylko sobie przypominam taki przesąd staropolski, że trzeba mieć w portfelu nieparzystą liczbę pestek z dyni, to zapewnia podobno pomyślność finansową na najbliższy rok. Warto też o to zadbać przy okazji, ale wracamy do naszego święta dyniowego. No to mieliśmy ważenie dyni. Na tym nie koniec. Będzie też można spróbować, zdaje się. To już mówię tu o tej części wystawowej, bardziej o tych, którzy przyjadą z rozmaitymi specjalami dyniowymi.
15: Tak, będzie bardzo dużo wystawców, którzy będą propagowali właśnie różne kulinaria związane z dynią. No nie tylko, ale oczywiście z dynią, ponieważ tutaj różne konfitury, różne przetwory, które można z dyni zrobić, a także ciasta czy zupy. To wszystko też będzie można tutaj na terenie ogrodu kupić.
14: Warsztaty wiem, że przygotowujecie. Co to oznacza? Bo na warsztatach zwykle człowiek się czegoś uczy. Czego?
15: Tutaj będziemy mieć takie warsztaty i zabawy dla dzieci. Między innymi będzie można robić takie zajęcia właśnie hortiterapeutyczne, czyli po prostu na przykład układać florystyczne bukiety. To przede wszystkim dla dzieci, ale nie tylko. Będzie można też malować dynie. Będą też warsztaty zrobienia ludzików z kasztanów, czyli takie rzeczy manualne związane z ogrodem. Takie, które odstresowują, a też pokazują, po prostu wzbogacają wyobraźnię i wzbogacają możliwości manualne.
14: Ale też nie ukrywajmy, że jest to taka niepowtarzalna okazja do tego, że jak już przyjdziemy, ktoś jest wielbicielem dyni, a pewnie spora jest grupa takich, którzy przychodząc na festiwal dyniowy, pierwszy raz witają w progach Ogrodu Botanicznego.
15: Tak, zdarza się, że są osoby, które najpierw zachęcone właśnie faktem tym, że odbywa się tu festiwal dyni, przychodzą, a potem zostają, bo zachwycają się roślinami, tym, co tu można zobaczyć, o wiele więcej ciekawostki, ciekawych rzeczy, więc to ich przyciąga. To jest taki początek, pierwsze poznanie z ogrodem.
14: Zachuśnięcie się, ale skoro pani już o tym wspomniała, proszę powiedzieć, ja wiem, że nie o wszystkim teraz, bo to sobie zostawimy na inną okazję, gdzie warto pójść, bo sam ogród wygląda jednolicie, ale to nie jest jednolita materia. W różnych zakątkach ogrodu różne rzeczy możemy zobaczyć i z różnych stron świata.
15: Teraz przede wszystkim jesienią to jest bardzo uroczo, urokliwie, bo widać te różne barwy liści zmieniające się. To jest naprawdę takie ciekawe zjawisko jesienne, typowe dla Polski, zwłaszcza przy tej pogodzie, ale także dużo kwiatów wciąż jeszcze kwitnie. Na dziale ozdobnym można zobaczyć kwitnące i dalie, i kosmosy, i żurawki, więc to wszystko jeszcze teraz pięknie prezentuje się, ale warto zobaczyć też do naszych szklarni, bo tutaj zobaczymy takie rośliny egzotyczne, dla których pogoda nie ma takiego znaczenia, one rosną sobie w cieple, w sterowanych warunkach i tutaj mamy na przykład sukulenty z Afryki, sukulenty z Meksyku, czy też rośliny tropikalne, między innymi jedną z największych w Polsce kolekcję roślin tropikalnych z rodziny bromeliace, czyli ananasowatych. To są takie rośliny, które potrafią rosnąć, wytwarzając tylko szczątkowe korzenie, które na przykład w dżungli tropikalnej przyczepiają się do kory drzew, a sama roślina pobiera wodę i składniki pokarmowe poprzez komórki liści.
14: No mówiąc krótko, to święto dyniowe będzie trochę taką zanętą po to, żeby ludzie przyszli, zobaczyli i wrócili.
15: To znaczy często ludzie wykorzystują to. Zwiedzanie ogrodu od razu, ponieważ cena jest jedna, więc można wykorzystać za samo wejście, oglądnąć to, co normalnie się ogląda, czyli szklarnie, teren, panoramę natury, też potężną kolekcję z roślinami wodnymi w akwariach i przy okazji skorzystać z warsztatów, czy też zobaczyć największą dynię, kupić coś ciekawego, no i wrócić do domu.
14: Spędzić dzień w ogrodzie botanicznym, tak o tym mówimy?
15: Tak, zdecydowanie. Tutaj można faktycznie wykorzystać cały dzień. Ludzie czasem przychodzą właśnie tylko po to, żeby posiedzieć na ławce i poczytać książkę, więc...
14: Powiedzmy w niedzielę, od której do której będzie można spędzić ten czas u Was?
15: Od 9 do godziny 18 będzie można przebywać w ogrodzie. Takie mamy godziny otwarcia.
14: Będzie tego bardzo dużo, dużo różnych rzeczy, dużo różnych atrakcji. Za co trzeba płacić? W jaki sposób? Jak to wygląda?
15: To znaczy wstęp jest płatny, ale wstęp jest płatny do ogrodu, czyli to wszystko dodatkowe jest już w cenie wejścia do ogrodu. Płacimy po prostu bilet wstępu. Na ten dzień jesteśmy przygotowani, będzie 7 kas, więc nie powinno być problemu z jakimiś kolejkami, a we wszystkim innym już można uczestniczyć darmowo.
14: To niedzielne święto to nie jest koniec świętowania dyni u Was w ogrodzie. Jest jeszcze kolejny element, wcale nie mniej urokliwy, a może nawet dla niektórych bardziej.
15: Tak, ponieważ rzeźby nasze, które właśnie przygotowujemy, utrzymują się przez dłuższy czas, więc już od wtorku wieczorem będzie można przyjść, zobaczyć te rzeźby podświetlone, zilluminowane. Ogród będzie czynny od godziny 18 do 22. Tutaj bilet wstępu będzie kosztował 20 zł, no bo już będzie można przejść tylko na to wydarzenie. No i zresztą cały ten tydzień, jeżeli pogoda jest dobra, to bardzo dużo osób przychodzi po prostu już tylko zobaczyć same rzeźby, kompozycje dyniowe, mnóstwo osób z przedszkoli, właśnie dzieci małe, bo dla nich sama dynia nie jest tak ciekawa, może zbyt dużo, trochę ludzi, tłok, a tutaj można zobaczyć właśnie to wykorzystanie i pobawić się jeszcze w ogrodzie.
14: Jesień pod znakiem dyni. Ja tylko dodam jeszcze, że ta dynia, która nam się kojarzy głównie ze świętem amerykańskim, w ogóle nie jest amerykańskim symbolem. Ona się wzięła z Irlandii, tam była zabezpieczała przed złymi duchami. Co więcej, w polskiej kulturze ona też w polskich domach, na wsiach zabezpieczała nasze domostwa przed złymi duchami i zapewniała dobrobyt. Warto o tym pamiętać, to wcale nie jest amerykański symbol. Rozmawialiśmy o 23. Dolnośląskim Festiwalu Dyni, a naszym przewodnikiem po nim była pani Karolina Sokołowska z Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Wrocławskiego. Bardzo dziękuję.
15: Dziękuję serdecznie.
14: Co do zobaczenia w Ogrodzie Botanicznym pod znakiem dyni, tak?
15: Oczywiście, zawsze zapraszamy, u nas jest zawsze coś do ciekawego do oglądnięcia.
14: A tym razem i do spróbowania.
15: No, oczywiście.
13: Radio RMF24.

0: We wrocławskim weekendzie Radia RMF24 naglądaliśmy się już dzisiaj dyniowych wyczynów, czyli byliśmy na Festiwalu Dyni w Ogrodzie Botanicznym. Pora na mniej, powiedziałbym, ekstremalne wyczyny. Będziemy rozmawiali o planszówkach. Nazywam się Maciej Sas i zawitałem w miejsce, w którym o planszówkach można rozmawiać najwięcej, bo przede wszystkim jest tu człowiek, który się na tym zna. Maciej Smiatarz, prezes Stowarzyszenia Druga Runda, stowarzyszenia, które promuje właśnie gry planszowe, ale też gry logiczne, gry strategiczne, czyli generalnie takie, które poza tym, że dają towarzyskie rozkosz, to dają też jedności możliwości myślenia. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: Myślę, że planszówka to jest coś takiego, co na jesień idealnie się nadaje. Jeżeli nie mamy innego pomysłu, albo że jeżeli jest zimno, jeżeli jest deszczowo, można mieć przyjemność, a jeszcze przy tej okazji też zrobić coś dobrego dla swojej głowy.
1: W tym momencie powinienem się obrazić, bo wygląda na to, że przez 22 lata mojego życia nie miałem pomysłu, co z nim zrobić i zacząłem grać w planszówki. Ale proszę Państwa, tak, jak najbardziej. Planszówki są takim elementem, który, tak jak już powiedziałeś, nie tylko łączy towarzysko, ale też daje nam jakieś możliwości rozwoju, jakieś możliwości pracy nad sobą w różnych aspektach, chociażby w aspektach panowania nad emocjami. Świetna sprawa.
0: Panujesz nad emocjami, choć poczułeś się urażony. Bardzo się cieszę, bo poruszyłem twoje emocje, to ważne. A swoją drogą wiedziałeś, co robić przez te 22 lata życia, oprócz planszówek? Czy właśnie zacząłeś planszówkami się interesować z jakiegoś powodu takiego, że nie wiedziałeś, co robić w życiu?
1: Nie, jak najbardziej wiedziałem, jakoś tak ułożyłem swoją drogę, że chciałem się dzielić z innymi właśnie w taki sposób społeczny, nie tylko swoją pasją, tak, ale swoimi jakimiś umiejętnościami, które gdzieś tam nabyłem w różnych drogach swojego życia i tak się to wszystko poskładało, że właśnie nasza organizacja, czyli Stowarzyszenie Druga Runda, nie tylko promuje gry, ale generalnie zajmuje się organizacją czasu wolnego dla różnych grup społecznych, czy organizacją jakichś różnych wydarzeń.
0: Dodajmy, że to wszystko w ramach pracy wrocławskiego magistratu.
1: Tak, oczywiście tutaj gmina Wrocław, Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego tutaj bardzo z nami mocno współpracuje i no, w zasadzie tylko dzięki temu możemy działać.
0: No porozmawiajmy o planszówkach. Pochwaliliśmy wszystkich, których trzeba, ale też wspomnieliśmy o miejscu, które jest ważne, dlatego że jest Centrum Aktywności Lokalnej, jest mnóstwo planszówek. Przede wszystkim, zaraz o tym jeszcze powiemy. Co te planszówki dają, Maciek, powiedz? Myślę, że przede wszystkim to jest to, że jest powód, żeby się spotkać i coś sensownego robić poza oglądaniem na przykład serialu w telewizji.
1: Tak, ja myślę, że to jest jeden z głównych aspektów i tak jak to już wielokrotnie przy różnych okazjach powtarzałem i staram się to mówić za każdym razem, no ta sytuacja, która po pandemii nastała, czyli takie zamknięcie nas w czterech ścianach, praca zdalna, czyli wszystko byle dalej od ludzi, troszkę nas zatrzymało, wyalienowało, troszkę nas wyobcowało i zaczęło nam tego brakować wyraźnie, bo to nawet widać po ludziach, spotykamy się, rozmawiamy i generalnie każdy gdzieś tam wspomni o tym, a właśnie gry nawet nie muszą być podstawą naszego spotkania, ale mogą być doskonałym pretekstem do tego, żeby właśnie się spotkać, porozmawiać, a gra będzie tylko jakimś tam elementem nam towarzyszącym. Oczywiście są też takie spotkania, gdzie gra jest elementem głównym, ale to jakby jedno drugiego nie wyklucza.
0: Dla kogo są planszówki?
1: Dla wszystkich, chociaż bardzo dużo ludzi dalej twierdzi, że gry planszowe to jest taka rozrywka dla dzieci. Ja zapraszam wszystkich właśnie do
0: naszego... Nie wyglądasz na dziecko.
1: Troszkę nie, chociaż może jakbym się ogolił, to byłoby inaczej, ale na pewno zapraszam wszystkich tutaj właśnie do naszego centrum, na Chopina 9A, żeby zobaczyli po pierwsze jedną, chyba największą bibliotekę gier planszowych w Polsce, która jest taka ogólnodostępna i żeby zobaczyli, jakie to są gry, czego one dotyczą, bo one mogą dotyczyć świata popkultury, mogą dotyczyć świata fantazy, mogą dotyczyć takiej czystej, gołej ekonomii, mogą dotyczyć klimatów wojennych, historycznych i tutaj naprawdę każdy znajdzie coś dla siebie i co jest najlepsze, większość z tych gier jest właśnie kierowana do dorosłego odbiorcy. To nie tylko wynika z tego, że no, gry jako gry same w sobie no niestety najtańszym hobby nie są, ale ja zawsze wspominam, proszę mi pokazać tanie hobby, no jeszcze coś nikomu nie udało.
0: To jest pierwsza sprawa, druga sprawa jest też taka, że po pierwsze można gry czasami wypożyczyć, są takie miejsca, a poza tym można przyjść na przykład do Was, do Centrum Aktywności Lokalnej i tu za darmo zagrać to raz i jeżeli się nie mylę, też poprosić o podpowiedź. O to jeszcze zaraz będę pytał dokładniej, bo zagranie to jest fajna rzecz, ale wcześniej trzeba przez instrukcję przebrnąć i to jest czasami większe wyzwanie.
1: Tak, i to jest chyba
0: instrukcja tej gry.
1: Tak, instrukcja gry potrafi nam dostarczać bardzo dużo trudności, dlatego też takie miejsca jak nasze, chociaż takich miejsc we Wrocławiu jest cała masa, bo są miejsca takie takie typowo komercyjne, typu jakieś, nie wiem, kawiarnie, puby, gdzie możemy pograć, ale też w wielu centrach aktywności lokalnej, nie tylko w naszym, są organizowane też spotkania z grami, gdzie uczestnicy przynoszą po prostu jakieś swoje zasoby i czy wcześniej umawiają się na konkretny tytuł, przy którym spędzają czas.
0: Skoro Cię już zapytałem o to Wasze miejsce, wyjaśnij proszę, jeżeli nie wiemy od czego zacząć, nie wiemy co wybrać, nie wiemy w jaki sposób grać, możecie pomóc takiemu człowiekowi? No, tu każdy taki człowiek jak ja może przyjść i poprosić Was o wsparcie, podpowiedź?
1: Tak, jak najbardziej. Właśnie po to jesteśmy i też nie bez powodu zajmujemy się tym od lat i zajmujemy się tym stale, bo to tylko pokazuje, że jest to zapotrzebowanie. Jest zapotrzebowanie nie tylko na spędzanie czasu ze sobą, ale też właśnie na gry planszowe. Tu bardzo często się mówi o jakimś renesansie, ale on trwa od lat. Tak naprawdę te gry, niezależnie od pokolenia, bo słuchają nas zapewne seniorzy, słuchają nas dorośli, słuchają nas dzieci i każdy gdzieś tam z tymi grami planszowymi, jakie by one nie były, gdzieś tam kiedyś miał do czynienia, tak? Ja pamiętam, jak sam z dziadkiem grywałem w szachy czy jakiś eurobiznes, a teraz już oczywiście ten wybór jest dużo większy. Oczywiście nie wszędzie taki jak u nas, ale dalej te gry no, są na topie i są pożądane.
0: Ja sam mam w domu kilka gier, może kilkanaście, ale zawsze sięgam po jedną. To wymienię nazwy, bo i tak to w większości nic nie powie, a może Katan. Spotykam się ze znajomymi raz na jakiś czas, wiadomo, że trzeba zacząć od Katanu. Potem siedzimy długo przy tym, czasami ta rozgrywka gdzieś tam w tle sobie się toczy, natomiast ważniejsze są rozmowy i inne rzeczy.
1: Tak, no to ja się zawsze śmieję, że to jest taka święta trójca, czyli Katan, Carcassonne i Wsiąść do pociągu. To są gry, od których absolutnie każdy gdzieś tam zaczynał, kto do tej pory z planszówkami nie miał nic wspólnego. No i to faktycznie są takie gry, które na początek są bardzo dobre, ale oczywiście, tak jak już wspomnieliśmy, można do nas przyjść, my jesteśmy też po to, żeby doradzić, żeby pokazać coś na początek i też wytłumaczyć te zasady, bo rzeczywiście ta instrukcja czasami potrafi nas przerosnąć.
0: Jest jeszcze jeden wątek, ty wspomniałeś o tym, że grałeś z dziadkiem, to budowało relacje i to cały czas działa tak samo, więc myślę, że jeżeli na przykład mamy długie jesienne wieczory, czasami ciemne, to warto z dziećmi sięgnąć po jakąś planszówkę i taką też tu znajdziemy, na przykład u Was, podpowiecie to.
1: Tak, i proszę się też, drodzy Państwo, nie przerażać tym, że czasami na pudełku jest napisane, że gra trwa tam, nie wiem, 90 minut, 120. My oczywiście myślimy, ojej, jutro do pracy, jeszcze obiad, jeszcze kolacja, jeszcze pranie, jeszcze normalne codzienne obowiązki, ale proszę Państwa, jest masa gier, do których usiądziemy, jak już się tych zasad na przykład u nas nauczycie, kupicie sobie w domu tą grę i będziecie umieli, usiądziecie i naprawdę 15, 20, 30 minut zagracie. To naprawdę nie jest dużo, wyłączmy te różne streamingowe portale z serialami, które też oczywiście są nam czasami potrzebne, ale wyłączmy to, siądźmy do tej gry, siądźmy z dziećmi, z dziadkami, z rodzicami i skorzystajmy z tego, co one nam dają.
0: Czyli do Was też przychodzą nam takie międzypokoleniowe zestawy graczy, nie wiem, dziadek z wnukiem, rodzice z dzieckiem albo z dziećmi?
1: Tak, jak najbardziej tak i myślę, że większość osób, które do nas przychodzi, to przychodzi właśnie w takim międzypokoleniowym gronie, choć oczywiście też zdarzają się studenci, zdarzają się uczniowie, licealiści, czy tutaj szkoła podstawowa, zdarzają się sami seniorzy. My też potrafimy gdzieś pojechać, takie zajęcia poprowadzić, więc tak naprawdę każda grupa do nas trafia, ale jeżeli chodzi o centrum, to rzeczywiście te, jak to już powiedzieliśmy, w skrócie myślowym zestawy międzypokoleniowe jak najbardziej tak.
0: Tych gier tutaj w tym pokoju, w tym pomieszczeniu, w którym jesteśmy, podejrzewam, jest około 1000, pewnie może być. Mówię o tym celowo, dlatego że to jest taki zasób, z którego każdy może znaleźć coś dla siebie i właśnie zrobić rozpoznanie. Tutaj przyjść, za darmo rozpoznać, dowiedzieć się, no a potem wybraliśmy, to nam odpowiada, pójdziemy do sklepu.
1: Jak najbardziej tak. Problem jest tylko w tym, że ciężko z tą informacją się gdzieś przebić, także tu jesteśmy wdzięczni za to nagranie i za to, że mówi się o tych planszówkach gdzieś tam zawsze. Cały czas ten temat się przewija w różnych mediach, ale naprawdę, drodzy Państwo, znajdźcie chwilę czasu, poświęćcie go dla siebie, po prostu, nie dla kogoś, poświęćcie go dla siebie, dla swoich bliskich, przyjdźcie do nas, czy w inne miejsce, gdzie z tych planszówek można skorzystać. No u nas akurat troszeczkę nie trafiłeś ze strzałem, bo w tym momencie bez 67 tytułów mamy 3000 pozycji w naszej wypożyczalni, także nie bez kozery powiedziałem, że największy zasób w Polsce, taki ogólnodostępny, a myślę, że jeżeli wzięlibyśmy pod uwagę prywatne kolekcje, to na palcach jednej ręki chyba policzylibyśmy takie, gdzie jest ich więcej. No i tego cały czas przybywa, bo tych gier wiadomo, co chwilę jakieś nowości się pojawiają, czy na polskim rynku, czy na światowym, które też zdobywamy właśnie dla Państwa, żebyście mogli się z tym zapoznać.
0: To jeszcze raz powiedz, gdzie, w jakich godzinach, kiedy przyjść?
1: Centrum Aktywności Lokalnej, ulica Chopina 9A,
0: We Wrocławiu.
1: Oczywiście we Wrocławiu. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 14 do 20. Całkowicie za darmo można przyjść, pograć, porozmawiać z nami, zapytać o radę. My też oczywiście, jeżeli będziemy w stanie, to wytłumaczymy zasady, a i o planszówkach wiemy sporo i opowiemy dużo ciekawostek.
0: Tutaj stawiamy kropkę, planszówkową kropkę. Za chwileczkę przeniesiemy się na inną planszę, na planszę sportową. Będziemy mówili o kolejnej drużynie rozgrywek klasy B, czyli tak zwanej Bundeslidze. Ja dziękuję bardzo Maciejowi Smetaczowi, prezesowi Stowarzyszenia Druga Runda, który zajmuje się propagowaniem między innymi gier planszowych. Dziękuję Ci.
1: Wszystkiego dobrego i do zobaczenia.
0: W calu.
1: Tak jest.
2: Radio RMF 24.
3: Ogłoszenie RMF 24.
4: Jeśli usłyszysz ten dźwięk AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
2: Radio RMF 24.

0: osób postronnych, zweryfikować zasady dostępu do budynku oraz zasady dotyczące wstępu w ogóle na teren szkoły, identyfikacji osób odwiedzających, kontroli wejść, reagowania na próby wejścia dla osób nieupoważnionych.
1: Kurator oświaty zwróciła się też z apelem do rodziców, by sprawdzali, co dziecko nosi w plecaku. Dodam, że policja zatrzymała już 11 nastolatków, którzy publikowali w mediach społecznościowych filmy z groźbami lub chcieli przenieść do szkoły nóż. Wczoraj na Mazowszu dyrektorzy 49 szkół zdecydowali, że w ich placówkach zajęcia się nie odbędą. Zamiast wody butelkowanej, kranowa. I to za darmo do stolika. Poznańscy wodociągowcy wspólnie z restauratorami promują akcję serwowania gościom wody z kranu.
2: Mamy już przygotowaną stronę internetową z pewną mapą interaktywną, która będzie zbierała te lokalizacje, które w Poznaniu darmową kranówkę serwują, które chcą dołączyć do tej akcji.
1: Mówi Przemysław Ciupka, rzecznik prasowy poznańskich wodociągów. Niektórzy restauratorzy już od dawna serwują gościom do posiłków wodę i zaznaczają, że takie są oczekiwania klientów.
3: Ludzie często też wybierają miejsca pod względem tego, czy tą wodę mają za darmo. To pytanie pada w mailach przy rezerwacjach grupowych. Jest to dość naturalne u nas, że to po prostu jest swego prezent i raczej to procentuje wizerunkowo niż neguje.
1: Tłumaczy restaurator Rafał Orłowicz. Po wyborze posła skrajnie prawicowej alternatywy dla Niemiec Tobiasa Rauscha na przewodniczącego Landtagu Saksonia-Anhalt, koncern BMW wycofał ofertę leasingowego samochodu służbowego dla szefa tego parlamentu, podał tygodnik Die Zeit. Administracja Regionalnego Parlamentu nie ma obecnie oferty żadnego innego dużego niemieckiego producenta. O pojazd dla Rauscha posłanka AfD zapytała teraz koncern Tesla. W RMF FM kolejne fakty już za niecałe pół godziny. Zapraszam na nie w imieniu Magdaleny Wojtoń.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: programie Wrocławski Weekend Radia RMF24 Wrocław, pora na Bundesligę, czyli rozgrywki klasy B we Wrocławiu i w okolicach. O tym mówimy co tydzień. Ja nazywam się Maciej Sas, a naszym gościem jest tradycyjnie pan Andrzej Padewski, prezes honorowy Dolnośląskiego Związku Piłki Nożnej. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: Dokąd nas dzisiaj pan zabierze na mecz? O kim powiemy? O jakim ważnym, ciekawym klubie?
1: No dzisiaj się jednoczymy, jak sama nazwa mówi, Unia Wrocław. Unia Wrocław, stosunkowo młody klub, bo dopiero 3 sezonów na rynku piłki tej wrocławskiej i dolnośląskiej.
0: Klub nowy, ale ludzie, którzy tworzą Unię, czy którzy pilnują, żeby wszystko działało, zdaje się, nie są tacy nowi.
1: No tak, nie są tacy nowi, natomiast też taka fajna ciekawostka, że B-klasowy klub prowadzi człowiek, który ma uprawnienia szczebla centralnego. To znaczy Artur Nachajło, który był kiedyś trenerem nawet Polaru Wrocław, ma licencję uprawniającą go do prowadzenia zespołów wyższego szczebla, natomiast Artur zajmuje się klubem B-klasowym. To bardzo fajna informacja, bo jego wiedza piłkarska na pewno tym młodym jego piłkarzom się przydaje.
0: No to już pan zdradził taką ważną informację. Młodym piłkarzom, czy zwykle te drużyny, o których mówimy, są mieszanką. Doświadczenia, wiek średni i ludzie bardzo młodzi. Tutaj, jak rozumiem, w większości to są nastolatkowie albo tuż po dwudziestce.
1: Tak, młody zespół. To ciekawe, że właśnie w tej B-klasie rywalizują nie tylko z rówieśnikami, ale i z człowiekiem czy zawodnikiem, który ma 40 i więcej lat. Ale
0: ciekawe zderzenie to jest, tak swoją drogą.
1: Tak, ciekawe zdarzenie i zderzenie. Natomiast oni się sobie nieźle radzą, tam są w połowie stawki i widać, że Artur dobrze pracuje.
0: To młodzi ludzie, to oznacza też, że oni mają po pierwsze większą determinację, po drugie zwykle jednak mniejsze zaangażowanie w rozmaite rzeczy rodzinne, domowe. To też chyba robi robotę.
1: Nie wiem jak wygląda trening i ile osób przychodzi, ale mają sporą rzeszę zawodników zarejestrowanych, więc pewno z liczebnością i na treningach, i na meczach nie mają problemu.
0: Panie prezesie, ale jeszcze powiedzmy, jak tam ich ostatnie wyniki? Wie pan coś, co oni tam ostatnio zdziałali? Bo kiedy ostatnio w poprzednich klubach rozmawialiśmy, no to mocno dostali po tyłku, ale mimo wszystko bardzo pogodnie do sprawy podchodzili.
1: Nie, ostatni mecz wygrali, z tego co ja pamiętam, chyba 3-1, więc ten środek tabeli utrzymują. Ciekawostką jest też to, że klub zarejestrowany jest na Nowym Dworze, a rozgrywa swoje mecze poza Wrocławiem.
0: No i to jest ta jedna z tych rzeczy, o których pan zawsze mówi, trochę jak kiedyś w świętej pamięci Andrzej Leper mówił, Balcerowicz musi odejść, a pan mówi, we Wrocławiu brakuje stadionów, tak? Boisk.
1: Tak, brakuje boisk dla wszystkich drużyn. Jest to zjawisko niepokojące, aczkolwiek te ruchy, które wykonuje w tej chwili Młodzieżowe Centrum Sportu, są dosyć ciekawe, bo przypomnę, że buduje się Wrocławskie Centrum Sportu, tam będzie kilka boisk, być może to też pomoże, odciąży inne boiska, ale też pomoże innym drużynom, żeby one sobie w tą piłkę grały. Ciekawostką jest taka, że najbliższy mecz Unia zagra z Sołtysowicami w Wilczycach.
0: To w ogóle ciekawe jest, obydwa wrocławskie kluby, a zagrają, no można powiedzieć, na wyjeździe.
1: Derby B-klasy grane na wyjeździe, ale to fajnie, że kluby potrafią się dogadać i Wilczyce udostępniają boisko dla klubów wrocławskich, bo rzeczywiście tutaj by nie mogły tego meczu zagrać. Także niedziela, godzina 15, zapraszamy do Wilczyc na derby wrocławskie, grane na wyjeździe, Unia Wrocław z Sołtysowicami.
0: Taką dużą przypadłością tej klasy B jest często brak sędziów. Bywa, że i tak, o tym już kiedyś wspominaliśmy, że sędzia w ogóle się nie pojawia, wtedy się go wyłania spośród, inaczej, drużyny, zdaje się, dobrze myślę, wskazują.
1: Przedstawicieli, delegują swoich przedstawicieli, jest losowanie i ten, który wygrywa losowanie, jest sędzią głównym, mającym takie same uprawnienia jak sędzia związkowy.
0: Ale jest też, zwykle jest tak, że jest jeden sędzia i to rodzi konflikty. No wiadomo, że generalnie w klasie B te emocje są bardzo rozbuchane, myślę, że często bardziej niż na przykład w ekstraklasie. To po pierwsze, ale po drugie, ten sędzia postawiony w takim kotle nie wszystko chyba jest w stanie zobaczyć. Nie wyobrażam sobie tego trochę.
1: No ale oczywiście, no kluby B-klasy strefy wrocławskiej są przyzwyczajone do tego, że mecze sędziuje jeden sędzia. Nie jesteśmy w stanie wydelegować 3 sędziów na każdy mecz, bo po prostu ich nie ma. Ciągle też apelujemy, aby ludzie, którzy mają szczególne umiejętności i taką dyscyplinę wewnętrzną, żeby się zgłaszali na kurs sędziowski.
0: A zaczyna się jakiś? Można teraz dołączyć?
1: Tak, można. Za chwilę będzie ogłoszony zimowy kurs sędziowski dla wszystkich chętnych i każdy, kto ma żelazne nerwy, stalowe nerwy, może się na ten kurs zgłosić. My go przeszkolimy, i od wiosny będzie mógł reprezentować kolegium sędziów na boiskach.
0: Skoro pan o tym wspomniał, no to kilka informacji jest potrzebnych. Po pierwsze, jak długo taki kurs trwa?
1: To nie jest długotrwały kurs, to jest kurs, który trwa około 1,5 miesiąca. Nie jest kursem, który w jakiś sposób absorbuje czasowo, bo stosujemy różne metody i stacjonarne, i zdalne szkolenia praktyczne i teoretyczne. Naprawdę zapraszam chętnych, bo ja widzę wielu chętnych na trybunach, którzy potrafią...
0: Wszystko
1: wiedzą o sędziowaniu, a w momencie, kiedy już sami łapią za ten gwizdek, no to troszeczkę się gubią, ale umiejętności sędziowskie ich nabywa się w trakcie, po kilkunastu, kilkudziesięciu meczach. Taki sędzia już jest naprawdę dobrze wyszkolony i będzie umiał rozstrzygać nawet w tej trudnej B-klasie.
0: Pan enigmatycznie, powiedziałbym dyplomatycznie, powiedział o tym, że trzeba mieć twardy charakter, no trzeba odpowiedniej predyspozycji. Rozumiem, że tutaj też trzeba być odpornym na te rozmaite epitety, które padają z trybun z jednej i z drugiej strony, czyli trzeba mieć pewną twardość, skorupę.
1: No tak, to tutaj nie możemy wykluczyć, że zdarzają się różne sytuacje, które wymagają szybkiej reakcji sędziów i nie tylko sędziów, ale również zarządu klubu czy samych zawodników. Nie jest w stanie sędzia na B-klasie sam sędziując takie mecze wyłapać wszystkich fauli, zdarzeń spalonych.
0: To nie jest zła wola nawet chyba.
1: To nie jest zła wola i tutaj to kibice i zawodnicy muszą wiedzieć o tym, że to tak nie działa, tak?
0: Czyli człowiek, który tak naprawdę pomaga, ale wiadomo, że on wszystkiego nie załatwi, bo nie jest w stanie.
1: Nie jest w stanie. To wiadomo nie od dawna, że jeden sędzia na B-klasie to jest trudne zadanie.
0: Ale skoro pan mówi o tym kursie, to znaczy, że dość dużej grupy brakuje w tej chwili. Przydałoby się, tak? Ale no, bądźmy szczerzy, w dużej mierze są to ludzie młodzi, więc to też jakiś zastrzyk gotówki. Może nie ogromny, ale jednak konkretny jest. Jak się 2-3 mecze w weekend posędziuje, to ile to może być pieniędzy?
1: To jest kilkaset złotych, więc tutaj to nie są jakieś stawki, które by zwalały z nóg, ale też nie są jakieś małe. I tutaj rzeczywiście młody człowiek może przez miesiąc sporą gotówkę zarobić, sędziując mecze w weekendy i nie tylko w weekendy, bo są jeszcze mecze odboju w poniedziałek czy w środę, więc jeżeli tylko będzie chciał, to ten spory zastrzyk gotówki może zdobyć. A ilu potrzebujemy? 100-200, jeżeli się znajdzie, to też chętnie przygarniemy.
0: Czyli tak na dobrą sprawę, jeżeli ktoś ma predyspozycję, ma czas i chęci, to każdy, kto tylko przejdzie to sito, on oczywiście jest, ale nie sądzę, żeby było na tym poziomie rozgrywek jakieś bardzo szczegółowe i ostre, może dołączyć.
1: Tak, zapraszamy, naprawdę rozpoczyna się nowy rok akademicki, również studentów, jeżeli by chcieli do nas dołączyć albo zmienili miejsce zamieszkania i mieszkają w tej chwili w Wrocławiu, a mają już uprawnienia sędziowskie, to również ich zapraszamy do tego, żeby wstąpili w Kolegium Sędziów Wrocław.
0: Wracamy jeszcze na chwilę do Unii Wrocław, do drużyny, od której zaczęliśmy, o której dzisiaj mówimy, na której mecz zapraszamy. Przypomnijmy jeszcze raz, oni grają, pana zapytam o to.
1: Grają w Wilczycach w niedzielę o godzinie 15:00, derby miasta Wrocławia, Unia Wrocław, MKS Sołtysowice.
0: Każdy może przyjść za darmo.
1: Każdy może przyjść za darmo, trybuny w Wilczycach

0: tak naprawdę temu służy to, o czym opowiadamy.
1: W każdej dzielnicy Wrocławia i na obrzeżach Wrocławia jest mnóstwo klubów, więc dla każdego do woli może sobie wybrać klasę rozgrywkową i miejsce, w którym chciałby spędzać weekend na zielonych boiskach.
0: Byle tylko miało odrobinę chęci do biegania. Tutaj nie da się siedzieć na kanapie, trzeba biegać. Bardzo dziękuję i do zobaczenia na stadionie w takim razie.
1: Do zobaczenia.
0: A we wrocławskim weekendzie to dzisiaj wszystko. Zapraszamy za tydzień i przypomnę, że za tydzień wybierzemy się na boisko do Krzyżanowic.
2: Tu Radio RMF 24.

0: sama.
1: A ty wiesz, że takiej zdrawki jeszcze nie było?
2: Pokaż.
1: Gigalinie. Odkrywasz symbole i szukasz ich w liniach.
2: A ile tych linii?
1: Giga.
2: No to będzie Giga Challenge.
3: Nowa zdrawka Gigalinie czeka na was w punktach Lotto. Do wygrania nawet 740 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
4: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
5: Skoda. Gotowi na rodzinną przygodę? Już w tę sobotę, 10 października, pasaż Grunwaldzki zaprasza na wielką grę w zagadki. Zbierzcie ekipę od 3 do 5 osób, odkryjcie ukryte symbole, rozwiążcie łamigłówki Vitelona i zawalczcie o nagrody główne, karty podarunkowe do 1500 zł. Zbierzcie rodzinną ekipę i podejmijcie wyzwanie. Szczegóły na pasażgrunwaldzki.pl.
6: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
7: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
8: Mamo, chyba już wiem, co będzie na następnej stronie.
9: Już to czytałyśmy?
8: Już to wymyśliłyśmy?

0: Mam.
1: Czytanie procentuje wyobraźnią. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
2: Każdy znajdzie PSB blisko. Każdy znajdzie tutaj wszystko.
3: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
2: Z PSB zawsze się da.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Miksuj dowolnie. I maliny opakowanie 125 gramów. Cena przed obniżką 8,99. Teraz tylko 4,99 za opakowanie przy zakupie 2. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
6: Radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji.

0: Zbliża się siódma, przenosimy się właśnie do studia faktów RMF FM. Z nami Magdalena Wojtaj.
1: Dzień dobry, zapraszam. Alerty RCB właśnie w tej chwili zostały odwołane. Na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie od najnowszych informacji ze wschodu kraju zaczynamy. 35 tysięcy szkół skontrolowała wczoraj policja, aby zapewnić bezpieczeństwo uczniom i pracownikom. Zatrzymano 59 osób. Dzisiaj w Szczawnicy słynny jesienny redyk.
2: Od 12.30 będzie ciężko wjechać do Szczawnicy.
1: Fakty o 7 zaczynamy od odwołanego alertu RCB. Obowiązywał od północy na terenie województwa lubelskiego i podkarpackiego. To ostrzeżenie miało związek z rosyjskim atakiem powietrznym na terenie Ukrainy. Jak zapewnia Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, sytuacja jest monitorowana, a w polskiej przestrzeni powietrznej operowało lotnictwo. Ponad 35 tysięcy skontrolowanych placówek i 59 zatrzymanych osób. To bilans działań służb po ostatnich atakach w szkołach i po groźbach opublikowanych w internecie. MSWiA i policja uspokajają, że sytuacja jest pod kontrolą, a wszystkie zgłoszenia są weryfikowane, informuje nasza dziennikarka Magdalena Greinert.
3: Policja zapowiada prewencyjne kontrole w rejonie każdej szkoły podstawowej i ponadpodstawowej. Mundurowi mają między innymi zwracać uwagę na osoby, których zachowanie może być potencjalnie niebezpieczne. Policja uczula też, żeby nie obawiać się informować o swoich podejrzeniach.
4: My będziemy ten każdy przypadek indywidualnie rozpoznawać i na pewno udzielimy tej pomocy, a z drugiej strony zajmiemy się tymi treściami nieprawidłowymi.
3: Mówi komendant główny policji Marek Boroń, który dodaje, że profilaktycy wspólnie z uczniami i pedagogami będą edukować, uspokajać nastroje i tłumaczyć, z czym mieliśmy do czynienia w ostatnich dniach. Mają też uczyć, jak należy reagować w sytuacjach zagrożenia.
1: Tylko w ciągu ostatniego tygodnia benzyna podrożała na stacjach o 20 groszy, diesel o 25 groszy. W życie weszły najnowsze ceny ogłoszone przez ministra energii.
5: Nie sprzyja nam sytuacja na rynkach międzynarodowych, gdzie notowania baryłki ropy Brent utrzymują się ponad poziomem 100 dolarów. Słabnie w relacji do amerykańskiego dolara złotówka i cały czas na wysokim poziomie utrzymują się też notowania paliw gotowych.
1: Przyznaje Grzegorz Maziak z portalu ePetrol. Od dzisiaj podstawowa benzyna może kosztować nawet 6,97. Olej napędowy 8,6 groszy.
5: Jest spore ryzyko, że w przyszłym tygodniu znów będziemy widzieć ponad 7-złotowe poziomy dla 95-oktanowej benzyny i ponad 8 zł dla oleju napędowego. W górę będą szły też notowania autogazu, także niestety, ale powoli odrabiamy to, co zyskaliśmy dzięki pakietowi CPN.
1: Program obniżek cen paliw kosztuje budżet około 1,5 miliarda złotych miesięcznie. Ruszyły bezpłatne szczepienia osób, które skończyły 18 lat przeciwko HPV, czyli wirusowi brodawczaka ludzkiego. To szczepienie jest bezpłatne od początku października właśnie dla osób w wieku od 18 do 26 lat. Skorzysta z niego 17 tysięcy osób. Cały czas szczepionka jest też refundowana dla dzieci, które skończyły 9 lat. O tym, gdzie na szczepienie mogą zgłosić młodzież i dorośli, reporter RMF FM Michał Dobrołowicz.
6: Do swojego lekarza rodzinnego, czyli do przychodni podstawowej opieki zdrowotnej. Główny inspektor sanitarny dr Paweł Grzesiowski podkreśla, że odporność tworzy się w tej grupie dokładnie tak samo jak u młodszych osób.
7: Jest tylko jeden aspekt, że jeśli ktoś zaszczepi się po zakażeniu, tu nie mamy pewności, czy w równie skuteczny sposób odpowie na szczepienie. I dlatego zachęcamy młodsze osoby do tego, żeby były szczepione. Nawet jeżeli się potem zetkną z wirusem, to już są odporne.
6: Specjaliści podkreślają, że szczepienie przeciwko HPV zmniejsza ryzyko raka szyjki macicy, a także nowotworów głowy i szyi i dlatego zalecane jest zarówno młodym kobietom, jak i mężczyznom.
1: A już dzisiaj w Szczawnicy największe wydarzenie jesieni. Redyk, na który od kilku lat przyjeżdżają tłumy turystów z całej Polski. No i w związku z tym w uzdrowisku trzeba spodziewać się sporych utrudnień w ruchu.
2: Będzie wjazd do Szczawnicy utrudniony. Od 12.30 będzie ciężko wjechać do Szczawnicy. Będą wpuszczani tylko jakby miejscowi.
8: Osoby... Już na rondzie w Krościenku.
2: Na rondzie w Krościenku będzie ograniczenie ruchu wjazdowego do Szczawnicy. I z tym trzeba się liczyć. Bardzo nam przykro, jeśli ktoś zamierza przyjechać do Szczawnicy na ten finałowe przejście Owiec, proszę zrobić to do godziny 9:00. To będzie najbezpieczniejsza godzina.
1: A informował i podpowiadał burmistrz Szczawnicy Bogdan Szewczyk.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
10: Radio RMF 24. To jest program Wrocław Aktywnie, a wysłuchacie radia RMF24 Wrocław. W tym cyklu mówimy o aktywnym spędzaniu czasu w stolicy Dolnośląskiego, o pieszych spacerach, ale też o wyprawach na rowerze, rolkach albo na hulajnogach. Mówimy o sposobach na tego rodzaju spędzanie czasu oraz o miejscach lub obiektach, które warto zobaczyć. Dziś powiemy o tym, dokąd wybrać się na dwóch kołach w zielonej części Wrocławia. Moim gościem prezes Stowarzyszenia Wrocławska Inicjatywa Rowerowa, Cezary Grochowski.
11: Dzień dobry, witam serdecznie.
10: Człowiek rusza z samego centrum i chce uciec od tego hałasu, od zgiełku dużego miasta. Jakie zielone korytarze pozwalają wydostać się z wrocławskiego Śródmieścia bez takiej konieczności jazdy tymi ruchliwymi ulicami, czego no nie lubimy?
11: A czy tak z centrum wyjechać się zupełnie bez tych, to jest trudno, ale są pewne opcje. I te opcje to jest jedna, to są korytarze, które biegną wzdłuż cieków wodnych. Głównym ciekiem naszym jest Odra plus wszystkie odnogi tej Odry. I te trasy są bardzo chętnie używane i część z nich jest przyjazna i fajna do jazdy. Przez samo centrum mamy też ciek taki jak Fosa Miejska i wzdłuż tego cieku również trasa jest i ona do jazdy rekreacyjnej bardzo dobrze się nadaje. No może tam trudno, że uciekniemy całkowicie od ruchu samochodowego, ale jednak trochę uciekniemy, bo nas ta fosa będzie oddzielać od ulicy i tylko gdzieś tam przez skrzyżowania będzie trzeba przejechać ruchliwych ulic, więc fosa to jest taka najchętniej używana w centrum przez rowerzystów trasa i ją mogę polecić. Ona oczywiście biegnie od południowej strony centrum, od północnej jest troszkę gorzej, bo tam te trasy takie bardziej atrakcyjne dopiero są mocno na północ, nie? Czyli za linią mostu Trzebnickiego, mostu warszawskich, mostów Osobowickiego mostu, tak? Czy gdzieś na tej linii dopiero takie atrakcyjne trasy, znaczy po jednej i po drugiej stronie tej jakby odnogi Odry. Gorzej troszkę w centrum jest, ale też nie jest tak źle, dlatego że na przykład na przedłużeniu, jeżeli byśmy chcieli jechać na wschód miasta, to mamy od hali targowej, od wysokości hali targowej bardzo fajną trasę w stronę mostu Grunwaldzkiego z możliwością pod mostem warszawskim przejechania, co może nie super wygodnego, ale jednak z możliwością, że w ogóle ulicy nie dotykamy aż do Grunwaldu. Dalej na wschód się poruszając, no to już się robi Wybrzeże Wyspiańskiego, bardzo fajna trasa, która jest zarówno komunikacyjna, jak i rekreacyjna, tak? Czyli lecimy sobie wybrzeżem, w miarę jak się oddalamy od mostu Grunwaldzkiego, to tych samochodów jest mniej, a robi się coraz bardziej zielono i do mostu Zwierzynickiego, za mostem Zwierzynickim mamy już park, no i mamy też za mostem Wrzynieckim zaczyna się taka jedna z najbardziej atrakcyjnych i uczęszczanych tras rekreacyjnych przez wrocławskich rowerzystów. To jest trasa wzdłuż Wielkiej Wyspy. Wokół Wielkiej Wyspy. Że możemy zarówno w prawo skręcić, jak i w lewo skręcić i jechać, aż wrócimy w to samo miejsce, z którego zaczęliśmy, czyli to taka pętla z tego się robi, bardzo przyjemna, bardzo atrakcyjna. Czasami na niektórych odcinkach nawierzchnia mogłaby być bardziej równa, ale ogólnie rzecz biorąc i tak to nie zraża rowerzystów. Kolejna troszkę bardziej na południe, no to mamy wzdłuż Oławy wylot. Bardzo fajną trasę, którą możemy sobie w Oławę, Niskie Łąki tak. I tam aż do obwodnicy dojechać. Więc nawet za taką zieloną można tą na Grobli ulicę, znaczy drogę dla roweru wzdłuż ulicy na Grobli też można uznać za całkiem zieloną i przyjazną. Teraz tak, na południu miasta mamy już nie wzdłuż rzeki, tylko wzdłuż torów kolejowych tą trasę Hugo Richtera, czyli południową obwodnicę kolejową Wrocławia i wzdłuż niej zieloną trasę. Ona nie jest jeszcze na całości gotowa, ale na większości przebiegu jest. Czyli można na pewno od Tarnogaju nią dojechać do ulicy Halera, cały czas jadąc wzdłuż torów kolejowych. Gorzej jest na skrzyżowaniach, ale jak to jest jazda rekreacyjna, to my się tak nie śpieszymy, więc możemy sobie spokojnie te skrzyżowania poprzekraczać. Ona miejscami ma naprawdę wysoki standard, jak w Holandii, jest asfaltowa właśnie, bo to jest istotna informacja, że Wrocław, o ile tam wzdłuż fosy też jest dobra nawierzchnia, to na tych wałach nie zawsze mamy asfalt, a właściwie bardzo rzadko, asfalt jest rzadkością niestety we Wrocławiu, na odrzańskich wałach na przykład. Mamy tam sporo kostki i mamy też szuter. I ten szuter, jeżeli jest utrzymany dobrze, świeżo po remoncie, tak jak na przykład z Wielkiej Wyspy, znaczna część jest wyremontowana, tam się super jedzie, ale są fragmenty takie, które mogły być super atrakcyjne, jak na przykład trasa wzdłuż Karłowic, czy właśnie fragmenty tej trasy wokół Wielkiej Wyspy, gdzieś na wysokości Zoo, które by były atrakcyjne, gdyby tam częściej ten szuter był poprawiany, zagęszczany i równany. Albo żeby się odważyć położyć tam asfalt, tak jak to mają w Poznaniu, w Krakowie, w Warszawie, trasy wzdłuż rzek są asfaltowe. Rosa tu jest ewenementem na minus, aczkolwiek dla niektórych to jest na plus, bo w tej chwili jest moda na gravele. Ludzie jeżdżą rowerami typu gravel. Gravel to jest shooter właśnie z angielska i Wrocław jest stolicą rowerową, stolicą, znaczy gravelową stolicą Polski, bo nikt nie ma tyle szutrowych tras wzdłuż rzeki, wzdłuż rzek, bo to Wrocław ma 5 rzek dużych i wzdłuż większości tych rzek są trasy.
10: Słuchacie programu Wrocław Aktywnie, wracamy za chwilę. To jest Radio RMF 24 Wrocław.
12: Tu Radio RMF 24. Radio informacyjne.

0: W Radiu RMF 24 Wrocław o aktywności na rowerze rozmawiam z Cezarym Grochowskim w programie Wrocław Aktywnie. Wrocław ma w swoich granicach spore kompleksy leśne. Las Osobowicki, Rędziński czy Mościcki. Co tam znajdziemy pod kątem ścieżek rowerowych i nawierzchni?
1: Asfaltu będzie mało w tych parkach, natomiast trasy szutrowe dobrej jakości wszędzie tam są. Tam, gdzie są górki w ogóle, czyli w parkach naszych, bo Wrocław generalnie jest płaski, no, ale ma tych parę górek i większość tych górek jest zagospodarowana przez rowerzystów górskich, czy takich, którzy lubią jeździć po górkach i na przykład Osobowice, tam jest taki kompleks, taka górka i tam jest coś w rodzaju single tracków naturalnych, gdzie można sobie pojeździć na rowerze górskim i nawet jakieś tam małe hopki zrobić, strome zjazdy w dół, czyli ten skill rowerowy rozwijać MTB, więc na pewno Osobowice są miejscem godnym na skarpowców. Nie wszędzie można, ale na samym szczycie, na tym froncie takim są takie traski porobione, całkiem przyjemne, jak nie ma innych opcji, bo to jest Wrocław, całkiem przyjemne do zjeżdżania, podjeżdżania, można się zmęczyć wjeżdżając szybko i po tych traskach wyznaczonych, bo mnie tam nie wszędzie, bo kiedyś to jeździli ci rowerzyści po zboczach i niszczyli te zbocza, zwłaszcza ci, co kopią. Są takie też parę miejsc z takich, które ludzie z łopatami albo oddolnie, raczej oddolnie to jest zrobione przez entuzjastów, sobie takie hopki robią w takich miejscach, które jest zakupionych, zapomnianych i to jest to Kilimandżaro, to jest z kolei koło stadionu olimpijskiego miejsce.
0: Jedna z korony górek w Wrocławiu.
1: Tak. Jedna, to jest stary bunkier zbombardowany, rozwalony częściowo, który był torem motocrossowym kiedyś, a w tej chwili stał się rowerowym, taką mekką kolarstwa górskiego, wrocławskiego, że tam się jeździ, tam są trasy fajne, porobione, można naprawdę skilla rozwinąć i nawet są tam szkółki MTB, się odbywają. Są pump tracki też wrocławskie, tak? Bo właśnie Kilimandżaro, oprócz tych tras MTB, jest też pump track, tylko to jest pump track naturalny, ale są też przez miasto asfaltowe pump tracki zrobione.
0: Czyli?
1: Czyli pump track to jest takie miejsce, gdzie jeździmy, nie musimy pedałować, tylko przez pompowanie. Z górki i dołki, górki i dołki, górki i dołki i bandy. I polega to na tym, że pracując rowerem, odpowiedni rower albo BMX-a, albo specjalnego dirtowy rower trzeba mieć, ale normalnie też się da hardtailu to zrobić. I można sobie po prostu bez pedałowania pompując tym rowerem, no się pump track nazywa, pompując tym rowerem, rozpędzać ten rower, a jak się bardziej rozpędzi, nawet coś tam skoczyć, podjechać, położyć się w mandzie, czyli generalnie rozwinąć nasze umiejętności jazdy na rowerze górskim, bo to jakby się wiąże trochę z jazdą na górskim. I te pump tracki są przez miasto też budowane. Jeden z pump tracków takich najważniejszych to jest koło na wzgórzu Andersa, czyli tam, gdzie mamy akwapark wrocławski, to jakby na tyłach tego akwaparku jest bardzo fajny pump track do rozwijania tych zdolności. No, można na deskorolce jeździć, na rolkach, na innych rzeczach, ale generalnie jest to do BMX-a i do dirta. Drugi taki pump track, który kojarzę z większych, to jest na Maślicach, na początku zaraz Maślic, czyli tuż jak mijamy obwodnicę autostradową, autostradową obwodnicę, jest chyba ulica Królewiecka i po lewej jest taki pump track asfaltowy. Kolejny jest na Żernikach Wrocławskich, też pump track taki schowany, także to też asfaltowy, który kojarzę. Jeden z moich synów właśnie na pump tracku się wychowując parę lat spędził na pump tracku, a aż to się przerodziło w taką bardziej poważną pasję, w tej chwili startuje w zawodach enduro.
0: A jeżdżąc na pump tracku nie da się cały czas siedzieć z głową w smartfonie albo w tablecie, a to jest też bardzo ważne. Trwa program Wrocław Aktywnie, zostańcie z radiem RMF 24 Wrocław.

0: 4.
1: Kataklizmy, wypadki lotnicze, eksplozje, akty terrorystyczne.
2: A już w tym odcinku wypadek tramwajowy w Göteborgu w 1992 roku. Kuba Śliwiński zaprasza.
1: Czarne skrzynki. Słuchaj w niedzielę po 19 w radiu RMF24 i na rmfon.pl oraz oglądaj na kanale RMF24 na YouTubie.
3: Reklama. Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
4: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
5: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
6: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to sześciodniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
7: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
8: Mały metraż, duże wyzwanie.
9: Tata to tylko rozłożył ręce.
10: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
11: I zrobiła nam super pokój.
12: Mamo, dzięki!
13: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
14: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
15: Cześć, tu Dawid Woliński. Mam przyjemność współtworzyć pierwszy odzieżowy rozdział Kazar. To kompletna garderoba na nadchodzący jesienny sezon. Odkryj ją na kazar.com.
16: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
17: Skoda. Po reklamie.
18: 7.30 Faktor MFF i Magdalena Wojtań.
19: Zakończył się atak powietrzny na Ukrainę. Brak zagrożenia na terenie Polski. Taki komunikat o 7 wysłało Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Wcześniej od północy alert obowiązywał na terenie województw podkarpackiego i lubelskiego. Strażacy z Wielkopolski odnotowali znaczny wzrost liczby zgłoszeń dotyczących ulatniającego się tlenku węgla. Od stycznia do października to ponad 440 interwencji, czyli 2 razy więcej niż rok temu. Strażacy apelują, aby na starcie sezonu grzewczego sprawdzić kominy oraz zaopatrzyć się w czujki dymu. Będą ważne dla naszego bezpieczeństwa, szczególnie w tych najbliższych kilku zimnych miesiącach.
3: Z jednej strony ludzie są narażeni na to, że podtruwają się tlenkiem węgla czadem w wyniku eksploatacji właśnie urządzeń grzewczych, ale z drugiej strony poprzez nieodpowiednie ustawianie takich urządzeń jak farelki, pozostawianie włączonych też urządzeń w naszych domach, no bo to jest też okres świąteczny, szczególnie takie czasy, gdzie w naszych kuchniach eksploatujemy urządzenia bardziej niż zwykle.
19: Mówi aspirant Martin Halasz z Wielkopolskiej Straży Pożarnej. O północ rozpoczęła się cisza wyborcza przed drugą turą przedterminowych wyborów prezydenta Krakowa. Obowiązywać będzie do zamknięcia lokali wyborczych, czyli do godziny 21 w niedzielę. Za jej złamanie grożą kary finansowe. A ja już teraz zapraszam w imieniu całego naszego zespołu do słuchania i oglądania nas jutro wieczorem. Od 20.55 krakowski wieczór wyborczy rozpocznie się w Faktach RMF FM, radiu RMF 24 i na kanale RMF 24 na YouTubie we współpracy redakcyjnej z Polsat News. Wcześniej już od 19.10 Kraków wybiera właśnie w Polsat News. A kolejne pełne wydanie Faktów w RMF FM już o 8.00. Zapraszam gorąco.
11: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: To jest program Wrocław Aktywnie. Słuchacie radia RMF 24 Wrocław. Naszym gościem prezes Stowarzyszenia Wrocławska Inicjatywa Rowerowa Cezary Grochowski. Pomówmy teraz o oazach ciszy, dobrych na rekreację. Wycieczka rowerowa to jest także odpoczynek w plenerze. Gdzie na trasie w tym zielonym Wrocławiu znajdziemy najlepsze miejsca na piknik, koc, krótką pauzę?
1: No, myślę, że nad Odrą jednak. Więcej opcji, jeżeli będziemy się wzdłuż Odry poruszać, to prędzej czy później natrafimy na takie beach bary, na takie plaże po prostu. To jest w ogóle bardzo fajne zjawisko, bo myśmy długo żyli, ja we Wrocławiu mieszkam od urodzenia i mam swoje lata i po prostu kiedyś tego nie było. Kiedyś ten Wrocław był całkowicie od rzeki odsunięty. W tej chwili się do rzeki przekonał, odwrócił, to już od tej chwili, czy od ostatnie 10 lat już to trwa, ale no, jak mówiłem o Wielkiej Wyspie, to zaraz na samym początku, jeżeli byśmy na wysokości Politechniki Wrocławskiej, ale już po drugiej stronie jakby kanałów odrzańskich, mamy pierwszy taki beach bar, później jadąc w stronę Wyspy Opatowickiej, gdzieś tam po drodze będzie kolejny, przy samym śluzie Opatowice mamy też bar, gdzie pełno rowerzystów siada. Ta strona południowa jakby wyspy jest bardzo dobrze zaopatrzona. Później jadąc gdzieś właśnie północną stroną centrum, tym najbardziej na północ kanałem Odry, pod nogą Odry poruszając się, tam mamy przy moście, tym przy moście warszawskim mamy te beach bary, później dalej gdzieś między mostem warszawskim a mostem trzebnickim.
0: Czy na tych zielonych trasach są wiaty, ławki, jakieś stacje samoobsługowe i naprawy
1: rowerów? Na pewno wzdłuż tej trasy południowej, to ja z tej promenady Krzyckiej, to takie miejsca obsługi rowerzystów, to w stronę Tarnogaju pamiętam. Ja wszystkiego, to też tego jest na Wrocław naprawdę potężną ofertę, a także chyba nie ma nikogo, kto by, a może jest, ale to nie jestem ja, który by wszystkie takie miejsca miał w głowie zmapowane, ale one tam są. Natomiast no same to, że ta trasa południowa przez parki prowadzi, no parki już same w sobie są takimi miejscami, gdzie jest infrastruktura wypoczynkowa, typu chociażby ławki, typu polanki, gdzie można się rozłożyć i typu jakieś w parku południowym właśnie koło Górki Skarbowców często stoi Bike Coffee, czyli taki punkt, później kolejny taki w parku południowym stoi, czyli można sobie dobrą kawkę wypić, naprawdę polecam.
0: Pysznie.
1: Taką kawkę na rowerze.
0: Na świeżym powietrzu.
1: Na świeżym powietrzu jeszcze jest zniżka, na przykład kiedyś była zniżka dla tam złotówkę czy dwa złote taniej. Można tą kawę dostać, jeżeli się jest rowerem.
0: Poleca Cezary Grochowski, a wysłuchacie radia RMF 24 Wrocław i programu Wrocław Aktywnie. Za chwilę wracamy.
2: RMF 24 Wrocław. Informacje i muzyka.
3: Reklama.
4: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
3: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się

0: Teraz 30 dni, 129 zł.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard Twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy Ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
3: Po reklamie.

0: RMF24 Wrocław. Rozmawiam z Cezarym Grochowskim o rowerach. To jest program Wrocław Aktywnie. Pomówmy jeszcze o planowaniu małych wypraw. Jak mądrze zaplanować krótką trasę, żeby nie dać się zaskoczyć na przykład trudnym szutrem czy niespodziewanym brakiem przejazdu? Z aplikacji może warto skorzystać.
1: To znaczy ja akurat jak na złość względem tego pytania nie korzystam specjalnie jeżdżąc po Wrocławiu z apek, dlatego że ja po prostu Wrocław dosyć dobrze znam. I jakby te trasy na przykład rekreacyjne, to w ramach takiego badania je objeżdżałem, badałem i sprawdzałem właśnie różne opcje i możliwości przejazdu. Mhm. Ja na pewno miasto podaje na swoich stronach informacje na temat tras rekreacyjnych. Są też, jest to, kiedyś był taki dokument studium, w tej chwili jest plan ogólny i tam te trasy są zdefiniowane. I nawet jak one nie są wszędzie wyposażone w infrastrukturę, to najczęściej są tak podprowadzone, żeby była możliwość przejazdu. Ja ogólnie korzystam z mapy CZ, takiej aplikacji, ale mówię, rzadko po Wrocławiu jeżdżę, skorzystam z niej.
0: Co absolutnie musi się znaleźć w naszym plecaku na zieloną wyprawę, zwłaszcza jeżeli zjeżdżamy z tych utwardzonych dróg, oddalamy się od sklepów?
1: Znaczy tak.
0: No pytanie, czy w ogóle plecak brać, czy może jakąś taką sakwę?
1: Lepiej mieć sakwę, torbę podsiodłową. Zależy, czy mamy bagażnik, czy nie zależy, jakim sprzęcie jeździmy. Generalnie do rekreacji wrocławskiej lepszy jest rower od taki, który jest na teren jakoś tam przystosowany. Tak? Czyli właśnie ten gravel, czy jakiś trekking, ale nie na cieniutkich oponach, tylko na troszkę takich większych balonach. Bądź nawet rower tak zwany górski,

0: bidony, nawet jeżeli jest możliwość zamontowania więcej niż jednego bidonu, to wody, napojów nam nie powinno zabraknąć. W czasie jazdy to jest podstawa absolutna. Jeżeli zależy, jakim stylu jeździmy, jeżeli jeździmy w stylu takim bardzo wyczynowym, to są te żele i dla kolarzy, ale to tylko wtedy, jak bardzo szybko jeździmy. Normalnie to po prostu warto coś mieć do jedzenia, bo jest coś takiego na rowerze, że może nastąpić odcięcie, jeżeli człowiek po prostu jedzie i mu się nie chce specjalnie jeść, nie czuje tego i w tym momencie nie ma siły po prostu już na nic, nie? I to ktoś tego nie doświadczył, zjawiska to nie wie, że tak może być, więc zawsze warto mieć nawet te takie zwykłe batony niezdrowe, słodkie, to w momencie takiej zapaści energetycznej to nas poratują. Lepsze są te żele, ale mówię, to jest dla takich, którzy jeżdżą szybko, chcą się spocić, dla nich to jest trening. No są różne typy ludzi.
1: Czarna czekolada?
0: Tak. Czarna czekolada jak najbardziej, tak. No ona jest ogólnie słodyczem, który jest zdrowy, więc godny polecenia. Jeśli chodzi o prognozę pogody, też warto sprawdzać. Tak? No, to jest dla rowerzysty dosyć ważna informacja, bo pogoda się może zmienić. Jest pogoda ładna i nagle nie jest, tak? I wtedy trzeba być na to przygotowanym. A w burze nie jeździmy, no trzeba się gdzieś schować pod drzewo, wiadomo, nie wolno się schować. I tak dalej, już pod mostem najlepiej się schować wtedy. A gdyby sprawy, te opcje są. I teraz to jest na pewno istotne. Istotne jest to, żeby też mieć sprzęt przygotowany, bo takim podstawowym błędem to jest jazda na za niskim ciśnieniu w oponach.
1: Tak.
0: Że ludzie po prostu mają zwykle za mało, a to się przekłada na opory toczenia, a opory toczenia przekładają się na zmęczenie i teraz trasa, która powinna być dla nas po prostu
1: przyjemnością. Niczym,
0: tak, przyjemnością się robi długa, ciężka i męcząca, tylko dlatego, że mamy za mało powietrza i też ludzie zwykle za mało pompują, trzeba popatrzeć na opony. I tam jest zwykle zakres podany na oponie i tego się trzymamy, czyli jeżeli zakres od iluś do iluś, to ten minimum, ten dolny, ale jeżeli ważymy więcej, jesteśmy tak mężczyzną, który waży 80 czy 90 kilo, czy więcej, to musimy być w górnej granicy tego przedziału, bo inaczej to po prostu to koło się nie będzie toczyć. To jest tylko jeden z aspekt. Drugi to jest to, że ten rower musi być do nas dobrze dopasowany i tu nie mówię o jakimś tam profesjonalnym bike fittingu, że idziemy do specjalisty, płacimy, on nas w komputerze mierzy i wszystko tam dobiera. To jest dla bardziej zawodowców, czy dla jakichś amatorów, którzy więcej czasu spędzają, ale podstawowy to się nazywa bike fitting, ale jest taki podstawowy zakres ustawień, to jest bike sizing, czyli że mamy odpowiednią pozycję, nie za krótką, nie za długą, mamy siodełko, to jest kolejny ten, że bardzo polecam ustawić sobie prawidłowo siodełko, bo to jest, jeżeli ktoś nie ma siodełka, to jazda na rowerze staje się męczarnią. Tak. Już pomijając, że kolana dostają strasznie, no bo stawy kolanowe są stworzone do pracy w jakimś zakresie. W momencie, gdy mamy za nisko siodełko, one poza ten zakres wychodzimy z pracą, czyli obciążamy w takich po prostu położeniach, które są niefizjologiczne dla człowieka. I oczywiście można się przyzwyczaić, ktoś jest twardy i to wytrzyma, no to w końcu sobie kolana zniszczy. Ale generalnie najczęściej się zrazi po prostu do jazdy rowerem i tutaj jakby do pań zwłaszcza, bo tak stereotypami lecę, ale ja też obserwuję po prostu i częściej, znacząco częściej u pań to jest, że sobie za nisko siodełko obniżają, bo chcą mieć nogami takie poczucie bezpieczeństwa, że będą nogami. To jest bardzo duży błąd. Jak siedzimy na siodełku, dotykamy ledwo palcami, samymi palcami. Dotykamy do ziemi.
1: Złote rady dla kogoś, kto w weekend chce po prostu wsiąść na rower i pierwszy raz odkryć zieloną stronę Wrocławia. Bardzo dziękuję za rozmowę. Naszym gościem był pan prezes Stowarzyszenia Wrocławska Inicjatywa Rowerowa, pan Cezary Grochowski. Jeszcze raz dziękuję.
0: Dziękuję również. Pozdrawiam.
1: To był program Wrocław Aktywnie w radiu RMF24 Wrocław.
2: Tu radio RMF24.

0: Ogłosz.
1: Już jutro Kraków wybierze nowego prezydenta miasta.
2: Pora na ostateczne starcie, czyli drugą turę przedterminowych wyborów.
1: Przed nami krakowski wieczór wyborczy w RMF FM i radiu RMF24.
3: A w nim specjalne wydania faktów RMF FM co pół godziny.
4: Relacje ze sztabów obojga kandydatów, Moniki Piątkowskiej i Łukasza Gibały.
5: Prognozy, sondaże, reakcje na wyniki.
6: Czołowi politycy oraz znani krakowianie.
4: Oddamy także głos mieszkańcom miasta.
2: Kto wygra bój o Kraków?
1: Krakowski wieczór wyborczy w RMF FM i radiu RMF 24. Startujemy już jutro, tuż przed 21.
0: Reklama.
7: W 29. urodziny Carrefoura 2 plus 1 za grosz, a także banany 57% taniej. 2,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 10 października. Cena przed obniżką 6,99.
8: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
9: Dobrze.
8: 15 zł.
9: Lepiej.
8: 20 zł.
9: Najlepiej. Na Orlenie?
8: Ciepło.
9: Z kuponami?
8: Cieplej.
9: W Orlen witaj.
10: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
11: Netto przedstawia.
12: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
13: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
12: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź!
13: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
12: To może zapraszamy?
13: Dobre!
11: Z okazji urodzin Netto schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za kilogram, aż o 44% taniej, a ręcznik papierowy XXL Samel 1 plus 1 gratis. Netto, dużo dobrego.
14: Kastorama.
15: Teoria
14: i praktyka.
15: W teorii, jak szukasz na

0: kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
1: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolny.
0: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
3: Każdy znajdzie PSB blisko. Każdy znajdzie tutaj wszystko.
4: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
3: Z PSB zawsze się da.
5: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
6: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
5: W tę sobotę cytryny tylko 4,99 za kilogram, a wszystkie kiełbasy z naszej Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Tato, z czego były pierwsze książki?
8: Z glinianych tabliczek?
7: To jak wtedy zaginali rogi?
9: Czytanie procentuje ciekawością. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
10: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Tylko od czwartku do soboty trójpak Kinder Bueno 2 plus 1 gratis. To jedyne 6,67 za sztukę przy zakupie trzech. Odkryj wszystkie smaki. Najniższa cena sprzed obniżki 10 zł. Make a Deals.

0: Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Po reklamie.
1: Zbliża się ósma, to są fakty RMF FM. Z nami Magdalena Wojtań.
2: A na początek porozumienie Trumpa z Putinem. Po rozmowach przywódców Rosja dostarczy na rynek światowy olej napędowy. Taką informację przekazują Amerykanie. Michał Kołodziejczak, założyciel AgroUnii, zawieszony w klubie parlamentarnym Koalicji Obywatelskiej. Dzisiaj pierwszy kalwaryjski targ marchewkowy. Warto odwiedzić Kalwarię Zebrzydowską w Małopolsce. Donald Trump zadowolony z porozumienia z Władimirem Putinem. Ignoruje krytykę ze strony ukraińskiego prezydenta. Przywódca USA, rozmawiając z dziennikarzami przed Białym Domem, podziękował Władimirowi Putinowi za obietnicę dostarczenia potężnych ilości oleju napędowego. Zza oceanu korespondent RMF FM Paweł Żuchowski.
3: Prezydent Donald Trump stwierdził: ta umowa naftowa z Rosją to wielka sprawa, to potężne ilości ropy naftowej, które przybędą do naszego kraju i to jest diesel, czyli to, czego nam potrzeba. Więc szczerze mówiąc, chcę podziękować prezydentowi Putinowi, powiedział Trump. Pytany o krytykę ze strony ukraińskiego prezydenta, który sugerował, że układ z Putinem wskazuje na słabość, Trump odparł tylko: okej. Dopytywany później ponownie powiedział, że USA są silnym partnerem Ukrainy, ale dodał, że świat potrzebuje ropy. Potrzebujemy ropy dla świata. To diesel, czyli to, czego świat potrzebuje. Więc jesteśmy bardzo szczęśliwi, powiedział Trump. Ogłosił porozumienie w sprawie dostarczenia przez Rosję 300 tysięcy ton oleju napędowego, natychmiast 500 tysięcy w listopadzie oraz 4 milionów w kolejnych miesiącach. Skutkiem porozumienia jest zawieszenie amerykańskich sankcji na rosyjski olej napędowy do kwietnia 2027 roku. Kilka godzin później na wiecu wyborczym Trump ponownie podziękował Rosji. Rosja zgodziła się wysłać nam miliony baryłek ropy i to diesla. To jest to, czego naprawdę potrzebujemy. Dziękuję, powiedział Trump. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
2: Michał Kołodziejczak, zawieszony przez Klub Parlamentarny Koalicji Obywatelskiej w prawach członka. To efekt publikacji Kanału Zero, w którym pojawiły się poważne oskarżenia pod adresem byłego wiceministra rolnictwa. On sam nazywa je pomówieniami. Na razie ani policja, ani prokuratura nie komentują tej sprawy. Czy Sejm złagodzi przepisy dotyczące aborcji? Jak poważnym problemem dla przyszłego rządu będzie rekordowy deficyt budżetowy? Między innymi o to Krzysztof Ziemiec zapyta Krzysztofa Paszyka z PSL-u i Roberta Biedronia, europosła Nowej Lewicy, gości programu Sprawdzam. Zapraszamy już za pół godziny do RMF FM i Radia RMF 24.
0: Udany weekend tylko z faktami RMF FM.
2: A jeżeli szukacie wyjątkowego, kolorowego planu na weekend, to warto dzisiaj odwiedzić Kalwarię Zebrzydowską w Małopolsce. Odbędzie się tam pierwszy kalwaryjski targ marchewkowy. W mieście zrobi się pomarańczowo.
4: Oprócz marchewki, jabłek, kapusty czy ziemniaków z lokalnych pól, na targowych stanowiskach nie zabraknie także tradycyjnych ogórków kalwaryjskich, które od wieków wpisane są w tradycję witania przez mieszkańców Kalwarii pielgrzymów przybywających na dróżki kalwaryjskie. Akcja promocji zdrowej żywności towarzyszyć będą także bezpłatne badania i konsultacje lekarskie. Wykonywać będzie można podstawowe badania lekarskie, będzie też możliwość bezpłatnych porad kardiologicznych, dietetyków oraz fizjoterapeuty.
2: Zapowiedział Maciej Zamysłowski, organizator wydarzenia. A w strefie medycznej na hasło RMF dodatkowo będą czekać pakiety na bezpłatne badania dla kobiet i mężczyzn.
0: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: A już teraz fakty sportowe w RMF FM. Patryk Cerwański. Dzień dobry, Patryku.
5: Dzień dobry. Biało-czerwone piłkarki przegrały pierwszy mecz barażowy, awans na Mistrzostwa Świata na wyjeździe z Belgią 0-1. Obie drużyny zmarnowały w tym meczu po rzucie karnym. U nas gola z 11 metrów nie strzeliła Ewa Pajor. Polki niestety były naprawdę bardzo nieskuteczne, bo bramkowych okazji im nie brakowało. Rewanż w Gdańsku we wtorek.
6: Nie ukrywajmy, że jednak trochę nam brakowało skuteczności. Takie mecze też się zdarzają i tak jak mówię, no jak zmienimy to we wtorek, dołożymy do tego bramki, strzały, jeszcze więcej tych strzałów, to jestem dobrej myśli.
5: Tak mówiła Ewelina Kamczyk. W Częstochowie Raków z kolejną porażką w Ekstraklasie 1-4 z GKS-em Katowice. W Krakowie Wieczysta wbiła 3 bramki Wiśle Płock, a Nafciarze w tym meczu bez gola. Wracamy więc do ligowej rzeczywistości, ale ta reprezentacyjna ciągle nam towarzyszy. Wczoraj udane eliminacje do Mistrzostw Europy podsumował trener młodzieżówki Jerzy Brzęczek, no który od pewnego czasu przez część środowiska przymierzany jest do seniorskiej kadry.
7: Najważniejsza kwestia spekulacjami się nie zajmuje. Już byłem selekcjonerem pierwszej reprezentacji, więc wiem w jakiej sytuacji jest selekcjoner Urban. Mocne wsparcie z mojej strony, z całego sztabu i na tym jak gdyby się koncentrujemy.
5: Podkreślał Brzęczek. Prestiżowe zwycięstwo Huberta Hurkacza na tenisista w drugiej rundzie turnieju w Szanghaju pokonał Nowaka Dżokowicza. Niespełna 1,5 godziny gry, wynik 6-4, 6-3.
8: Na pewno niesamowity rezultat dla mnie. Bardzo się cieszę ze zwycięstwa nad Nowakiem, mojego pierwszego. W sumie gramy już przeciwko sobie od 7 lat i nie miałem szczęścia dotychczas.
5: Polak został 31. tenisistą w historii, który zdołał na korcie pokonać całą wielką trójkę, czyli Djokovicia, Federera i Nadala. W Pekinie ćwierćfinałowa porażka Igi Świątek z Belgijką Elis Mertens. Pierwszego seta Polka przegrała po tiebreaku i nie zdobyła w tym tiebreaku ani jednego punktu. W drugim Mertens lepsza, 6-3.
9: Sponsorem Radio RMF24. Poranny program RMF24. Kuba Śliwiński, nisko się kłaniam i zapraszam do wspólnego spędzenia najbliższych kilku godzin. Będziemy za oceanem, gdzie za nami kolejny rozdział rozmów na linii USA-Rosja. Postaramy się także rozwikłać hasło Strategia Zwycięstwa, z którym do Polski przybędzie w przyszłym tygodniu generał Aleksus Grynkiewicz. To i jeszcze więcej w radiu RMF24. Zaczynamy!

0: Radiu RMF24 zaczynamy jednak od ważnych informacji dla kierowców, bo ten sobotni poranek należy do trudnych. Mimo rządowego programu ceny paliwa niżej, na stacjach znów trzeba płacić ponad 8 zł za litr. Od dziś do poniedziałku maksymalna cena benzyny 95 wynosi 6 zł 97 groszy, benzyny 98 7 zł 85 groszy, a diesla 8 zł 6 groszy. To najwyższe limity od uruchomienia trzeciej odsłony programu ceny paliwa niżej. Jeszcze w piątek benzyna 95 mogła kosztować maksymalnie 6 zł 90 groszy, a olej napędowy 7 zł 82 grosze. Kolejne obwieszczenie ministra energii poznamy w poniedziałek i wtedy także dowiemy się, jakie maksymalne ceny paliw będą obowiązywać we wtorek.
1: RMF 24 Wrocław. Jeszcze więcej informacji.

0: To sobotni poranek z radiem RMF24. Już teraz przenosimy się za ocean w poszukiwaniu efektów rozmów na linii USA-Rosja. Donald Trump zadowolony z porozumienia z Władimirem Putinem i jednocześnie ignoruje krytykę ze strony ukraińskiego prezydenta. Przywódca USA, rozmawiając z dziennikarzami przed Białym Domem, podziękował Władimirowi Putinowi za obietnicę dostarczenia potężnych ilości oleju napędowego. Prosto zza oceanu nasz korespondent Paweł Żuchowski.
1: Prezydent Donald Trump stwierdził: ta umowa naftowa z Rosją to wielka sprawa, to potężne ilości ropy naftowej, które przybędą do naszego kraju i to jest diesel, czyli to, czego nam potrzeba. Więc szczerze mówiąc, chcę podziękować prezydentowi Putinowi, powiedział Trump. Pytany o krytykę ze strony ukraińskiego prezydenta, który sugerował, że układ z Putinem wskazuje na słabość, Trump odparł tylko: okej. Dopytywany później ponownie powiedział, że USA są silnym partnerem Ukrainy, ale dodał, że świat potrzebuje ropy. Potrzebujemy ropy dla świata, to diesel, czyli to, czego świat potrzebuje, więc jesteśmy bardzo szczęśliwi, powiedział Trump. Ogłosił porozumienie w sprawie dostarczenia przez Rosję 300 tysięcy ton oleju napędowego, natychmiast 500 tysięcy w listopadzie oraz 4 milionów w kolejnych miesiącach. Skutkiem porozumienia jest zawieszenie amerykańskich sankcji na rosyjski olej napędowy do kwietnia 2027 roku. Kilka godzin później na wiecu wyborczym Trump ponownie podziękował Rosji. Rosja zgodziła się wysłać nam miliony baryłek ropy i to diesla. To jest to, czego naprawdę potrzebujemy. Dziękuję, powiedział Trump. Umowa przywódców USA i Rosji w sprawie importu rosyjskiego oleju napędowego jest niesprawiedliwa i wygląda jak prezent urodzinowy dla Putina, powiedział natomiast prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w wywiadzie dla portalu Axios. Jak podaje portal, Zełenski ocenił, że porozumienie Donalda Trumpa i Władimira Putina o sprowadzeniu oleju napędowego jest niesprawiedliwe i nieuczciwe. Wiesz, to wygląda jak prezent urodzinowy dla Putina. Wygląda absolutnie okropnie, dodał. Putin obchodził w środę 74. urodziny. Do ogłoszenia umowy doszło w momencie, gdy w Miami ukraińscy negocjatorzy prowadzili rozmowy z wysłannikami prezydenta Steve'em Witkowem i Jaredem Kushnerem. W oświadczeniu opublikowanym przez Zełenskiego prezydent Ukrainy zarzucił Amerykanom, że traktują te rozmowy jak zasłonę dymną. To niesprawiedliwe i nie tak partnerzy powinni siebie traktować. To wygląda na słabą decyzję silnych partnerów, zaznaczył Wołodymyr Zełenski.
0: Prosto zza oceanu nasz amerykański korespondent Paweł Żuchowski.
2: RMF 24 Wrocław. Informacje i muzyka.

0: jest tradycją. Tak wykuwa się perfekcja niedostępna dla innych. Efekt dziesiątek lat doświadczenia. Tak powstaje Lexus. Samochód, któremu możesz zaufać. Odkryj ofertę z niezawodnością w standardzie. Skorzystaj z wyprzedaży rocznika. Już od 129 900 zł. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Absolutnie made in Japan.
1: Dużo dobrego.
2: Takie hity tylko w Netto przez cały październik. Różne produkty do prania Ariel. Tylko 49,99 za opakowanie XXL. Najniższa cena z 30 dni 69,99. Szczegóły w gazetce. Netto. Dużo dobrego.
3: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
4: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
5: Pani Celinka wie, co jest super.
6: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
5: W tę sobotę 4 dwulitrowe butelki Pepsi tylko 23,90. A papier toaletowy Foxy 8 lub 4 rolki w opakowaniu jedynie 7,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Masz 65 lat lub więcej i chorujesz przewlekle, na przykład na cukrzycę? Jesteś w grupie zwiększonego ryzyka półpaśca, bolesnej choroby mogącej ograniczyć sprawność i zaostrzyć Twoje schorzenia. Tej jesieni przy okazji szczepień sezonowych zapytaj swojego lekarza o bezpłatne szczepienie przeciw półpaścowi. Lista chorób objętych refundacją dostępna jest na stronie Ministerstwa Zdrowia. Pacjentom od 18 do 64 roku życia z chorobami przewlekłymi przysługuje 50% refundacja na szczepienie przeciw półpaścowi. Materiał powstał w ramach kampanii edukacyjnej Półpaśec Stop organizowanej przez GSK. Nie zastępuje on konsultacji z lekarzem.
8: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Tylko dzisiaj wszystkie storczyki, różne rozmiary. Przy zakupie dwóch, drugi tańszy tylko jeden grosz. Weź też cztery jogurty pitne, a za dwa najtańsze zapłacisz po jednym groszu. Takie sobotobranie tylko w Dino. Najbliżej Ciebie.
9: Gotowi na rodzinną przygodę? Już w tę sobotę, 10 października, pasaż Grunwaldzki zaprasza na wielką grę w zagadki. Zbierzcie ekipę od 3 do 5 osób. Odkryjcie ukryte symbole. Rozwiążcie łamigłówki Vitelona i zawalczcie o nagrody główne. Karty podarunkowe do 1500 zł. Zbierzcie rodzinną ekipę i podejmijcie wyzwanie. Szczegóły na pasażgrunwaldzki.pl.
10: Po reklamie.
11: Tu radio RMF24. Na zegarach już 8.30. Przenosimy się do studia faktów. Te najnowsze ma dla Was Magdalena.
12: Ponad 24 tysiące zaangażowanych policjantów, prawie 35 tysięcy skontrolowanych szkół. To bilans piątkowej akcji funkcjonariuszy po ostatnich atakach. Od czwartku służby odebrały ponad 300 zgłoszeń o potencjalnych zagrożeniach. Zatrzymano 59 osób. We Wrocławiu część szkół niedawno przeszła ćwiczenia na wypadek ataku.
13: Ćwiczymy realne zagrożenia, czyli jeśli jest atak nożownika, to pojawia się osoba z bronią, a młodzież uczy się, jak w takiej sytuacji należy zachować. Wierzymy, że takie praktyczne ćwiczenia pomogą wyrobić tak zwaną pamięć mięśniową. Jeśli ktoś znajdzie się w tak krytycznej sytuacji, przypomni sobie, jak może się zachować. A jeśli nie on, bo będzie sparaliżowany strachem, to kolega czy koleżanka, którzy będą stali obok.
12: Mówiła Agata Dzikowska z Urzędu Miasta we Wrocławiu. Tornado przeszło przez sycylijskie miasto Marsala i sąsiednie miejscowości w rejonie Trapani na zachodzie tej włoskiej wyspy. Zniszczonych jest wiele budynków. Są ranni. Eksperci twierdzą, że tak silnego zjawiska Sycylia nie doświadczyła od wielu lat. Filmy pokazujące trąbę powietrzną mamy na rmf24.pl.
14: Rozmowa oparta na faktach.
12: W RMF FM i radiu RMF24 czas na program Sprawdzam. W studiu jest już Krzysztof Ziemiec i jego gości. Dzień dobry.
15: Witamy, dzień dobry. Robert Biedroń, europoseł Lewicy. Dzień dobry, panie pośle.
16: Dzień dobry, panie redaktorze.
15: Krzysztof Paszyk, szef klubu PSL, do niedawno też i minister. Dzień dobry, panie ministrze.
17: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry, państwu.
15: Wczoraj wieczorem zapadła decyzja tuż przed północą o zawieszeniu Michała Kołodziejczaka jako członka klubu Koalicji Obywatelskiej. To wszystko za sprawą tych taśm Ruja w Kanał Zero, gdzie poseł miał zmuszać partnerkę do zażywania narkotyków. To wystarczająca decyzja, to zawieszenie?
17: Sprawa wygląda poważnie. Bardzo wiarygodne materiały w postaci nagrań, zeznań zostały ujawnione. Myślę, że dobra decyzja Klubu Parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej do czasu wyjaśnienia. Pan Michał Kołodziejczak został z tego klubu odsunięty. Myślę, że teraz czas na działanie służb, instytucji wyjaśniających, które tą sprawę powinny sprawnie wyjaśnić. Każdy, ja zawsze podkreślam, w w naszym państwie ma domniemanie niewinności po swojej stronie, więc też jestem bardzo ostrożny w ocenach, ale sprawność, wyjaśnienie to jest dzisiaj coś, czego pewnie każda Polka, każdy Polak wobec polityka oczekuje.
15: Robert Biedroń, to cios dla Koalicji Obywatelskiej, no bo to był człowiek, którego promował Donald Tusk.
1: Takie sytuacje dzieją się ponad podziałami politycznymi, więc nie szukałbym tutaj raczej barw partyjnych. Dobrze, że doszło do zawieszenia pana Kołodziejczaka, bo no, problem jest. To znaczy, po pierwsze, pan Kołodziejczak prawdopodobnie ma problem z uzależnieniem, z jakąś chorobą.
15: No, tylko tutaj chodziło o zmuszanie osób
1: trzecich. A po drugie, tak, no właśnie, doszło do bardzo poważnego przestępstwa i w tej sprawie pełna solidarność z tymi kobietami, po pierwsze, i trzeba przede wszystkim też rozmawiać o ofiarach, jeśli takie były tych czynów. Po drugie, oczekiwać działania odpowiednich służb, prokuratury.
15: Odebrać mu immunitet, będziecie głosowali? No,
1: pan, ale to pan prokuratura będzie składała wniosek w tej sprawie, jeżeli złoży, no to chyba tutaj nie, przynajmniej z pierwszych doniesień i tych nagrań nie ma żadnych wątpliwości, że doszło do bardzo poważnego przestępstwa.
15: Zostać jakby tak na aucie polskiej polityki?
17: Przede wszystkim wyjaśnienie. Też nie można już z góry rozstrzygać w naszym ustroju. To, co mówiłem, domniemanie niewinności każe ostrożnie podchodzić z ocenami, ale tu instytucje bezwzględnie, bez chwili zwłoki powinny zacząć tą sprawę wyjaśniać.
15: Postawmy kropkę, sprawa jest rozwojowa, jak to się mówi. Czarnego Piątku wczoraj na szczęście nie było, no ale były duże emocje. Jak panowie oceniacie reakcję odpowiednich służb? Obaj byliście samorządowcami, Robert Biedroń.
1: Dobrze, to znaczy służby działają, państwo funkcjonuje dobrze i oczywiście oczekujemy zawsze w takich sytuacjach jeszcze więcej działań, jeszcze bardziej sprawnego państwa.
15: A może szybciej, panie pośle? Rzeczpospolita pisała, że ABW pół roku temu informowała odpowiednie jakieś osoby w rządzie i reakcji jakoś nie było.
1: Ale państwo powinno mieć jeszcze więcej instrumentów do tego, żeby szybciej reagować. NASK, czyli instytucja śledząca to, co się dzieje w internecie, w ostatnich miesiącach złożyło 45 000 zawiadomień o treściach, które naruszają prawo i tak dalej. Wie pan, szanowni państwo, ile z tych treści zostało usuniętych przez platformy internetowe? 12%. Wszystkie pozostałe były. Zabójstwa, morderstwa, namawianie do samobójstw, przemoc wobec zwierząt, przemoc wobec ludzi. To wszystko tam nadal jest. Dobrze,
15: tylko,
1: że by było.
15: O służby, tak? Czy to jest...
1: Ryba psuje się od głowy, panie redaktorze. Jeżeli prezydent Rzeczpospolitej Polskiej wetuje dobrą ustawę o ograniczeniu treści niebezpiecznych w internecie, o funkcjonowaniu platform cyfrowych, które dzisiaj nie nadwyrężają się, mówiąc bardzo delikatnie, w ściganiu tego typu przestępstw, to mamy to, co mamy. No tak, jeżeli prezydent Nawrocki...
15: Opozycja mówi, że taka ustawa odpowiednia już działa od 2016 roku.
1: Nie działa.
15: Maciej Wąsik napisał.
1: Proszę sobie
15: taka ustawa antyterrorystyczna, tak zwana.
1: Panie redaktorze, ale te treści nadal są. Ja od lat walczę z patostreamerami. Udało mi się część z nich zablokować, ale to są indywidualne sprawy. Ja oczekuję od tego, że w państwie będą rozwiązania, które chroniły będą nas wszystkich, a przede wszystkim dzieci i młodzież w internecie. I druga sprawa. Oczekuję od prezydenta, że kiedy na jego biurko trafia ustawa o prawach ucznia i obowiązkach, jest w niej zapisane, a taka ustawa trafiła kilka tygodni temu, że można uczniom w szkołach odbierać przedmioty niebezpieczne, to prezydent taką ustawę podpisze.
15: No,
1: a niestety prezydent zawetował tą ustawę.
15: Czy ta ustawa, o której mówi pan poseł, nie szła za daleko?
17: Ja przede wszystkim
15: cenzury, prewencyjna.
17: Przede wszystkim tu i teraz chcę pochwalić działania policji, bardzo dobrze przyjęte. Też jestem ojcem dwóch nastolatek, które, no, powiem szczerze, dramatyczne relacje mi przedstawiły, odzwierciedlające nastroje młodych ludzi po
15: Serio?
17: Tych sytuacjach.
15: Czyli to wszystko, co bardzo, pisali rodzice
17: bardzo
15: w sieci,
17: niedobrze,
15: to nie była przesada, tak?
17: Bardzo niedobrze to zostało odebrane, bardzo niedobre skutki przywołało, ale dobre, uspokajające działanie policji, tutaj ukłon w stronę ministra Kierwińskiego, ale to są działania doraźne. Natomiast na każdym poziomie jest do odrobienia potężna lekcja. Na poziomie legislacyjnym również i myślę, że przyjdzie po takim szoku chwilowym również na poziomie politycznym, mam tu na myśli parlament, prezydent, opamiętanie i uchwalimy na początek ustawy o bezpieczeństwie w internecie, bo tu mamy niestety wielką, wielką zwłokę i zaległości do odrobienia. Na poziomie samorządów jako organów prowadzących również przegląd procedur bezpieczeństwa, funkcjonowanie szkoły,
15: panowie, też uwzględnianie tych sytuacji marszałka jest bardzo ważne,
17: ale też na poziomie rodziców jest wielka lekcja do odrobienia. Musimy wspólnie usiąść i też zacząć odnaleźć się w tej sytuacji i uwrażliwiać się, jak reagować, jak postępować,
15: nie dając się
17: zastraszyć, ale jednocześnie być uważnym.
15: Marszałek Bosak napisał wczoraj coś takiego. Rząd postanowił wykorzystać ataki na szkoły jako pretekst do powtórnej próby wprowadzenia cenzury. Ustawa dawałaby urzędnikom prawo arbitralnego decydowania, co wolno, czego nie wolno. Organ administracyjny by rozstrzygał o nielegalności treści i nakazał od razu blokadę. Autor treści nie będzie stroną, nie ma prawa do obrony.
17: Jeśli można, myślę, że dobrze tu przykładami na takie szerzenie zamętu, bo tak traktuję tą wypowiedź.
15: Tak, serio? Marszałek?
17: Jeden z nożowników miał przygotowany sprzęt do streamowania tego, co chciał zrobić w tych szkołach. Ja bym mówiącemu te słowa polecał, żeby to sobie dobrze przemyśleć. Gdzie tu jakakolwiek wolność słowa, aby transmitować mord, który zamierzał dokonać innym
15: osobom. Ja to rozumiem, tylko z drugiej strony może być tak, że na przykład ktoś napisze, że rząd jest zły i jakiś tam organ powie, blokujemy tą stronę, bo krytykuje rząd, a rząd jest dobry.
1: Tylko, że ta ustawa tego kompletnie nie dotyczy. Ta ustawa dotyczy treści, które są niezgodne z prawem, które nawołują do przemocy, nienawiści, które publikują treści o charakterze właśnie przemocowym i tak dalej. To nie dotyczy tego w ogóle. Jak pan wejdzie do internetu, panie redaktorze, szanowni państwo, to bardzo łatwo można znaleźć w internecie, to znajdzie pan treści, których nigdy by pan w swojej stacji nie opublikował. Typu nawoływanie do samobójstwa, znęcanie się nad zwierzętami. Mówić, tak. No panie redaktorze, proszę nie mówić.
15: Nie,
1: no,
15: ale ja wiem,
1: w internecie można mówić. No więc dobrze by było, żebyśmy doprowadzili do tego, że wszystko to, co jest zakazane w naszym życiu codziennym na offline, było zakazane na online.
15: To jeszcze jedna kwestia, bo ja pytam o działanie służb. Pamiętacie, jak staruszka obrażała Owsiaka? Ona natychmiast została bardzo szybko aresztowana, a tutaj nie mieliśmy takich działań prewencyjnych służb. Może służby wcale tak dobrze nie zareagowały.
17: Dlatego potrzebne jest kompleksowe uregulowanie tych spraw, oddzielenie krytyki, która jest uprawniona w przestrzeni publicznej, od wypowiedzi, które już mają znamiona namawiania do nienawiści, prowokowania do określonych czynów. To wymaga uregulowania i naprawdę protestuję przeciwko dzisiaj takim pseudoobrońcom wolności w internecie. Robią wielkie zło, dalej obstając przy tym, że jakiekolwiek uregulowania to jest zamach na wolność
15: słowa. Jeszcze jedno, ale bardzo krótkie pytanie w tej części naszej audycji. Powinna ta biedna pani zamordowana woźna dostać jakieś pośmiertne oznaczenie, może rentę specjalną?
1: Ja bym chciał, żeby takie panie woźne były bezpieczne w polskich szkołach i to jest najważniejsze. Ten order jej życia nie przywróci, ale oczywiście, jeżeli państwo może coś zrobić dla rodziny, to myślę, że powinno się zastanowić być może nad jakąś rentą, być może na odznaczenie oczywiście tak, ale chciałbym, żebyśmy wszyscy byli bezpieczni w szkołach.
15: I Krzysztof Paszek i przenosimy się do Rady RMF24.pl.
17: Potrzeba środków, które będą podnosiły bezpieczeństwo i paniom woźnym i również pracownikom ochrony zdrowia, bo te sytuacje, które się w ostatnich miesiącach pojawiały, no myślę, że wymagają tego typu środków.
15: Dziękujemy słuchaczom Radia RMF. Przenosimy się do RMF24.pl i na nasze media społecznościowe. Przypomnę, Robert Bierden, Krzysztof Paszek są naszymi gośćmi. Tam sprawdzamy jeszcze inne tematy. Czekamy. No to jeszcze jedno pytanie do obu panów. Czy to, co działo się teraz w ostatnich godzinach w Polsce, nie pokazuje, jak łatwo jest rozchwiać społeczne emocje? Jeśli ktoś tym sterował, no bo w internecie też pewnie czytacie, tak? Tam jest bardzo dużo różnych opinii, emocji. Ja nie wiem rzeczywiście, czy ktoś to zaprojektował, w sensie ktoś tam z tych naszych nieprzyjaciół na świecie, czy nie, ale to pokazuje, jak łatwo jest zdestabilizować życie w kraju, panie pośle.
17: Myślę, że po pierwsze musimy być też bardzo ostrożni w opiniach i ja też będę, pan redaktor pozwoli, bardzo powściągliwy, bo to nie pomaga, jeśli będziemy już doszukiwać się bez dowodów jakichkolwiek znamion jakiejś szerszej operacji. Bardzo ważne jest to i o tym trzeba mówić, że dzisiaj całe zasoby państwa zostały skierowane do tego, aby rozstrzygnąć tą kwestię. My nie forujmy dzisiaj tych rozstrzygnięć, bo to niczemu nie pomoże. Natomiast też przypominam wypowiedzi i premiera Kosiniaka-Kamysza, ministra Kierwińskiego, przedstawicieli rządu, ministra koordynatora również Siemoniaka, że polski internet jest przedmiotem niebywale nachalnej ingerencji właśnie służb i wrogich sił z kierunku wschodniego właśnie, aby kreować internet, różne trendy, ale może wykorzystywać to do siania
15: zamętu.
17: Odporność
15: społeczna jest w Polsce za mała. To też pokazuje, jak łatwo jest nas wszystkich jakoś tam zmanipulować jedną informacją.
1: No tak, ale proszę pamiętać, że taką odporność się buduje poprzez inwestycje na przykład w rzetelne media. To, co państwo robicie jako RMF, co robią poważne stacje, badają, weryfikują fakty, nie podają niesprawdzonych informacji. Państwo to robicie.
15: Dziękuję za uznanie, no tak, rzeczywiście
1: no
15: tak jest.
1: Ale tak jest. I są takie stacje radiowe, telewizyjne, są takie wydawnictwa, które to robią, ale jest dużo więcej. Ocean dezinformacji. I dobrze by było, żeby państwo budowało także zaufanie do takiej stacji. Po drugie, trzeba doprowadzić do sytuacji, w której będziemy także inwestowali w wiedzę ludzi, jak weryfikować informacje. To nie jest dzisiaj robione. Ludzie nie potrafią często oddzielić fake newsa od prawdziwej informacji. Więc w ten sposób trzeba także działać. No i oczywiście ważne jest także, żebyśmy jako państwo dbali o to, żeby stać zawsze, chcę to ubrać odpowiednie słowa, stać zawsze po stronie ofiary. Nie można skupiać się na sprawcach, ponieważ doświadczenia pokazują, że to zachęca innych potencjalnych sprawców do działania. Dobrze by było, tak jak pan zresztą zapytał o tą woźnią, żebyśmy rozmawiali o ofiarach. Mhm. Czym skutkuje nienawiść? Do czego prowadzą tego typu sytuacje? O tym trzeba rozmawiać. Ale panie redaktorze, na koniec dnia, i tu trzeba się, wszyscy musimy się uderzyć w piersi. Znaczy, dzisiaj w polskiej szkole także brakuje psychologów, psychiatrów. Jeżeli w Polsce mamy ponad 800 psychiatrów...
15: Miał być inaczej, panie pośle, ta koalicja miała to zmienić.
1: No więc tu trzeba się uderzyć w piersi, trzeba się zastanowić, jak to zmienić. Jeżeli w Polsce jest ponad 800 psychiatrów dziecięcych na ponad 6 milionów dzieciaków, czyli na jednego dzieciaka, na jednego psychiatrę przypada prawie 8 tysięcy dzieciaków, no to nie jesteśmy w stanie rozwiązać bardzo poważnych
15: problemów. Niech to wszystko, co się działo, będzie jakąś lekcją, z której mam nadzieję szybko wyciągniemy wnioski. Sejmowa Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej chce postawić prezesa NBP przed Trybunałem Konstytucyjnym. Pan poseł mówił o takiej zaufaniu do państwa. Ja zapytam, jak, jeśli rzeczywiście do tego by doszło, no bo będzie głosowanie w Sejmie, jak to można nadwyrężyć zaufanie A do złotówki, B do banku centralnego i C w ogóle do polskiej gospodarki, kraju.
17: Wszystko przed nami. Głosowanie najprawdopodobniej na listopadowym posiedzeniu Sejmu, bo tu jesteśmy w ramach określonej procedury, która nakazuje 21 dni odstępu między decyzją komisji a głosowaniem plenarnym. No, dzisiaj opozycja głównie podkreśla kwestie skutków na opinię na temat Polski.
15: No, też część ekonomistów.
17: W kontekście tej decyzji część ekonomistów.
15: Patrząc, na pewno to nie będzie miało...
17: Ale nie możemy tracić, panie redaktorze, z pola widzenia zaufania Polek i Polaków do tej bardzo ważnej instytucji, jaką jest Narodowy Bank Polski. Słabe zarządzanie, wiele błędów i przewinień pana prezesa Glapińskiego spowodowały wielomilionowe, wielomiliardowe straty dla
15: On
17: Polski.
15: On wszystkiemu zaprzecza,
17: które też
15: jasność.
17: Przełożyły się, ale wczoraj to było bardzo jasno wykazywane przez przedstawicieli komisji. Jego działania bardzo negatywnie przełożyły się na sytuację finansową, wykazywane przez przedstawicieli komisji. Jego działania bardzo negatywnie

0: ważne były rzeczy. Oni ani jednym zdaniem nie odnieśli się do meritum, którego dotyczy wniosek, panie
1: Robert Biedroń, czy... No,
2: PiS stosuje taktykę zamiast murem za mundurem, to murem za Glapińskim, tym jastrzębiem no tak, niby polskich finansów.
1: Pamięta pan...
2: Okazuje się, że zarzuty, bo pan powiedział, czy to są wystarczające zarzuty. Panie redaktorze, szanowni państwo, zarzuty są bardzo poważne, między innymi rolowanie polskiego długu, rolowanie deficytu. No, w tym prawdopodobnie uczestniczył prezes NBP i to jest jeden z zarzutów. Brak współpracy z Radą Polityki Pieniężnej. To jest obowiązek, uwaga, konstytucyjny prezesa NBP. Znaczy, komisja znalazła na to dowody. Przesłuchała, z tego co pamiętam, chyba 50 świadków w tej sprawie. Jest bardzo
1: A to nie jest zemsta polityczna, raport. Panie pośle? Bo proszę? Pan pamięta, czy to nie jest zemsta polityczna? Bo Donald Tusk obiecywał, że go wyprowadzi z siedziby NBP-u. Tomasz Siemoniak tak samo.
2: No, ale może to jest Glapińskiego dowód? W trybie natychmiastowym trzeba wyprowadzić z NBP-u, ponieważ doprowadził do bardzo poważnych, dzisiaj mówimy jeszcze
1: wyobrażacie
2: o
1: sobie
2: zarzutach.
1: Takie obrazki ale... w telewizjach zagranicznych? Że jest
2: panie
1: wyprowadzany
2: redaktorze.
1: Przez służby
2: no dobrze,
1: szef banku
2: ale
1: centralnego?
2: Czy pan oczekuje, żeby państwo było słabe wobec silnych i silne wobec słabych.
1: Tego nie chcę, ale...
2: Więc ja oczekuję, że państwo będzie działało, że państwo będzie skuteczne. Jeżeli państwo jest skuteczne, a mieliśmy takie przypadki, że jest w stanie aresztować chłopaka niepełnosprawnego, kilka lat temu była taka sytuacja za kradzież batonika w sklepie, a nie jest w stanie aresztować polityka, który odpowiada prawdopodobnie...
1: babcie z pietruszką się często aresztuje,
2: no właśnie,
1: a ludzie, którzy handlują narkotykami, zostają bezkarni.
2: To nie może być postawione na głowie. Znaczy, koniec immunitetami wobec polityków.
1: I Krzysztof Paszek, jedno słowo i przechodzimy dalej.
0: Nie ma miejsca w przyszłości na prezesa Narodowego Banku Polskiego, który zamiast wsłuchiwać się w interes gospodarczy, w interes swojego państwa, wsłuchuje się w opinię szefa swojej partii politycznej. Po prostu nie ma dla czegoś takiego miejsca i myślę, że te zarzuty będą i procedura wobec Glapińskiego mają też prewencyjnie na przyszłość tą sprawę rozstrzygnąć raz na zawsze.
1: Dobrze, panowie, to taki temat poboczne, ale jednak łączące się, bo mamy drogą energię, mamy dziurę budżetową, a do Sejmu znów wraca, uwaga, aborcja. Panie pośle, co się z tym takiego dzisiaj znowu wydarzyło, że trzeba liberalizować? Przynajmniej tak chce Komisja Nadzwyczajna Sejmowa tego.
2: Apeluję o to, żeby nie stawiać w kontrze jednego tematu z drugim. Jeden i drugi jest ważny. Znaczy, Polki oczekują równych praw. Mamy 2026 rok, jesteśmy w sercu Europy i Polki oczekują, chcą być traktowane jak wszystkie inne Europejki. Więc ja nie widzę tutaj powodu, dla którego mielibyśmy się tym tematem nie zajmować. Wprost przeciwnie, widzę obowiązek, żeby
1: ja
2: się
1: tym
2: zająć.
1: Ja dodam, o co chodzi. Chodzi o dekryminalizację aborcji oraz pomocy przy jej przeprowadzaniu i drugi projekt, bo są dwa, przewiduje przywrócenie możliwości przerywania ciąży w przypadku ciężkich i nieodwracalnych
2: wad płodu. I wszystkie trzy projekty powinny być procedowane i powinny zostać przyjęte, ponieważ wszystkie trzy są pilnie potrzebne Polkom, ale także facetom, którzy przecież to są nasze często siostry, matki, córki, koleżanki z pracy. Te rzeczy trzeba w końcu raz na zawsze po ludzku rozwiązać.
1: Jak się zachowa PSL? Będzie głosował za?
0: Przede wszystkim sprawa wraca za sprawą decyzji pana marszałka Czarzastego i pani przewodniczącej Łobody po 2 latach. Ja nie wiem, dlaczego 2 lata ta komisja nie pracowała, to nie do mnie pytanie. Natomiast przede wszystkim co jest z punktu widzenia PSL-u najważniejsze w tych projektach? Tam jest projekt przywracający kompromis aborcyjny z lat 90., przywracający stan prawny sprzed haniebnego orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego Julii Przyłębskiej. To jest dla nas istotna kwestia, o niej mówiliśmy. Kompromis aborcyjny to jest coś, co jest w stanie doprowadzić do pewnego kompromisu politycznego, bo jako PSL, też jako partia centrum, jesteśmy realistami, wiemy, że tutaj nie
1: to
0: ma
1: jak
0: przestrzeni
1: się
0: na jakąś liberalizację.
1: W jakiej sprawie powiecie tak, a w jakiej nie?
0: Przede wszystkim powiemy tak wobec tego, co obiecaliśmy i za czym jest większość Polek i Polaków, także reprezentujących prawą stronę sceny politycznej, a więc wróćmy do kompromisu aborcyjnego. To jest dzisiaj jedyne rozstrzygnięcie, które jest możliwe w ramach tej konstelacji politycznej z tym prezydentem, który jest.
2: Większość Polek i Polaków jest za uregulowaniem kwestii przerywania ciąży. Kompromis aborcyjny może być początkiem. Nie jest to żaden kompromis, to jest piekło kobiet. Ja przypomnę, kiedy obowiązywało to prawo, które uważam za nieludzkie, kobiety przerywały ciążę, tylko w sposób nielegalny w podziemiu aborcyjnym. Więc to, że politycy tego nie widzieli, nie oznaczało, że Polki nie przerywały ciąży. One przerywały tylko w sposób niebezpieczny. Często niestety z powikłaniami, a niektóre umierały przez to. Więc trzeba doprowadzić do pewnego standardu. I to mówią też Trybunały Europejskie. Kobieta ma prawo decydować o swoim życiu i zdrowiu, koniec, kropka. I my jako Lewica oczekujemy

0: Wiemy takich rozwiązań. Wiemy, gdzie jesteśmy. Trzeba się dogadać w parlamencie. Będziemy wspierali każdy z trzech projektów i tego oczekujemy też od naszych koalicjantów.
1: Sondaże. Ostatnio było ich kilka i zwrócę się w stronę pana posła Paszyka. PSL w obu tych sondażach jest poza Sejmem. Jak pan widzi przyszłość?
2: Od 25 lat, panie redaktorze, kiedy jestem w Polskim Stronnictwie Ludowym, zawsze pojawiają się te same pytania, czy PSL przekroczy próg. No jak pan redaktor, jako rzetelny obserwator sceny politycznej ostatnich kilkudziesięciu lat, wie, że nigdy z tym nie było problemu.
1: Ja zawsze lepiej wypada się w głosowaniu niż
2: sondaże. Ja bym się bardziej martwił, gdyby te sondaże nagle teraz były jakieś bardzo, bardzo optymistyczne i nam wróżyły tutaj jakieś wysokie poparcie.
1: Jesteście w koalicji, jesteście w rządzie.
2: Specyfika
1: PSL-u. Sondaże, które są tak bezwzględne, to nie jest dobry prognoz.
2: Specyfika Polskiego Stronnictwa Ludowego jako najstarszej partii polega na tym, że musimy rozdzielić poparcie dla Szyldu i poparcie dla wspaniałych liderów, zarówno tych centralnych dzisiaj na czele z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem, Piotrem Zgorzelskim, ale też dziesiątek lokalnych liderów. Ja przypominam wybory w Wielkopolsce mojej rodzinnej, gdzie kandydat na burmistrza zmiażdżył kandydata PiS-u wynikiem 96% do 4%. To jest siła PSL-u, która przeciwstawia się i którą trzeba przeciwstawiać sondażom.
1: Panie ministrze, może to jest taki moment, kiedy trzeba pomyśleć o wspólnej liście z Koalicją Obywatelską.
2: Jasne decyzje podjęliśmy kilka miesięcy temu. Przygotowujemy strategię, przygotowujemy listy pod samodzielny start. To jest dzisiaj strategia realizowana przez PSL, wielokrotnie komunikowana przez liderów. Natomiast czasy mamy, panie redaktorze, tak niepewne, tak zmienne. Chociażby dzisiejszy dzień pokazuje wiele informacji, które pokazują, że nie można przywiązywać się do różnych rzeczy, że zawsze oczywiście musimy też być gotowi na zmianę tych scenariuszy, ale dzisiaj jasno wszystkie ręce na pokład i samodzielny start.
1: Robert Biedroń, czy z kolei Lewica jest gotowa pójść razem z Razem?
0: Nic nie wskazuje na to, panie redaktorze, niestety, że dojdzie do tego sojuszu. Uważam, że szkoda, bo Lewica zawsze jest silniejsza, kiedy jest połączona, ale niestety do tanga trzeba dwojga i tego drugiego partnera, który chyba bardziej nazywa się osobno niż razem, w tym wszystkim brakuje i szkoda. Jak trzeba będzie zatańczyć to tango, to jesteśmy w stanie
1: niż dla PSL-u, ale zapytam
0: sami.
1: Na koniec, a może taka wspólna lista, jeden blok. Blok Jedności Narodowej. Koalicja, Lewica, PSL,
0: do
1: może
0: wyborów,
1: jeszcze resztki
0: Hołowni.
1: Do
0: wyborów zostało jeszcze sporo czasu. Będziemy analizowali różne scenariusze. Ja trzymam kciuki najsilniej oczywiście za Lewicę, ale także za mojego koalicjanta. Najczęściej problemem PSL-u nie było to, czy PSL będzie w parlamencie. Najczęściej było to, kto będzie koalicjantem PSL-u i życzę im, żeby nie potrzebowali w przyszłości koalicjanta, ale na pewno koalicjant się znajdzie.
2: Dzisiaj ważniejszym od koalicji, od sondaży jest to, abyśmy jak najwięcej rozsądnych, dobrych projektów dla Polaków wspólnie jako ta koalicja byli w stanie przez ten najbliższy rok zrobić.
1: Krzysztof Paszyk, PSL, Robert Biedroń, Lewica. Dziękuję panom za wizytę w naszym studiu.
2: Dziękuję.
1: To był program Sprawdzam. My sprawdzamy czas, jest już późno, więc życzymy dobrego dnia i przekazujemy pałeczkę do studia w Krakowie.
3: RMF 24 Wrocław. Jeszcze więcej informacji.

0: Tu radio RMF24. Już za chwilę najnowsze fakty o godzinie 9, a po godzinie 9 w RMF24 porozmawiamy o dniu gier planszowych.
1: Reklama.
2: Czyta lektor AI.
3: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Polskie pomidory malinowe. Cena sprzed obniżki 12,90.

0: Kaźni mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
1: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
0: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
2: Cześć, tu Dawid Woliński. Mam przyjemność współtworzyć pierwszy odzieżowy rozdział Kazar. To kompletna garderoba na nadchodzący jesienny sezon. Odkryj ją na kazar.com.
3: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
4: Skoda. Kochanie, dieta, bieganie... W którą stronę pójść?
5: W kierunek fit.
4: Co to takiego?
5: Jedyny kompleksowy klub fitness w Siechnicach. Doskonale wyposażona siłownia, pełnowymiarowa strefa fight z ringiem, modelowanie sylwetki Icon oraz Onda. Zajęcia dla każdego, w każdym wieku, także dla dzieci.
4: Kierunek fit.
5: 1500 metrów kwadratowych czystego sportu.
4: A multisport?
5: Honorują. Te i inne karty sportowe też. Siechnice, ulica Piastów Śląskich 26a. Kierunekfit.pl.
6: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
7: Netto przedstawia.
8: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
9: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
8: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź.
9: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
8: To może zapraszamy?
9: Dobre!
7: Z okazji urodzin Netto schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za kilogram, aż o 44% taniej, a ręcznik papierowy XXL Samel 1+1 gratis. Netto, dużo dobrego.
10: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Love pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Love to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Love to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Love.
11: Proszę Państwa, Hyundai rozpoczyna wyprzedaż. Mistrzowska oferta na Tucsona, Kona i Santa Fe. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Hyundai, oficjalnym partnerem UEFA Champions League.
12: Po reklamie.
13: Na zegarach godzina 9:00. Przenosimy się do Studia Faktów, a te najnowsze ma dla Was Magdalena Wojtoń.
14: A my mamy najnowsze dane policji dotyczące zagrożenia w szkołach. Do godziny 6 rano funkcjonariusze skontrolowali 50 tysięcy szkół. Zatrzymali 76 osób. Od tych informacji zaczynamy. Po ujawnieniu skandalicznych taśm Michał Kołodziejczak zawieszony w klubie parlamentarnym Koalicji Obywatelskiej. Posłuchajcie, jak komentowali to goście programu Sprawdzam, Krzysztofa Ziemca. Parada pomorskich uczelni odbędzie się dzisiaj w Gdańsku. Blisko 50 tysięcy skontrolowanych placówek i 76 osób zatrzymanych w całym kraju. To najnowszy bilans działań policji po ostatnich wydarzeniach w placówkach oświatowych. Do godziny 6 odnotowano 231 zdarzeń, które według policji mogły stanowić potencjalne zagrożenie. I teraz efekty działania. Wielkopolskie Kuratorium Oświaty rozesłało do szkół specjalne wytyczne dla dyrektorów i nauczycieli.
15: Poprosiliśmy także o przeprowadzenie godzin z wychowawcą związanych z tematyką bezpieczeństwa. Natomiast ja też chcę zwrócić uwagę na temat tego, że to są takie rozwiązania też systemowe. Dlatego, że Ministerstwo Edukacji Narodowej dostarczyło poradnik do szkół. My ten poradnik także wysłaliśmy.
14: Mówi Igor Rybykowski, wielkopolski kurator oświaty. My do tej sprawy oczywiście będziemy wracać. To dobra decyzja. Tak goście programu Sprawdzam w RMF FM komentują zawieszenie przez Klub Parlamentarny Koalicji Obywatelskiej Michała Kołodziejczaka. Z materiału pokazanego przez Kanał Zero wynika, że były wiceminister rolnictwa oraz założyciel Agrounii miał m.in. stosować przemoc fizyczną i psychiczną. Miał też namawiać do zażywania narkotyków. Po sprawie Krzysztof Ziemiec rozmawiał z Krzysztofem Paszykiem, szefem klubu PSL oraz Robertem Biedroniem, europosłem Lewicy.
16: Sprawa wygląda poważnie, bardzo wiarygodne materiały w postaci nagrań, zeznań zostały ujawnione. Myślę, że dobra decyzja klubu parlamentarnego. Myślę, że teraz czas na działanie służb, instytucji wyjaśniających.
13: Robert Biedroń, to cios dla Koalicji Obywatelskiej, no bo to był człowiek, którego promował Donald Tusk.
17: Takie sytuacje dzieją się ponad podziałami politycznymi, więc po pierwsze pan Kołodziejczak prawdopodobnie ma problem z uzależnieniem, z jakąś chorobą.
13: No tylko tutaj chodziło o zmuszanie osób
17: trzecich. A po drugie, tak, no właśnie, doszło do bardzo poważnego przestępstwa i w tej sprawie pełna solidarność z tymi kobietami.
14: Cała rozmowa Krzysztofa Ziemca jest na rmf24.pl. W historycznym centrum Gdańska dzisiaj Parada Pomorskich Uczelni na rozpoczęcie roku akademickiego. Studenci i wykładowcy wyruszą spod Złotej Bramy i przejdą Traktem Królewskim przed dwór Artusa.
18: Przede wszystkim chcemy pokazać, że nauka jest z ludźmi, że to nie jest gdzieś odizolowany element funkcjonowania osoby w zamkniętym laboratorium, tylko jesteśmy z ludźmi, robimy to dla ludzi i chcemy komunikować, co możemy fajnego razem wspólnie zrobić. Będzie barwnie, zabawnie, fajnie.
14: Zachęcał Krzysztof Wilde, rektor Politechniki Gdańskiej. Start parady o 11. A dzisiaj dzień gier planszowych. O wydarzeniach, które odbywają się w całej Polsce i o tym, jakie są współczesne planszówki, powie już za chwilę w Radiu RMF 24 gość Jakuba Śliwińskiego, Urszula Świat, współorganizatorka Dnia Gier Planszowych z wydawnictwa Rebel. Naszej informacyjnej stacji możecie posłuchać w internecie, w DAB+, i w paśmie FM na 95.1 we Wrocławiu.
19: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
11: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
14: A już teraz fakty sportowe RMF FM i Patryk Serwański.
20: Raków Częstochowa ciągle na ligowym dnie. W meczu Ekstraklasy wczoraj domowa porażka z GKS-em Katowice 1-4. Trener Tomasz Kaczmarek podczas reprezentacyjnej przerwy postanowił zmienić sposób gry Rakowa, no ale na efekty chyba jeszcze zbyt wcześnie.
21: Przypuszczaliśmy, że w ustawieniu Rakowa może dojść do diametralnych zmian i powiem szczerze, że w tym wyczuwałem bardzo dużą szansę dla mojej drużyny, że to nie jest takie proste. Raków przez wiele lat grał w innej strukturze, postanowiono dzisiaj coś zmienić. Dzisiaj graliśmy tutaj moim zdaniem na bardzo wysokim poziomie i całkowicie zasłużenie, żeśmy wygrali.
20: Trener Gieksy Rafał Górak. Pierwsze w sezonie domowe zwycięstwo na koncie wieczystej Kraków. Ta drużyna wygrała pewnie z Wisłą Płock 3-0. A dziś w planach 3 kolejne ekstraklasowe spotkania, m.in. starcie Jagiellonii z Górnikiem. Na siatkarskie derby rozegrano w Łodzi. Tauron Liga Kobiet, ŁKS Komerskon wygrał z PGE Budowlanymi 3-1. Wrażenia z derbowego spotkania?
22: Bardzo pozytywne, bardzo dużo fanów dzisiaj było na trybunach. Cieszę to, że gdzieś tam można powiedzieć, że nasi kibice zagłuszyli trochę kibiców Budowlanych. To jest super, że tak licznie nas tutaj wspierają.
20: Tak mówiła Magdalena Jurczyk. Efektowne zwycięstwo za Stalu Zielona Góra w PGE Basket Lidze. Drużyna trenera Arkadiusza Miłoszewskiego pokonała Legię Warszawa 104-87.
23: Cieszy dyspozycja rzutowa, ale mamy bardzo utalentowany team, jeśli chodzi o atak i dalej boleje nad naszą obroną. Obrona będzie kluczem do tego, żeby osiągnąć coś w tym sezonie.
20: Podsumował trener Miłoszewski. Świetnie w jego drużynie zagrał Trazazin White, rzucił 30 punktów. Vincenzo Montella zwolniony z funkcji trenera piłkarskiej reprezentacji Turcji. Ta drużyna kiepsko zagrała już na mundialu, ale Włoch pozostał na stanowisku. Teraz Lidze Narodów w dywizji A. 4 mecze, 4 porażki i Montella traci pracę.
11: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl. Tu Radio RMF 24.
13: Sobotni poranek z RMF 24. W kalendarzu 10 października, a to oznacza, że dzisiaj w Polsce obchodzimy Dzień Gier Planszowych. Macie swoje ulubione? Dajcie znać radiomałpa.rmf24.pl. A już za chwilę razem z nami będzie pani Urszula Świat z wydawnictwa Rebel. W tej godzinie nie zabraknie także sportu, jako że po kilku tygodniach wróciła nasza ukochana piłkarska ekstraklasa. Kuba Śliwiński, RMF 24. Gramy dalej!

0: 10 października to w Polsce Dzień Gier Planszowych. Jakie są ulubione planszówki Polaków? Wolimy gry losowe, fabularne czy te wymagające współpracy wszystkich uczestników? Oto zapytam teraz panią Urszulę Świat, współorganizatorkę Dnia Gier Planszowych z wydawnictwa Rebel. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam wszystkich państwa serdecznie.
0: Pani Urszulo, czy jest jakaś jedna gra planszowa, która w Polsce bije absolutne rekordy popularności?
1: Jest, mogę przynajmniej tak powiedzieć z ramienia naszego wydawnictwa. Takim top of the top już od wielu, wielu lat jest gra Wsiąść do pociągu. Jedna z pierwszych takich nowoczesnych gier planszowych, ale jak widać słusznie wtedy było nią duże zainteresowanie, bo ono się utrzymuje od lat.
0: A gdybyśmy mogli przybliżyć fabułę, ewentualne reguły gry właśnie tego tytułu, który pani wspomniała?
1: Ach, oczywiście mogłam to zrobić wybudzona w nocy o północy, tyle już partii za mną. Gra Wsiąść do pociągu to jest taka gra, w której będziemy musieli budować połączenia kolejowe pomiędzy miastami, które wypadną nam na wylosowanych biletach. Czyli losujemy sobie jakiś bilet i na nim losujemy zadanie połączenia na przykład Gdańska z Wiedniem. Mamy przed sobą taką ogromną planszę, w zależności od tego, jaka jest to wersja gry, bo gra doczekała się już kilkunastu dodatków. Takim najbardziej popularną wersją jest Europa, czyli na przykład właśnie przysłowiowy bilet z Wiednia do Gdańska. Mamy przed sobą planszę, która ma trasy w różnych kolorach i naszym zadaniem będzie zebranie stali odpowiedniej ilości kart w odpowiednim kolorze, żeby dany fragment trasy wybudować. No trzeba to też wybudować szybciej, zanim zrobi to przeciwnik, bo niektóre miejsca mają tylko pojedyncze trasy, zatem jak już ktoś się na nich wybuduje, to ile dodatki w grze nie pozwalają na pożyczenie sobie trasy, no to znaczy, że będziemy musieli jechać dużo, dużo bardziej dookoła. To są oczywiście takie bardziej podstawowe zasady gry, natomiast tak jak mówiłam, gra ma wiele dodatków, doczekała się wielu różnych dodatkowych mechanik, także na pewno nie nudzi się po pierwszym roku rozgrywki.
0: Zatem oczywiście polecamy tym, którzy jeszcze nie spróbowali wsiąść do pociągu. To był teren Polska, a jak to wygląda na świecie? Jakie są te najpopularniejsze gry planszowe właśnie na całym globie?
1: Trudno o tym powiedzieć, bo my też jako część takiej międzynarodowej grupy mamy właśnie bardzo różne doświadczenia i to nas też mocno zaskoczyło, jak zaczęliśmy współpracować z rynkami zagranicznymi w naszej historii Rebela na samych początkach, że tytuły, w które lubią grać gracze, bardzo mocno zależy od kultury danego kraju i nie można sobie powiedzieć, że jeżeli jakaś gra się świetnie sprzedaje w Szwecji, w Niemczech czy we Francji, to będzie też super działać na naszym rynku. Czasami okazywało się, że zupełnie odwrotnie. Gra, która gdzieś za granicą zdobywa super nagrody, u nas w Polsce jakby nie cieszy się zainteresowaniem nawet na takim oczekiwanym poziomie. Także myślę, że nie dałoby się wybrać takiej gry, która byłaby top of the top na całym świecie, natomiast jest taki serwis Board Game Geek, tam jest taki ranking graczy z całego świata i tam można sobie na bieżąco sprawdzać, co sumarycznie podoba się najbardziej na całym świecie.
0: No ale właśnie, gdyby w tym momencie słuchacz radia RMF24 chciałby się zanurzyć w ten świat gier planszowych, od czego najlepiej zacząć? I pytanie, czy zależy właśnie od wyboru gatunku, być może formy tej gry, tego jak ona się rozgrywa? Jak to wszystko powinno wyglądać, jeżeli w tym momencie zapragniemy na przykład zostać fanami gier planszowych?
1: Mamy takie gry, które są tak zwanymi właśnie grami dla początkujących, grami z niskim progiem wejścia, tak to się profesjonalnie w świecie planszówkowym nazywa. Natomiast, żeby już nie wymieniać konkretnych tytułów, bo chyba nie o to chodzi w tym pytaniu, to mogłabym powiedzieć, że to nie tyle zależy od mechaniki gry, czy jej długości trwania, tylko od poziomu zaawansowania właśnie. I tutaj na pierwszy rzut świetnym pomysłem jest taka zwana kategoria gier familijnych. To nie znaczy, że ona jest taka dla dzieci, czy coś takiego. To jest po prostu gra, która nie jest jeszcze zbyt zaawansowana, też nie jest właśnie grą dla dzieci. Ta kategoria ma przeogromny wybór, jeżeli chodzi o tematykę, wariacje, czy gra będzie kooperacyjna, czy rywalizacyjna. Natomiast poziom trudności w grach familijnych, takie są kategorie można to spotkać w internecie i w sklepach z planszówkami. To jest ta grupa gier, w którą będziemy chcieli uderzyć, jeżeli jesteśmy początkujący. Można też się oprzeć, albo jeżeli ktoś w ogóle mówi, że on nie lubi grać w planszówki, bo pamięta je z czasów Chińczyka i Skrable, wtedy z pomocą przychodzą nam gry przygodowe, bądź też gry na licencji różnych książek, bajek i tak dalej. Wtedy super jest uderzyć pod czyjeś zainteresowanie. Jeżeli wiemy, że ktoś jest fanem Harry'ego Pottera, a nigdy właśnie nie grał w planszówki, no to wtedy super będzie zacząć od gry planszowej ze świata Harry'ego Pottera. To jest zawsze taki wytrych, który pozwala nam wciągnąć nowych graczy w nasze hobby.
0: Czyli dla każdego coś miłego. Pani Urszulo, gry często są opatrywane napisem, że są przeznaczone dla grupy wiekowej od 0 do 99 lat. Oczywiście, jak wiemy, to chwyt marketingowy, ale chcę zapytać, czego dzięki planszówkom uczą się najmłodsi, a co dają one dorosłym?
1: Och, tutaj mogłabym mówić godzinami, ponieważ koordynuję w Rebelu szereg projektów edukacyjnych. Między innymi właśnie dbamy o to, żeby zaproponować nauczycielom scenariusze zajęć z wykorzystaniem gier planszowych w kontrze do jakby pomocy multimedialnych. Także lista tego, co rozwijają planszówki, jest naprawdę długa. No i chyba myślę, że jeszcze nikt się ze mną nie kłócił, że nie ma czegoś takiego jak gra nieedukacyjna. Każda gra rozwija kompetencje społeczne, każda gra rozwija umiejętności poznawcze. W zależności od tytułu one będą konkretne, czy to wiedza o świecie, czy umiejętności matematyczne, ale każda gra uczy budowania koncentracji uwagi chociażby, czekania na swoją kolej, związków przyczynowo-skutkowych, budowania strategii i tu mogłabym wymieniać w nieskończoność. Natomiast jeśli chodzi o seniorów, to też jest ostatnio bardzo mocno badana grupa pod kątem gier planszowych, bo tak, naukowcy pracują nad tym, w jaki sposób wspierać innych poprzez gry planszowe i czy to faktycznie działa. No i działa. Między innymi jedna z bardzo popularnych też gier szybkich, krótkich, imprezowych, Doble, okazało się, że jest wspaniałym narzędziem, jeżeli chodzi o profilaktykę rozwoju demencji. Także jak najbardziej, to jest taki u nas jeszcze mniej odkryty temat, ale już się zaczyna. Ja sama współpracuję z wieloma klubami seniora, które we współpracy z nami wprowadzą zajęcia dla swoich seniorów i to jest jakby ta część hobby, która się teraz prężnie właśnie rozwija i na pewno ma wiele korzyści, jeśli chodzi właśnie o takie zachowanie umiejętności poznawczych. Jak gdyby, no seniorzy też mają mniej bodźców, już wiadomo, więc każda okazja, tak jak krzyżówki, ale ile można rozwiązywać krzyżówki, tak. Spotkanie się też z innymi nad planszą, raz, że jest profilaktyką tej demencji, ale też dwa, że zapobiega takiej samotności seniorskiej po prostu.
0: Absolutnie piękna sprawa. To na koniec jeszcze, pani Urszulo, króciutko, jak pani dzisiaj będzie celebrowała to piękne święto?
1: No ja oczywiście celebrowałam je już od miesiąca, przygotowując je od strony Rebela od miesięcy, natomiast dzisiaj cieszę się, że ono wypadło w sobotę, bo dzisiaj to będzie czas, żeby te celebracje przenieść na mój dom rodzinny i z pewnością zaciągnę męża i dzieci do tego, żebyśmy celebrowali tutaj właśnie jakąś fajną grą familijną.
0: Pani Urszula Świat, współorganizatorka Dnia Gier Planszowych z wydawnictwa Rebel, była razem z nami w RMF24. Bardzo dziękujemy.
1: Ja również bardzo dziękuję i życzę miłych rozgrywek.
2: RMF 24 Wrocław. Radio informacyjne.

0: Słuchacie RMF24. 3 tygodnie, tęsknoty, gdybania, wyczekiwania, ale już jest. Wróciła do gry po wyjątkowo długiej reprezentacyjnej przerwie nasza rodzima ekstraklasa. Wczoraj 2 mecze i 8 bramek, a razem ze mną jest Patryk Serwański. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, no i taki czas na spokojną pracę, bo troszkę jednak mniej w tej przestrzeni publicznej mówiliśmy o klubowej piłce.
0: No właśnie, no to teraz trzeba nadrabiać. Patryku, kibice, którzy liczyli na nowy początek, na nowy start w Rakowie Częstochowa, zapewne zawiedzeni.
1: No, porażka 1-4 z GKS-em Katowice, domowa. Zmienił się sposób gry Rakowa, ustawienie taktyczne. No o ile jeszcze pierwsza połowa w wykonaniu Częstochowian nie wyglądała źle, no to w drugiej szybko się to posypało. Drugi gol stracony szybko, później trzecia bramka, no i po tej trzeciej bramce trener Tomasz Kaczmarek mówi, że to już mentalnie po prostu przestało działać. Tak ocenił to spotkanie i właśnie ten aspekt mentalny.
2: Aspekt mentalny miał bardzo, bardzo duże znaczenie na to, na przebieg drugiej połowy. Także to na pewno ten aspekt będzie teraz w tym tygodniu kluczowy, aby go odbudować, bo widać po zawodnikach, że bardzo im zależy, ale jak się sytuacja robi trudna, to też wtedy naprawdę nie jest to łatwe.
1: No i kryzys się pogłębia. 10 meczów, tylko jedno zwycięstwo.
0: No właśnie, Patryku, powiedzmy teraz o Wieczystej, która także długo czekała na zwycięstwo, ale w końcu się udało.
1: No, to było drugie zwycięstwo w tym sezonie Wieczystej. Wczoraj 3-0 z Wisłą Płock. Pierwsze w tym sezonie domowe zwycięstwo, więc też pierwsze w historii występów w Ekstraklasie. Od tego poprzedniego minęło rzeczywiście dużo czasu, bo to było 15 sierpnia. Także no, Beniaminek długo czekał na zwycięstwo. Wczoraj 2 bramki Lisandro Semedo, 1 Lukasa Piazona i taka, myślę, naprawdę solidna gra na tle Wisły Płock. Także 3 punkty na konto Wieczystej wpadły.
0: No i troszeczkę przy tym pomógł bramkarz Wisły Płock, Rafał Leszczyński, ale to już zostawiamy.
1: Ale miał też kilka dobrych interwencji, no, trzeba przyznać, w tym meczu, więc taki występ, który tak można by oceniać pół na pół, można powiedzieć.
0: Otóż to, no to przejdźmy do tego, co dzisiaj na ekstraklasowych boiskach.
1: No, kolejna drużyna, która powinna albo liczy na to, że ten czas, te 3 tygodnie przerwy blisko da jakiś pozytywny efekt. Krakowia przed przerwą reprezentacyjną 4 porażki. Dzisiaj mecz z Zagłębiem Lubin i szansa na przełamanie. Później Śląsk Wrocław i Lech Poznań. No i na deser wieczorem Jagiellonia Białystok kontra Górnik Zabrze. No tutaj oczywiście mecz, który byśmy mogli opisać jako szlagier. No i Górnik, tak? No jeszcze jakiś czas temu mówilibyśmy, że to jest niespodzianka, że Górnik tak dobrze sobie radzi, ale trener Jagiellonii Adrian Siemieniec podkreśla, że tak już tego wszystkiego nie możemy nazywać.
3: Mówimy już teraz nie o czymś, co się wydarzyło i jest jakimś zjawiskiem, tylko jest po prostu jakością. Dzisiaj Górnik jest po prostu bardzo jakościową drużyną.
1: No i zobaczymy, jak ta zabrzańska jakość w starciu z jakością Jagiellonii, jak to będzie wyglądało wieczorem. 20:15 to ten ostatni dziś mecz.
0: No to wróćmy jeszcze do piłki reprezentacyjnej. Patryku, nasze panie walczą o mundial, ale niestety wczoraj w pierwszym meczu barażowym przegrały.
1: To był wyjazdowy mecz z Belgią, 0-1. Był rzut karny dla drużyny Belgii. Tutaj świetnie spisała się Kinga Seweryn, nasza bramkarka. Był też rzut karny dla reprezentacji Polski, którego niestety nie wykorzystała Ewa Pajor. No i tak naprawdę, jak oglądało się to spotkanie, to można powiedzieć w jakimś sensie, że takie wróciły demony tej naszej kobiecej reprezentacji, bo była niezła gra, fajne kontrataki. Dużo dobrych sytuacji na to, żeby strzelić bramki, ale żadnej z tych sytuacji nie udało się wykorzystać. Sama Ewa Pajor miała 2 albo 3 sytuacje, jej koleżanki też kilka takich akcji miały. Często byliśmy w polu karnym reprezentacji Belgii, ale tam brakowało już tej kropki nad i. Zresztą no, też można powiedzieć, że mieliśmy też trochę szczęścia w tym meczu, bo Belgijki też miały kilka swoich okazji. Tak to wszystko podsumowuje właśnie bramkarka Kinga Seweryn.
4: Na pewno to był bardzo otwarty mecz, bo pod jedną i pod drugą bramką było strasznie dużo sytuacji gdzieś tam 100% i po prostu uważam, że wygrał zespół, który był bardziej skuteczny.
1: No i teraz cały szkopuł tkwi w tym, żebyśmy, to my, byli bardziej skuteczni we wtorek, rewanż w Gdańsku, no i trzeba te straty odrobić, by awansować do drugiej rundy baraży.
0: I za to kciuki trzymamy.
1: Oczywiście.
0: Patryk Serwański, redakcja sportowa. Bardzo dziękujemy.
5: Tu Radio RMF24.

0: Ogłoszenie.
1: Było o nich głośno, nie znikali z mediów, a teraz pytam, co u nich słychać?
2: Popularny staje się ktoś, kto ma ileś tam tych właśnie obserwujących, wyświetleń. I to jest niebezpieczne, bo bardzo często tych wiele wyświetleń ma ktoś, kto pokazał wszystkim środkowy palec albo spodnie zdjął.
1: Tym razem moim gościem będzie tekściarz, kompozytor Andrzej Sikorowski. Kuba Śliwiński, zapraszam.
3: Co u nich słychać? Już dziś po 18 w radiu RMF24. A wszystkie odcinki znajdziesz na YouTube RMF24, rmfon.pl i innych platformach podcastowych.
4: Reklama.
5: Netto przedstawia.
6: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
7: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
6: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocję, przybądź!
7: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
6: To może zapraszamy?
7: Dobre!
5: Z okazji urodzin Netto schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za kilogram, aż o 44% taniej, a ręcznik papierowy XXL Samel 1+1 gratis. Netto, dużo dobrego.
8: Tato, co znaczy negocjować?
9: Szukać porozumienia.
8: To ja negocjuję. Jeszcze jeden rozdział.
10: Czytanie procentuje słownictwem. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
11: Gdybyś dziś zmieniał samochód, czego byś szukał?
12: Dobrej oferty finansowania i auta z europejskiej marki, które będzie praktyczne i komfortowe na co dzień.
11: W takim razie sprawdź Cuprę. Teraz wszystkie modele dostępne są w kredycie 3 razy 0%.
12: Czyli bez wpłaty własnej, bez oprocentowania i bez prowizji?
11: Dokładnie. W salonach we Wrocławiu znajdziesz szeroki wybór samochodów od ręki. Od miejskich kompaktów po rodzinne SUV-y.
12: A jazda próbna?
11: Na miejscu przetestujesz każdy model.
12: Zapraszamy do salonów Cupra Wrocław. Aleja Karkonoska 81 i Aleja Bricknera 40-46.
13: Kochanie, ty nazywasz mnie swoim szczęściem, prawda?
14: Tak, a co?
13: Teraz jestem szczęściem w nieszczęściu. Wylałam kawę.
14: Już robię drugą.
13: Na komputer.
14: Już biorę pożyczkę.
13: Na co?
14: Na komputer, moje ty szczęście.
15: Nagły wypadek? Sprawdź ofertę pożyczki w placówkach i na aliorbank.pl.
16: Aliorbank albo nic.
15: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi 9,15%. Możesz skorzystać z oferty, jeśli nie masz u nas kredytów od minimum 3 lat. Warunki kredytowania zależą od twojej zdolności kredytowej i wymaganych przez nas zabezpieczeń. Szczegóły jednorazowej oferty oraz taryfy opłat i prowizji Aliorbanku S.A. dla klientów indywidualnych znajdziesz w placówkach i na aliorbank.pl.
17: Kochanie, dieta, bieganie, w którą stronę pójść?
18: W kierunek fit.
17: Co to takiego?
18: Jedyny kompleksowy klub fitness w Siechnicach. Doskonale wyposażona siłownia, pełnowymiarowa strefa fight z ringiem, modelowanie sylwetki Icon oraz Onda. Zajęcia dla każdego, w każdym wieku, także dla dzieci.
17: Kierunek fit.
18: 1500 metrów kwadratowych czystego sportu.
17: A multisport?
18: Honorują. Te i inne karty sportowe też. Siechnice, ulica Piastów Śląskich 26a. Kierunekfit.pl.
19: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Tylko dzisiaj. Wszystkie storczyki. Różne rozmiary. Przy zakupie dwóch. Drugi tańszy tylko jeden grosz. Weź też cztery jogurty pitne, a za dwa najtańsze zapłacisz po jednym groszu. Takie sobotobranie tylko w Dino. Najbliżej ciebie.
20: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
21: Po reklamie.
1: 9.30 na zegarach. Fakty i Magdalena Wojtoń.
22: Zderzenie trzech samochodów osobowych i ciężarówki na A2 w Michałówku w Łódzkiem. Tam zablokowany jest pas w stronę Warszawy. Utrudnienia też na S19 w Stobiernej na Podkarpaciu. Między Jasionką a Sokołowem Małopolskim służby usuwają z jezdni rozlany olej. Zablokowana jest jezdnia w kierunku Lublina. Tutaj objazd wyznaczono przez drogę wojewódzką 878. To będzie wyjątkowa biegowa niedziela w Krakowie. Już jutro 12. edycja PKO Krakowia Półmaratonu Królewskiego. Na linii startu może pojawić się nawet 18 tysięcy osób. Jak mówi Marcin Kusiak, uczestnik wszystkich poprzednich edycji, krakowski półmaraton kusi czymś wyjątkowym.
23: No na pewno Tauron Arena i meta w Tauron Arenie niespotykana w zasadzie nigdzie. Brałem udział w dziesiątkach, jak nie setkach już zawodów. Takiej mety jeszcze nie ma, że wbiegamy do ciemnej wielkiej hali, w której muzyka tak dudni, że całym sobą ją odbierasz. Także na pewno meta, na pewno trasa, tak samo kibice na trasie.
22: Krakowski półmaraton rozpocznie się już jutro o 10:00. O utrudnieniach z nim związanych, a także związanych z przypadającymi na jutro wyborami prezydenckimi w stolicy Małopolski przeczytacie na rmf24.pl.
0: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Radio RMF24. Blisko 50 tysięcy skontrolowanych placówek i 76 osób zatrzymanych w całym kraju. To bilans działań policji po ostatnich wydarzeniach w placówkach oświatowych. Do godziny 6 odnotowano 231 zdarzeń, w których funkcjonariusze realizują czynności w związku z uzasadnionym podejrzeniem popełnienia czynu zabronionego. To efekt ostatnich wydarzeń w placówkach oświatowych. Przypomnijmy, w czwartek w szkole podstawowej w Leszczy-Dole-Nowinach na Mazowszu 15-latek zaatakował 3 osoby, w tym 37-letnią pracownicę placówki, która zmarła. Dzień wcześniej w Zespole Szkół Zawodowych nr 4 w Ostrołęce 19-latek zaatakował nożem 9 osób, w tym 5 uczniów i 2 nauczycieli. Kolejny, prawdopodobny atak został udaremniony w sierpcu. A razem z nami w warszawskim studiu jest nasza reporterka Magdalena Greinert. Dzień dobry, Magdo.
1: Jestem, dzień dobry.
0: Magdo, komendant główny policji, generał inspektor Marek Boroń, ocenił, że inspiracją było naśladownictwo?
1: Zgadza się. Nie potwierdził tym samym wcześniejszych doniesień, że dramatyczne wydarzenia były rodzajem challenge'u. Zapewnił, że funkcjonariusze będą w szkołach tak długo, jak długo będzie taka potrzeba, ale poza widoczną obecnością policyjnych patroli w placówkach oświatowych, równolegle służby monitorują sytuację w internecie. CBZC we współpracy z ABW sprawdza niepokojące sygnały w świecie wirtualnym, bo tylko wczoraj do organów policji wpłynęło ponad 300 informacji o sytuacjach niebezpiecznych. Jak mówił generał Boroń, podczas kontroli policjanci zwracają uwagę przede wszystkim na osoby, które znajdują się w pobliżu placówek oświatowych, a których zachowanie może wykazywać, że potencjalnie zagrażają bezpieczeństwu uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły.
2: Zwracamy uwagę na osoby wykazujące podejrzenie agresywne lub nietypowe zachowania. Szczególnie przyglądamy się przypadkom podejrzanych posiadania niebezpiecznych przedmiotów, broni lub innych przedmiotów, których posiadanie jest zabronione.
1: Mówił szef polskiej policji Marek Boroń. Policjanci planują nie tylko kontrole, ale też działania profilaktyczne. Chodzi o edukację wspólnie z pedagogami, żeby uspokajać nastroje i tłumaczyć, z czym mieliśmy do czynienia w ostatnich dniach, ale młodych ludzi należy też nauczyć, jak należy się zachowywać w sytuacjach zagrożenia, jak reagować, gdy widzimy niepokojące sygnały u kolegów lub u koleżanek. Służby apelują o dobrą komunikację i informowanie o potencjalnych zagrożeniach, bo dzięki takim sygnałom udaje się na przykład zabezpieczyć niebezpieczne narzędzia, które młodzi ludzie wnosili do szkół.
2: Oczywiście proszę się z nami skontaktować. My na pewno zrobimy to w taki sposób, żeby dziecko nie czuło się w żaden sposób niewłaściwie, czy poczuło się zagrożone w związku z tym, że jest i gra, albo jest w tej sieci, ale zauważyło takiego użytkownika, który te treści kieruje w niewłaściwy sposób. My zrobimy to w sposób delikatny i bardzo proszę, żebyście się Państwo, wszyscy, którzy nas dzisiaj oglądają, żeby się zwracali do nas. My będziemy ten każdy przypadek indywidualnie rozpoznawać i na pewno udzielimy tej pomocy, a z drugiej strony zajmiemy się tymi treściami nieprawidłowymi.
1: Dodaje generał Marek Boroń. Wczoraj szefowa Ministerstwa Edukacji Narodowej poinformowała, że zamknięto 59 szkół w całej Polsce. Decyzje o zamknięciu były decyzjami organów prowadzących szkoły, czyli samorządów, czasem na wniosek dyrektora szkoły. Dziś i jutro policyjne patrole mogą się pojawiać w rejonach uczelni wyższych.
0: Magdalena Greinert, bardzo dziękujemy. A do tych dramatycznych zdarzeń, a także do kolejnych informacji na temat działań policji z pewnością będziemy wracali w radiu RMF24.
3: RMF24. Reklama.
4: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
5: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
4: W tę sobotę cytryny tylko 4,99 za kilogram. A wszystkie kiełbasy z naszej Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Chcesz podróżować pociągami bez ograniczeń? Kup Dolnośląski bilet weekendowy za 59 zł i w drogę. Bilet jest ważny w pociągach Kolei Dolnośląskich i Polregio od 18 w piątek do 6 rano w poniedziałek. Karpacz, Brzeg czy Zielona Góra to zaledwie kilka propozycji. Dolnośląski bilet weekendowy. Tanio, komfortowo i dokąd chcesz. Więcej na stronie kolejedolnośląskie.pl.
7: Kochanie, dieta, bieganie... którą stronę pójść?
8: W kierunek fit.
7: Co to takiego?
8: Jedyny kompleksowy klub fitness w Siechnicach. Doskonale wyposażona siłownia, pełnowymiarowa strefa fight z ringiem, modelowanie sylwetki Icon oraz Onda. Zajęcia dla każdego, w każdym wieku, także dla dzieci.
7: Kierunek fit.
8: 1500 metrów kwadratowych czystego sportu.
7: A multisport?
8: Honorują. Te i inne karty sportowe też. Siechnice, ulica Piastów Śląskich 26a. Kierunekfit.pl.
9: W Japonii wierzymy, że pewność kryje się w odważnym stylu, doskonałych proporcjach i perfekcyjnie dopracowanych detalach. Tak powstała nowa Mazda CX-6e. Innowacyjny SUV z zasięgiem dającym pewność podczas każdej podróży. Przyjdź na jazdę próbną i poznaj nowy wymiar pewności. Poznaj nową Mazdę CX-6e. Teraz z kosztami finansowania od 0%. Odwiedź salon Mazda Grupa Wróbel w Długołęce koło Wrocławia. Po reklamie. You got it!

0: Tu radio RMF24 i jeszcze więcej informacji. Wszystko wskazuje na to, że AI znów wymknęła się spod kontroli. Sztuczna inteligencja składała fikcyjne wnioski wizowe i zgłosiła policji zabójstwo, do którego nie doszło. Chodzi o model Claude, rozwijany przez firmę Anthropic. Po ujawnieniu incydentów administracja Donalda Trumpa zażądała od firm rozwijających AI natychmiastowego zgłoszenia naruszeń bezpieczeństwa. Jak podał portal Axios, pod koniec września Anthropic poinformował władze o kilku przypadkach nadużyć. Model miał m.in. wysłać fikcyjne wnioski na stronę amerykańskiego Departamentu Stanu oraz zgłosić fałszywe zabójstwo policji w Filadelfii. Według dostępnych informacji żaden z wniosków wizowych nie został rozpatrzony, a systemy rządowe nie zostały naruszone. Biały Dom podkreśla, że firmy muszą informować o takich zdarzeniach i współpracować z organami ścigania. Administracja nie sprecyzowała jednak, jakie kary mogą grozić za opóźnione zgłoszenie incydentu lub też brak odpowiednich działań naprawczych. Tu radio RMF24. Jeszcze więcej najnowszych informacji za 9 minut w Faktach RMF FM.
1: RMF24 Wrocław. Radio informacyjne.

0: Prezenty dla gości, a dla najmłodszych malowanie twarzy, warsztaty kreatywne i budowanie własnych samochodów. 17 października Chery MM Cars Wrocław, Aleja Karkonoska 50. Chery. Poznajcie nas podczas wielkiego otwarcia.
1: Ruszamy z budową nowoczesnych mieszkań w formule spółdzielczej w Leśnicy. To druga taka inwestycja spółdzielni mieszkaniowej Jedynka we Wrocławiu. Wystarczy Ci wkład własny. Po spłacie mieszkania stajesz się jego właścicielem. To nie jest tani wynajem, ani TBS. Rezerwacja na stronie Aleja Platanowa, myślnik 2.
2: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
3: Dobrze.
2: 15 zł.
3: Lepiej.
2: 20 zł.
3: Najlepiej. Na Orlenie?
2: Ciepło.
3: Z kuponami?
2: Cieplej.
3: W Orlen witaj.
4: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią poradzi.

0: w sklepach stacjonarnych. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
2: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
3: No ja. Właśnie otwieram firmę.
2: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
3: To tak się da?
2: No ba.
4: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
5: W Japonii wierzymy, że pewność kryje się w odważnym stylu, doskonałych proporcjach i perfekcyjnie dopracowanych detalach. Tak powstała nowa Mazda CX-6e. Innowacyjny SUV z zasięgiem dającym pewność podczas każdej podróży.

0: Ostrołęce koło Wrocławia.
1: Odkryj strefę marek na Allegro i zrób krok w stronę idealnej fryzury z Rowenta. Poznaj Maestria for You, rewolucyjne urządzenie, które suszy, stylizuje i pomaga osiągnąć efekt jak u fryzjera. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii, jak szukasz narzędzi,

0: kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia Mac Allister i Erbauer.
1: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolny.
0: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Gdybyś dziś zmieniał samochód, czego byś szukał?
3: Dobrej oferty finansowania i auta z europejskiej marki, które będzie praktyczne i komfortowe na co dzień.
2: W takim razie sprawdź Cuprę. Teraz wszystkie modele dostępne są w kredycie 3 razy 0%.
3: Czyli bez wpłaty własnej, bez oprocentowania i bez prowizji?
2: Dokładnie. W salonach we Wrocławiu znajdziesz szeroki wybór samochodów od ręki. Od miejskich kompaktów po rodzinne SUV-y.
3: A jazda próbna?
2: Na miejscu przetestujesz każdy model.
3: Zapraszamy do salonów Cupra Wrocław. Aleja Karkonoska 81 i Aleja Bricknera 40-46.
4: Po reklamie.
5: Tu radio RMF24. Mam nadzieję, że cały czas jesteście z nami w to sobotnie przedpołudnie. 10:00 coraz bliżej, czas na fakty RMF FM. Dokładnie tak. Zapraszamy.
6: 76 osób zatrzymanych przez policję, 50 tysięcy placówek skontrolowanych. To najnowsze dane potrwającej od wczoraj akcji służb w związku z atakami w szkołach. Wypadek polskiego autokaru w Turcji, 7 Polaków jest rannych, jeden z nich przebywa w szpitalu. Utrudnienia na trasie Grójec-Radom, a w Szczawnicy dzisiaj słynny jesienny redek. Siedemdziesiąt sześć osób zatrzymali od wczoraj policjanci. Funkcjonariusze skontrolowali 50 tysięcy szkół. Te działania mają związek z aktami przemocy, do których doszło w zeszłym tygodniu na Mazowszu. Przypomnijmy, w podstawówce w Leszczy-Dolenowinach 15-latek zabił woźną i ranił nożem 2 osoby. W szkole w Ostrołęce 19-latek ranił nożem 9 osób. Temat bezpieczeństwa w szkołach poruszył w programie Sprawdzam Krzysztof Ziemiec. Krzysztofie, o poranku twoimi gośćmi byli Krzysztof Paszyk z PSL-u i Robert Biedroń z Nowej Lewicy. Oni w twoim programie chwalili działania służb, przekonywali, że trzeba też zwiększyć bezpieczeństwo dzieci w internecie. Co jeszcze od nich usłyszałeś?
7: Tak, to prawda. Robert Biedroń uważa, że państwo musi mieć więcej instrumentów, by szybko reagować i usuwać niebezpieczne treści w sieci, choćby takie właśnie jak namawianie do przemocy. Ale poseł ma też apel do prezydenta w innej sprawie.
8: Oczekuję od prezydenta, że kiedy na jego biurko trafia ustawa o prawach ucznia i obowiązkach i jest w niej zapisane, a taka ustawa trafiła kilka tygodni temu, że można uczniom w szkołach odbierać przedmioty niebezpieczne, to prezydent taką ustawę podpisze.
7: Pytam oczywiście też o słynną ustawę ograniczenia właśnie treści w sieci. Krzysztof Paszek ma nadzieję, że kiedy opadną już te emocje, przyjdzie czas na uchwalenie ustawy o bezpieczeństwie w sieci. On nie zgadza się z opiniami, które choćby wyrażał na przykład marszałek Sejmu Krzysztof Bosak, że rząd chce wykorzystywać ataki na szkoły, te ostatnie jako pretekst do powtórnej próby wprowadzenia cenzury w internecie.
9: Protestuję przeciwko dzisiaj takim pseudoobrońcom wolności w internecie. Robią wielkie zło, dalej obstając przy tym, że jakiekolwiek uregulowania to jest zamach na wolność słowa.
7: Obaj politycy mówili też zgodnie o konieczności zwiększenia bezpieczeństwa w szkołach zarówno uczniów, jak i całej kadry nauczycielskiej.
6: Krzysztof Ziemiec, dziękujemy, a całość rozmowy jest na rmf24.pl. Jedna osoba w szpitalu, 6 ma niegroźne obrażenia. To jest bilans wczorajszego wypadku polskiego autokaru w okolicy Izmiru w Turcji. Według wstępnych ustaleń autobus Polskiego Biura Podróży uderzył w auto włączające się do ruchu. W tym wypadku zginęły 2 osoby z tego samochodu. To nie są obywatele Polski. Polacy z autokaru są pod opieką Biura Podróży. Jedna osoba została ranna w wypadku na S7 w Józefowie na Mazowszu. To jest odcinek Grójec-Radom. Auto osobowe zderzyło się tam z łosiem. Jezdnia w kierunku Krakowa jest zablokowana. Wyznaczono objazd przez węzeł Józefów. To fakty w RMF FM, 9:50. Przeszło 1000 owiec, przejdzie dzisiaj ulicami Szczawnicy. Wiele tysięcy turystów przyjechało specjalnie do uzdrowiska, aby podziwiać ten słynny jesienny redyk. W związku z tym należy spodziewać się sporych utrudnień na drogach dojazdowych. No i dlatego burmistrz Szczawnicy, Bogdan Szewczyk, tym, którzy wybierają się jedynie na jeden dzień, radzi zostawić samochód na parkingach przed uzdrowiskiem.
10: Parkingów jest bardzo dużo. Jak się okazuje, i miejscowi, i tutaj też sąsiednia gmina Grościenka przygotowała tego bardzo dużo. Po drogach jest bardzo dużo tych drogowskazów. Ja sugeruję, żeby zostawić, jeśli się przyjrze na jeden dzień, zostawić te samochody w Grościenku, na tych parkingach i podejść ten kawałeczek na te wypłaszczenie tam, na tak zwane piaski, gdzie jest ten finał koncertowy, gdzie ten kierdelowiec się tam spotka w Kosorze i to będzie najlepsze chyba rozwiązanie dla tych jednodniowych, którzy przyjeżdżają na koniec.
6: Kierdelowiec, czyli ogromne stado, robi zawsze ogromne wrażenie na turystach, a nasz reporter też już na nie czeka.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Radio RMF 24.
5: Sobotnie przedpołudnie z radiem RMF 24. W przyszłym tygodniu do Polski przyleci naczelny dowódca sił NATO w Europie, amerykański generał Aleksus Grynkiewicz. Generał ma przedstawić tak zwaną strategię zwycięstwa. Na czym ona polega? Co ta strategia oznacza dla Polski? O tym już za chwilę opowie nasz gość. Razem z nami będzie Wojciech Kozioł, politolog z portalu Defense 24. Kuba Śliwiński, tu radio RMF 24. Z nami jesteście na bieżąco.

0: Radiu RMF 24. Mamy dla Was jeszcze więcej komentarzy. Naczelny dowódca sił NATO w Europie, amerykański generał Aleksus Grynkiewicz, ma w Warszawie przedstawić tak zwaną strategię zwycięstwa sojuszu. Strategia zakłada połączenie tradycyjnych sił zbrojnych z dronami, systemami autonomicznymi i sztuczną inteligencją. Jej celem jest przygotowanie NATO do odparcia ewentualnej agresji, szczególnie na wschodniej flance. A co to oznacza dla bezpieczeństwa Polski? O tym porozmawiamy z panem Wojciechem Koziołem, politologiem z portalu Defense24. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, panie redaktorze, i dzień dobry państwu.
0: Czym właściwie jest strategia zwycięstwa NATO? Czy to zupełnie nowa strategia obronna, czy raczej zmiana sposobu realizacji tych dotychczasowych założeń sojuszu?
1: A na pewno jest to strategia, która ma nas dostosować do tego, czym ma stać się już tak dosyć głośno w ostatnich miesiącach, latach, nawet omawiane tak zwane NATO 3.0, czyli to przygotowanie państw europejskich, sojuszników europejskich na z jednej strony zmniejszoną, ale nie całkowicie brak obecności Stanów Zjednoczonych na kontynencie, a z drugiej no właśnie na te nowoczesne, czy te zagrożenia, które pojawiły się wraz z rozwojem pola walki na Ukrainie, na które Europa no siłą rzeczy musi się przygotować, jeśli chce nawet nie tyle wygrać z Rosją, bo sama strategia nie mówi wyłącznie o jakby bezpośrednim czy nieuniknionym starciu z Federacją Rosyjską, ale mówi też po prostu o skutecznym odstraszaniu, tak żeby Rosja nie była zdolna do nawet zaryzykowania czy też podjęcia otwartej walki z państwami natowskimi w Europie.
0: No właśnie, duży nacisk położono na drony, na sztuczną inteligencję i systemy autonomiczne. Jak te technologie mogą zmienić sposób prowadzenia wojny i współpracę z tradycyjnymi siłami zbrojnymi?
1: Część z tych rzeczy tak naprawdę widzimy już na Ukrainie. Oczywiście nie idziemy aż tak bardzo w takie skrajności, jak kilka tygodni temu były minister obrony Ukrainy, że już w ciągu kilkunastu miesięcy będą wprowadzane humanoidy na pole walki. Natomiast rzeczywiście trzeba się dostosować do tego, że zarówno robotyzacja pola walki, jak i sztuczna inteligencja będą coraz częściej obecne w armii. To się dzieje mniej więcej tak samo równolegle jak z rynkiem cywilnym. Na przykład na froncie obecnie w wielu odcinkach na Ukrainie około 80-90% na przykład dostaw zaopatrzenia, dostaw amunicji, za to odpowiadają bezzałogowce naziemne. Ewakuacja rannych z pola walki to jest około 20-30% w zależności od tego, o jakim odcinku frontu mówimy. Więc te roboty, te bezzałogowce są już tutaj obecne. Już nie mówię tutaj o tych, które odpowiadają za ataki na polu walki czy za rozpoznanie. To jest już jakby osobna domena, z którą jesteśmy zapoznani w ostatnich kilku latach. No i wreszcie wykorzystanie sztucznej inteligencji do podejmowania decyzji, skracania tego łańcucha decyzyjnego tak, żeby szybciej reagować na poszczególne zagrożenia. Tak samo do analizy pola walki, co jest już wykorzystywane właśnie poprzez obserwacje za pomocą bezzałogowców. Także widzimy, że ten świat cyber coraz bardziej wkracza w tę domenę czysto militarną, a to jest tylko jeden wycinek z tortu, bo nie zapominajmy też o tym, w czym Rosja się czuje obecnie najlepiej, konfrontując się z Europą poniżej tego progu wojny, czyli te działania o charakterze terrorystycznym, działania w cyberprzestrzeni. No tutaj tak samo NATO musi znaleźć na to metodę. Miejmy nadzieję, że ta strategia, która będzie opublikowana w przyszłym tygodniu, czy ogłoszona w przyszłym tygodniu, również uwzględni te aspekty.
0: No i właśnie, w strategii pojawia się także uderzenie w systemy dowodzenia przeciwnika. Panie Wojciechu, dlaczego ich osłabienie może mieć kluczowe znaczenie w przypadku rosyjskiego ataku?
1: Widzieliśmy dobrze, że... Znaczy, może inaczej to ujmę. Żadna armia bez centrum dowodzenia nie funkcjonuje. To wtedy tak naprawdę mamy w dużej mierze chaos na froncie. Oczywiście sami żołnierze są szkoleni do tego, że mają podejmować w przypadku zerwania łączności czy zerwania kontaktu przez dłuższy czas w miarę możliwości racjonalne i autonomiczne decyzje, które są zgodne z jakimś szerszym planem. Natomiast urwanie głowy takiemu dowództwu może skutkować po prostu tym, że właśnie rozpoznanie wtedy jest znacznie utrudnione, przekazywanie informacji czasem może nawet nie istnieć. Tutaj można przytoczyć chociażby początek wojny na Ukrainie. wtedy Rosja w tych pierwszych tygodniach wojny tak naprawdę nie działała wedle jakiegoś skonkretyzowanego planu. Ten jej działania zakładały po prostu szybki rajd na centralne miasta ukraińskie, po prostu w ślepym założeniu, że to już przyniesie zwycięstwo. Więc nie było tam na przykład takiego odgórnie narzuconego planu, strategii pola walki. No i to się zemściło na Rosjanach i temu nie wygrali wojny w pierwszych miesiącach. Więc być może po prostu tutaj też NATO wyszło z założenia, zresztą bardzo sensownie, że jednak rosyjskie wojsko jeszcze się posługuje mocno scentralizowanym systemem zarządzania polem walki i uderzenie w takie centra po prostu by znacząco osłabiło zdolności armii rosyjskiej już na froncie, czy podczas już takich bezpośrednich starć, które mogłyby mieć miejsce w przypadku tego najgorszego scenariusza.
0: Zatrzymajmy się teraz przy sprawie Polski. Co ta strategia oznacza konkretnie dla naszego kraju? I pytanie, czy powinniśmy spodziewać się zmian w rozmieszczeniu wojsk, zakupach uzbrojenia albo sposobie ochrony wschodniej granicy?
1: Jeśli chodzi o to, myślę, że tutaj rola Polski nie jest, albo inaczej, nie jest przypadkiem to, że akurat ta strategia będzie tak ogłaszana akurat w Warszawie. Myślę, że to ma pewne związki z tym, na co ona będzie nastawiona. To znaczy administracja amerykańska, widząc to, że no, bezpieczeństwo Europy bezpośrednio zależy od wschodniej flanki NATO, siłą rzeczy będzie wskazywała Polskę jako tego najsilniejszego partnera na wschodniej flance. Oczywiście są jeszcze Niemcy jako te najpotężniejsza gospodarka Unii Europejskiej, natomiast mający dalej duże opory w modernizacji swojej armii, bo te zapowiedzi pojawiają się od kilku już lat i one dalej nie są skutecznie realizowane, jeśli chodzi o wzmocnienie Bundeswehry. Niemcy mają też problemy natury politycznej i gospodarczej, o czym też należy pamiętać, kiedy mówimy o tym, jakie są perspektywy przed tym państwem. Natomiast Polska tutaj jednak jawi się jako z jednej strony ta gospodarka twardo trzymająca się na nogach, co warto podkreślić niezależnie od kryzysów. Druga rzecz, mocno inwestująca właśnie w swoje siły zbrojne i także tworząca na swoim terenie centra serwisowe dla amerykańskiego sprzętu. To jest bardzo ważny element, bo poza mówieniem o silnikach do Abramsów, o w ogóle serwisie amerykańskiego sprzętu, mówimy też o potencjalnym rozwoju zdolności do serwisowania systemów Patriot. To też jest bardzo istotny element, więc patrząc przez pryzmat tych różnych deklaracji, no i nie zapominajmy też o mowie o stałej bazie USA w Polsce, która cały czas jest w toku. Więc biorąc to wszystko zbiorczo, no wszystko wskazuje na to, że Polska może tutaj odgrywać ważną rolę i być może też tutaj te plany polskie w postaci czy to Tarczy Wschód, czy Bałtyckiej Linii Obrony znajdą też uznanie w tych planach. I to był bardzo dobry sygnał dla Polski. Miejmy nadzieję, że tak się wydarzy.
0: To jeszcze na koniec, bo w dyskusji o gotowości NATO pojawia się perspektywa roku 2029. Czy to realny termin osiągnięcia tych określonych zdolności obronnych, czy raczej sygnał ostrzegawczy związany z potencjalnym zagrożeniem ze strony Rosji?
1: Myślę, że to jest sygnał ostrzegawczy. Jeśli pojawiają się różne wyliczenia pokazujące to, ile Rosja by potrzebowała czasu, by odbudować swój potencjał, to zawsze mówi się, że ten taki najbardziej optymistyczny scenariusz dla Federacji Rosyjskiej to są 3 lata. Jeśli Rosja faktycznie by włączyła ten wyższy bieg i przestawiła się w pełni na gospodarkę wojenną, to w ciągu 3 lat jest w stanie odbudować swoje zdolności. Natomiast to jest ten najbardziej negatywny scenariusz. Optymalnie mówi się o 4, 5, czasami nawet 6 latach, więc ja obstawiam, że po prostu ta data 2029 to jest to założenie najgorszego scenariusza, na który musimy być gotowi, ale który jest stosunkowo mało prawdopodobny. Więc ja bym na to w ten sposób patrzył.
0: Politolog z portalu Defense24, pan Wojciech Kozioł, był razem z nami w radiu RMF24. Bardzo dziękujemy za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo i do usłyszenia.
2: Tu RMF24 Wrocław. Jeszcze więcej informacji.

0: Radiu RMF24 zaglądamy teraz w góry i sprawdzamy, jakie warunki panują w to sobotnie przedpołudnie. A trudne warunki panują w wyższych partiach Tatr. Powyżej 2000 metrów nad poziomem morza zalega zmrożony śnieg, a szlaki są oblodzone. Tatrzański Park Narodowy ostrzega, że szczególnie niebezpiecznie jest na północnych stokach i w zacienionych miejscach. W porywach wiatr osiąga tam do 50 km na godzinę. Wyjście w wyższe partie gór wymaga doświadczenia w turystyce zimowej oraz odpowiedniego sprzętu, czyli raków, czekana i kasku. Ratownicy podkreślają, że popularne raczki nie zapewniają wystarczającego zabezpieczenia na stromym, wysokogórskim terenie. W ostatnich dniach doszło do śmiertelnych wypadków związanych z podobnymi zagrożeniami. Lepsze warunki panują z kolei w Beskidach, choć tam również miejscami jest ślisko, a w wyższych partiach mocno wieje. GOPR przypomina o ciepłej odzieży, nieprzemakalnej kurtce, naładowanym telefonie z aplikacją Ratunek oraz zapasie energii do telefonu. Turyści powinni także pamiętać, że jesienią szybciej zapada zmrok, dlatego warto zabrać latarkę i odpowiednio zaplanować trasę. A my w Radiu RMF24 przede wszystkim apelujemy o ostrożność.
1: Radio RMF24.
2: Reklama.
3: Czyta lektor AI.

0: Kochanie, ty nazywasz mnie swoim szczęściem, prawda?
1: Tak, a co?
0: Teraz jestem szczęściem w nieszczęściu. Wylałam kawę.
1: Już robię drugą.
0: Na komputer.
1: Już biorę pożyczkę.
0: Na co?
1: Na komputer. Moje ty szczęście.
2: Nagły wypadek? Sprawdź ofertę pożyczki w placówkach i na aliorbank.pl.
3: Aliorbank albo nic.
2: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi 9,15%. Możesz skorzystać z oferty, jeśli nie masz u nas kredytów od minimum 3 lat. Warunki kredytowania zależą od twojej zdolności kredytowej i wymaganych przez nas zabezpieczeń. Szczegóły jednorazowej oferty oraz taryfy opłat i prowizji Aliorbanku S.A. dla klientów indywidualnych znajdziesz w placówkach i na aliorbank.pl.
4: Halo, halo! Już 17 października wielka

0: Prywatny catering, profesjonalny barista, prezenty dla gości, a dla najmłodszych malowanie twarzy, warsztaty kreatywne i budowanie własnych samochodów. 17 października Cherry MM Cars, Wrocław, Aleja Karkonoska 50. Cherry. Poznajcie nas podczas wielkiego otwarcia.
1: Ruszamy z budową nowoczesnych mieszkań w formule spółdzielczej w Leśnicy. Wystarczy Ci wkład własny. Po spłacie mieszkania stajesz się jego właścicielem. To nie jest ani wynajem, ani TBS. Rezerwacja na stronie Aleja Platanowa /2.
2: Netto przedstawia.
3: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
4: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
3: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź!
4: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
3: To może zapraszamy?
4: Dobre!
2: Z okazji urodzin Netto schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za kilogram, aż o 44% taniej, a ręcznik papierowy XXL Samel 1+1 gratis. Netto, dużo dobrego.
5: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Love pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Love to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Love to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Love.
6: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Tylko dzisiaj wszystkie storczyki, różne rozmiary. Przy zakupie dwóch, drugi tańszy tylko 1 grosz. Weź też 4 jogurty pitne, a za 2 najtańsze zapłacisz po 1 groszu. Takie sobotobranie tylko w Dino. Najbliżej Ciebie.
7: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Tylko teraz praliny Lindor aż 337 gramów. 1+1 gratis. To jedyne 25 zł za opakowanie przy zakupie dwóch. Najniższa cena sprzed obniżki 50 zł.

0: 30 dni 129 zł.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
1: Po reklamie.

0: Radiu RMF 24 zaglądamy teraz na uczelniane korytarze. Początek pierwszego roku studiów to czas zapoznania się z uczelnią i poszukiwania w niej swojego miejsca. I właśnie ten czas wykorzystują studenckie koła naukowe, aby zachęcić młodych ludzi do głębszego zanurzenia się w zainteresowaniach, a przy okazji zachęcają do odkrycia nowych. Chociażby układania kostki Rubika albo kiszenia kapusty. Te i inne pasje można było w czwartek odkrywać przed Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
1: Przez cały rok zachęcamy studentów do dołączania do różnych kół, nie tylko do naszego.
2: Poszerzanie swoich kompetencji, spełnianie swoich marzeń.
1: Dzisiaj studentów testujemy z logicznego myślenia, czyli mamy tutaj zagadki magiczne, labirynt, monogram, sudoku.
3: Czy kostkę Rubika można układać naukowo?
4: Zdecydowanie można układać naukowo.
3: Jest jakiś system, żeby to ułożyć?
5: Jasne, można układać sposobami matematycznymi, no i sprawdzonymi metodami, a także z pamięci.
3: Koło naukowe kiszenia kapusty?
6: Tak, tak. Mamy różne rodzaje. Mamy curtido, mamy taką zwykłą polską, mamy też kimchi, taką bardziej ostrą, azjatycką wersję.
3: Czy można naukowo kisić kapustę?
6: Pewnie, że tak. Możemy dużo się też dowiedzieć o tym, jak to robić, też jak zamykać te słoiczki, co dodać, żeby tam wszystko się w środku działo, więc trzeba też wiedzieć, mieć wiedzę.
3: I tym się zajmuje koło naukowe?
6: Tak, i jeszcze robieniem piwa na dodatek. To już takie bardziej zaawansowany, bo nie wszyscy wiedzą na przykład, jak się robi piwo.
0: Zagadki magiczne, kostka Rubika i naukowe kiszenie kapusty. A wśród słoiczków z kiszoną kapustą buszował reporter RMF FM Dominik Smaga.
7: Tu Radio RMF 24.
8: Reklama.
9: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku polski kurczak zagrodowy. Chów bez antybiotyków. Teraz 20% taniej. To jedynie 16,79 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
11: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
12: Pani Celinka wie, co jest super.
13: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
12: W tę sobotę 4 dwulitrowe butelki Pepsi tylko 23,96, a papier toaletowy Foxy 8 lub 4 rolki w opakowaniu jedynie 7,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz na Empik.com wciągające książki kupisz w pakietach 2 za 40 lub 50 zł. Do tego do 40% rabatu na wybrane produkty do domu i ogrodu. Idealne do stworzenia przytulnej przestrzeni. Oraz do 40% zniżki na wybrane artykuły sportowe. Do aktywnego treningu bez wychodzenia z domu. W tym bieżnie, rowery stacjonarne, akcesoria do fitnessu i wiele innych. Empik. Witaj w klubie. Hybrydowa, oszczędna, dostarczająca wrażenia z jazdy. Taka jest Honda HR-V. Wsiądź za kierownicę i przekonaj się. Kompaktowy SUV Honda HR-V już od 119 900 zł. Zapraszamy do salonów i na honda.pl. Zapraszamy do Hondy D&D przy ulicy Karkonoskiej 45 we Wrocławiu. Telefon 71 33 43 110.
14: Arenie Wrocław. Naucz się kibicować z klasą. Edukacyjne warsztaty dobrego kibicowania dla zorganizowanych grup. Aktywna nauka połączona ze zwiedzaniem stadionu i Muzeum Śląska Wrocław. Interaktywne zajęcia prowadzone przez przewodnika zakończone oficjalnym certyfikatem. Poznaj zasady kulturalnego dopingu, sportowej rywalizacji i wspierania swojej drużyny z szacunkiem bez względu na wynik. Szczegóły i zapisy na stronie www.muzeumśląskwrocław.pl.
15: Przestrzeń, w której możesz wziąć
8: Głęboki oddech, a nie zobowiązanie duszące przez pół życia. Dobry adres, a nie cztery ściany zabierające wolność. Słowem, mieszkanie bez zobowiązań i kredytu hipotecznego. Społeczna inicjatywa mieszkaniowa SIM Wrocław. Komfortowe mieszkania z najmem długoterminowym i gwarancją niskiego czynszu. Zróżnicowane metraże, balkony, tarasy, ogródki, zieleń, plac zabaw, mile widziane zwierzaki. Nabór wniosków rusza 21 września. Więcej na simwroclaw.pl.
15: W 29 urodziny Carrefoura 2 plus 1 za grosz, a także mleko UHT Simple. 1 litr, 1,5 lub 3,2%, 3 plus 3 gratis z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 10 października.
16: Po reklamie.
17: Radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji ma.

W radiu RMF24 ponownie odwiedzamy Biały Dom. Donald Trump jest rozczarowany, że nie otrzymał pokojowej Nagrody Nobla. Amerykański prezydent stwierdził w mediach społecznościowych, że powinien dostać nie jedną, a aż 8 takich nagród. To reakcja na tegoroczny werdykt Komitetu Noblowskiego. Donald Trump skrytykował laureatkę, południowoafrykańską prawniczkę Navi Pillay, twierdząc, że niewiele osób o niej słyszało. Zarzucił jej również niechęć do Izraela. A ja przypomnę, Navi Pillay przez lata zajmowała się prawami człowieka, była sędzią międzynarodowych trybunałów i wysoką komisarz ONZ do spraw praw człowieka. Amerykański przywódca przekonuje, że zasłużył na wyróżnienie, ponieważ, jak twierdzi, doprowadził do zakończenia 8 wojen. Zapowiedział też, że zamierza rozwiązać kolejne konflikty, m.in. między Rosją a Ukrainą. Donald Trump skrytykował również Komitet Noblowski i Norwegię. Decyzję o przyznaniu nagrody innej osobie nazwał, tu cytat, nieusuwalną plamą na wizerunku Norwegii. To ja może po prostu zaproszę na Fakty RMF FM o godzinie 11. Radio

0: Wykład otwarty w Radiu RMF 24.
1: Tu Krzysztof Urbaniak. Czas na kolejne fascynujące spotkanie z ludźmi nauki, którzy w prosty sposób wytłumaczą otaczający nas świat.
0: Już jutro po 18:00.
1: Dlaczego mózg ciągle chce więcej? Jak z tym walczyć? O tym w tym tygodniu będziemy rozmawiać z dr Asią Wojsiak, autorką książki Na zdrowy umysł.
0: Wykład otwarty w Radiu RMF 24. Wszystkie odcinki znajdziesz na rmfon.pl i innych platformach podcastowych.
2: Reklama.
3: Halo, Kasia?
2: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
3: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
2: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
4: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
5: Zamawiając taksówkę, liczysz na komfort, bezpieczeństwo i profesjonalizm? Zamów Radio Taxi Serc. Za nami przemawia 30 lat doświadczenia. Wyłącznie licencjonowani kierowcy, komfortowe i bezpieczne samochody. Wsparcie, które charytatywnie wieziemy potrzebującym. Z Radio Taxi Serc możesz czuć się bezpiecznie. A jeśli coś zgubisz w naszym aucie, pomożemy w odnalezieniu. Zamawiaj kurs pod 196-29. Zapraszamy do wspólnej podróży z Radio Taxi Serc.
6: Chyba potrzeba to było kobiecej ręki.
7: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
8: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
7: I zrobiła nam super pokój.
8: Mamo, dzięki!
9: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
10: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie. Jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
11: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
12: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
13: Psst, cześć, tu influencer, ten od cen.
14: Mam tylko 15 sekund, więc powiem ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
15: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
16: Nie, jakie to składniki?
15: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
16: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
15: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
17: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
18: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
19: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
18: Mhm, dokładkę rabatu.
17: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
20: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
21: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
20: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
21: Ascorvita Max?
20: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
22: Zdrowit.
23: Po reklamie.
24: Godzina 11, coraz bliżej. Czas na fakty RMF FM. Magdalena Wojtoń.
25: Jestem. Dzień dobry. Zapraszam. Rosyjskie pociski uderzyły w bloki w Zaporożu na Ukrainie. Zginęło 7 osób. Właśnie teraz ukazał się projekt unijnego budżetu autorstwa irlandzkiej prezydencji. Jest w nim sporo cięć. Co to oznacza dla Polski, sprawdza nasza korespondentka. W faktach kulturalnych RMF FM o krakowskiej nocy poezji. Co najmniej 7 osób, w tym 3 dzieci, zginęło w rosyjskim ataku na miasto Zaporoże w południowo-wschodniej Ukrainie. Pociski uderzyły m.in. w bloki mieszkalne, informują lokalne władze. Do ataku doszło nad ranem. Część z rannych osób jest w ciężkim stanie. Trwa akcja ratunkowa, bo pod gruzami zawalonych budynków mogą być ludzie. Irlandzka prezydencja opublikowała nową propozycję budżetu Unii Europejskiej na lata 2028-2034. Dokument przewiduje mocne cięcie wydatków. Łączymy się z naszą korespondentką w Brukseli, Katarzyną Szymańską-Borginą. Kasiu, Polska to odczuje?
0: Rozmawiałam przed chwilą z wiceministrem do spraw europejskich Ignacym Niemczyckim. Polska zachowuje największą kopertę narodową, a pieniądze na wsparcie regionów i rolnictwo pozostają bez zmian. Jak powiedział mi Niemczycki, budzi to ostrożny optymizm. Największe cięcia dotyczą konkurencyjności, w tym badań naukowych i inwestycji, a z tych środków korzystają przede wszystkim najbardziej rozwinięte państwa. Cięcia dotyczą także pomocy dla państw spoza Unii. Propozycja dotycząca wpływów z handlu emisjami, czyli ETS-u, nadal nie satysfakcjonuje Polski. W przyszłym tygodniu propozycją irlandzkiej prezydencji zajmą się unijni przywódcy na szczycie.
25: Maszyniści z Lublina będą się szkolić z najnowszych zagrożeń, jakie mogą spotkać w czasie swojej pracy. Zapewni to zmodernizowany symulator pociągu, który dostarcza bardzo realistycznych wrażeń i zna nawet bardzo mało prawdopodobne scenariusze.
1: To wzorowanie idealne kabiny pojazdu, 1:1, odwzorowane nawet budynki, roślinność.
2: Wyjeżdżamy z Lublina.
1: Tak, tutaj mamy motycz leśny.
2: Bus na torach.
1: Bus na przejeździe kolejowo-drogowym. Możemy zasymulować człowieka, możemy zasymulować zwierzę.
3: Ćwiczyć reakcje w sytuacjach nietypowych, czy nietypowe warunki powodziowe, pogodowe.
2: Albo brakuje kawałka szyny.
3: To też możemy zasymulować.
2: Odgłosy też realistyczne?
1: Tak, dokładnie. No, ten szum jak najbardziej słychać.
2: Którym się trąbi?
1: W tym pojeździe jest to nożny sygnał baczność.
2: Działa.
1: Działa.
25: Co sprawdził reporter RMF FM Dominik Smaga. W kalendarzu 10 października w dolinach jesień, a w wyższych partiach Tatr, powyżej 2000 metrów nad poziomem morza, leży zamrożony śnieg. Szlaki są oblodzone, ostrzega w najnowszym komunikacie Tatrzański Park Narodowy. Szczególnie niebezpiecznie jest po północnej stronie gór oraz w miejscach zacienionych. Na szczytach wiatr w porywach osiąga prędkość do 50 km na godzinę. Pora na fakty kulturalne. Ze mną Marlena Chudzio i pytanie, co pozostaje z wojny, gdy ta oficjalnie się już zakończy?
22: Zadają je twórcy najnowszego spektaklu w Teatrze Narodowym w Warszawie. Orysteja w reżyserii Ruka Persefala to historia powrotu do domu, w którym nic nie jest już takie jak kiedyś, w którym trudno odróżnić sprawiedliwość od zemsty, a ofiarę od oprawcy. W spektaklu gra Mariusz Bonaszewski.
23: Rola nazywa się Horus, ale nie ma ani jednej linijki, która jest rolą chóru. Nie ma ani jednego zadania, o którym można by powiedzieć, że wywodzi się jakoś z Orestei. To jest coś zupełnie na nowo powstałego, napisanego.
22: Premiera w Teatrze Narodowym jeszcze dziś. A w Krakowie trwa Noc Poezji. Przez cały weekend można brać udział w wydarzeniach, których motywem przewodnim jest zbrodnia, tajemnica oraz mroczne oblicza poezji. Teatr Przypadków Feralnych przy ulicy Świętego Krzyża na przykład zaprasza na czytanie performatywne tomiku Wypiór Grzegorza Uzdańskiego.
26: Jest to opowieść o Adamie Mickiewiczu, który z jakiejś przyczyny nie umarł, a został upiorem, wampirem, który mieszka w szafie i prześladuje w jakimś tam stopniu młode pokolenia twórców.
22: Mówi prezes teatru Natalia Mazurkiewicz, a w programie Nocy Poezji jest kilkadziesiąt wydarzeń.
27: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
28: Tu Radio RMF 24.
24: Sobotnie przedpołudnie z RMF 24. Ponownie zaglądamy do kalendarza. 10 października to Światowy Dzień Hospicjów i Opieki Paliatywnej. I między innymi o tym ważnym temacie powiemy w tej godzinie. Ale wcześniej wrócimy do tragicznych doniesień z Ukrainy. Nad ranem Rosjanie zaatakowali Zaporoże. Kuba Śliwiński, bądźcie blisko.

0: To informacyjne radio RMF24. Co najmniej 7 osób zginęło w rosyjskim ataku na Zaporoże w południowo-wschodniej Ukrainie. Wśród ofiar jest 3 dzieci. Pociski uderzyły m.in. w budynki mieszkalne. Atak nastąpił około 5 rano czasu polskiego, czyli o 4 w nocy w Polsce.
1: Jak
0: dowiedział się pan o tragedii?
1: Żonka pozwoliła.
0: Żona zadzwoniła i powiedziała, że dzieci postanowiły tu zostać na noc. Mają inne mieszkania, ale przyszli tutaj spać. Nie wiem, dlaczego akurat tu postanowili przenocować. Trafili ich. Dlaczego uważa pan, że Rosjanie atakują cywilne domy? Bo są nieludzcy. Nieludzcy. Koniec. Ile lat miała pańska wnuczka? Pod koniec miesiąca skończyłaby 7 lat. Mówił w rozmowie z ukraińskim dziennikarzem pan, który stracił w tym ataku wnuczkę. Na miejscu trwają działania ratowników, którzy przeszukują gruzowiska i wydobywają poszkodowanych. Władze ostrzegają, że pod zawalonymi budynkami wciąż mogą znajdować się ludzie.

0: To informacyjne przedpołudnie w radiu RMF24, a my przypominamy, Michał Kołodziejczak zawieszony w prawach członka klubu Koalicji Obywatelskiej. To skutek poważnych oskarżeń, które pod jego adresem wysunęły były współpracownice. W Kanale Zero kobiety zarzuciły byłemu wiceministrowi rolnictwa m.in. przemoc, agresję i nakłanianie do zażywania narkotyków. Tę sprawę komentowali w rozmowie Sprawdzam Krzysztofa Ziemca politycy Robert Biedroń z Lewicy i Krzysztof Paszyk z PSL.
1: Dobrze, że doszło do zawieszenia pana Kołodziejczaka, bo no problem jest. To znaczy, po pierwsze, pan Kołodziejczak prawdopodobnie ma problem z uzależnieniem, z jakąś chorobą.
2: No, tylko tutaj chodziło o zmuszanie osób
1: trzecich. A po drugie, tak, no właśnie, doszło do bardzo poważnego przestępstwa i w tej sprawie pełna solidarność z tymi kobietami, po pierwsze, i trzeba przede wszystkim też rozmawiać o ofiarach, jeśli takie były tych czynów. Po drugie, oczekiwać działania odpowiednich służb, prokuratury.
2: Odebrać mu immunitet, będziecie głosowali.
1: Prokuratura będzie składała wniosek w tej sprawie, jeżeli złoży, no to chyba tutaj nie, przynajmniej z pierwszych doniesień i tych nagrań nie ma żadnych wątpliwości, że doszło do bardzo poważnego przestępstwa.
0: Tak komentował tę sytuację Robert Biedroń. Natomiast Krzysztof Paszyk z PSL-u ocenił, że ujawnione nagrania wyglądają wiarygodnie, ale przypomniał o zasadzie domniemania niewinności.
3: Sprawa wygląda poważnie, bardzo wiarygodne materiały w postaci nagrań, zeznań zostały ujawnione. Myślę, że dobra decyzja Klubu Parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej do czasu wyjaśnienia. Pan Michał Kołodziejczak został z tego klubu odsunięty. Myślę, że teraz czas na działanie służb, instytucji wyjaśniających, które tą sprawę powinny sprawnie wyjaśnić. Każdy, ja zawsze podkreślam, w naszym państwie ma domniemanie niewinności po swojej stronie, więc też jestem bardzo ostrożny w ocenach, ale sprawność, wyjaśnienie to jest dzisiaj coś, czego pewnie każda Polka, każdy Polak wobec polityka oczekuje.
0: Mówił Krzysztof Paszyk z PSL-u. Do tego tematu z pewnością będziemy wracali, a program Sprawdzam Krzysztofa Ziemca jest do odsłuchania na naszej stronie rmf24.pl, naszym kanale na YouTubie oraz na platformie RMF On.
4: RMF 24. Reklama. Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe teraz aż 38% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu, wesoły kurnik L, 10 sztuk. Teraz tylko 6,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: W Japonii wierzymy, że pewność kryje się w odważnym stylu, doskonałych proporcjach i perfekcyjnie dopracowanych detalach. Tak powstała nowa Mazda CX-6e. Innowacyjny SUV z zasięgiem dającym pewność podczas każdej podróży. Przyjdź na jazdę próbną i poznaj nowy wymiar pewności. Poznaj nową Mazdę CX-6e. Teraz z kosztami finansowania od 0%. Odwiedź salon Mazda Grupa Wrubel w Długołęce koło Wrocławia.

0: okazji urodzin Carrefoura. W tym tygodniu promka 2 plus 1 za grosz. Więc jaja ściółkowe Simple, Elki 10 sztuk 2 plus 1 za grosz. Oferta do 10 października.
1: Ciągły pośpiech, telefony, spotkania, korki. Każdy dzień wygląda tak samo. Odetchnij pełną piersią w Górach Izerskich. W hotelu Malinowy Dwór. Zapraszamy w niesamowitą, zieloną scenerię gór, pełną szlaków pieszych, rowerowych i oszałamiających widoków. Miejsce, które oderwie Cię od miejskiej codzienności. Sprawdź na malinowedwór.pl. Zregeneruj się w sercu Gór Izerskich. Malinowy Dwór.
2: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz zestaw bokserek Wrangler 4 sztuki, tylko 77,77. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 98,88. Allegro Days do 18 października.
3: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
4: Skoda. Małymi krokami nadchodzi zima, a w Biedronce do 21 października ciepłe, wygodne śniegowce dla dzieci. Rozmiar 26 do 36. Już od 34,99 za parę. Biedronka.
5: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Love pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Love to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Love to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Love.
6: Mamo, ten bohater jest dziwny.
7: Nie lubisz go?
6: Lubię i to jest najdziwniejsze.
8: Czytanie procentuje wrażliwością. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
9: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Tylko dzisiaj. Wszystkie storczyki, różne rozmiary. Przy zakupie dwóch, drugi tańszy tylko jeden grosz. Weź też cztery jogurty pitne, a za dwa najtańsze zapłacisz po jednym groszu. Takie sobotobranie tylko w Dino. Najbliżej Ciebie.
10: Po reklamie.
11: W radiu RMF 24 Kuba Śliwiński i tematy na weekend.

0: Słuchacie radia RMF24. To nasz sobotni program, a w nim przyglądamy się dziś polskim hospicjom. To trudny i ważny temat, choć są w nim też zaskakująco pozytywne informacje. Dziś 10 października jest to Światowy Dzień Hospicjów i Opieki Paliatywnej. Nasz reporter Michał Dobrołowicz rozmawiał z prezes Fundacji Polskie Hospicja, Dorotą Sikorską, organizatorką kampanii dotyczącej hospicjów pod hasłem Powierzam, nie oddaję. Chodzi tu o pokazanie, że gdy bliska nam osoba trafia do hospicjum, może wrócić stamtąd silniejsza i zdrowsza. Posłuchajmy tej rozmowy.
1: Ten 10 dzień października to jest okazja często, żeby zatrzymać się trochę i powiedzieć o hospicjach to, o czym się może na co dzień nie mówi, albo rozwiać wątpliwości dotyczące hospicjów, bo tych wątpliwości, niejasności pewnie jest sporo. Czasem może nawet mitów do obalenia.
2: Jest bardzo dużo stereotypów na temat hospicjów i nam zależy jako fundacji, żeby trochę odczarować temat hospicjów. Wiadomo, że są bardzo potrzebne, że jak gdyby zapotrzebowanie na te placówki rośnie z roku na rok i my, chcąc odczarować trochę myślenie o hospicjum, też robimy właśnie na Światowy Dzień Hospicjów i Opieki Paliatywnej akcję Powierzasz, nie oddajesz. To jest bardzo ważne, dlatego że wiele osób ma problem emocjonalny z tym, czy dobrze robi, że oddaje, tak? Więc my chcemy zaznaczyć, że powierzasz, nie oddajesz,
1: powierzasz pod dobrą opiekę?
2: Dobrą opiekę, dokładnie tak. Powierzasz pod opiekę specjalistów, osób, które wiedzą, jak się zająć osobą chorą. I jest wiele sytuacji, o których się nie mówi, ale z hospicjum normalnie pacjenci wychodzą do domu.
1: To nie jest bilet w jedną stronę?
2: Nie jest bilet w jedną stronę, o tym też trzeba mówić, ponieważ osoba podleczona, osoba zaopiekowana potrafi potem jeszcze kilkanaście lat przeżyć u siebie w domu, kiedy ma taką jak gdyby pomoc opieki z hospicjów domowego, tak, które przychodzi i ją się zajmuje i pomaga w takiej codzienności i oczywiście też pomaga przy ewentualnym leczeniu pomocy, której potrzebuje, tak, na co dzień.
1: Hospicja to są placówki dla osób nieuleczalnie chorych, nieuleczalnie, ale to nie oznacza, że te osoby nie wrócą do aktywności.
2: Dokładnie tak i też o tym chcemy mówić, że to jest po prostu pomoc doraźna w danym momencie, bo wiemy jak kiedyś było. Kiedyś było dużo rodzin wielopokoleniowych, które potrafiły się też zaopiekować, bo miały na to przestrzeń, tak?
1: Bo było dużo osób.
2: Bo było dużo osób, tak, a teraz, no wiadomo, jesteśmy demograficznie, wszystko spada w dół, statystyki. Mamy swoje życie, bo musimy zarabiać, bo musimy utrzymać dom, ludzie spłacają kredyty, więc jak gdyby taka proza życia, która przygniata i w momencie, kiedy przychodzi choroba bliskiej osoby, wiele osób jest w takim jak gdyby rozwarstwieniu, co zrobić, tak? Jak pomóc, bo nie może być cały czas non-stop w domu i opiekować się bliską osobą. Często to się wiąże z tym, że wtedy jeden z opiekunów, często jak jest to rodzina małżonków, tak, musi zrezygnować z pracy, żeby się opiekować.
0: Prezes Fundacji Polski Hospicja, Dorota Sikorska, z którą rozmawiał Michał Dobrołowicz. Ponad 800 hospicjów działa obecnie w Polsce, niemal połowa z nich to hospicja domowe. A ja przypominam, dzisiaj Światowy Dzień Hospicjów i Opieki Paliatywnej.
3: Radio RMF 24. Informacje i muzyka.
4: Reklama.
5: Jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie. Hybrydowa, oszczędna, dostarczająca wrażenia z jazdy. Taka jest Honda HR-V. Wsiądź za kierownicę i przekonaj się. Kompaktowy SUV Honda HR-V już od 119 900 zł. Zapraszamy do salonów i na honda.pl. Zapraszamy do Hondy D&D przy ulicy Karkonoskiej 45 we Wrocławiu. Telefon 71 33 43 110.
4: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
6: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu lawatca Qualita Oro. Kawa mielona 250 gramów. Teraz tylko 17,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 27,99. A czekolada mleczna Nutcracker 100 gramów. Teraz tylko 4,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
8: Akademia Sportowych Emocji na Tarczyńskiej Arenie Wrocław. Naucz się kibicować z klasą. Edukacyjne warsztaty dobrego kibicowania dla zorganizowanych grup. Aktywna nauka połączona ze zwiedzaniem stadionu i Muzeum Śląska Wrocław. Interaktywne zajęcia prowadzone przez przewodnika zakończone oficjalnym certyfikatem. Poznaj zasady kulturalnego dopingu, sportowej rywalizacji i wspierania swojej drużyny z szacunkiem bez względu na wynik. Szczegóły i zapisy na stronie www.muzeumśląskwrocław.pl.
9: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Tylko teraz złap 3 Red Bulle i zapłać 4,50 za puszkę. Trzecia aż 92% taniej. Odkryj wszystkie smaki. Najniższa cena sprzed obniżki 6,50. Make a Deals.
10: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
11: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
12: Halo, halo. Już 17 października wielkie otwarcie salonu Cherry

0: Profesjonalny barista, prezenty dla gości, a dla najmłodszych malowanie twarzy, warsztaty kreatywne i budowanie własnych samochodów. 17 października Cherry MM Cars Wrocław, Aleja Karkonoska 50. Cherry. Poznajcie nas podczas wielkiego otwarcia.
1: Po reklamie.
2: Radio RMF 24.

0: Niemalże na koniec przedpołudniowego programu w RMF 24 zapraszam Was na jutrzejszy krakowski wieczór wyborczy. Od godziny 20.55 na antenie RMF 24 w faktach RMF FM oraz na kanale RMF 24 w serwisie YouTube będzie można śledzić krakowski wieczór wyborczy, przygotowany we współpracy redakcyjnej z Polsat News. Program w radiu RMF 24 poprowadzi Piotr Salak. W studiu w Krakowie spotkają się goście reprezentujący różne środowiska, a wśród nich były prezydent Polski Andrzej Duda, były wiceprezydent Krakowa profesor Stanisław Mazur oraz pisarz Łukasz Orbitowski. Dziennikarze będą relacjonować wydarzenia z Krakowa, a goście porozmawiają o mieście i jego przyszłości. Z kolei w studiu w Warszawie Tomasz Terlikowski wraz z zaproszonymi politykami przyjrzy się także ogólnopolskiemu kontekstowi wydarzeń. Krakowski wieczór wyborczy od godziny 20.55 już jutro w radiu RMF 24 w faktach RMF FM oraz na kanale YouTube RMF24.
1: Radio RMF24.

0: 24 Wrocław. Radio informacyjne.
1: Kuba Śliwiński, bardzo dziękuję za wspólnie spędzoną część sobotniego przedpołudnia. O 12 najnowsze fakty, a po 12 przywita się z wami Krzysztof Urbaniak, który poprowadzi program popołudniowy. I będzie m.in. o tym, dlaczego Europejczycy coraz chętniej korzystają z samochodów elektrycznych. Zostańcie z radiem RMF24.

0: Wiem.
1: Szara codzienność czy amerykański sen? Najpotężniejsze państwo świata czy kolos na glinianych nogach? Taka Ameryka.
2: Badania wykazują, że ponad połowa nowojorskich właścicieli wydaje więcej pieniędzy na pielęgnację i fryzjera swojego psa niż na własne wizyty u fryzjera czy kosmetyczki.
1: Jak naprawdę żyje się w Stanach Zjednoczonych? O tym zza oceanu raportuje Lidia Krawczuk. W każdą sobotę po 16 w radiu RMF24.
3: Reklama.
4: Aleja Platanowa 2 to 190 mieszkań w zielonej i spokojnej części Leśnicy. To druga inwestycja spółdzielni mieszkaniowej Jedynka w formule spółdzielczej. W cenie mieszkania miejsce postojowe w garażu podziemnym. Wykup mieszkania możliwy już po 5 latach. Zarezerwuj mieszkanie na Aleja Platanowa / 2.
5: Kupowanie leków bez recepty przez internet powinno opierać się na konkretnych potrzebach. Na Allegro znajdziesz oferty sprawdzonych aptek z całego kraju w jednym miejscu. Masz tu też jasny wgląd w różne możliwości dostawy, co ułatwia racjonalne zakupy. Materiał reklamowy portalu Allegro nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Gdybyś dziś zmieniał samochód, czego byś szukał?
7: Dobrej oferty finansowania i auta z europejskiej marki, które będzie praktyczne i komfortowe na co dzień.
6: W takim razie sprawdź Cuprę. Teraz wszystkie modele dostępne są w kredycie 3 razy 0%.
7: Czyli bez wpłaty własnej, bez oprocentowania i bez prowizji?
6: Dokładnie. W salonach we Wrocławiu znajdziesz szeroki wybór samochodów od ręki. Od miejskich kompaktów po rodzinne SUV-y.
7: A jazda próbna?
6: Na miejscu przetestujesz każdy model.
7: Zapraszamy do salonów Cupra Wrocław. Aleja Karkonoska 81 i Aleja Bricknera 40-46.
8: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
9: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
8: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
10: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
11: Dobrze.
10: 15 zł.
11: Lepiej.
10: 20 zł.
11: Najlepiej. Na Orlenie?
10: Ciepło.
11: Z kuponami?
10: Cieplej.
11: W Orlen witaj.
12: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
13: Ciągły pośpiech, telefony, spotkania, korki. Każdy dzień wygląda tak samo. Odetchnij pełną piersią w Górach Izerskich, w hotelu Malinowy Dwór. Zapraszamy w niesamowitą, zieloną scenerię gór, pełną szlaków pieszych, rowerowych i oszałamiających widoków. Miejsce, które oderwie cię od miejskiej codzienności. Sprawdź na malinowydwór.pl. Zregeneruj się w sercu Gór Izerskich. Malinowy Dwór.
14: Zamawiając taksówkę, liczysz na komfort, bezpieczeństwo i profesjonalizm? Zamów Radio Taxi Serc. Za nami przemawia 30 lat doświadczenia. Wyłącznie licencjonowani kierowcy, komfortowe i bezpieczne samochody. Wsparcie, które charytatywnie wieziemy potrzebującym. Z Radio Taxi Serc możesz czuć się bezpiecznie. A jeśli coś zgubisz w naszym aucie, pomożemy w odnalezieniu. Zamawiaj kurs pod 196-29. Zapraszamy do wspólnej podróży z Radio Taxi Serc.
15: Przestrzeń, w której możesz wziąć głęboki oddech, a nie zobowiązanie duszące przez pół życia. Dobry adres, a nie cztery ściany zabierające wolność. Słowem, mieszkanie bez zobowiązań i kredytu hipotecznego. Społeczna inicjatywa mieszkaniowa SIM Wrocław. Komfortowe mieszkania z najmem długoterminowym i gwarancją niskiego czynszu. Zróżnicowane metraże, balkony, tarasy, ogródki, zieleń, plac zabaw, mile widziane zwierzaki. Nabór wniosków rusza 21 września. Więcej na simwroclaw.pl.
5: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 zł. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
3: Po reklamie.
16: Godzina 12, coraz bliżej. Pora na fakty, RMF FM. Magdalena Wojtoń.
17: Obrona powietrzna Ukrainy zestrzeliła drona odrzutowego, który miał uderzyć w Lwów.
2: Policja z Podhala zatrzymała kobietę, która uszkodziła budynki i samochody na dwóch stacjach paliw w Nowym Targu i Białce Tatrzańskiej. Po 6 miesiącach na halach górale wracają do domów.
0: Zakończymy sezon, my będziemy troszeczkę spać przy babach, nie przy łokcach.
2: Jesteśmy w Szczawnicy, gdzie trwa wielki jesienny redyk. Po raz pierwszy dron o napędzie odrzutowym zaatakował Lwów w zachodniej Ukrainie. Bezzałogowiec został zestrzelony przez obronę przeciwlotniczą. Nie spowodował ofiar ani strat, poinformował portal Ukraińska Prawda, powołując się na informacje lokalnych władz. Minionej nocy Rosja zaatakowała Ukrainę 160 dronami. Ponad setka miała napęd odrzutowy. Jak informowaliśmy już w faktach, Rosjanie zbombardowali dzisiaj blok w Zaporożu. Według najnowszych danych 8 osób zginęło, 16 zostało rannych. Na gorącą linię informujecie o wypadku na trasie krajowej nr 91 w Łódzkiem w Kamieńsku.
3: Droga w obydwu kierunkach jest zajęta. Wypadek jest na wiadukcie.
17: Droga przykorkowana.
3: Służby już są na miejscu. Helikopter przed chwilą przyleciał. 3 samochody osobowe zostały uszkodzone.
2: 600, 700, 800 to jest numer naszej gorącej linii. Problemy z przejazdem na SUSM-ce w Warszawie. Chodzi o odcinek między węzłami Wisłostrada a Marymącka. Samochód osobowy zderzył się tam z ciężarówką. Zablokowany jest pas w stronę Poznania i tak będzie jeszcze co najmniej przez godzinę. Pół godziny temu policjanci zatrzymali poszukiwaną 59-latkę z Mazowsza. Kobieta rano czarnym samochodem uszkodziła samochody i budynki dwóch stacji paliw w Nowym Targu i Białce Tatrzańskiej i potrąciła pieszego. Wcześniej była kontrolowana przez patrol, bo zaśmiecała teren stacji benzynowej. W faktach nasza reporterka Magdalena Greiner.
18: Dzień dobry.
2: Magdo, co ustaliłaś?
18: O 7 rano klient stacji benzynowej w Nowym Targu zgłosił, że kobieta, która przyjechała czarnym Land Roverem, wyrzuca z samochodu śmieci. Na miejsce przyjechali policjanci, wylegitymowali kobietę i sprawdzili jej trzeźwość. Pouczyli za wykroczenie i odjechali. Po godzinie kobieta pokłóciła się z pracownikami i klientami stacji, a odjeżdżając uszkodziła drzwi wejściowe do budynku, elewację, motocykl i 4 zaparkowane samochody.
19: Następnie odjechała w kierunku Białki Tatrzańskiej, gdzie według posiadanych przeze mnie informacji również wjechał na stację benzynową, uszkadzając mienie i też dokonując potrącenia osoby pieszej.
18: Mówi aspirant sztabowy Łukasz Borek z nowotarskiej policji. Mundurowi zatrzymali kobietę w miejscowości Podczerwone. Na drogach ustawione zostały blokady, żeby zatrzymać jej samochód. W tej chwili na miejscu prowadzone są z jej udziałem policyjne działania.
2: Za tydzień nowy sezon rozpocznie siatkarska Tauron Liga Mężczyzn, czyli Liga Mistrzów Europy. Drużyny kończą przygotowania, a najlepszym testem są mecze sparingowe. W faktach Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF FM. Weekend to siatkarskie turnieje z udziałem naszych czołowych drużyn.
20: No i te emocje właśnie się rozpoczynają. W podpoznańskim Zalasebie rusza memoriał Arkadiusza Gołasia, a siatkarz zginął 21 lat temu w wypadku samochodowym. W pierwszym półfinale tego turnieju zagrają Zaksa Kędzierzyn-Koźle i PGS Krabę Chatów, w drugim Asagory Sowia Rzeszów i Berlin Recycling Volleys. W Lublinie z kolei Bogdanka Volley Cup to turniej poświęcony pamięci Tomasza Wojtowicza, członka legendarnej reprezentacji trenera Huberta Wagnera. Tam w roli gospodarzy Bogdanka Luk Lublin.
21: Jeśli chodzi o rozgrywki tutaj, zdecydowanie będą pokazywali nam poziom, na który jesteśmy, co trzeba jeszcze pracować.
20: Mówił najlepszy zawodnik niedawnych mistrzostw Europy Wilfredo Leon. W Lublinie zagrają także PGE Projekt Warszawa, Fenerbahce Stambuł czy ACH Volley Lubliana.
2: A za mniej więcej godzinę ponad 1000 owiec bacy Andrzeja Majerskiego przejdzie przez centrum Szczawnicy. To jest największy i najsłynniejszy redyk w Polsce, na który przyjeżdżają tysiące turystów. Dla nich to jest wielkie widowisko, ale dla baców i juchasów też wielkie radosne święto, które kończy sezon wypasu, czyli pół roku spędzonego z owcami na halach.
22: No też na wiosnę się cieszymy, że wychodzimy na tę halę po tej zimie, że idziemy tymi owieczkami, żeby zrobić jakiegoś dobrego punca czy osypka, a przede wszystkim, żeby się napić. Ale tak powiem, że ten jesienny to już taki jest naprawdę, na który czekamy, żeby po prostu jakoś zejść z tymi owcami po samoletnim trudzie, żeby one wszystkie wróciły z sali do swoich właścicieli, zdrowe, wypasione i niezjedzone przez wilki.
0: No i wielkie święto to jest, bo zakończymy sezon, no i będziemy troszeczkę spać przy babach, nie przy łokcach. Będę prosić Boga dozyć do wiosny, na wiosnę odpocząć od nowa.
2: Z bacą Andrzejem Majerskim i jego juchasem Andrzejem Bryłką, którzy schodzą już do Szczawnicy, rozmawiał Maciej Pałachicki.
23: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
24: Radio RMF 24.
16: Magdalena Wojtoń, bardzo dziękujemy za fakty RMF FM i czas na sobotnie popołudnie z radiem RMF 24.
1: A zaczniemy od bardzo ciekawego tematu, zwłaszcza w kontekście bardzo drogich cen paliw. Europejczycy coraz chętniej przesiadają się do samochodów elektrycznych. Dlaczego dokładnie? O to zapytam naszego gościa. Za chwilę u nas Jakub Faryś, prezes Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego. Ale będzie jeszcze więcej informacji. Krzysztof Urbaniak, zapraszam.

0: To jest sobotnie popołudnie z radiem RMF 24. Jak już mówiliśmy, Europejczycy coraz chętniej przesiadają się do samochodów elektrycznych. We wrześniu na 12 najważniejszych rynkach Europy zarejestrowano ich o 62% więcej niż rok wcześniej. We Francji elektryki odpowiadały już za ponad 40% nowych rejestracji, a w Holandii przekroczyły połowę rynku. No, Polska niestety idzie w przeciwnym kierunku, bo u nas we wrześniu rejestracje elektryków spadły o mniej więcej 22%. Czy to wyłącznie kwestia cen paliw i rządowych dopłat, czy zmienia się także podejście kierowców do elektromobilności? O tym porozmawiam z naszym gościem. Z nami na łączach pan Jakub Faryś, prezes Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego. Dzień dobry, witamy.
1: Dzień dobry.
0: To zacznijmy od tej Europy. Czy te wrześniowe wyniki to jest początek trwałego przełomu na tym rynku, czy przede wszystkim reakcja kierowców na rekordowo wysokie ceny paliw?
1: Myślę, że dwie rzeczy, a właściwie trzy. Wszystkie po trochu. Po pierwsze, coraz więcej klientek i klientów przekonuje się do pojazdów elektrycznych. Po drugie, z całą pewnością te rosnące ceny paliw, przynajmniej dla części kupujących, tych, którzy rozważali zakup nowego pojazdu, były bodźcem do tego, żeby pomyśleć o tym, żeby kupić samochód elektryczny. Ja, rozmawiając z koleżankami i kolegami z polskiego rynku, słyszę, że coraz więcej klientów, którzy jeszcze dwa lata temu w ogóle nie brali pod uwagę elektrycznego samochodu, w tej chwili już to rozważają, a te rosnące ceny są jakimś, no, takim bodźcem. No i jeszcze trzecia rzecz, chyba najważniejsza w mojej ocenie, mianowicie te wzrosty, pan redaktor wspomniał o tych wzrostach we Francji i w Niemczech. One są spowodowane pojawieniem się bardzo atrakcyjnych systemów dopłat. Życie pokazuje i doświadczenie europejskie pokazuje, że w tych krajach, w których są dopłaty, bądź są przepisy, które zdecydowanie zniechęcają do używania samochodów spalinowych, na przykład Dania, która ma w tej chwili 80% rejestracji, bo mówimy o rejestracjach nowych pojazdów, nie mówimy o parku, czyli o tym, ile samochodów jest w parku, tylko o nowych rejestracjach. A wracając do Niemiec i do Francji, we Francji jest bardzo atrakcyjny program leasingu socjalnego. Za bardzo nieduże pieniądze można kupić samochód. Tam jest ileś warunków, na przykład taki, że trzeba nim jeździć do pracy, określoną ilość kilometrów zrobić i tak dalej, i tak dalej. Tym niemniej miesięczna rata jest bardzo atrakcyjna. Podobnie Niemcy.
0: A możemy powiedzieć, na jakim poziomie jest ta dopłata, ta rata?
1: To zależy od samochodu, natomiast są to kwoty w około 100 kilkadziesiąt euro, czyli naprawdę bardzo atrakcyjne. W przypadku Niemiec to są dopłaty, no i z drugi biegun, na przykład Polska, wspomniał pan też o Polsce. Tak. W Polsce był świetny program dopłat, jeden z lepszych w Europie i wtedy mieliśmy praktycznie dwukrotnie większy rynek. Wzrosty rok do roku były po 100% i 120%, natomiast w tej chwili, kiedy ten program się zakończył, mamy efekt minus 22%.
0: No właśnie, czy możemy liczyć na podobne dopłaty w najbliższym czasie, czy to na razie jest niemożliwe, jak pan ocenia?
1: Nie sądzę. Ministerstwo Klimatu i Środowiska bardzo jasno powiedziało, że nie przewiduje w najbliższym czasie uruchomienia żadnego programu dopłat. Ruszyły wypłaty z bardzo dobrego programu dopłat dla pojazdów ciężarowych, ale tych najcięższych, co prawda dość długo, bo ponad rok czekaliśmy na to, aż Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zacznie wypłacać te pieniądze, no ale to się w tej chwili zdarzyło. Pierwsze pieniądze już ruszyły, więc mam nadzieję, że ilość tych ciężkich pojazdów wzrośnie. Natomiast niestety, jeżeli chodzi o samochody osobowe, no stanowisko ministerstwa jest jasne. W najbliższym czasie nie są planowane żadne dopłaty.
0: Czyli elektryk na razie nie jest dostępny dla przeciętnego polskiego kierowcy.
1: Ja myślę, że jeżeli popatrzymy na ceny tych samochodów elektrycznych, to one są, zaczynają być już porównywalne z samochodami spalinowymi. Natomiast ciągle wiele klientów i klientek mówi, no dobrze, ale ten zasięg jest ciągle jeszcze dla mnie niesatysfakcjonujący. Myślę, że kupując samochód trzeba bardzo dokładnie przemyśleć sobie, jak my go będziemy używali, bo jeżeli ktoś na przykład mieszka pod miastem, ma domek, ma fotowoltaikę, to wybór samochodu elektrycznego jest w zasadzie pierwszym, jest pierwszym wyborem. Natomiast jeżeli ktoś jeździ przynajmniej dwa razy w tygodniu trasę Kraków, Warszawa, Szczecin, Wrocław, no to powinien zastanowić się nad innym rodzajem napędu. Ale tak jak powiedziałem, coraz więcej klientek i klientów rozważa, kupując nowy samochód, tę opcję, czego jeszcze nie było kilka lat temu.
0: Bardzo panu dziękuję za rozmowę, za komentarz. Gościem radia RMF 24 był pan Jakub Faryś, prezes Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego. Jeszcze raz dziękuję. Miłego weekendu.
1: Dziękuję. Dziękuję pięknie i nawzajem wszystkim słuchaczom i państwu.
0: Bardzo dziękujemy. Radio RMF 24. Mamy dla was jeszcze więcej informacji i gramy dla was znakomitą muzykę.

0: To jest popołudniowy program radia RMF24. A w nim teraz sprawdzimy, gdzie najłatwiej jest znaleźć pracę, przynajmniej teoretycznie. A okazuje się, że w całej Unii Europejskiej najwyższy poziom zatrudnienia jest w Warszawie i okolicach. Tak wynika z najnowszego Eurostatu. Statystykom przyjrzał się bliżej nasz dziennikarz Igor Skrzypek. Dzień dobry, witam.
1: Dzień dobry, kłaniam się.
0: Igorze, najwyższy poziom zatrudnienia, czyli jaki?
1: Prawie 87% osób zatrudnionych w grupie od 20 do 64 roku życia. Taką próbę przyjmuje Eurostat w swoich badaniach wskaźnika zatrudnienia. No i właśnie prawie 87% to Warszawa, ale także okolice najbliższe Warszawy, czyli tak zwany region stołeczny. Bo Eurostat patrzy na Polskę w ten sposób, że okej, są województwa, ale Warszawę, region stołeczny tak zwany, wydziela i traktuje jako osobne województwo, osobne od województwa mazowieckiego i to daje Warszawie, regionowi stołecznemu, pierwsze miejsce ze wszystkich regionów w Unii Europejskiej, które bada Eurostat. Za nami na przykład czeska Praga 86% i na podium także fińskie Wyspy Lanckie. To jest taki mały archipelag leżący między Szwecją a Finlandią. Autonomia mocna, zaledwie 30 tysięcy mieszkańców na tych wyspach. Tam poziom zatrudnienia wynosi 85%, więc trudno tu porównywać się z naszym regionem stołecznym, no ale ta Praga już jest bardziej taka namacalna na podobnym poziomie, no ale Warszawa jest przed czeską Pragą.
0: A gdzie w takim razie o pracę według statystyk najtrudniej?
1: No, gdybyśmy chcieli spojrzeć na suche liczby, to będą to teoretycznie francuskie terytoria zamorskie. Na przykład 37% to jest wyspa Majotta, natomiast to jest wyspa, która leży bardzo blisko Madagaskaru. Taki mały bardzo departament, niewielu mieszkańców, jest to raczej marna próba porównawcza. Dalej mamy Gujanę Francuską również, tam 50% zatrudnienia, no natomiast tu też daleko od Europy. Jeśli szukamy regionów na kontynencie, to będzie to włoska Kalabria. Tam zatrudnienie wynosi nieco powyżej 50%. No i to już jest jakiś pomiar, bo Kalabrię zamieszkuje ponad 2 miliony osób. Ale u nas też są dziury niestety, no bo mówimy tutaj o Warszawie, że tam teoretycznie te prace łatwo byłoby znaleźć, no ale mamy też doły tabeli, na przykład Podkarpacie. Tutaj poniżej 70% wynosi zatrudnienie. To jest najsłabszy region w Polsce. W granicach średniej unijnej lub poniżej są też województwa lubelskie, małopolskie, świętokrzyskie, śląskie, podlaskie, warmińsko-mazurskie, a także zachodniopomorskie. Ta średnia wynosi około 76%. Unia dąży do tego, by ten wskaźnik zatrudnienia wynosił 78%. Te wspomniane województwa są w granicach lub poniżej. Pozostałe, na przykład województwo pomorskie, lubuskie, wielkopolskie, kujawsko-pomorskie, dolnośląskie, one są na poziomie nieco wyższym niż ta średnia unijna. Tak to wygląda w suchych statystykach. I czy rzeczywiście te 87% Warszawy to sprawia, że tu o pracę w całej Unii jest najłatwiej? Pewnie nie do końca, bo oczywiście to, że taka grupa osób ma pracę, to też nie oznacza, że pracę łatwo znaleźć. Ten rynek pracy może być po prostu mocno zamrożony, więc pamiętajmy o tym, gdy patrzymy w takie statystyki, widzimy region stołeczny, warszawski, jako region z najwyższym zatrudnieniem. Niekoniecznie musi być tak, że jeśli po pracę, to wyłącznie do Warszawy.
0: Ale na razie jest na pierwszym podium, jeżeli chodzi o zatrudnienie w Unii Europejskiej.
1: Oczywiście.
0: Te informacje zebrał nasz dziennikarz Igor Skrzypek. Wielkie dzięki.
1: Dziękuję.
0: A w Radiu RMF24 już za chwilę jeszcze więcej informacji. Porozmawiamy o tym, czy szkoły są przygotowane na akty agresji.
2: Tu Radio RMF24.
3: Reklama.
4: BYD to nie kolejna hybryda. To nowy standard efektywności. Zużycie paliwa nawet od 1,4 litra na 100 km. 6 lat gwarancji producenta. Rozbudowana sieć autoryzowanych serwisów. Wybierz samoładującą hybrydę od lidera technologii. Wybierz BYD. A teraz miejski Dolphin G w ofercie wyprzedaży rocznika. Już od 89 900 zł brutto. Sprawdź na byd.com.

0: zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 200 zł między 12 a 13 października. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
1: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
2: Ruszamy z budową. Aleja Platanowa 2 to 190 mieszkań w zielonej części Leśnicy. To druga inwestycja spółdzielni mieszkaniowej Jedynka w formule spółdzielczej. W cenie mieszkania miejsce postojowe w garażu podziemnym. Zarezerwuj mieszkania na alejaplatanowa-2.
3: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Tylko dzisiaj. Wszystkie storczyki. Różne rozmiary. Przy zakupie dwóch. Drugi tańszy tylko jeden grosz. Weź też cztery jogurty pitne, a za dwa najtańsze zapłacisz po jednym groszu. Takie sobotobranie tylko w Dino. Najbliżej ciebie.
4: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
5: Skoda. Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to sześciodniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
6: Mamo, chyba już wiem, co będzie na następnej stronie.
7: Już to czytałyśmy?
6: Już to wymyśliłam.
8: Czytanie procentuje wyobraźnią. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
9: Gotowi na rodzinną przygodę? Już w tę sobotę, 10 października, Pasaż Grunwaldzki zaprasza na wielką grę w zagadki. Zbierzcie ekipę od 3 do 5 osób, odkryjcie ukryte symbole, rozwiążcie łamigłówki Vitelona i zawalczcie o nagrody główne, karty podarunkowe do 1500 zł. Zbierzcie rodzinną ekipę i podejmijcie wyzwanie. Szczegóły na pasażgrunwaldzki.pl.
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Miksuj dowolnie. I maliny opakowanie 125 gramów. Cena przed obniżką 8,99. Teraz tylko 4,99 za opakowanie przy zakupie 2. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
12: RMF 24 Wrocław. Informacje i muzyka.

0: popołudniu z Radiem RMF24. Wracamy do tematu bezpieczeństwa w szkołach. Czy szkoły są przygotowane na akty agresji, gdy napastnikami są uczniowie? Dlaczego młode osoby sięgają po nóż czy inne niebezpieczne narzędzia? Z tymi pytaniami nasz reporter Piotr Bułakowski odwiedził liceum ogólnokształcące numer 5 w Olsztynie. Posłuchajmy.
1: Problemy, właściwie to niebezpieczeństwo, to nie są osoby trzecie, to nie są osoby postronne, które do szkoły mogą wejść, bo szkoły generalnie mają systemy blokady dostępu, są drzwi zamknięte, nie każdy może wejść do szkoły, jak już to jest umówiony po weryfikacji, ale w tym momencie mamy problem, bardzo niepokojące zjawisko, że agresorami są uczniowie. Uczniowie naszych szkół. I to zjawisko jest o wiele bardziej złożone i trudniejsze do jakiejś prewencji, ponieważ tutaj systemowo trzeba zbudować pewną procedurę. My mamy w 5 liceum ogólnokształcącym wdrożone już pewne kroki, pewne rozwiązania, które być może zapobiegną, wyeliminują pojawienie się takich niepokojących sytuacji, począwszy od sytuacji takiego wczesnego reagowania, gdy już coś się dzieje niepokojącego, mamy system alarmowy, system związany z grupami, które mogą po prostu z firmą obsługującą szkołę, firmą, która zapewnia bezpieczeństwo. Patrol taki interwencyjny jest na sygnał właściwie, mówiąc kolokwialnie, na przycisk pod biurkiem, bo rzeczywiście mamy takie rozwiązanie wdrożone, gdzie przyjeżdża grupa osób uprawnionych i są w stanie w danym momencie wesprzeć nas, jeśli jest sytuacja zagrażająca życiu któremukolwiek z naszych pracowników czy uczniów.
2: Dlaczego młode osoby dopuszczają się takiej agresji?
1: Myślę, że to jest złożony proces. W dużej mierze wynika, myślę, że pewnie przede wszystkim ze środowiska rodzinnego, gdzie być może ci młodzi ludzie nie otrzymują takiego wsparcia, jakiego potrzebują. Być może też trochę z braku właściwej reakcji szkół, nauczycieli, a ta reakcja w sytuacjach podejrzenia hejtu bądź podejrzenia jakiejś agresji powinna być natychmiastowa i zasadnicza. Ja jestem zwolenniczką tego, aby takie sytuacje, gdzie mamy podejrzenie hejtu czy też podejrzenie jakichś niepokojących sytuacji, aby w takich okolicznościach reagować natychmiast, aby dyrektor wiedział, że trzeba zawiadomić służby, że trzeba przyjrzeć się sytuacji, na pewno nie bagatelizować, bo taka sytuacja zawsze się zemści. Więc szkoły powinny reagować, nie bać się reagować w sytuacjach, kiedy mają chociażby podejrzenie, bardziej zasadniczo, bardziej stanowczo, no a jednak dom rodzinny to jest to miejsce, skąd się wynosi wartości, pewien system moralny, pewien sposób zachowania, więc tutaj bardzo ważne jest też, żeby rodzice widzieli, co się dzieje z tym dzieckiem, żeby też współpracowali ze szkołą w tym obszarze.
0: Mówiła dyrektorka placówki w Olsztynie Anna Struk, a rozmawiał z nią nasz reporter Piotr Bułakowski.
3: RMF24 Wrocław. Informacje i muzyka.
0: A już za chwilę wiadomości z Hiszpanii. Znamy najnowsze sondaże przed wyborami do parlamentu. Bądźcie blisko radia. Jest 12:43.

0: Reklama.
1: Niektóre firmy chcą robić świetne pierwsze wrażenie, inne potrzebują przewieźć cały biznes. Dla jednych i drugich mamy rozwiązanie z gamy Ford Pro. Ford Transit Custom. Gotowy, by reprezentować Twój biznes każdego dnia. Teraz z rabatem do 40 tysięcy złotych i 5-letnim pakietem ochrony gwarancyjnej. Potrzebujesz więcej przestrzeni i możliwości? Jest legenda. Ford Transit. Teraz od 99 tysięcy 900 złotych i w leasingu 102%. Ford Pro. Stworzone z pasji do działania. Zapraszamy do dealerów Forda i na Ford.pl.
2: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
3: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
4: No ja. Właśnie otwieram firmę.
3: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
4: To tak się da?
3: No ba.
5: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
6: Jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
7: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
8: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
9: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
10: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
11: Dobrze.
10: 15 zł.
11: Lepiej.
10: 20 zł.
11: Najlepiej. Na Orlenie?
10: Ciepło.
11: Z kuponami?
10: Cieplej.
11: W Orlen witaj!
12: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
13: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Tylko dzisiaj. Wszystkie storczyki, różne rozmiary. Przy zakupie dwóch, drugi tańszy tylko jeden grosz. Weź też cztery jogurty pitne, a za dwa najtańsze zapłacisz po jednym groszu. Takie sobotobranie tylko w Dino. Najbliżej ciebie.
14: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
15: Halo, Kasia?
16: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
15: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
16: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
17: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyk gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę

W Radiu RMF24 zgodnie z obietnicą spoglądamy teraz na Półwysep Iberyjski. A jak się okazuje, Hiszpania może skręcić w prawo w przedterminowych wyborach parlamentarnych. Głosowanie zaplanowano na 29 listopada, po tym jak parlament nie przyjął dekretów mniejszościowego rządu premiera Pedra Sancheza, a dotyczyły one m.in. zwiększenia ochrony lokatorów. Według badania pracowni Dym, konserwatywna partia ludowa może liczyć na niemal 35% poparcia, a prawicowy Vox na ponad 17%. Rządzący socjaliści uzyskali nieco ponad 26%. Jednym z najważniejszych problemów w Hiszpanii jest kryzys mieszkaniowy. Rosnące trudności z dostępem do mieszkań wywołały protesty, o czym mówiliśmy w Radiu RMF24. A sprawa eksmisji 87-letniej mieszkanki Madrytu stała się takim symbolem problemu. Związki zawodowe zapowiedziały także listopadowy strajk generalny. No i kolejnym tematem kampanii jest migracja. Rządzący socjaliści mierzą się również z krytyką w związku ze śledztwami, które dotyczą korupcji, w które uwikłane są osoby związane właśnie z tą partią. Radio RMF 24, sobotnie popołudnie, już za chwilę u nas, dokładnie za 7 minut. Najnowsze wydanie faktów RMF FM. O 13.00.

0: reklama.
1: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
2: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
3: Zdrowit. Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
4: Nie. Jakie to składniki?
3: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
4: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
3: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
5: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
6: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Mhm, dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
8: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz na Empik.com wciągające książki kupisz w pakietach 2 za 40 lub 50 zł. Do tego do 40% rabatu na wybrane produkty do domu i ogrodu. Idealne do stworzenia przytulnej przestrzeni. Oraz do 40% zniżki na wybrane artykuły sportowe. Do aktywnego treningu bez wychodzenia z domu. W tym bieżnie, rowery stacjonarne, akcesoria do fitnessu i wiele innych. Empik. Witaj w klubie.
9: W 29. urodziny Carrefoura 2 plus 1 za grosz. Więc wszystkie dezodoranty i żele pod prysznic Dove, Rexona, Axe 2 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 10 października.
10: Carrefour w sumie najlepszy jest.
11: BYD to nie kolejna hybryda. To nowy standard efektywności. Zużycie paliwa nawet od 1,4 litra na 100 km. 6 lat gwarancji producenta. Rozbudowana sieć autoryzowanych serwisów. Wybierz samoładującą hybrydę od lidera technologii. Wybierz BYD. A teraz miejski Dolphin G w ofercie wyprzedaży rocznika. Już od 89 900 zł brutto. Sprawdź na byd.com.
12: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
13: Castorama.
14: Teoria
13: i praktyka.
14: W teorii jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
13: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
14: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
13: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
15: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
16: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
15: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
16: Ascorvita Max?
15: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
17: Zdrowit.
18: Po reklamie.
19: To już 13. Czas na najnowsze wydanie faktów RMF FM. Zaprasza Magdalena Wojtoń.
20: Śmiertelny wypadek w pobliżu Kamieńska w Łódzkiem. W Wielkopolsce dwie osoby ranne w zderzeniu dwóch samochodów na trasie numer 11. W Maszewie w Zachodniopomorskiem zawalił się budynek. Służby przeszukują gruzowisko. W Gdańsku w uroczystej paradzie przeszli studenci i wykładowcy pomorskich uczelni.
21: Miejmy nadzieję, że dalszy rok będzie właśnie taki szczęśliwy i kolorowy jak ta parada.
20: Jest 13. Zaczynamy fakty w RMF FM. Jedna osoba zginęła w zderzeniu trzech samochodów na Krajowej 91 w pobliżu Kamieńska w Łódzkiem. Tam zablokowana jest trasa łącząca Piotrków, Trybunalski i Radomsko. Wyznaczono objazd lokalnymi drogami. Dwie osoby ucierpiały w zderzeniu dwóch samochodów na trasie numer 11 w Miąskowie. To jest województwo wielkopolskie. Nieprzejezdny jest teraz odcinek Lubrze-Brodowo i tam również objazdy wyznaczono lokalnymi trasami. Służby przeszukują gruzowisko po częściowym zawaleniu się budynku w Maszewie w województwie zachodniopomorskim, informuje Dariusz Szartcht, rzecznik zachodniopomorskich strażaków.
0: Sam obiekt jest opuszczony. Na tą chwilę nie mamy informacji o osobach poszkodowanych. Na miejscu działania prowadzi 7 zastępów straży pożarnej, w tym specjalistyczna grupa poszukiwawczo-ratownicza ze Stargardu, której zadaniem jest wykluczenie obecności osób postronnych w tym obiekcie.
20: W RMF FM sprawdzajcie fakty. Ponad 800 hospicjów działa obecnie w Polsce. W Światowym Dniu Hospicjów i Opieki Paliatywnej w Faktach RMF FM pod lupę bierzemy te ważne placówki dla osób nieuleczalnie chorych i rozwiewamy najczęstsze mity właśnie na ich temat. Ze specjalistami rozmawiał reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. Michale, ty odwiedziłeś hospicjum. Co warto wiedzieć na temat takich miejsc?
17: Dzień dobry. Przede wszystkim hospicja mocno się zmieniają. Rozmawiałem tu z prezes Fundacji Polskie Hospicja Dorotą Sikorską. Ona podkreśla, że takim placówkom powierza się bliskich, by wzmocnić ich zdrowie, na ile jest to możliwe w obliczu poważnej choroby.
18: Z hospicjum normalnie pacjenci wychodzą do domu.
17: To nie jest bilet w jedną stronę?
18: Nie jest bilet w jedną stronę, ponieważ osoba podleczona, osoba zaopiekowana potrafi potem jeszcze kilkanaście lat przeżyć u siebie w domu, kiedy ma pomoc opieki z hospicjum domowego.
17: Ponad 400 hospicjów w Polsce to teraz właśnie te domowe, gdzie personel przyjeżdża do domu pacjenta. Największe wyzwanie dotyczy teraz tego, że takie miejsca są i będą potrzebne coraz bardziej wraz ze starzejącym się społeczeństwem i właśnie o tworzenie nowych placówek apelują dziś specjaliści.
20: To fakty w RMF FM, 2:13. Studenci i wykładowcy z różnych pomorskich uczelni rozpoczęli rok akademicki paradą w samym centrum Gdańska. Ruszyli spod Złotej Bramy i ulicą Długą doszli przed Dwór Artusa.
22: To jest wspaniały widok, szczerze mówiąc. To pokazuje, że jesteśmy społecznością, która potrafi się jednoczyć.
23: Fajnie głośno rozpoczynać rok akademicki, bo potem wiadomo, będzie ciężko z innymi rzeczami, a tak to jest trochę zabawy.
24: Trochę imprezy na początek, o to chodzi?
23: Tak, uwielbiamy taką imprezę, specjalnie w Gdańsku i jeszcze, że 20 uczelni jest, no to super, naprawdę.
21: Świetne, huczne rozpoczęcie i miejmy nadzieję, że dalszy rok będzie właśnie taki szczęśliwy i kolorowy, jak ta parada.
20: Ze studentami rozmawiał nasz reporter Stanisław Pawłowski. Niech ten rok akademicki będzie udany. Życzymy Wam samych sukcesów.
25: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
26: Tu Radio RMF 24.
19: No i dołączamy się do tych życzeń dla studentów, oczywiście w całej Polsce. Niech wszystko się Wam udaje. No i polecamy sobotnie popołudnie z Radiem RMF 24. Mam nadzieję, że spędzacie je w dobrych nastrojach i przy dobrej pogodzie, bo na przykład na Kopcu Kościuszki w Krakowie, skąd do Was nadajemy, dużo słońca i ciepło, nawet 18 kresek. Krzysztof Urbaniak, witam ponownie i obiecuję dużo informacji.

0: Sobotnie popołudnie z Radiem RMF24, w którym czas na polską politykę. Jak już mówiliśmy w faktach, przyspieszenie prac nad projektem ustawy znoszącej dwukadencyjność wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zapowiedział dziś wicepremier, prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz. Dziś, przypomnę, obraduje Rada Naczelna PSL poświęcona roli samorządu. Na miejscu była nasza reporterka Magdalena Greiner.
1: Tak, dzień dobry
0: Magdo, witamy ponownie. Magdo, co w przypadku braku poparcia dla tej zmiany?
1: PSL zaproponuje limit wtedy dwóch kadencji dla posłów i dla senatorów. Wicepremier odniósł się do ustawy z 2018 roku, która ograniczyła możliwość pełnienia funkcji wójta, burmistrza i prezydenta miasta do maksymalnie dwóch kadencji. Przepisy, co wiemy, mają zastosowanie od wyborów samorządowych w 2018 roku. Wicepremier Kosiniak-Kamysz przypomniał, że PSL stanowczo sprzeciwiało się tej zmianie, a w 2025 roku złożyło w Sejmie projekt ustawy znoszący obowiązujące ograniczenie liczby kadencji.
2: Przekonaliśmy naszych koalicjantów, co prawda jeszcze nie wszystkich, największego, Platformę, Koalicję Obywatelską. Wiem, że zaczyna już dobrze patrzeć duża część lewicy na tą ustawę. Niestety są te środowiska, które jeszcze się do tego nie przekonały. One nie mają zbyt licznej reprezentacji samorządowej. Myślę, że z tego wynika też nieznajomość tematu. Będziemy starali się to spokojnie wytłumaczyć, że to jest oddanie prawa ludziom do decydowania, a nie zabierania tego prawa.
1: Mówił wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz, który zaznaczył, że jeśli ustawa nie znajdzie akceptacji w Sejmie bądź u prezydenta, no to Polskie Stronnictwo Ludowe będzie proponować właśnie tę dwukadencyjność dla posłów i senatorów i powiedział, że jeśli byłaby potrzebna do tego zmiana konstytucji, no to też jest to możliwe.
0: Magdo, szef ludowców po raz kolejny opowiedział się również za uchwaleniem ustawy w sprawie zakazu dostępu do mediów społecznościowych. Tu chodzi o osoby do 16 roku życia, prawda?
1: Tak, a więc znacznie wyżej niż jest to u nas w Polsce rozpatrywane. No i odniósł się oczywiście w ten sposób do tych ostatnich dramatycznych wydarzeń i coraz większego problemu związanego z hejtem i przemocą, czego doświadczają młodzi ludzie w internecie.
2: To, co się dzieje na wszystkich TikTokach, Instagramach, Facebookach, na profilach klas, jaka jest rywalizacja, jaki często hejt się leje, jaka jest nienawiść, jaka jest niezdrowa konkurencja, jakie jest upokorzenie. Komuś zabraknie lajka i po prostu jest załamany. Dzieciaki wpadają w depresję. To jest dzisiaj już poważny problem, nie tylko dla szkolnictwa, ale również dla ochrony zdrowia.
1: Wicepremier dodał, że jest za wolnością, ale ta wolność nie powinna się ukrywać pod awatarem czy fałszywym nikiem. Krótko nawiązał też do spraw geopolitycznych i działań, jakie podejmowane są na rzecz bezpieczeństwa. No i dosłownie jednym zdaniem do rozmowy w Białym Domu, tej marcowej, że zawsze ma na celu dobro i pomyślność Polaków. No a dalsza część rozmów PSL-u odbywa się już bez udziału mediów.
0: O czym nasza reporterka Magdalena Greinert. Magdo, ty byłaś w Szczawnicy kiedyś?
1: Tak, i ja tak bym chciała być tam teraz.
0: A, to proszę bardzo, fundujemy ci taką podróż.
1: Za chwilę ruszamy.
0: Tak jest, do Szczawnicy.
1: Super.
0: Zmienimy temat, będzie bardziej weekendowo. Tam dzisiaj Redyk. Zostańcie z Radiem RMF 24.

0: Tak, dla was gramy w sobotnie popołudnie w Radiu RMF 24. Jak zawsze mamy dużo ciekawych informacji. Jak już mówiliśmy, przez Szawnicę w Małopolsce przechodzi właśnie największy i najsłynniejszy redek w Polsce. Przypomnę, baca Andrzej Majerski prowadzi przez centrum uzdrowiska przeszło 1000 owiec na głównej ulicy Szawnicy. W tłumie turystów nasz reporter Maciej Pachicki. Dzień dobry, witamy.
1: Dzień dobry.
0: No, czy ten barwny redek już dotarł do samego centrum i jakie nastroje wśród widzów, Maćku?
1: Nie, czekamy. Państwo też czekają, długo już?
2: Z 15-20 minut.
1: A z daleka przyjechaliście, żeby zobaczyć?
2: Z Pabianic, województwo łódzkie.
1: Aż z Pabianic?
2: Z Pabianic.
1: Specjalnie na redek?
2: Tak.
1: No właśnie, a widzieliście już Państwo wcześniej, czy pierwszy raz?
2: Wczoraj, ale w ogóle pierwszy raz.
1: No jak się podoba?
2: Pięknie.
1: Jest to widowisko?
2: Tak, olbrzymie i przeżycie też.
1: Panu też się tak podobało?
3: Oczywiście, super.
1: A co się najbardziej podoba? No bo idą te zwierzęta i idą...
3: No najbardziej to góralki.
1: Aha, to o to chodzi. No, rozumiem. A paniom najbardziej pewnie się juchasi podobają.
0: Aha,
2: no i... Wyglądamy, czekamy, przyjeżdżamy, planujemy.
1: Widzę, że pani nawet ma taki element regionalny, tak, bo kapelusz pani założyła góralski.
2: No bo już jestem tutaj trzeci raz.
1: To już jest pani prawie góralką.
2: No, oczywiście. No i ta atmosfera, widzi pan, jakie napięcie jest.
1: No właśnie, napięcie rośnie. Bacy jeszcze nie widać, ale wyglądamy go tutaj. Przejeżdża właśnie jakiś ambulans koło nas. Mam nadzieję, że się nic nie stało. No i myślę, że za 10-15 minut Baca Majerski ze swoim olbrzymim stadem powinien dotrzeć tutaj, no i zadowolić i ucieszyć tych wszystkich turystów, którzy specjalnie przyjechali, żeby zobaczyć to niezwykłe, regionalne, wspaniałe widowisko.
0: A na miejscu nasz reporter Maciej Pachicki. Zazdrościmy Maćku trochę, naprawdę. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiamy, Maćku. Mamy chyba duże opóźnienie. Kłaniamy się. Do usłyszenia. Oczywiście będziemy się jeszcze łączyć ze Szczawnicą, a zdjęcia z tego redyku oczywiście zobaczycie na naszej stronie rmf24.pl. Gorąco polecam. Za chwilę wracamy. Jest 13:20.
4: Radio RMF 24.
5: Reklama. W Japonii wierzymy, że pewność kryje się w odważnym stylu, doskonałych proporcjach i perfekcyjnie dopracowanych detalach. Tak powstała nowa Mazda CX-6e. Innowacyjny SUV z zasięgiem dającym pewność podczas każdej podróży. Przyjdź na jazdę próbną i poznaj nowy wymiar pewności. Poznaj nową Mazdę CX-6e. Teraz z kosztami finansowania od 0%. Odwiedź salon Mazda Grupa Wróbel w Długołęce koło Wrocławia.
6: Ford, bezpieczeństwo i profesjonalizm? Zamów Radio Taxi Serc. Za nami przemawia 30 lat doświadczenia. Wyłącznie licencjonowani kierowcy, komfortowe i bezpieczne samochody. Wsparcie, które charytatywnie wieziemy potrzebującym. Z Radio Taxi Serc możesz czuć się bezpiecznie. A jeśli coś zgubisz w naszym aucie, pomożemy w odnalezieniu. Zamawiaj kurs pod 196-29. Zapraszamy do wspólnej podróży z Radio Taxi Serc.
7: Ciągły pośpiech, telefony, spotkania, korki. Każdy dzień wygląda tak samo. Odetchnij pełną piersią w Górach Izerskich, w hotelu Malinowy Dwór. Zapraszamy w niesamowitą, zieloną scenerię gór, pełną szlaków pieszych, rowerowych i oszałamiających widoków. Miejsce, które oderwie cię od miejskiej codzienności. Sprawdź na malinowydwór.pl. Zregeneruj się w sercu Gór Izerskich. Malinowy Dwór.
8: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę.

0: profesjonalny barista, prezenty dla gości, a dla najmłodszych malowanie twarzy, warsztaty kreatywne i budowanie własnych samochodów. 17 października Cherry MM Cars Wrocław, Aleja Karkonoska 50. Cherry. Poznajcie nas podczas wielkiego otwarcia.
1: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Tylko teraz włoski koncentrat do płukania tkanin Tessori d'Oriente 10 zł przy zakupie dwóch. To tylko 26 groszy za płukanie. Najniższa cena sprzed obniżki 14 zł za sztukę. Make Deals.
0: Gdybyś dziś zmieniał samochód, czego byś szukał?
2: Dobrej oferty finansowania i auta z europejskiej marki, które będzie praktyczne i komfortowe na co dzień.
0: W takim razie sprawdź Cuprę. Teraz wszystkie modele dostępne są w kredycie 3 razy 0%.
2: Czyli bez wpłaty własnej, bez oprocentowania i bez prowizji.
0: Dokładnie. W salonach we Wrocławiu znajdziesz szeroki wybór samochodów od ręki. Od miejskich kompaktów po rodzinne SUV-y.
2: A jazda próbna?
0: Na miejscu przetestujesz każdy model.
2: Zapraszamy do salonów Cupra Wrocław. Aleja Karkonoska 81 i Aleja Bricknera 40-46.
3: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
4: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
3: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
4: Ascorvita Max?
3: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
5: Zdrowi.

0: Teraz 30 dni, 129 zł.
1: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
2: Miałam zagrać na bis, światła, dywanek w Cannes.

0: Popołudniowy, sobotni program w radiu RMF 24. Gdański obszar metropolitalny, tak będzie się nazywać nowy związek 61 pomorskich samorządów, który ma rozpocząć działalność od stycznia przyszłego roku. Nazwę wybrano w głosowaniu, do którego doprowadzili samorządowcy z Gdyni. A na linii trójmiejski reporter RMF FM Stanisław Pawłowski. Dzień dobry, Staszku.
1: Dzień dobry.
0: Dlaczego musiało się odbyć głosowanie?
1: No właśnie, chodziło o obecność lub jej brak w nazwie nowego związku Gdyni, bo do tej pory projekt powstania związku nazywano obszarem metropolitalnym Gdańsk-Gdynia-Sopot. Władze obszaru zaproponowały krótszą nazwę, bo pojawiały się głosy, że dotychczasowa jest po prostu za długa. Tyle, że Gdynia nie chciała z niej znikać. Jej prezydentka Aleksandra Kosiorek, wspierana przez część gdyńskich samorządowców, przekonała władze Gdańska, żeby decyzję podjęli wszyscy zainteresowani.
2: Nazwa budzi emocje. Żadna nazwa nie zadowoli wszystkich jednostek w metropolii, ale głosowanie nad nazwą jest tym trybem, w którym powinniśmy tę nazwę wybrać.
1: Tłumaczyła prezydent Kosiorek i samorządowcy zagłosowali mailowo. Wynik to 45 głosów za gdańskim obszarem metropolitalnym, 13 za pozostawieniem dotychczasowej nazwy, a 3 samorządy wstrzymały się od głosu.
3: Słyszałem propozycje, czy to kaszubska, czy kaszubsko-kociewska, a co z żuławami. Z przymrużeniem oka oczywiście mówię o tych przykładach, ale tylko po to, żeby pokazać, że naprawdę pomysłów wśród samorządowców, radnych. No, mi się wydaje, że ta nazwa powinna być prosta, łatwa.
1: Komentował jeszcze przed głosowaniem Michał Glaser, prezes obszaru metropolitalnego.
0: Staszku, ale wyjaśnijmy, na czym właściwie będzie polegała ta metropolia i czy mieszkańcy zauważą jakąś różnicę?
1: Jakbym próbował to podsumować, to 61 miast, gmin i powiatów, czyli 61 samorządów, ma zacząć działać wspólnie w sprawach, które wykraczają poza granice jednego samorządu. I przede wszystkim chodzi na samym początku o transport, no bo dzisiaj ktoś mieszka na przykład w Rumi, czyli w Małym Trójmieście, pracuje w Gdańsku, w Dużym Trójmieście, a po drodze korzysta z różnych środków komunikacji. I metropolia ma pomóc stworzyć jeden lepiej połączony system transportu publicznego i to jest ten pierwszy cel, no bo w Trójmieście i w całym regionie nie dość, że są autobusy z Gdyni i Gdańska, trolejbusy, SKMK, PKMK, tramwaje w Gdańsku, no jest w czym wybierać, ale chodzi też o wspólne planowanie inwestycji, przyciąganie przedsiębiorców i skuteczniejsze zabieganie o pieniądze na rozwój regionu. W pierwszym roku metropolia ma otrzymać około 150 milionów złotych z udziału w podatkach. To są środki, które zamiast trafiać do budżetu centralnego, mają pozostać tutaj na Pomorzu. Mhm.
0: Dobrze, Staszku, czyli tak, nazwa jest już wybrana, pieniądze są zapowiadane. To co jeszcze musi się wydarzyć, żeby metropolia rzeczywiście zaczęła działać i to od stycznia?
1: No, teraz najważniejszy krok w tym momencie już należy do gdańskich radnych. W poniedziałek o godzinie 10 zbiorą się na nadzwyczajnej sesji w nietypowym miejscu, w najwyższym punkcie w Gdańsku, na 32 piętrze wieżowca Olivia Star. No, tu jest piękny widok na całą Zatokę. Będą głosować nad wnioskiem do rządu o utworzenie metropolii. Dokument musi zawierać m.in. opinię samorządów i właśnie wybraną nazwę. Stąd była ta dyskusja na temat nazwy w ostatnich dniach. Później decyzja będzie należała do Rady Ministrów, która do końca roku ma wydać rozporządzenie powołujące związek. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, a wszystko na to się zapowiada, metropolia zacznie funkcjonować od 1 stycznia. Po 10 latach starań, 10 latach takich intensywnych starań.
0: A dlaczego to gdańscy radni głosują?
1: Tak przewiduje ustawa. Gdańsk jest wskazany jako to główne miasto przyszłej metropolii i to właśnie jego radni muszą zdecydować o złożeniu wniosku do rządu. Pozostałe 60 samorządów oczywiście też ma głos w tej sprawie, ale formalnie tylko opiniują powstanie związku.
0: O czym nasz reporter z Trójmiasta? Staszku, bardzo dziękujemy. Staszek Pawłowski.
1: Do usłyszenia.
0: Pozdrawiamy, do usłyszenia w radiu RMF 24. Teraz, do usłyszenia. Znakomita muzyka. Zostańcie z nami, za chwilę wracamy.

0: hybrydowa, oszczędna, dostarczająca wrażenia z jazdy. Taka jest Honda HR-V. Wsiądź za kierownicę i przekonaj się. Kompaktowy SUV Honda HR-V już od 119 900 zł. Zapraszamy do salonów i na honda.pl. Zapraszamy do Hondy D&D przy ulicy Karkonoskiej 45 we Wrocławiu. Telefon 71 33 43 110.
1: Małymi krokami nadchodzi zima, a w Biedronce do 21 października ciepłe, wygodne śniegowce dla dzieci. Rozmiar 26 do 36 już od 34,99 za parę. Biedronka.
2: Chcesz podróżować pociągami bez ograniczeń? Kup dolnośląski bilet weekendowy za 59 zł i w drogę. Bilet jest ważny w pociągach kolei dolnośląskich i Polregio od 18 w piątek do 6 rano w poniedziałek. Karpacz, Brzeg czy Zielona Góra to zaledwie kilka propozycji. Dolnośląski bilet weekendowy. Tanio, komfortowo i dokąd chcesz. Więcej na stronie kolejedolnośląskie.pl.
3: Gdybyś dziś zmieniał samochód, czego byś szukał?
4: Dobrej oferty finansowania i auta z europejskiej marki, które będzie praktyczne i komfortowe na co dzień.
3: W takim razie sprawdź Cuprę. Teraz wszystkie modele dostępne są w kredycie 3 razy 0%.
4: Czyli bez wpłaty własnej, bez oprocentowania i bez prowizji?
3: Dokładnie. W salonach we Wrocławiu znajdziesz szeroki wybór samochodów od ręki. Od miejskich kompaktów po rodzinne SUV-y.
4: A jazda próbna?
3: Na miejscu przetestujesz każdy model.
4: Zapraszamy do salonów Cupra Wrocław. Aleja Karkonoska 81 i Aleja Bricknera 40-46.
5: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Love pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Love to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Love to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Love.
6: Akademia Sportowych Emocji na Tarczyńskiej Arenie Wrocław. Naucz się kibicować z klasą. Edukacyjne warsztaty dobrego kibicowania dla zorganizowanych grup. Aktywna nauka połączona ze zwiedzaniem stadionu i Muzeum Śląska Wrocław. Interaktywne zajęcia prowadzone przez przewodnika zakończone oficjalnym certyfikatem. Poznaj zasady kulturalnego dopingu, sportowej rywalizacji i wspierania swojej drużyny z szacunkiem bez względu na wynik. Szczegóły i zapisy na stronie www.muzeumśląskwrocław.pl.
7: Tato, z czego były pierwsze książki?
8: Z glinianych tabliczek?
7: To jak wtedy zaginali rogi?
9: Czytanie procentuje ciekawością. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
10: Gotowi na rodzinną przygodę? Już w tę sobotę, 10 października, pasaż Grunwaldzki zaprasza na wielką grę w zagadki. Zbierzcie ekipę od 3 do 5 osób, odkryjcie ukryte symbole, rozwiążcie łamigłówki Vitelona i zawalczcie o nagrody główne, karty podarunkowe do 1500 zł. Zbierzcie rodzinną ekipę i podejmijcie wyzwanie. Szczegóły na pasażgrunwaldzki.pl.
11: SUV, który pasuje do Twojego stylu? SUVy Forda. Dla miejskich indywidualistów Puma. Wyróżnia się w tłumie, a za kierownicą zachwyca zwinnością. Wolisz klasę, przestrzeń i moc? Wybierz elegancką Kugę. Teraz dostępne od ręki w doskonałej ofercie wyprzedażowej rocznika 2026. W prawdziwym kredycie 0% Ford Drive 50 na 50. Stylowa Puma już od 42 800 zł. A rodzinna Kuga od 59 900 zł. Dwa SUVy, dwa charaktery. Zapraszamy do salonów Forda i na Ford.pl.
12: Po reklamie.
13: Radio RMF 24. Dostępne też w aplikacji RMF On.

0: W Radiu RMF 24 wracamy teraz do rozmów Stany Zjednoczone-Rosja, które są bardzo gorąco komentowane, zwłaszcza w Europie, ale również za oceanem. No i przypomnę, że Władimir Putin ze zrozumieniem odniósł się do amerykańskich propozycji, które dotyczą zakończenia wojny w Ukrainie, przekazał rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow. Pieskow cytowany jest przez agencję Reutera. Według Pieskowa większość piątkowej rozmowy telefonicznej Putina z prezydentem Donaldem Trumpem dotyczyła właśnie wojny i możliwości deeskalacji. Rosyjski przywódca miał też przekazać Trumpowi stanowisko Iranu w sprawie zakończenia konfliktu. Trump określił rozmowę jako udaną, ogłosił również porozumienie, które dotyczy dostaw rosyjskiego oleju napędowego na światowy rynek. Według amerykańskiego prezydenta chodzi o niemal 5 milionów ton paliwa w ciągu pół roku. Porozumienie skrytykował prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, a szczegóły amerykańskich propozycji, tych, które dotyczą zakończenia wojny, nie zostały przedstawione w przekazanych informacjach. No, czekamy zatem na kolejne wiadomości w tej sprawie, a najnowsze wydanie faktów RMF FM już za 12 minut o 14.
1: RMF 24 Wrocław. Informacje i muzyka.

0: BYD to nie kolejna hybryda. To nowy standard efektywności. Zużycie paliwa nawet od 1,4 litra na 100 km. 6 lat gwarancji producenta. Rozbudowana sieć autoryzowanych serwisów. Wybierz samoładującą hybrydę od lidera technologii. Wybierz BYD. A teraz miejski Dolphin G w ofercie wyprzedaży rocznika. Już od 89 900 zł brutto. Sprawdź na byd.com.
1: Sport, bezpieczeństwo i profesjonalizm? Zamów Radio Taxi Serce. Za nami przemawia 30 lat doświadczenia. Wyłącznie licencjonowani kierowcy. Komfortowe i bezpieczne samochody. Wsparcie, które charytatywnie wieziemy potrzebującym. Z Radio Taxi Serce możesz czuć się bezpiecznie. A jeśli coś zgubisz w naszym aucie, pomożemy w odnalezieniu. Zamawiaj kurs pod 196 29. Zapraszamy do wspólnej podróży z Radio Taxi Serce.

0: Gdybyś dziś zmieniał samochód, czego byś szukał?
1: Dobrej oferty finansowania i auta z europejskiej marki, które będzie praktyczne i komfortowe na co dzień.
0: W takim razie sprawdź Cuprę. Teraz wszystkie modele dostępne są w kredycie 3 razy 0%.
1: Czyli bez wpłaty własnej, bez oprocentowania i bez prowizji?
0: Dokładnie. W salonach we Wrocławiu znajdziesz szeroki wybór samochodów od ręki. Od miejskich kompaktów po rodzinne SUVy.
1: A jazda próbna?
0: Na miejscu przetestujesz każdy model.
1: Zapraszamy do salonów Cupra Wrocław. Aleja Karkonoska 81 i Aleja Bricknera 40-46.
2: Akademia Sportowych Emocji na Tarczyńskiej Arenie Wrocław. Naucz się kibicować z klasą. Edukacyjne warsztaty dobrego kibicowania dla zorganizowanych grup. Aktywna nauka połączona ze zwiedzaniem stadionu i Muzeum Śląska Wrocław. Interaktywne zajęcia prowadzone przez przewodnika zakończone oficjalnym certyfikatem. Poznaj zasady kulturalnego dopingu, sportowej rywalizacji i wspierania swojej drużyny z szacunkiem bez względu na wynik. Szczegóły i zapisy na stronie www.muzeumśląskwrocław.pl.
3: Hybrydowa, oszczędna, dostarczająca wrażenia z jazdy. Taka jest Honda HR-V. Wsiądź za kierownicę i przekonaj się. Kompaktowy SUV Honda HR-V już od 119 900 zł. Zapraszamy do salonów i na honda.pl. Zapraszamy do Hondy D&D przy ulicy Karkonoskiej 45 we Wrocławiu. Telefon 71 33 43 110.
0: Po reklamie.
4: To już 15, czas na fakty w RMF FM. O tej porze zaprasza Katarzyna Podraza.
5: Dzień dobry, zapraszam. 3 osoby ranne w ataku nożowniczki w Warszawie. Szczegóły tej tragedii za chwilę w relacji naszego reportera, który jest na miejscu. Kijów bez metra po rosyjskich atakach. Problemy także z wodą i komunikacją. A w Krakowie już jutro półmaraton królewski. Pobiegnie 18 tysięcy osób. Dwudziestojednolatka zaatakowała nożem 3 osoby na terenie zespołu szkół dla dorosłych przy ulicy Mińskiej w Warszawie. W faktach od razu łączymy się z reporterką RMF FM, z reporterem RMF FM, Igorem Skrzypkiem, który jest na miejscu. Witamy cię serdecznie. Igorze, co wiadomo o rannych?
6: Wszystkie osoby poszkodowane to kobiety. Zaatakowana została 17-latka, została zraniona w przedramię. Trafiła do szpitala, ale jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Pozostałe 2 osoby, jak tłumaczy policja, zostały poszkodowane przypadkowo, nie były bezpośrednim celem ataku. To kobiety w wieku 17 i 24 lat. W zespole szkół przy ulicy Mińskiej mieści się szkoła dla dorosłych, dlatego placówka była otwarta dziś, w sobotę. Do ataku doszło w pobliżu sekretariatu. Sprawczyni, 21-latka, została zatrzymana. Policja potwierdza, że była uczennicą szkoły, w której dokonała ataku. Motywy jej działania nie są na razie znane.
5: Dziękujemy Igorowi za relację. Połączymy się oczywiście z nim w kolejnych faktach o ataku nożowniczki. Przeczytacie też na rmf24.pl. W faktach teraz Ukraina. W Kijowie po rosyjskich atakach na infrastrukturę energetyczną wstrzymano ruch metra. W kilku dzielnicach przestały jeździć tramwaje i trolejbusy. Są też problemy z wodą. Tylko dziś alarm ostrzegający przed atakami rosyjskich dronów był w stolicy Ukrainy ogłaszany 5-krotnie. Kierowcy, uważajcie na Krajowej 12 w Mazowieckiem. 3 osoby zderzyły się tam na odcinku Radom-Zwoleń w pobliżu miejscowości Gust. Droga jest zablokowana.
7: 100 sposobów na weekend w faktach RMF FM.
5: 18 tysięcy osób zgłosiło się do startu w jutrzejszym PKO Krakowia o półmaratonie królewskim. To rekordowa liczba biegaczy, którzy wezmą udział w rywalizacji na dystansie ponad 21 kilometrów. Pod Wawelem pojawią się m.in. aktorzy, którzy poprzez udział w biegu wesprą fundację Mam Marzenie, zapowiada Andrzej Popiel.
8: Moim takim skrzydłowym jest zawsze wiernie Mateusz Janicki, który promuje naszą akcję od samego początku. W zasadzie wspólnie byliśmy pomysłodawcami tego projektu. No a oprócz tego chciałbym podtrzymać trochę słuchaczy w niepewności, jak to jest przed premierą filmu. Zobaczymy, kto stawi się z aktorów, ale mogę zapowiedzieć, że będą to też głośne nazwiska z całego kraju, a nawet spoza granic.
5: Krakowski półmaraton także z udziałem gwiazd rozpocznie się jutro o 10:00. A już dziś piłkarskie starcie Real Madrytu z Villarrealem. Tymczasem Kylian Mbappé wciąż bohaterem nagłówków hiszpańskich mediów. Co takiego zrobił? O tym powiemy więcej w faktach o 16:00. Już teraz zapraszam.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: 3 minuty po 15, jak wam mówiliśmy w Radiu RMF 24 i w faktach, doszło do ataku nożem w warszawskiej szkole dla dorosłych. Cały czas zbieramy dla was informacje w tej sprawie i już za chwilę do tego wrócimy. Krzysztof Urbaniak, witam ponownie.

0: W Radiu RMF24 wracamy na ulicę Mińską w Warszawie, gdzie doszło do kolejnego ataku nożem. Przypomnę, 21-latka zaatakowała dwie 17-latki oraz 24-latkę w szkole dla dorosłych. Na miejscu jest nasza reporterka Magdalena Greinert. Halo Magda, co jeszcze wiemy?
1: Przede wszystkim ranne zostały 3 osoby i to, co najważniejsze i co trzeba podkreślać, żadnej z nich nie zagraża niebezpieczeństwo. 2 osoby zostały poranione. One znajdowały się w miejscu, gdzie ta cała sytuacja się rozgrywała, gdzie 21-letnia kobieta zaatakowała 17-latkę, pocięła ją nożem po przedramionach. Stan 17-letniej dziewczyny nie był zagrażający życiu, ale oczywiście pojechała z tymi obrażeniami do szpitala. Tutaj na miejscu jest policja. Część została zagrodzona taśmą. No niestety na chodniku gdzieniegdzie widać ślady krwi, więc to, co się tutaj wydarzyło, nadal jest widoczne. Nie ma tu zbyt wielu osób, dlatego że to jest szkoła dla dorosłych, w której tak naprawdę było rzeczywiście niewiele osób. Te tragiczne wydarzenia rozegrały się w okolicy sekretariatu tego szkolnego. W związku z tym nie było tutaj takiej sytuacji, że jest jakaś masa ludzi, że jakaś grupa na zajęciach. To było zajście, do którego doszło w sekretariacie. Z tego, co ustaliłam, 21-letnia sprawczyni tego ataku, ona jest uczennicą tej szkoły dla osób dorosłych i na razie oczywiście policja nie mówi i nie wie, dlaczego kobieta zaatakowała, co było przyczyną tego agresywnego zachowania. No i to, co wszyscy dzisiaj pytamy i nad czym się zastanawiamy, czy to zdarzenie, do którego tutaj doszło, ma jakiś związek z tym, co działo się przez ostatnie dni w polskich szkołach, z tymi atakami, o którymi wielokrotnie mówiliśmy. A tutaj ze mną jest pan komisarz Jacek Wiśniewski. Niestety nie jest, bo właśnie musiał odejść w tej chwili na chwilę. Tak więc jeszcze do komisarza pana Jacka wrócimy, a na razie ja tutaj zostaję. Obok zebrała się grupka osób, które patrzą na tę całą sytuację, na to, co się tutaj dzieje. Przystają przechodnie. Oczywiście ludzie są poruszeni, dlatego że no jest trochę strach, nie wiadomo, co się stało. No i dzisiaj przecież sobota, szkoły są zamknięte, a tutaj mamy do czynienia z takimi wydarzeniami, z jakimi oczywiście nigdy do czynienia byśmy nie chcieli mieć. Więc będziemy na pewno wracać. Kobieta została zatrzymana. Do informowania Państwa o tym, co się dzieje, kobieta została zatrzymana, jest w dyspozycji policji. Teraz prowadzone są z nią czynności i oczywiście jest za szybko, żeby mówić, czy zostaną jej postawione jakieś zarzuty, jak ona będzie tłumaczyć swoje postępowanie, ale z pewnością będziemy do Was wracać i informować o tym wszystkim, co się tutaj dzieje.
0: Z ulicy Mińskiej w Warszawie, gdzie doszło do kolejnego ataku nożem, nasza reporterka Magdalena Greinert. Magda, na razie bardzo dziękujemy. A ja dodam, że piszemy o tym również na stronie rmf24.pl.
2: Tu Radio RMF24.

0: To jest sobotni popołudniowy program w Radiu RMF24. Chłodna i deszczowa sobota w większości kraju. Pewnie już sami podkręcacie grzejniki. Czy Polska jest gotowa na sezon grzewczy? To sprawdzimy teraz w Radiu RMF24. Zerkamy na zapasy gazu. Polskie magazyny są zapełnione w ponad 99%. To jest znacznie więcej niż średnia unijna, która wynosi nieco ponad 72%. No i to są miliardy metrów sześciennych gazu mniej niż rok temu o tej samej porze. Czy to oznacza, że Europa może mieć kłopoty nadchodzącej zimy? Pytaliśmy o to ministra energii Miłosza Motykę. Posłuchajmy.
1: Jeżeli chodzi o sytuację w Polsce, to jest to poziom niemal 100% oczywiście, ale jednocześnie prowadzimy też proces inwestycyjny związany z tym, aby pojemność magazynowa była większa. To po pierwsze. Po drugie, mamy zagwarantowane dostawy, mamy zużycie też na pewnym poziomie zabezpieczone z naszych krajowych źródeł, z krajowego wydobycia. Dostawy są realizowane w sposób niezachwiany, więc nie ma żadnego ryzyka, żeby w jakikolwiek sposób sytuacja gospodarcza zmuszała nas do ograniczeń, żeby tutaj dochodziło do zaburzeń na tym rynku.
0: Minister energii dodaje, że w poszczególnych krajach Unii sytuacja może wyglądać znacznie gorzej, szczególnie tam, gdzie zapasy są niskie.
1: Na szczęście są trochę na wyższym poziomie niż jeszcze kilka tygodni temu. To będzie zależało od wielu czynników, także od tego, jak będzie to mroźna zima, ale tak na poziomie europejskim jest dyskusja o tym, że część państw powinna być do tego lepiej przygotowana. Są, i to jest już sformalizowane pismem, takie sygnały, jak komisarza Jorgensena o tym, aby w niektórych segmentach ograniczyć zużycie albo w jakikolwiek sposób inaczej ułożyć pracę przedsiębiorstw, żeby zminimalizować ryzyko związane z wysokimi kosztami funkcjonowania tego rynku. W Polsce to dzisiaj nie grozi.
0: Z ministrem energii Miłoszem Motyką rozmawiał nasz dziennikarz Igor Skrzypek. Dla porównania zapasy w Niemczech wynoszą nieco ponad 50%, ale w rzeczywistości wynoszą one więcej niż zapasy polskie i to mimo, że nasze są niemal pełne. A to wszystko dlatego, że magazyny za Odrą są kilkukrotnie większe od tych nad Wisłą. Z kolei Europejska Sieć Operatorów Systemów Przesyłowych Gazu ostrzega, że przedłużająca się wojna na Bliskim Wschodzie oraz mroźna zima mogłyby skutkować koniecznością ograniczenia zużycia gazu nawet o 12%. Na szczęście obecne prognozy nie przewidują, żeby czekały nas siarczyste mrozy. Radio RMF24, za chwilę do Was wracamy, jest 15:18.

0: Kiciu!
1: A?
0: Zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
1: Już czuję ten dreszczyk. A? I wygraną. A? Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
2: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
1: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
3: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
1: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
4: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach Lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
5: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy, pełen pomysłów.
6: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
7: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
6: Czyli frosty kupiłeś?
7: Prościej się nie da.
8: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
9: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
10: Dobrze.
9: 15 zł.
10: Lepiej.
9: 20 zł.
10: Najlepiej. Na Orlenie?
9: Ciepło.
10: Z kuponami?
9: Cieplej.
10: W Orlen witaj.
11: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Effecta wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
12: Aktywny tryb życia, uzupełnienie codziennej diety, utrzymanie dobrego samopoczucia. Czego dziś potrzebuje Twój organizm? W kategorii zdrowie znajdziesz suplementy diety od sprawdzonych producentów, łatwo porównasz ceny i wybierzesz produkty dopasowane do Twoich potrzeb. Jak zakupy w kategorii zdrowie, to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro. Nie jest to reklama produktów leczniczych ani wyrobów medycznych. Suplementy diety to żywność, a nie leki i nie mają właściwości leczniczych.
13: BYD to nie kolejna hybryda. To nowy standard efektywności. Zużycie paliwa nawet od 1,4 litra na 100 km. 6 lat gwarancji producenta. Rozbudowana sieć autoryzowanych serwisów. Wybierz samoładującą hybrydę od lidera technologii. Wybierz BYD. A teraz miejski Dolphin G w ofercie wyprzedaży rocznika. Już od 89 900 zł brutto. Sprawdź na byd.com.
14: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
15: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
16: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Tylko od czwartku do soboty trójpak Kinder Bueno 2+1 gratis. To jedyne 6,67 za sztukę przy zakupie 3. Odkryj wszystkie smaki. Najniższa cena sprzed obniżki 10 zł. Make a Deals.
17: Po reklamie.
18: Radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji na weekend.

0: To jest Radio RMF 24. Mamy dla was jeszcze więcej informacji. Teraz wracamy do tego tematu, o którym mówiliśmy przed chwilą, czyli w Warszawie 21-letnia kobieta zaatakowała nożem dwie 17-latki przed szkołą przy ulicy Mińskiej. Poszkodowana 17-latka trafiła do szpitala. No i niestety to jest kolejne niepokojące zdarzenie po atakach w szkołach w Ostrołęce i pod Wyszkowem, o czym oczywiście mówiliśmy w Radiu RMF 24 i w faktach RMF FM. Czy należy te sprawy łączyć? Czy, tak jak mówił premier Donald Tusk, mamy do czynienia z tak zwanym efektem fali? Skąd w ogóle takie nasilenie? O tym porozmawiam teraz z naszym gościem na łączach, inspektor dr Mariusz Sokołowski, były rzecznik Komendy Głównej Policji. Dzień dobry, panie inspektorze, witamy.
1: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: Należy te sprawy łączyć, panie inspektorze?
1: Ja mam jeszcze zbyt mało informacji, podobnie myślę jak państwo, żeby można było ewidentnie powiedzieć, czy są to sprawy, które powinniśmy łączyć, czy też nie. Są takie elementy, które wskazują, że należałoby je łączyć, no ale jeszcze nie mamy pełnych informacji. Nie mamy informacji chociażby na temat motywu działania poszczególnych osób. Nie mamy informacji, które świadczyłyby o tym, że te osoby kontaktowały się w jakiś sposób bezpośrednio, albo też miały pośrednio kontakt z kimś, kto wywoływał w ich zachowaniu, wywoływał w ich głowie pewne zachowanie, no, które było zachowaniem potem przestępczym. Kiedy mieliśmy do czynienia z pierwszymi tego typu sytuacjami, mogliśmy mówić o przypadkowych działaniach, o działaniach, które akurat zbiegły się w czasie, ale dzisiaj mówimy już o kilkudziesięciu incydentach, przy których sposób działania sprawców jest bardzo podobny, miejsce dokonywania przestępstw bardzo podobne i to każe myśleć w kontekście tych wszystkich sytuacji o tym, że mamy do czynienia jednak z pewnym elementem, że możemy mieć do czynienia z pewnym elementem jakiejś manipulacji, wpływania na tych młodych ludzi, tak aby zdecydowali się właśnie w tym czasie na ataki. Oczywiście możemy brać pod uwagę także również to, że mamy do czynienia z naśladownictwem, że po jednym takim zdarzeniu, o którym słyszą młode osoby, no, decydują się inni na to, żeby też w podobny sposób działać, w podobny sposób zemścić się, zaistnieć w swoim środowisku, zaistnieć w przestrzeni medialnej, ale jeszcze raz powiem, ja, żeby móc odpowiedzieć całościowo na tę sytuację, na to pytanie, musiałbym wiedzieć, musiałbym znać wyniki policyjnych działań w zakresie sprawdzenia komputerów tych ludzi, ich telefonów komórkowych, łączności z różnymi osobami na przestrzeni ostatniego czasu i tego, i przede wszystkim wysłuchania tych osób co do ich deklarowanej motywacji działania.
0: No właśnie, panie inspektorze, bo dużo się mówiło o tak zwanym challenge'u. Oczywiście to było potem dementowane, ale teraz mamy kolejny taki przypadek. Czy to może być właśnie jakaś inspiracja z zewnątrz i stąd to nasilenie takich tragicznych wydarzeń? Pan mówi, że ciągle mamy za mało danych.
1: To i zostało zdementowane, i nie do końca zostało zdementowane. Więc my cały czas gdybamy, muszę powiedzieć, a to nie jest dobre w takiej sytuacji. Im wcześniej społeczeństwo dostanie takie informacje, im wcześniej policja, państwo, różne służby państwa, szkoła będzie wiedziała, z czym mamy do czynienia, tym lepsze środki zaradcze możemy wdrożyć. No, na tym to polega. Pytanie, czy to jest challenge, czy też mamy do czynienia z grupą ludzi, którzy być może korzystała z pewnych narzędzi internetowych, z jakichś gier komputerowych, być może z jakichś komunikatorów internetowych, za pośrednictwem których ktoś jednak do głowy tym młodym ludziom włożył pewną myśl o możliwości dokonania takiego właśnie przestępstwa, takim właśnie sposobem.
0: Co teraz robią służby, panie inspektorze, w związku z tym?
1: Jeszcze raz.
0: Co teraz robią służby w związku z tą sytuacją?
1: W przypadku, myślę, że wszystkich tych sytuacji, one są jeszcze bardzo dokładnie wyjaśniane. Jeśli weźmiemy pod uwagę chociażby tę sytuację w tej chwili z warszawskiej Pragi, to oprócz tego, że mogą wykonywać policjanci czynności na miejscu, to podejrzewam, że są także w miejscu zamieszkania tej młodej kobiety, gdzie zabezpieczany jest sprzęt komputerowy, gdzie zabezpieczone są telefony komórkowe albo telefon komórkowy tej osoby i potem taki sprzęt zostanie poddany analizie. My myślę, że w innych przypadkach też ta analiza jest prowadzona przez cały czas, tak aby ustalić, co te osoby wcześniej robiły, z kim się komunikowały, czy ktoś mógł wpłynąć na ich zachowanie, czy ktoś mógł być inspiracją w jakikolwiek sposób do tego, co te osoby zrobiły. I to jest jeden element działań. Tak. A drugi to jest myślenie na temat działań zapobiegawczych, zapewniających bezpieczeństwo, bo po tych wydarzeniach w środę, czwartek, piątek, a także tym wydarzeniu dzisiejszym, myślę, że wiele rodziców cały czas ma obawy, co zrobią w poniedziałek czy wtorek, czy puszczą swoje dzieci do szkoły, czy nie. Oczywiście ja zdaję sobie sprawę z tego, że policjanci będą przy szkole i bardzo dobrze ich obecność tam jednak wpływa uspokajająco na potencjalnych sprawców, ale póki my nie rozstrzygniemy póki nie odpowiemy na pytanie, z czym tak naprawdę mamy do czynienia, te działania są na razie działaniami takimi krótkoterminowymi. One są działaniami takimi ad hoc, realizowanymi co do zagrożenia tu i teraz, ale one nie zapobiegają zagrożeniom na przyszłość. A o takich działaniach powinniśmy myśleć.
0: Panie inspektorze, a co z perspektywy policji jest w takich sytuacjach najtrudniejsze? Zapobieganie atakom, szybka reakcja, czy właśnie to ustalenie motywów sprawców?
1: Ja powiem może inaczej, co jest najłatwiejsze i co jest potrzebne w takiej sytuacji, a to jest pełna informacja, informacja, ona nie musi być pełna, ale informacja od osób, które spotkają się gdzieś z treściami, które mogą świadczyć o zagrożeniu ze strony kogokolwiek. Proszę zobaczyć, że w tych wszystkich sytuacjach, o których Państwo na swojej antenie mówili, wszędzie tam, gdzie policja otrzymała wcześniej jakieś informacje, funkcjonariusze byli w stanie znacznie szybciej dotrzeć do tego człowieka, zatrzymać tę osobę, sprawdzić, co ta osoba pisała, co mówiła i co najważniejsze, zapobiec ewentualnej eskalacji agresji ze strony takiej osoby.
0: Tak.
1: A we wszystkich tych sytuacjach, gdzie nie było takiej informacji, albo gdzie została ona zbagatelizowana, a sprawcy, jak pokazują także te wszystkie sytuacje, no jednak wcześniej gdzieś dzielili się tymi informacjami o potencjalnej możliwości takiego zamachu, to tam, gdzie informacja do policji nie dotarła, no niestety możemy mówić o tych właśnie tragicznych wydarzeniach. Więc tu jest potrzebna bardzo daleko idąca nasza czujność i być może tak jak mamy do czynienia z sytuacjami w samolocie, na lotnisku, gdzie nie żartuje się z pewnych kwestii, nie używa się pewnych sformułowań, tak, być może czeka nas również takie podejście do tego, co mamy w internecie, czy też mamy w przestrzeni szkolnej, w przestrzeni no, tej otaczającej nas, że nie żartujemy sobie z rzeczy dotyczących, mówiących o ataku na inną osobę. Nie żartujemy się sobie z rzeczy poważnych. Nie żartujemy sobie z bezpieczeństwa.
0: Bardzo panu dziękuję za rozmowę, za komentarz. Gościem Radia RMF24 był inspektor dr Mariusz Sokołowski, były rzecznik Komendy Głównej Policji. Jeszcze raz dziękuję. Spokojnego popołudnia.
1: Dziękuję bardzo.
0: Dziękujemy. Radio.

0: znasz składniki włoskiego Bella Vita?
1: Nie, jakie to składniki?
0: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
1: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
0: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
2: Ta huśtawka pamięta jeszcze czasy mojego dzieciństwa.
1: To zagłosuj we wrocławskim budżecie obywatelskim i wybierz nowy plac zabaw.
2: W tym roku do wydania rekordowe 39 milionów złotych.
1: Ty wiesz najlepiej, czego brakuje w twojej okolicy.
2: Nie zagłosujesz? To zdecydują inni. Oddaj głos do 12 października na www.wrocław.pl/WBO.
3: Podróżować pociągami bez ograniczeń? Kup dolnośląski bilet weekendowy za 59 zł i w drogę. Bilet jest ważny w pociągach kolei dolnośląskich i Polregio od 18 w piątek do 6 rano w poniedziałek. Tarpacz, Brzeg czy Zielona Góra to zaledwie kilka propozycji. Dolnośląski bilet weekendowy. Tanio, komfortowo i dokąd chcesz. Więcej na stronie kolejedolnośląskie.pl.
4: Cześć, tu Dawid Woliński. Mam przyjemność współtworzyć pierwszy odzieżowy rozdział Kazar. To kompletna garderoba na nadchodzący jesienny sezon. Odkryj ją na kazar.com.
5: Hej, tu Ikea. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić.

0: produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na ikea.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
1: Masz 65 lat lub więcej i chorujesz przewlekle, na przykład na cukrzycę? Jesteś w grupie zwiększonego ryzyka półpaśca, bolesnej choroby mogącej ograniczyć sprawność i zaostrzyć Twoje schorzenia. Tej jesieni przy okazji szczepień sezonowych zapytaj swojego lekarza o bezpłatne szczepienie przeciw półpaścowi. Lista chorób objętych refundacją dostępna jest na stronie Ministerstwa Zdrowia. Pacjentom od 18 do 64 roku życia z chorobami przewlekłymi przysługuje 50% refundacja na szczepienie przeciw półpaścowi. Materiał powstał w ramach kampanii edukacyjnej Półpaśec Stop organizowanej przez GSK. Nie zastępuje on konsultacji z lekarzem.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
6: Mamo, dzięki!
7: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: Gdybyś dziś zmieniał samochód, czego byś szukał?
9: Dobrej oferty finansowania i auta z europejskiej marki, które będzie praktyczne i komfortowe na co dzień.
8: W takim razie sprawdź Cuprę. Teraz wszystkie modele dostępne są w kredycie 3 razy 0%.
9: Czyli bez wpłaty własnej, bez oprocentowania i bez prowizji?
8: Dokładnie. W salonach we Wrocławiu znajdziesz szeroki wybór samochodów od ręki. Od miejskich kompaktów po rodzinne SUVy.
9: A jazda próbna?
8: Na miejscu przetestujesz każdy model.
9: Zapraszamy do salonów Cupra Wrocław. Aleja Karkonoska 81 i Aleja Bricknera 40-46.
10: Akademia Sportowych Emocji na Tarczyńskiej Arenie Wrocław. Naucz się kibicować z klasą. Edukacyjne warsztaty dobrego kibicowania dla zorganizowanych grup. Aktywna nauka połączona ze zwiedzaniem stadionu i Muzeum Śląska Wrocław. Interaktywne zajęcia prowadzone przez przewodnika, zakończone oficjalnym certyfikatem. Poznaj zasady kulturalnego dopingu, sportowej rywalizacji i wspierania swojej drużyny z szacunkiem bez względu na wynik. Szczegóły i zapisy na stronie www.muzeumśląskwrocław.pl.
11: Po reklamie.
12: 16. Wracamy zatem do Studia Faktów RMF FM. Studiu Faktów przy mikrofonie Katarzyna Podraza. Posłuchajmy.
13: Zapraszam, witam. Na początek najnowsze ustalenia po ataku nożowniczki w stolicy. 21-latka raniła 3 osoby. Posłuchajcie relacji naszej dziennikarki. Kraków już jutro wybiera, tuż przed zakończeniem głosowania, start naszego studia wyborczego w Faktach RMF FM i w Radiu RMF 24. Kylian Mbappé zdenerwował madryckich kibiców. Posłuchajcie, o co poszło. Nie odzywała się, nie chciała współpracować i nie przekazywała żadnych informacji. Tak policja opisuje zachowania 21-latki, która nożem zaatakowała 3 osoby w zespole szkół w Warszawie. Do tragedii, jak podawaliśmy w Faktach RMF FM, doszło przed sekretariatem w budynku przy ulicy Mińskiej. Napastniczka obezwładnił pracownik uczelni. W wyniku ataku 17-latka trafiła do szpitala, ale jej stan nie zagraża życiu. Pozostałe dwie kobiety odniosły drobne obrażenia. Przed zespołem szkół przy ulicy Mińskiej w Warszawie jest reporterka RMF FM Magdalena Greinert. Magdo, co teraz dzieje się na miejscu?
14: Dzień dobry, jestem. Teren został odgrodzony taśmą. Na miejscu cały czas pracują policyjni technicy. Za mną jest komisarz Jacek Wiśniewski z Komendy Stołecznej Policji. Co teraz dzieje się z zatrzymaną?
15: W tej chwili zatrzymana osoba znajduje się na komendzie na warszawskiej Pradzie. Składa stosowne... jest przesłuchiwana, mówiąc krótko. Została pobrana krew do badań celem określenia, czy znajdowała się w stanie... jest poczytalna, czy jest trzeźwa, czy na skutku nie znajduje się pod wpływem środków psychoaktywnych. Pracujemy, aby znaleźć odpowiedź, dlaczego do tego doszło.
14: Bardzo dziękuję. Poza zatrzymaną kobietą na komendzie są przesłuchiwani także świadkowie, m.in. mężczyzna, który obezwładnił napastniczkę z ulicy Mińskiej w Warszawie, Magdalena Greinert.
13: Dziękujemy, Magdzie. A o ataku nożowniczki w stolicy przeczytacie też na rmf24.pl. Tymczasem w związku z atakami przemocy policja wróci do szkół w najbliższy poniedziałek i pozostanie tam do odwołania. Patrole piesze i zmotoryzowane będą obserwować to, co dzieje się w placówkach oświatowych, ale także w ich otoczeniu. Monitorowane będą wszystkie podejrzane zachowania wśród uczniów, ale także wśród osób, które znajdują się w pobliżu szkoły. Według danych zebranych dziś do godziny 13 przez Komendę Główną Policji, dotychczas skontrolowanych zostało blisko 50 tysięcy placówek. Zatrzymano 76 osób. Krakowie trwa cisza przed drugą turą przedterminowych wyborów prezydenckich. Jutro, tuż przed zamknięciem lokali wyborczych o 20.55, startuje nasze studio wyborcze w Faktach RMF FM, radiu RMF 24 i w naszych mediach społecznościowych. Razem z nami gospodarz wieczoru, Piotr Salak.
6: Dzień dobry.
13: Witaj, Piotrze. Kto pojawi się w studio?
6: O, znakomici goście, między innymi były prezydent Andrzej Duda, który się odniesie do tego oczywiście, co stanie się jutro wieczorem w Krakowie, ale jak się domyślasz, Kasiu, nie tylko o tym porozmawiamy z byłym prezydentem, bo rzadkie są takie okazje, kiedy Andrzej Duda pojawia się w mediach, przynajmniej w ostatnich dniach. Te wybory mają znaczenie nie tylko dla stolicy Małopolski, ale także mają znaczenie dla polityki krajowej. Dlatego Tomasz Terlikowski ze swoimi gośćmi skomentuje je z kolei ze studia w Warszawie. Potem wracamy na Kopiec Kościuszki, no i ludzie Krakowa i z Krakowem związani, czyli na przykład Łukasz Orbitowski. Ja wiem, jak pisze, ale nie wiem zupełnie, co myśli o funkcjonowaniu miasta i na pewno się tego dowiemy.
13: Dziękujemy Piotrowi i zapraszamy do słuchania RMF FM i Radia RMF 24. Oglądajcie nas też w sieci. Nasz krakowski wieczór wyborczy współtworzymy we współpracy redakcyjnej z Polsat News.
16: Sport w Faktach RMF FM.
13: Trener José Mourinho broni Kiliana Mbappé. Francuz ma dziś zagrać w meczu Realu Madryt z Villarrealem od pierwszej minuty. Patryk Serwański w Faktach. Patryku, co w zachowaniu Mbappé zdenerwowało madryckich kibiców?
17: Francuz pod koniec września doznał lekkiego urazu w meczu reprezentacji. W kolejnych już nie zagrał, no i miał zająć się leczeniem, ale był też na przykład w nocnym klubie w Paryżu podczas tygodnia mody. W mediach społecznościowych pojawił się z kolei film, jak jeździ na rowerze w szwajcarskich Alpach. Wakacje rowerowe w Szwajcarii, w hotelu złożonym z niewielkich domków. No, przy każdym z nich czekało kilka rowerów, którymi można było dojechać do części wspólnej z restauracjami i strefą spa. I tak oto nagle Mbappé przemierzał Szwajcarię na rowerze. Bagatelizował na wczorajszej konferencji prasowej José Mourinho, choć jazda na rowerze w trakcie rekonwalescencji piłkarza, no to jest coś, czego Portugalczyk nie akceptuje. Oficjalnie jednak broni swojej gwiazdy, ale hiszpańskie media twierdzą, że Mourinho miał mieć naprawdę duże pretensje do swojego napastnika.
13: Dziękujemy Patrykowi, a już w kolejnych Faktach zabierzemy was do Szczawnicy na największy redek w Polsce.
18: Przyjechaliśmy zobaczyć Łowiecki. Dziewczynki, podobało się?
19: Tak!
13: Słyszymy się o 17.
16: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
20: Tu Radio RMF 24.
21: Dzień dobry, tu Lidia Krawczuk, to jest taka Ameryka w Radiu RMF 24, prosto z Waszyngtonu. Dzisiaj będzie sporo o pieniądzach, o pracy i wielkich nazwiskach. Donald Trump nagradza Ilona Muska. Administracja uderza w Microsoft i inne firmy technologiczne, a szef jednego z największych amerykańskich banków mówi, komu naprawdę wymyka się z rąk amerykański sen. Do 17 porozmawiamy też o tym, dlaczego turyści coraz częściej omijają amerykańską stolicę, z której do Was mówię, a program potrwa do 18.

0: jeszcze nas.
1: To Waszyngton i Lidia Krawczuk w programie Taka Ameryka. Tutaj w Stanach Zjednoczonych trwa przedłużony weekend, a przynajmniej dla części Amerykanów. W poniedziałek przypada bowiem Columbus Day, czyli Dzień Krzysztofa Kolumba, federalne święto, które od lat budzi tutaj w Stanach Zjednoczonych kontrowersje. W części Stanów obchodzi się zamiast tego Dzień Ludności Rdzennej, także federalne urzędy będą zamknięte, zwłaszcza tutaj w Waszyngtonie, no ale dla wielu Amerykanów to będzie po prostu zwyczajny dzień pracy. Ale przed weekendem tutaj w Waszyngtonie działo się. Pamiętacie zapewne, że jeszcze rok temu Donald Trump i Elon Musk publicznie się atakowali. Musk krytykował najważniejszą ustawę gospodarczą prezydenta. Trump groził odebraniem jego firmom rządowych kontraktów. No a teraz prezydent Stanów Zjednoczonych wręczył Muskowi National Medal of Science, najwyższe państwowe wyróżnienie dla amerykańskich naukowców i inżynierów. Ceremonia odbyła się tutaj w Waszyngtonie w czasie szczytu Golden Age of American Innovation. No i Trump nagrodził 6 najważniejszych ludzi amerykańskiej branży technologicznej. National Medal of Science. Oprócz Muska otrzymali też współzałożyciel Google, szef NVIDIA, szefowa AMD, Michael Dell i szef Microsoftu dostali National Medal of Technology and Innovation. Najwięcej czasu prezydent poświęcił jednak Elonowi Muskowi. Najpierw honorujemy przemysłowego giganta, genialnego inżyniera i jednego z największych twórców firm technologicznych w historii. Nazywa się Elon Musk. Szczerze mówiąc, nie ma nikogo takiego jak on. Niewielu Amerykanów w historii zrobiło więcej dla interesów Stanów Zjednoczonych niż Elon. W jednej dziedzinie za drugą jego geniusz i determinacja zmieniły science fiction w rzeczywistość i naprawdę tak jest. Trump nazwał też Muska współczesnym Thomasem Edisonem i ceremonię podsumował słowami. Żyjemy w epoce amerykańskich cudów i technologicznych osiągnięć z pomocą genialnych kobiet i mężczyzn, którzy są tutaj dzisiaj. Zawsze będziemy na szczycie. Nikt nie może z nami konkurować. Nikt. Podkreślił Donald Trump. No dobrze, Donald Trump honoruje gigantów amerykańskiej branży technologicznej, a niemal w tym samym czasie J.D. Vance, wiceprezydent Stanów Zjednoczonych, ogłasza działania wobec Microsoftu i innych wielkich firm, które wcale nie są im na rękę. I o tym właśnie opowiem Wam za moment w Radiu RMF 24.

0: Tu Radio RMF 24 i program Taka Ameryka prosto z Waszyngtonu i wiadomość też prosto ze stolicy USA. Otóż administracja Donalda Trumpa zawiesza Microsoft i 7 innych wielkich firm technologicznych w programie umożliwiającym zagranicznym pracownikom uzyskanie zielonej karty, czyli możliwości stałego pobytu i życia w Stanach Zjednoczonych. Dlaczego? Rząd zarzuca firmom nadużycia przy zatrudnianiu cudzoziemców. Decyzję ogłosił tutaj, w Waszyngtonie, wiceprezydent J.D. Vance. Chodzi o program PERM, który pozwala amerykańskim pracodawcom rozpocząć procedurę uzyskania stałego pobytu dla zagranicznego pracownika. Firma musi wcześniej wykazać, że na dane stanowisko nie ma odpowiedniego, dostępnego i chętnego do pracy kandydata z USA. Administracja twierdzi, że część przedsiębiorców wykorzystuje ten system, aby zastępować amerykańskich pracowników cudzoziemcami. J.D. Vance zwrócił się bezpośrednio do Microsoftu. Nasze przesłanie do Microsoftu jest takie. Jesteście wspaniałą amerykańską firmą, ale musicie zatrudniać świetnych amerykańskich pracowników. Nie możecie zwalniać Amerykanów, a potem zastępować ich zagranicznymi pracownikami, którzy są praktycznie uzależnieni od swoich pracodawców. No i co to oznacza w praktyce? Firmy nie będą mogły korzystać z procedury PERM, która jest jednym z kluczowych etapów ubiegania się o zieloną kartę na podstawie zatrudnienia. Nie oznacza to automatycznego unieważnienia wiz H1B, na których pracują już w Stanach Zjednoczonych zagraniczni specjaliści. Może jednak zablokować im drogę do stałego pobytu. Zawieszenie programu PERM będzie trwało tak długo, jak będzie trzeba. Mamy narzędzia, które pozwalają nam zawiesić go bezterminowo, ale tak naprawdę chcemy, żeby te firmy zmieniły swoje postępowanie, poprawiły je i zaczęły działać lepiej. Taki jest cel. Nie karzemy ich dla samego karania. Karzemy je, ponieważ chcemy, żeby zmieniły swoje postępowanie. Ale działania rządu nie ograniczają się do sektora technologicznego. Departament Pracy bierze również pod lupę amerykańskie uczelnie. Są to m.in. Harvard, Yale, Stanford, Brown. No i w tym przypadku chodzi o podejrzenia nadużywania programu WIS J1, czyli J1, wykorzystywanego m.in. przez zagranicznych studentów i uczestników wymian akademickich. Administracja podejrzewa, że uczelnie sprowadzają cudzoziemców, aby obniżać koszty pracy. A po krótkiej przerwie, teraz możecie sobie zrobić herbatkę, a po przerwie szef największego banku w Stanach Zjednoczonych powie, komu jego zdaniem naprawdę wymyka się z rąk amerykański sen.
1: Radio RMF 24.
2: Reklama.
3: Cześć, tu Dawid Woliński. Mam przyjemność współtworzyć pierwszy odzieżowy rozdział Kazar. To kompletna garderoba na nadchodzący jesienny sezon. Odkryj ją na kazar.com.
4: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
5: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
6: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
7: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
8: Raz, dwa, trzy.
7: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
5: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
9: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
10: Dobrze.
9: 15 zł.
10: Lepiej.
9: 20 zł.
10: Najlepiej. Na Orlenie?
9: Ciepło.
10: Z kuponami?
9: Cieplej.
10: W Orlen witaj.
11: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
12: Chcesz mieć więcej z życia za mniej? To

0: do 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły, w tym ograniczenia, w regulaminie na Allegro.
1: Akademia Sportowych Emocji na Tarczyńskiej Arenie Wrocław. Naucz się kibicować z klasą. Edukacyjne warsztaty dobrego kibicowania dla zorganizowanych grup. Aktywna nauka połączona ze zwiedzaniem stadionu i Muzeum Śląska Wrocław. Interaktywne zajęcia prowadzone przez przewodnika, zakończone oficjalnym certyfikatem. Poznaj zasady kulturalnego dopingu, sportowej rywalizacji i wspierania swojej drużyny z szacunkiem bez względu na wynik. Szczegóły i zapisy na stronie www.muzeumśląskwrocław.pl.
2: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
3: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
4: Gdybyś dziś zmieniał samochód, czego byś szukał?
5: Dobrej oferty finansowania i auta z europejskiej marki, które będzie praktyczne i komfortowe na co dzień.
4: W takim razie sprawdź Cuprę. Teraz wszystkie modele dostępne są w kredycie 3 razy 0%.
5: Czyli bez wpłaty własnej, bez oprocentowania i bez prowizji?
4: Dokładnie. W salonach we Wrocławiu znajdziesz szeroki wybór samochodów od ręki. Od miejskich kompaktów po rodzinne SUV-y.
5: A jazda próbna?
4: Na miejscu przetestujesz każdy model.
5: Zapraszamy do salonów Cupra Wrocław. Aleja Karkonoska 81 i Aleja Bricknera 40-46.
4: Po reklamie.
6: Taka Ameryka w radiu RMF24.

Amerykański sen żyje, ale coraz trudniej go złapać, tak przynajmniej twierdzi Jamie Dimon, szef JP Morgan Chase, największego banku w Stanach Zjednoczonych. Gdybyście nie byli pewni, to słuchacie popołudniowego sobotniego programu Taka Ameryka w radiu RMF24, a ja się nazywam Lidia Krawczuk. Dobrze, wracamy do szefa największego banku w Stanach Zjednoczonych. Jamie Dimon od miesięcy ostrzega, że dla zbyt wielu Amerykanów, a także dla przyszłych pokoleń, American Dream staje się coraz trudniejszy do osiągnięcia. Gdzie leży największy problem? Wytłumaczył to w rozmowie z telewizją PBS. Nie da się naprawić problemów, których się nie dostrzega. Jeśli więc spojrzymy na amerykański sen, klasa średnia się powiększyła, większość ludzi stała się zamożniejsza, kraj jest bez wątpienia bogatszy, a bogaci stali się jeszcze bogatsi. Ale prawdziwy problem dotyczy 20% najmniej zarabiających. Ich dochody nie wzrosły od 20 lat, a może nawet dłużej. Dimon zwraca uwagę nie tylko na pieniądze. Mówi o tym, jak miejsce w ekonomicznej hierarchii przekłada się na codzienne życie i szanse następnego pokolenia. To oni wracają do domów w dzielnicach, w których przestępczość jest wyższa. To ich dzieci chodzą do szkół, które nie zapewniają im najlepszej możliwej edukacji i szans na przyszłość. Więc tak, myślę, że dla nich ten amerykański sen rzeczywiście wymyka się z rąk i doskonale rozumiem, dlaczego są źli, dlaczego czują, że ten system dla nich nie działa. To oczywiście dzieje się w każdym kraju na świecie i dzieje się od dawna, niezależnie od tego, czy jesteś demokratą czy republikaninem. Najpierw dostrzeż problem, a potem zacznij się zastanawiać, jak możemy go rozwiązać. JP Morgan wskazuje teraz na jeszcze jeden problem, który może zdecydować o przyszłości amerykańskiego snu. W ciągu najbliższych 10 lat właściciela ma zmienić około 12 milionów małych amerykańskich firm. To są biznesy budowane przez dekady przez pokolenie baby boomers, które właśnie przechodzi na emeryturę. Tylko 8% ich właścicieli ma przygotowany plan sukcesji. Bez następcy albo kupca część tych firm może po prostu zniknąć. JP Morgan ma przy tym własny interes. Bank uruchomił American Dream Initiative i zapowiada 80 miliardów dolarów kredytów dla małych firm w ciągu najbliższych 10 lat. Chce między innymi finansować przejmowanie biznesów od odchodzących na emeryturę właścicieli. Dlaczego? Ponieważ w tej wielkiej zmianie pokoleniowej nie chodzi tylko o majątek zgromadzony przez baby boomersów. Chodzi również o miliony firm, miejsc pracy i klientów, które trzeba komuś przekazać, żeby nie zniknęły razem z ich właścicielami. A za chwilę znów Waszyngton. Dlaczego? Bo tutejsza branża turystyczna ma bardzo kiepski sezon.

0: reklama.
1: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard Twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy Ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
2: Big Deal. Multi Deal. Big Deal. Multi Deal w Deals. Tylko teraz. Praliny Lindor aż 337 gramów. 1 plus 1 gratis. To jedyne 25 zł za opakowanie przy zakupie dwóch. Najniższa cena sprzed obniżki 50 zł. Make a Deals.
3: Orły oszczędzania zawsze łapią okazję.
4: Bo teraz w Auchan dostaniesz ebon o wartości 50 zł. Wystarczy, że do 10 października zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 200 zł między 12 a 13 października. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
5: Ta huśtawka pamięta jeszcze czasy mojego dzieciństwa.
6: To zagłosuj we wrocławskim budżecie obywatelskim i wybierz nowy plac zabaw.
5: W tym roku do wydania rekordowe 39 milionów złotych.
6: Ty wiesz najlepiej, czego brakuje w twojej okolicy.
5: Nie zagłosujesz? To zdecydują inni. Oddaj głos do 12 października na www.wrocław.pl/WBO.
7: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
8: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
7: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
8: Ascorvita Max?
7: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
9: Zdrowid.

0: 30 dni 129 zł.
1: Lidl, to się opłaca. W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda. Po reklamie.
2: Tu Radio RMF 24.

0: Ciągle wam przypominam, że program Taka Ameryka, którego teraz słuchacie, powstaje w Waszyngtonie, którego słuchacie w Radiu RMF24. No i okazuje się, że turyści ten Waszyngton coraz częściej niestety omijają. Firmy organizujące wycieczki po amerykańskiej stolicy mówią o spadkach liczby klientów nawet o 70%. Washington Post pisze, że powodów jest kilka: remonty i zamknięte atrakcje, płoty otaczające najbardziej znane miejsca, ale również polityka administracji Donalda Trumpa, która zniechęca zagranicznych turystów. Waszyngton miał mieć w tym roku wyjątkowo dobry sezon. Stany Zjednoczone obchodzą 250-lecie niepodległości i właśnie stolica USA jest, a raczej była, miejscem wielu związanych z tym wydarzeń. Tymczasem przewodnicy cytowani przez Washington Post mówią, że to jeden z najgorszych sezonów od lat. Problem zaczyna się już przy największych atrakcjach. Reflecting Pool przed pomnikiem Lincolna jest pusty i otoczony ogrodzeniem. Duża część Lafayette Square przy Białym Domu też jest niedostępna. Wschodniego skrzydła Białego Domu już nie ma, jak wiadomo, zostało zburzone, a w jego miejscu trwa budowa sali balowej. Zamknięte jest Kennedy Center. Prace prowadzone są również w wielu miejscach przy National Mall. Ale według branży turystycznej remonty to tylko część problemu. Szczególnie mocno spadła liczba gości z zagranicy. Jedna z firm mówi o spadku o ponad połowę. No i przewodnicy wskazują m.in. na politykę wizową i imigracyjną Donalda Trumpa oraz obawy części cudzoziemców przed podróżą do Stanów Zjednoczonych. Biały Dom odrzuca jednak twierdzenia, że polityka prezydenta szkodzi turystyce w stolicy. Ale pełny obraz turystycznego sezonu 2026 poznamy dopiero po publikacji pełnych danych już po 2026 roku. Tu Lidia Krawczuk, Radio RMF24, za chwilę fakty RMF FM, a po nich wracam z następnymi tematami prosto z USA, a zaczniemy od rady, jaką ma Jeff Bezos dla Amerykanów.
1: RMF 24 Wrocław, Radio Informacyjne.

0: było o nich głośno, nie znikali z mediów, a teraz pytam, co u nich słychać?
1: Popularny staje się ktoś, kto ma ileś tam tych właśnie obserwujących, wyświetleń. I to jest niebezpieczne, bo bardzo często tych wiele wyświetleń ma ktoś, kto pokazał wszystkim środkowy palec albo spodnie zdjął.
0: Tym razem moim gościem będzie tekściarz, kompozytor Andrzej Sikorowski. Kuba Śliwiński, zapraszam.
2: Co u nich słychać? Już dziś po 18 w radiu RMF24. A wszystkie odcinki znajdziesz na YouTube RMF24, rmfon.pl i innych platformach podcastowych.
3: Reklama.
4: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
5: Zamawiając taksówkę, liczysz na komfort, bezpieczeństwo i profesjonalizm? Zamów Radio Taxi Serc. Za nami przemawia 30 lat doświadczenia. Wyłącznie licencjonowani kierowcy, komfortowe i bezpieczne samochody. Wsparcie, które charytatywnie wieziemy potrzebującym. Z Radio Taxi Serc możesz czuć się bezpiecznie. A jeśli coś zgubisz w naszym aucie, pomożemy w odnalezieniu. Zamawiaj kurs pod 196-29. Zapraszamy do wspólnej podróży z Radio Taxi Serc.
6: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
7: BYD to nie kolejna hybryda. To nowy standard efektywności. Zużycie paliwa nawet od 1,4 litra na 100 km. 6 lat gwarancji producenta. Rozbudowana sieć autoryzowanych serwisów. Wybierz samoładującą hybrydę od lidera technologii. Wybierz BYD. A teraz miejski Dolphin G w ofercie wyprzedaży rocznika. Już od 89 900 zł brutto. Sprawdź na byd.com.
8: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy. Pełen pomysłów.
9: Chcesz podróżować pociągami bez ograniczeń? Kup dolnośląski bilet weekendowy za 59 zł i w drogę. Bilet jest ważny w pociągach kolei dolnośląskich i Polregio od 18 w piątek do 6 rano w poniedziałek. Karpacz, Brzeg czy Zielona Góra to zaledwie kilka propozycji. Dolnośląski bilet weekendowy. Tanio, komfortowo i dokąd chcesz. Więcej na stronie kolejedolnośląskie.pl.
10: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
11: Bo 10 każdego miesiąca w Biedronce oferta gorąca. W tę sobotę z kartą Moja Biedronka. Czekoladki Merci 400 gramów. 29,99 za sztukę. Limit 4 sztuki na kartę. A wszystkie oliwy z oliwek 1+1 gratis. Limit 2 sztuki, maksymalnie.

0: Akademia Sportowych Emocji na Tarczyńskiej Arenie Wrocław. Naucz się kibicować z klasą. Edukacyjne warsztaty dobrego kibicowania dla zorganizowanych grup. Aktywna nauka połączona ze zwiedzaniem stadionu i Muzeum Śląska Wrocław. Interaktywne zajęcia prowadzone przez przewodnika zakończone oficjalnym certyfikatem. Poznaj zasady kulturalnego dopingu, sportowej rywalizacji i wspierania swojej drużyny z szacunkiem bez względu na wynik. Szczegóły i zapisy na stronie www.muzeumśląskwrocław.pl.
1: Po reklamie.

0: już prawie 17 na zegarach RMF FM. Jesteśmy ponownie w studiu Faktów. Przy mikrofonie Katarzyna Podraza. Witamy, Kasiu.
1: Witam i zapraszam. Policyjne dochodzenie po ataku 21-letniej nożowniczki w stolicy. Mieszkańcy okolicy, w której doszło do zdarzenia, boją się o swoje dzieci.
2: Jest jakaś obawa, nie?
1: Będzie też podsumowanie piłkarskiego starcia Krakowi z Zagłębiem Lubin. O tym za chwilę nasz sportowy dziennikarz. Na początek jednak fakty dla kierowców. Karambol w Warszawie. 6 samochodów zderzyło się na zjeździe z trasy Łazienkowskiej. Straż pożarna informuje, że jedna osoba została ranna. Na miejscu tworzy się ogromny korek. Zjazd z trasy Łazienkowskiej w kierunku Gdańska jest zablokowany. Na jezdni w kierunku Pragi zator sięga już 2 kilometrów. W faktach pozostajemy w stolicy. Policjanci pracują na terenie zespołu szkół przy ulicy Mińskiej, gdzie doszło dziś do ataku 21-letniej nożowniczki. Kobieta jest obecnie przesłuchiwana na komendzie na warszawskiej Pradze. Policjanci rozmawiają także ze świadkami tej tragedii. Ranne, przypomnijmy, zostały 3 osoby. 17-latka trafiła do szpitala. Mieszkańcy pobliskich budynków na warszawskiej Pradze mówią nam o strachu i obawach w związku z falą agresji w szkołach.
2: Mam 2 dzieci. 9-17 lat i tak w piątek też nie puściłem do szkoły i tak teraz zastanawiam się w poniedziałek w ogóle puszczać, czy jeszcze odczekać, nie?
3: Ale to jest taki strach właśnie o bezpieczeństwo dzieci?
2: Tym bardziej, że mówię, szkoły mamy tutaj dzieci, jakie chodzą blisko, także jest jakaś obawa, nie?
4: Jest to szok. Zazwyczaj się mówi, że Polska jest bardzo bezpieczna, prawda? Też w porównaniu z innymi krajami, a tutaj jednak u nas coś takiego się dzieje.
1: Usłyszała reporterka RMF FM Magdalena Greinert. Zajrzyjcie na rmf24.pl. Tam piszemy więcej o dzisiejszym ataku nożowniczki w stolicy.
5: Fakty z ligowych boisk.
1: Aydin Hasić, bohaterem kibiców Krakowi. Drużyna Pasów wygrała w Ekstraklasie z Zagłębiem Lubin 3-1. Mecz trwał aż 108 minut. Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF FM w faktach.
6: Jestem, dzień dobry.
1: Witaj, Patryku. Dużo tego doliczonego czasu.
6: No tak, no między innymi dlatego, że mieliśmy 2 ważne analizy systemu VAR w drugiej połowie. Obie wzbudziły kontrowersje. W obu przypadkach też sędzia ostatecznie dyktował rzuty karne dla Krakowi, które wykorzystał Hasić. Pasy przegrywały do przerwy z Zagłębiem, ale w drugiej połowie 2 rzuty karne właśnie wykonane przez Bośniaka pozwoliły odwrócić losy spotkania. Ten drugi karny podyktowany w 8 doliczonej minucie. Wynik ostatecznie ustalony w 107 minucie gry. Krakowia dzięki temu przerwała serię 4 porażek.
1: Patryku, a co jeszcze przed nami w Ekstraklasie?
6: No, rozgrywka kończy się powoli we Wrocławiu. Tam o 17.30 mecz Śląska z Lechem Poznań. Wieczorem za to emocje w Białymstoku i mecz Jagiellonii z Górnikiem, który jest liderem tabeli.
7: Mówimy już teraz nie o czymś, co się wydarzyło i jest jakimś zjawiskiem, tylko jest po prostu jakością. Dzisiaj Górnik jest po prostu bardzo jakościową drużyną.
6: Tak mówił trener Jagiellonii Adrian Siemieniec.
1: Dziękujemy Patrykowi. O tym spotkaniu powiemy też w kolejnych faktach RMF FM. I na koniec Szczawnica. Redyk przyciągnął jeszcze więcej turystów niż przed rokiem. Tysiące ludzi czekało wzdłuż głównej ulicy Uzdrowiska, by zobaczyć, jak baca Andrzej Majerski sprowadza swoje stado owiec.
8: No bardzo się nam podobało. Przyjechaliśmy po to, żeby pooglądać.
9: Z Chorzowa przyjechaliśmy. Sami się sobie dziwimy, ale przyjechaliśmy zobaczyć łowiecki. Dziewczynki, podobało się?
10: Tak.
9: Ojej, no słyszę. A kto ładniej dzwoni na dzwoneczku, ty czy owieczki?
10: Owieczki.
9: Zadzwonimy naszym słuchaczom bardzo RMF-u na koniec. Ze Szczawnicy.
1: Z uczestnikami tego wyjątkowego widowiska rozmawiał nasz dziennikarz Maciej Pałachicki, któremu zazdrościmy, bo być tam i zobaczyć to na własne oczy, to dopiero przeżycie.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: No ale fajnie.
11: Radio RMF 24.
12: Tu ponownie Lidia Krawczuk, słuchacie programu Taka Ameryka w Radiu RMF 24, prosto z Waszyngtonu do 18:00. A co przed nami? Jeff Bezos daje Amerykanom radę przed wyborami do kongresu, tylko nie wiadomo, do kogo właściwie kieruje swoje słowa. Telewizja Fox News skończyła właśnie 30 lat i o tym w zmieniającym się krajobrazie mediów też porozmawiamy. Wrócimy do sprawy Amerykanki, która przeżyła egzekucję. Będzie też Claudia Magica, która sprzedała mieszkanie w Warszawie, rzuciła pracę w korporacji i pojechała do Nashville, żeby śpiewać country. Zapraszam.

Pewnie już słyszeliście o tym, że przed Amerykanami tak zwane wybory środka kadencji, czyli wybory do kongresu już w listopadzie, i Jeff Bezos ma radę dla Amerykanów właśnie przed tymi wyborami i powiem wam teraz w radiu RMF24, jaka to rada. Otóż założyciel Amazona w wywiadzie dla Fox News powiedział, że jeśli ktoś ciągle obwinia innych, sam prawdopodobnie nie zna rozwiązania. No i Amerykanie zastanawiają się teraz, kogo Bezos miał na myśli. Jedna z gwiazd telewizji Fox News, Bret Baier, udał się specjalnie na Florydę do należącego do Bezosa kompleksu Blue Origin na przylądku Canaveral, by poprowadzić stamtąd swój wieczorny program Special Report. No i widzowie mogli zajrzeć m.in. do Centrum Kontroli Lotów i zobaczyć rakietę, a okazją było 30-lecie Fox News, telewizji o konserwatywnym profilu sprzyjającej Donaldowi Trumpowi. Rozmowa z Bezosem dotyczyła kosmosu, sztucznej inteligencji, gospodarki, ale również polityki i zbliżających się wyborów do kongresu. No i Bayer pytał m.in. o rosnącą popularność socjalizmu i krytykę miliarderów ze strony Berniego Sandersa. Bezos bronił przedsiębiorców, mówił też o politykach obwiniających właścicieli nieruchomości za wysokie ceny mieszkań. I właśnie w tej części rozmowy postanowił dać Amerykanom radę, czym kierować się przy urnie. Kiedy jesteście przy stanowisku do głosowania i zastanawiacie się, na kogo zagłosować, pomyślcie o jednej rzeczy. Jeśli jakiś polityk wybiera sobie czarne charaktery i wskazuje palcem w innych, to prawdopodobnie oznacza to, że nie ma rozwiązania. Bo gdyby je miał, zamiast kogoś obwiniać, pracowałby nad rozwiązaniem. Powiem tak, gdyby ktoś w Amazonie, Blue Origin czy Prometeusie, ktoś z kierownictwa jednej z moich firm przychodził na każde spotkanie i zamiast szukać źródła problemu, naprawiać go u podstaw i znaleźć prawdziwe rozwiązanie, tylko wskazywałby palcem i obwiniał innych, bardzo szybko byśmy się z nim rozstali. Tacy ludzie długo by u nas nie pracowali. No i kogo Bezos właściwie miał na myśli? The Independent opisuje reakcję internautów, którzy uznali, że Bezos właśnie opisał Donalda Trumpa. Pojawiły się nawet pytania, czy właściciel Washington Post, bo Bezos jest właścicielem Washington Post, właśnie poradził Amerykanom, żeby nie głosowali na obecnego prezydenta. Tyle, że kontekst rozmowy prowadzi również w drugą stronę. Chwilę wcześniej właśnie Bezos bronił miliarderów przed krytyką ze strony lewicy i mówił o politykach, którzy szukają winnych problemów gospodarczych. Jego słowa mogły być więc równie dobrze wymierzone w progresywne skrzydło partii demokratycznej. Ale Bret Baier nie zadał najprostszego pytania. Kogo właściwie Jeff Bezos miał na myśli? Przerwał mu i powiedział: Jeff, mógłbym z tobą rozmawiać pewnie przez godzinę. Na szczęście trochę później w programie jeszcze razem pospacerujemy i porozmawiamy. Dziękujemy, że nas tutaj wpuściłeś. No, wywiad z Jeffem Bezosem był, jak mówiłam, częścią obchodów 30-lecia Fox News. Stacja zaczynała jako konkurent CNN, a dziś jest najchętniej oglądaną telewizją informacyjną w Stanach Zjednoczonych. Tyle, że po 30 latach ma przed sobą zupełnie nowe wyzwanie. I o tym za moment. Porozmawiamy w takiej Ameryce.

0: Tu radio RMF24, bardzo młode radio w porównaniu do amerykańskiej telewizji Fox News, która w tym tygodniu skończyła 30 lat. Stacja, która zaczynała jako nowy konkurent dla CNN, jest dziś najchętniej oglądaną telewizją informacyjną w Stanach Zjednoczonych. I paradoksalnie jej największym problemem może być teraz nie CNN, ani żadna inna stacja, tylko to, że Amerykanie coraz rzadziej oglądają tradycyjną telewizję. Fox News wystartował dokładnie 7 października 1996 roku. Za projektem stali Rupert Murdoch i Roger Ailes, były doradca republikańskich polityków. Ich pomysł był prosty: stworzyć alternatywę dla mediów, które ich zdaniem patrzyły na Amerykę przede wszystkim z liberalnej perspektywy. To posłuchajcie, co mówili na antenie Fox News prowadzący poranny program w dniu 30. rocznicy startu telewizji. Można powiedzieć, że jestem trochę stronniczy. Uważam, że Fox News właściwie pomógł uratować kraj. Po raz pierwszy za mojego życia wprowadził równowagę w mediach. Wcześniej jej nie było, a ten format, ludzie, którzy go tworzyli i prezentowane przez nich opinie, budziły ogromną niechęć. Obserwowałem to, mogłem na to patrzeć z dystansu, bo sam byłem częścią tego przedsięwzięcia. No i pomysł zadziałał. Dziś Fox News zostawia konkurencję daleko z tyłu. W ostatnim kwartale wieczorami stacja oglądała średnio ponad 2 miliony osób. Najpopularniejszy program, The Five, przyciągał ponad 3 miliony. Oto kolejny głos z Fox News. Wszyscy spodziewali się, że Fox poniesie porażkę, bo tak bardzo różnił się od innych. Myślę, że Fox zdał sobie sprawę, że istnieje część kraju, która po prostu nie miała swojej reprezentacji w mediach głównego nurtu. I słyszę to za każdym razem, kiedy spotykam ludzi na lotniskach, w barach czy u fryzjera. Mówią, że czują, że jesteśmy ich głosem. No, ale zmienia się samo znaczenie słowa telewizja. W lipcu niemal połowa czasu, który Amerykanie spędzali przed telewizorem, przypadała już na streaming. Sam YouTube miał większy udział w oglądalności niż jakakolwiek pojedyncza platforma streamingowa. I dlatego 30-letni Fox próbuje znaleźć widza także poza kablem. W ubiegłym roku uruchomił Fox One, gdzie można oglądać Fox News, sport i programy rozrywkowe bez tradycyjnego abonamentu telewizyjnego. Jednocześnie Fox News jest dzisiaj największą marką informacyjną na YouTube w Stanach Zjednoczonych. W ciągu ostatnich 3 miesięcy jego filmy odtworzono tam 918 milionów razy. No i to jest ważne też dlatego, że publiczność Fox News się starzeje. Według badań mediana wieku odbiorcy stacji wynosi 55 lat. Dla porównania CNN miało 712 milionów wyświetleń. Fox ma konserwatywną publiczność, Donald Trump regularnie pojawia się na jego antenie, a była rzeczniczka Białego Domu Caroline Leavitt właśnie została komentatorką tej stacji. Ale ta relacja nie zawsze była łatwa. Kiedy Trumpowi nie podoba się sposób, w jaki Fox go pokazuje, potrafi publicznie zaatakować także tę stację. Także Fox News wchodzi w czwarte dziesięciolecie z bardzo mocnej pozycji. No i pytanie dziś nie brzmi, czy Fox News potrafi wygrać CNN, no to już to zrobił. Pytanie brzmi, czy potrafi zachować swoją pozycję w świecie, w którym coraz więcej widzów nie włącza już telewizji kablowej. A za moment w Radiu RMF24 sprawa, która przyciąga nie tylko przed telewizory. Skazana na karę śmierci Krista Pike przeżyła egzekucję i przemówiła.
1: Tu Radio RMF24.
2: Reklama.
3: Ta huśtawka pamięta jeszcze czasy mojego dzieciństwa.
4: To zagłosuj we wrocławskim budżecie obywatelskim i wybierz nowy plac zabaw.
3: W tym roku do wydania rekordowe 39 milionów złotych.
4: Ty wiesz najlepiej, czego brakuje w twojej okolicy.
3: Nie zagłosujesz? To zdecydują inni. Oddaj głos do 12 października na www.wrocław.pl/WBO.
5: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
6: Nie, jakie to składniki?
5: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
6: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
5: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
7: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
8: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
2: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
7: Mhm, dokładkę rabatu.
8: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
9: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
10: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
11: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
12: I zrobiła nam super pokój.
13: Mamo, dzięki!
14: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
15: Cześć, tu Dawid Woliński. Mam przyjemność współtworzyć pierwszy odzieżowy rozdział Kazar. To kompletna garderoba na nadchodzący jesienny sezon. Odkryj ją na kazar.com.
16: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
17: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
18: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
19: Skoda. Halo, Kasia?
20: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
19: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
20: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
21: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
22: Po reklamie.
23: Tu wielka polityka spotyka codzienne życie Amerykanów. Taka Ameryka w radiu RMF 24.

0: O tej sprawie mówiłam w poprzednim programie Taka Ameryka, o nieudanej egzekucji. Teraz Krista Pike jest przytomna. Skazana na śmierć kobieta przeżyła nieudaną egzekucję w stanie Tennessee. Jej stan poprawił się na tyle, że z pomocą innych osób zrobiła już pierwsze kroki. Jeszcze w poniedziałek jej prawnicy zostali poinformowani, że Krista Pike jest w stanie śmierci mózgowej. Przygotowywano się do odłączenia jej od aparatury, no ale następnego dnia odzyskała przytomność. Według jej adwokata pierwsze pytania, jakie zadała, brzmiały: gdzie jestem, kim jesteście? Tymczasem stanowy kongresman John Ray Clemons mówi: chciałbym, żeby eksperci medyczni, ludzie po obu stronach tego sporu usiedli razem i przeanalizowali cały ten proces od początku do końca. Nie tylko postępowanie sądowe, ale również sam proces wykonywania kary śmierci. Krista Pike ma nadal poważne problemy zdrowotne. Ma zapalenie płuc, zakrzep w ramieniu, obrzęki rąk i problemy z przełykaniem. Nie wiadomo, czy odzyska pełną sprawność. Egzekucję przeprowadzono przez podanie śmiertelnego zastrzyku. Co dokładnie poszło nie tak? Nadal nie wiadomo. Prawnicy Pike podejrzewają, że część preparatu zamiast do krwioobiegu dostała się do tkanek jej ramion. Sąd w Tennessee nakazał teraz zabezpieczyć praktycznie wszystko, co może pomóc odpowiedzieć na to pytanie. Strzykawki, igły, przewody, pozostałości użytych substancji, dokumentację medyczną, nagrania i korespondencję. Po tej nieudanej egzekucji gubernator Tennessee zawiesił wykonywanie kar śmierci do końca roku i zarządził niezależne dochodzenie. Prawnicy Pike chcą teraz zamiany kary śmierci na dożywocie. Argumentują, że poddanie jej drugiej egzekucji byłoby naruszeniem konstytucyjnego zakazu okrutnych i niezwykłych kar. Tennessee nie zdecydowało jeszcze, czy ponownie spróbuje wykonać wyrok, ale republikańska senator Marsha Blackburn już po pierwszej nieudanej próbie mówiła, że stan powinien rozważyć powrót do krzesła elektrycznego. A sama Krista Pike została skazana na śmierć za brutalne zabójstwo 19-letniej uczennicy w 1995 roku. W chwili zbrodni miała 18 lat. A za moment zupełnie inny temat. Posłuchacie, co mówi Claudia Magica, która porzuciła pracę w korporacji, sprzedała mieszkanie i pojechała do Stanów Zjednoczonych, żeby nagrywać własne piosenki.
1: Tu Radio RMF 24.

0: Ogłoszenie RMF24.
1: Wykład otwarty w radiu RMF24.
2: Tu Krzysztof Urbaniak. Czas na kolejne fascynujące spotkanie z ludźmi nauki, którzy w prosty sposób wytłumaczą otaczający nas świat.
1: Już jutro po 18:00.
2: Dlaczego mózg ciągle chce więcej? Jak z tym walczyć? O tym w tym tygodniu będziemy rozmawiać z dr Asią Wojsiak, autorką książki Na zdrowy umysł.
1: Wykład otwarty w radiu RMF24. Wszystkie odcinki znajdziesz na rmfon.pl i innych platformach podcastowych.
3: Reklama.
4: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
5: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Mhm, dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
7: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
8: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
9: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
10: I zrobiła nam super pokój.
11: Mamo, dzięki!
12: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
13: Gdybyś dziś zmieniał samochód, czego byś szukał?
14: Dobrej oferty finansowania i auta z europejskiej marki, które będzie praktyczne i komfortowe na co dzień.
13: W takim razie sprawdź Cuprę. Teraz wszystkie modele dostępne są w kredycie 3 razy 0%.
14: Czyli bez wpłaty własnej, bez oprocentowania i bez prowizji?
13: Dokładnie. W salonach we Wrocławiu znajdziesz szeroki wybór samochodów od ręki. Od miejskich kompaktów po rodzinne SUV-y.
14: A jazda próbna?
13: Na miejscu przetestujesz każdy model.
14: Zapraszamy do salonów Cupra Wrocław. Aleja Karkonoska 81 i Aleja Bricknera 40-46.
15: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
16: No ja. Właśnie otwieram firmę.
15: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
16: To tak się da?
15: No ba.
17: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
18: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Szeba tylko 149 zł, już od złoty 24 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 166 zł. Allegro Days do 18 października.
19: Gotowi na rodzinną przygodę? Już w tę sobotę, 10 października, pasaż Grunwaldzki zaprasza na wielką grę w zagadki. Zbierzcie ekipę od 3 do 5 osób, odkryjcie ukryte symbole, rozwiążcie łamigłówki Vitelona i zawalczcie o nagrody główne, karty podarunkowe do 1500 zł. Zbierzcie rodzinną ekipę i podejmijcie wyzwanie. Szczegóły na pasażgrunwaldzki.pl.
20: Proszę Państwa, okno transferowe w Hyundai właśnie się otworzyło. Hyundai Tucson, Kona i Santa Fe. Gwiazdy drużyny. Wjeżdżają na wyprzedaż. Warunki transferu? Mistrzowskie. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Kto śledzi rynek, ten wie. Takie okno transferowe nie trwa wiecznie. Sprawdź mistrzowską ofertę Hyundai, oficjalnego partnera UEFA Champions League.
3: Po reklamie.

0: Jak to jest postawić wszystko na jedną kartę, porzucić dotychczasową karierę w korporacji, sprzedać mieszkanie, żeby zacząć realizować marzenia i śpiewać utwory country? No i teraz o tym porozmawiamy w Radiu RMF24. Klaudia Majkowska, czyli Klaudia Magica, tak właśnie zrobiła. Rzuciła wszystko i poleciała do Nashville, żeby nagrywać właśnie tam.
1: Ponad dekadę byłaś w korporacjach, bardzo dobrze zarabiałaś. Czy do tego się przygotowałaś finansowo, żeby postawić wszystko na jedną kartę? Czy w czasie tego swojego życia przehulałaś wszystko?
2: Bardzo dużo przehulałam, bardzo. Nie byłam finansowo przygotowana, a też nie zdawałam sobie sprawy z tego, jak duży nakład finansowy będzie wymagany. Byłam dużą idealistką i szczerze myślałam, że to pójdzie szybciej niż to idzie.
1: Znaczy, że się odkujesz,
2: miałam
1: tak?
2: Miałam mało pokory w sobie, miałam dużo entuzjazmu, co akurat też jest oczywiście potrzebne, natomiast na pewno liczyłam, najpierw w ogóle stawiałam bardzo na rynek polski i ja liczyłam na to, że gdzieś tam ta taka dziewczyna w kapeluszu, taka egzotyczna z utworami country, bo ja też na początku wydałam 3 utwory po polsku i jakoś tak liczyłam, że one... No coś tutaj się rozniesie, jakiś szum wokół nich. Może nie, że to będą hity, nie wiadomo jakie.
1: Czyli już ale tak że... myślałaś jak marketingowiec, że to się sprzeda.
2: Tak, dokładnie tak. Że po prostu to jest inny produkt, że taka właśnie amerykańska dziewczyna z jakąś fajną historią, właśnie ta korporacja coś... Wiesz, no mi się wydawało w głowie, że to jest w ogóle fenomen, nie? A nie było to tak, to znaczy wszyscy mówili, no fajnie, fajnie, no w ogóle fajnie, fajnie, że tak masz taki luz, fajnie, że chodzisz w tych kapeluszach, no jakby... Wszyscy się uśmiechali, może niektórzy tak generalnie się nawet podśmiewywali, tak, z tej mojej wizji, ale no jednak okazało się, że no zetknęłam się ze ścianą, że w Polsce, okej, no rynek country jakiś tam mały wokół festiwalu, jakieś tam ze 2 audycje radiowe może są, ale generalnie to radia takie, które są no gdzieś tam opiniotwórcze i takie, których no gdzieś tam dla artystów fajnie zaistnieć, absolutnie nie chcą takiego gatunku muzyki i to nawet po polsku. Po prostu chodzi o produkcję, chodzi o to, że to po prostu nie jest u nas popularne. Po prostu odmowy wszędzie, prawda?
1: I co, i wtedy pomyślałaś, że do Nashville trzeba jechać?
2: Jeszcze nie, chociaż to się tak samo, mi się to tak pojawiało w ogóle. Dostałam zaproszenie na festiwal Polonaise do Chicago. I to jest festiwal polonijny dla Polonii. To był sierpień 23 roku i wtedy do mnie przyszło, że skoro mam lecieć do Stanów, ja przyjęłam oczywiście to zaproszenie, to jak będę w Chicago, no to może warto po latach, bo ja już od wielu lat nie byłam w Nashville, może warto po latach pojechać do Nashville.
0: Całej mojej rozmowy z Klaudią Magicą można wysłuchać w moim podcaście Ameryka Ja, który jest dostępny w dowolnej aplikacji do podcastów, również na RMF-on. Polecam. Dziękuję za wspólne 2 godziny. Lidia Krawczuk, słyszymy się w kolejną sobotę zaraz po 16. Widzimy się na Instagramie. Pozdrawiam Was z Waszyngtonu, a niebawem w Radiu RMF24 Fakty RMF-FM. Do usłyszenia.
3: RMF24 Wrocław. Radio informacyjne.
4: Reklama. Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard Twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy Ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części.

0: ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
1: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
2: Dobrze.
1: 15 zł.
2: Lepiej.
1: 20 zł.
2: Najlepiej. Na Orlenie?
1: Ciepło.
2: Z kuponami?
1: Cieplej.
2: W Orlen witaj!
3: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
4: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
5: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
6: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
7: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.

0: BYD to nie kolejna hybryda. To nowy standard efektywności. Zużycie paliwa nawet od 1,4 litra na 100 km. 6 lat gwarancji producenta. Rozbudowana sieć autoryzowanych serwisów. Wybierz samoładującą hybrydę od lidera technologii. Wybierz BYD. A teraz miejski Dolphin G w ofercie wyprzedaży rocznika. Już od 89 900 zł brutto. Sprawdź na byd.com.
1: Po reklamie.

0: Nowe ważne fakty w RMF FM. Na zegarach już prawie 18. Jesteśmy ponownie w studiu. Katarzyna Podraza przy mikrofonie. Witamy.
1: Zapraszam. Czy 21-letnia nożowniczka i zaatakowane kobiety znały się? Mamy nowe ustalenia w sprawie dzisiejszego ataku w warszawskiej szkole. Unijne magazyny gazu mniejsze niż rok temu. Sprawdzimy, czy Polska ma powody do obaw. W tych faktach też Wrocław i mecz Śląska z Lechem Poznań. Śledczy zabezpieczają ślady w miejscu ataku 21-latki w Warszawie. Kobieta, przypomnijmy, w pobliżu sekretariatu w zespole szkół przy ulicy Mińskiej raniła nożem 3 osoby, w tym 17-latkę, która trafiła do szpitala.
2: Informacje, które na ten moment posiadamy, nie potwierdzają, aby wskazać, że te osoby się znały. Sprawczyni uczy się w tej szkole, natomiast osoba zaatakowana dopiero przyjechała dziś i miała złożyć czy aplikować do tej uczelni. Równolegle poza wspomnianą pracą śledczych zabezpieczaniem śladów pozostawionych w miejscu tego zdarzenia o charakterze kryminalnym. Pracują oczywiście inne piony. Zabezpieczamy ślady i te ślady cyfrowe zostawione przez obydwie te osoby mają dać nam odpowiedź, czy faktycznie nic te osoby nie łączyło sprawcę z osobą zaatakowaną.
1: Mówił RMF FM rzecznik prasowy Komendy Stołecznej Policji komisarz Jacek Wiśniewski. To kolejny już atak, który miał miejsce na Mazowszu w ostatnich dniach. W związku z falą przemocy policjanci będą prowadzili wzmożone kontrole szkół w całym kraju. W Polsce ponad 99%, w Unii Europejskiej nieco ponad 72%. Tak wyglądają obecnie zapasy gazu przed nadchodzącą zimą. Unijne rezerwy są zdecydowanie mniejsze niż rok temu. W magazynach jest kilkanaście miliardów metrów sześciennych gazu mniej. W faktach dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek.
3: Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór. Igorze, czy Polska mimo wysokich zapasów ma powody do zmartwień?
3: Minister energii Miłosz Motyka przekonuje, że nie.
4: Dostawy są realizowane w sposób niezachwiany, więc nie ma żadnego ryzyka, żeby w jakikolwiek sposób sytuacja gospodarcza zmuszała nas do ograniczeń.
3: Natomiast nasze możliwości magazynowe są niewielkie. Niemcy mają kilkukrotnie większe przestrzenie, więc nawet jeśli mają zapasy tylko na nieco ponad 50%, to i tak mają więcej gazu niż Polska.
4: Prowadzimy też proces inwestycyjny związany z tym, aby pojemność magazynowa była większa.
3: Europejska sieć operatorów systemów przesyłowych gazu ostrzega, jeśli wojna na Bliskim Wschodzie się nie zakończy, a do tego zima okazałaby się mroźna, cała Europa może mieć kłopoty. W takim przypadku konieczne byłoby ograniczenie zużycia nawet o kilkanaście procent.
1: Śląsk-Wrocław gra z Lechem Poznań w piłkarskiej ekstraklasie. Trwa pierwsza połowa tego spotkania. W faktach Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF FM. Witaj Patryku. Kibice oglądali jakieś bramki?
5: Tak, dosłownie przed chwilą pierwsza bramka w tym meczu. Lech Poznań wychodzi na prowadzenie, także kibice we Wrocławiu pewnie niezbyt zadowoleni. Filip Jagiełło na liście strzelców.
1: Patryku, w Niemczech fala krytyki po błędzie bramkarza Bayernu Monachium Manuela Neurera.
5: Pierwsza akcja tego meczu, pierwsze sekundy, Bayern rozpoczyna ten mecz, wycofanie piłki do Neuera, który wyszedł poza swoje pole karne, minęło może, 4-5 sekund, niemiecki bramkarz daje sobie tę piłkę odebrać, gol dla Augsburga po takim właśnie kuriozalnym błędzie, ostatecznie Bayern zremisował ten mecz 2-2.
1: Dziękujemy Patrykowi i polecamy pierwsze wieczorne fakty sportowe RMF FM o 19.
6: Aktywny weekend z faktami RMF FM.
1: I na koniec faktów. Poznańskie Mistrzostwa Polski w jojo to niewielka zabawka składająca się z dwóch połączonych krążków z osią pośrodku, na którą nawinięty jest sznurek. Odpowiednio wprawiona w ruch pozwala wykonywać efektowne triki.
7: Ja wiem, że tych dyscyplin jest też kilka konkurencji.
8: Taka najbardziej królewska, można powiedzieć, dyscyplina. No to jest 1A, klasyczne jojo. Sznurek przywiązany do palca, a jojo przywiązany do drugiego końca sznurka. Kręci się jojo i robimy takie ewolucje, jakie tylko potrafimy.
1: Wyjaśniał sędzia Kamil Nowak, a rozmawiał z nim nasz dziennikarz Benjamin Kubiak-Piłat. Tu oczywiście liczą się zręczność i precyzja. Nowe fakty o 19, a w nich studencka parada w Gdańsku. Zapraszam.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: Tu Radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji.
10: Tu Radio RMF 24. Kuba Śliwiński, nisko się kłaniam i zapraszam na kolejny odcinek programu Co u nich słychać? A dziś z nami wyjątkowy gość. Muzyk, jeden z założycieli zespołu Pod Budą, legenda krakowskich ulic, Andrzej Sikorowski. Zapraszam do spędzenia z nami tego jesiennego, sobotniego wieczoru. Zaczynamy!

0: szczęście. Witamy niezwykle serdecznie w nowym odcinku podcastu Radia RMF 24, Co u nich słychać? A razem z nami jest układacz melodii, tekściarz, entuzjasta życia, czujny obserwator, legenda. Andrzej Sikorowski. Dzień dobry, panie Andrzeju, wielka przyjemność.
1: Witam, to również moja przyjemność, natomiast ja się zawsze krępuję, jak słyszę o sobie tyle miłych epitetów, bo rzeczywiście zgadza się, że jestem układaczem melodii, a nie kompozytorem.
0: Zresztą właśnie sam pan to często podkreśla, żeby nie było, że to mój wymysł.
1: Komponowali Chopin, Beethoven, a ja układam melodię. Tak, autor tekstów, zgadza się.
0: Nawet tekściarz był, tak.
1: Może być tekściarz. Entuzjasta życia? Chyba tak. To jest związane również z upływem czasu, bo człowiek im jest starszy, to tym bardziej się do tego życia przywiązuje i tym bardziej ono go zaczyna cieszyć. Ja jestem szczęśliwym estradowym emerytem, no bo z racji wieku tak to wypada powiedzieć. I mam tę fantastyczną okoliczność, zawdzięczam losowi tę okoliczność, że niczego już w zasadzie w moim zawodzie nie muszę. To znaczy, ja nie biorę udziału w żadnym wyścigu, ja nie muszę udowadniać, że wygram jakiś konkurs, albo że znajdę się na jakiejś liście przebojów, albo że dostanę jakąś statuetkę, bo jest mi to już do niczego niepotrzebne. Mam swoją publiczność, która przychodzi na spotkania ze mną. Nie jest ich wiele, ale też wielu nie potrzebuję.
0: I są wierni.
1: I są wierni. To jest taka publiczność, która mnie wyszuka gdzieś w internecie, bo przecież trudno powiedzieć, że piosenki Sikorowskiego i jego twarz codziennie można zobaczyć ją na ekranie telewizora albo usłyszeć te piosenki na antenie radiowej. To jeszcze niektóre stacje, które się specjalizują w odświeżaniu staroci, gdzieś tam czasami mnie prezentują. Natomiast ta wierna publiczność potrafi mnie znaleźć i w związku z tym, jak gram w Koszalinie, Poznaniu, Gdańsku, to się okazuje, że przychodzą ci ludzie na salę. Ja nie napełniam stadionów, rzecz jasna, bo to jest zupełnie inny target, że tak powiem, ale sale kilkusetosobowe zupełnie spokojnie i jest mi z tym dobrze.
0: Jeszcze mieliśmy czujnego obserwatora, panie Andrzeju. Myślę, że tutaj przez lata nic się nie zmieniło w tej kwestii, bo domyślam się, że chodzi panu głównie o to magiczne hasło legenda.
1: No legenda to jest termin, który się dość często powtarza w odniesieniu do ludzi, których jedyną zasługą jest to, że tak długo wytrzymali. I ja się dlatego boję się tego typu legendarności. Zresztą bardzo często jest tak, że jak zaczynam spotkanie z publicznością, to mówię, nie wiem, czym mogę państwa jeszcze zaskoczyć, oprócz tego, że żyję. I publiczność jest ubawiona takim stwierdzeniem, bo rzeczywiście nie mogę ich zaskoczyć na pewno żadną zmianą stylistyczną, ponieważ byłem wierny przekazowi. Przez całe lata śpiewałem autorskie piosenki i w ten sposób próbowałem określić swój światopogląd i stosunek do tego, co się dzieje dookoła. Natomiast nie poddawałem się modom, czyli po prostu nie próbowałem nagle robić coś, co nie byłoby zgodne z jakąś konwencją estetyczną, która mi odpowiada. Ja nie jestem przecież rock'n'rollowcem, ja jestem autorem piosenek, śpiewającym autorem piosenek. Dlatego wszelkie mody obserwowałem ze spokojem, ale nigdy nie próbowałem za nimi podążać. I sądzę, że również, że publiczność, ta wierna publiczność, nie lubi kogoś, kto się stroi w odpowiednie piórka w zależności od tego, jak zmieniają się mody. Oni cenią to, że facet jest konsekwentny, prawda? I to mi gdzieś pewnie procentowało.
0: Tak mówi Andrzej Sikorowski, jeden z założycieli legendarnego zespołu Pod Budą. Do rozmowy z panem Andrzejem wrócimy po krótkiej przerwie. Zostańcie z nami.
2: RMF24. Kataklizmy, wypadki lotnicze, eksplozje, akty terrorystyczne.
0: A już w tym odcinku wypadek tramwajowy w Göteborgu w 1992 roku. Kuba Śliwiński zaprasza.
2: Czarne skrzynki. Słuchaj w niedzielę po 19 w radiu RMF24 i na rmfon.pl oraz oglądaj na kanale RMF24 na YouTubie.
3: Reklama.
4: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
5: Każdy znajdzie PSB blisko. Każdy znajdzie tutaj wszystko.
6: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
5: Z PSB zawsze się da.
7: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
8: Skoda. Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
9: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
8: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
9: Ascorvita Max?
8: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
10: Zdrowit.
11: Po reklamie.
2: To oni kiedyś byli na ustach całej Polski. Co u nich słychać?

0: Sobotni wieczór z radiem RMF24 i program Co u nich słychać. Wracamy do rozmowy z muzykiem Andrzejem Sikorowskim. Rozmawiamy o przywiązaniu naszego gościa do Krakowa.
1: Zacznę od pozdrowień, bo zastanawiam się, czy pan zdemaskuje osobę, która te pozdrowienia śle. Uwaga, cytuję. Pozdrowienia od fanki zza dwóch płotów.
2: No to
1: jest podpowiedź, można skorzystać z podpowiedzi, ale to dycha.
2: Nie, to nie wiem. Wiem, o kogo chodzi. Chociaż to, że jest fanką w dalszym ciągu, mimo że już dwa płoty nas nie dzielą, to jest dla mnie ogromnie miłe i ja te pozdrowienia odwzajemniam, bo to chodzi o Anię Dymną.
1: Oczywiście, zapewne. Że tak. Ale panie Andrzeju, muszę przerwać, bo jeszcze pani Ania pozwoliła sobie dokończyć to.
2: Aha.
1: Proszę także przekazać panu Andrzejowi, że jesteś pan skończony ham.
2: Ojej, a dlaczego tak?
1: A dlatego, bo pan opuścił rząskę.
2: A, no Aniu, no tak wyszło, ale wiesz, od ciebie nie boli, więc się nie obrażam. Tak, od 15 lat mieszkam w centrum Krakowa i opuściłem rząskę i równocześnie opuściłem to sąsiedztwo, czyli i Anię, którą dzieliły dwa płoty, i drugą Anię, solistkę pod Budą, z którą dzielił mnie jeden płot jedynie. A wzięło się to prawdopodobnie z tego, że przyspawany do Krakowa, jak ja, urodzony w tym mieście, któremu wszystko się z Krakowem kojarzy i wszystko się w zasadzie istotne w moim życiu w Krakowie zdarzyło. Bo się urodziłem, bo chodziłem do szkół, bo studiowałem, bo tu poznałem żonę, bo tu się urodziła moja córka, moja wnuczka i tak dalej, i tak dalej. Ja się wychowałem w czynszowej kamienicy w centrum miasta i zawsze było mi takie środowisko bliskie. Wiedziony jakimś podszeptem pewnie i małżonki, a może i modą, że dom, prawda? Myśmy się wyprowadzili na 16 lat z Krakowa do Rząski i ja nie wspominam źle tego bycia w Rząsce pod Krakowem, ale ja nie należę do tych ludzi, których kręci własne drzewko owocowe, własna rabatka, jakiś tam, nie wiem, uprawiany przez żonę ogródek. To nie są moje klimaty. Ja lubię o 7 rano wyjść do rynku na przykład, który jest pusty i jestem szczęśliwy. Ale to jest, tak miałem od dziecka i jeżeli nawet wracałem gdzieś z jakiejś trasy albo z dalekiej podróży, to pierwsza rzecz, jaką robiłem, to szedłem do rynku, żeby miałem potrzebę zobaczyć, czy coś się zmieniło, chociaż podświadomie zdawałem sobie sprawę, że się nic nie zmieniło, że ja się niczym specjalnie nie zadziwię, ani nic mnie nie zaskoczy, ale ta potrzeba jest silniejsza. Po prostu wyjść i popatrzeć na te mury.
1: A to cały czas tak wygląda? No bo wiem, że oczywiście była ta ukochana knajpka, byli ci ludzie, których no można było spotkać, podejrzewam, dzień w dzień, w dalszym ciągu Andrzej Sikorowski. No i pytanie też, czy może pan swobodnie spacerować po Krakowie?
2: Mogę, cały czas.
1: Są zdjęcia, cały czas ktoś znajomy,
2: cały czas ktoś się przewija? Ja nie cierpię na ten rodzaj popularności, który każe mi chować się do bramy i nikt nie zdejmuje ze mnie ubrania, ani nie szarpie. I zdarzają się oczywiście dowody sympatii w postaci uśmiechu, czy stwierdzenia lubię pana piosenki, albo czy możemy sobie zrobić wspólne zdjęcie. Co jest dla mnie przyjemne i zawsze na takie prośby odpowiadam twierdząco. Robimy sobie zdjęcia. Bywa tak, że jak ktoś ze znajomych przyjeżdża do Krakowa, niedawno był w Warszawie, jak był Wojtek Gąsowski, i spacerowaliśmy po Krakowie i mnie co chwilę ktoś mówił cześć, to on mógł myśleć, że ja zaaranżowałem może te sytuacje, żeby zrobić wrażenie, prawda? Tak. A tak nie jest. Rzeczywiście mieszkam w centrum, znam mnóstwo ludzi i kłaniam się bardzo wielu osobom. No, mówi mi cześć dorożkarz, który akurat przejeżdża, prawda? Bo się znamy. Jak idę na kleparz, to prawie każdy stragan to jest ktoś znajomy, z którym wymieniam pozdrowienia albo nie wiem, mówimy o jakimś meczu, który się odbył, albo o czymś jeszcze tam innym, albo o pogodzie.
0: Andrzej Sikorowski i jego opowieść o codziennym życiu w Krakowie. A do tego, jak to miasto wyglądało przed laty, wrócimy już za chwilę. Nie odchodźcie za daleko.

0: to program Co u nich słychać na antenie radia RMF24. I to także nasze sobotnie spotkanie z Andrzejem Sikorowskim. Kontynuujemy naszą rozmowę o Krakowie.
1: Jak wyglądał ten Kraków w pańskiej młodości? Nie tylko młodości. Kiedy pojawiły się te pierwsze przyjaźnie? Pytanie, które te przyjaźnie przetrwały do dziś? No bo podejrzewam, że tych historii jest cała masa i cała masa fantastycznych postaci, które, no przepraszam, przewinęły się przez życie Andrzeja Sikorowskiego.
2: Tak, chociaż powiem, że przyjaźni nie miałem wiele, bo ja ostrożny jestem w używaniu tego słowa w ogóle. Przyjaciel to jest przyjmowanie całego zestawu obowiązków na siebie. Żeby się z kimś przyjaźnić, to działa w dwie strony. To trzeba po prostu się decydować, że się będziesz z tym kimś na dobre i złe, że się mu przyjdzie z pomocą w każdych okolicznościach, że być może trzeba będzie znieść jakiś zawód, który ten przyjaciel sprawi, prawda? Więc ja nigdy nie mówiłem, ja o bardzo niewielu osobach mówiłem, że to są moi przyjaciele. Byłem z tym zwyczajnie ostrożny, natomiast miałem mnóstwo znajomych i te znajomości zawierało się w różny sposób, w różnych okolicznościach. Ja się wychowałem za sprawą ojca i mamy, która potem prowadziła biuro Stowarzyszenia Dziennikarzy. Ja się niemal chowałem w klubie dziennikarzy pod Gruszką i ja tam zawierałem znajomości z bardzo różnymi ludźmi. Mogę powiedzieć, że się z nimi nie przyjaźniłem, ale ich znałem. I to byli, te znajomości do dzisiaj jakoś, wydaje mi się, że dotykałem jakiejś innej epoki, witając się z takimi, a nie innymi ludźmi. Miałem okazję poznać Wojciecha Hasa, miałem okazję poznać Ludwika Jerzego Kerna, prawda? Ludzie z zupełnie innej epoki, no z wieku mojego taty, prawda? Potem w klubie dziennikarzy poznałem na przykład Andrzeja Mleczkę, z którym się do dzisiaj kumpluję. I można by zacząć, estrada spowodowała, że się zaprzyjaźniłem z Andrzejem Zauchą, prawda, z którym, ze Zbyszkiem Wodeckim, z całym środowiskiem krakowskim, z Piwnicą pod Baranami, w której nigdy nie byłem członkiem tego trupy kabaretowej. I Maryla Rodowicz zawsze mówiła, że jestem jednym z nielicznych niepodpiwniczonych Krakowian.
1: Ale dopuszczony, tak? Do tego.
2: Tak, ja przychodziłem do piwnicy bardzo często w sobotę, jak oni mieli program, przychodziłem po prostu, żeby się spotkać z artystami piwnicznymi i wypić z nimi drinka. I bywało, że Piotr Skrzynecki mówił: Andrzeju, jak gitarkę tutaj pożyczysz, to zaśpiewasz jedną piosenkę czy dwie. No, Piotr należał do ludzi, którym się nie odmawiało, więc ja rzeczywiście pożyczałem od kogoś z piwniczan gitarkę i śpiewałem tam jedną czy dwie piosenki, ale nigdy nie byłem członkiem kabaretu Piwnica pod Baranami. Tak więc o tym można by napisać książkę. Ja wprawdzie napisałem książkę o sobie, która się ukazała w wydawnictwie literackim, ale był to rodzaj takiej skróconej biografii, opartej zresztą o teksty piosenek, bo ja tekstami piosenek opowiedziałem siebie w jakimś sensie. Bo ja opowiedziałem o swojej rodzinie, pisząc o swoich kobietach, o żonie, o córce, opowiedziałem o swoim środowisku, o Krakowie, o paru problemach mnie dotyczących, o ojczyźnie mojej żony, czyli o Grecji. Starałem się po prostu pisać piosenki, które dotyczą tematów, na których się znam. Bo ja zwyczajnie nie mogę pisać o kosmosie, bo się na nim nie znam, ani też rozpraw filozoficznych, bo filozofem nie jestem. Natomiast na ulicy, na knajpie, na autobusie, na tramwaju się znam, jak mało kto. Bo z tym całe życie obcowałem po prostu i to było mi bliskie.
0: W tym miejscu się zatrzymujemy, ale nie na długo. Przyszedł czas na chwilę oddechu. Do rozmowy z Andrzejem Sikorowskim wracamy po krótkiej przerwie.

0: Ogłoszenie RMF24.
1: Już jutro Kraków wybierze nowego prezydenta miasta.
2: Pora na ostateczne starcie, czyli drugą turę przedterminowych wyborów.
1: Przed nami krakowski wieczór wyborczy w RMF FM i radiu RMF24.
3: A w nim specjalne wydania faktów RMF FM co pół godziny.
4: Relacje ze sztabów obojga kandydatów, Moniki Piątkowskiej i Łukasza Gibały.
5: Prognozy, sondaże, reakcje na wyniki.
6: Czołowi politycy oraz znani krakowianie.
4: Oddamy także głos mieszkańcom miasta.
7: Kto wygra bój o Kraków?
1: Krakowski wieczór wyborczy w RMF FM i radiu RMF 24. Startujemy już jutro, tuż przed 21.
0: Reklama. Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim

0: Cappuccino też za piątkę?
1: Też.
0: A flat white?
1: Też.
0: A...
1: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafé kosztuje tylko 5 zł. McCafé. Łatwo o dobry dzień.
2: Odkryj strefę marek na Allegro i zrób krok w stronę idealnej fryzury z Rowenta. Poznaj Maestria for You, rewolucyjne urządzenie, które suszy, stylizuje i pomaga osiągnąć efekt jak u fryzjera. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
3: Każdy znajdzie PSB blisko, każdy znajdzie tutaj wszystko.
4: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
3: Z PSB zawsze się da.
5: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
6: Skoda. Po reklamie.

0: To już prawie 20 na zegarach RMF FM. Jesteśmy ponownie w studiu Faktów, a przy mikrofonie Katarzyna Podraza. Ponownie witamy.
1: Zakończył się rosyjski ostrzał Ukrainy. Alert RCB dla Lubelskiego i Podkarpacia odwołane. Trump ostro uderza w Zełenskiego. Amerykański przywódca wskazuje na potrzebę zmiany władzy w Kijowie. A w faktach sportowych na początek wielkie zwycięstwo Lecha Poznań ze

0: Śląskiem Wrocław. Dobiegł końca atak powietrzny na Ukrainę. W związku z tym zakończyło się operowanie myśliwców w polskiej przestrzeni powietrznej. Po nieco godzinie alert RCB o zagrożeniu dla mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia został odwołany. Jak dodano w komunikacie, nie ma zagrożenia na terenie Polski. Naziemne systemy obrony oraz rozpoznania radiolokacyjnego powróciły do standardowej działalności operacyjnej.
1: Trump znów w centrum uwagi.
0: Amerykański przywódca w ostrych słowach skrytykował Wołodymyra Zełenskiego. Mógł wiele razy zakończyć wojnę, ale woli tego nie robić. Tak o ukraińskim prezydencie mówił przywódca USA. Donald Trump sugerował także, że czas na zmianę władzy w Kijowie. Nie było powodu, dla którego ta wojna z Ukrainą i Rosją się rozpoczęła. Rozpoczęła się z powodu niekompetencji. Nigdy nie powinna się rozpocząć. Nie stracilibyście już 30% swojego kraju. Straciliście 30% swojego kraju i straciliście ponad milion ofiar. Razem ponad 2 miliony. To wojna, która nigdy nie powinna się rozpocząć i myślę, że nadszedł czas, aby Ukraina miała nowego prezydenta. Donald Trump zarzucił też Wołodymyrowi Zełenskiemu, że atakując rafinerię w Rosji, chce przysporzyć światu problemów. Porozumienie Waszyngtonu z Moskwą dotyczące dostaw rosyjskiego oleju napędowego miało być powodem skrócenia wizyty delegacji z Ukrainy w Miami. Z nieoficjalnych doniesień wynika, że zaplanowane na dziś spotkania zostały odwołane. Wcześniej Wołodymyr Zełenski skrytykował porozumienie Trumpa z Putinem, uznając je za niesprawiedliwe i korzystne dla rosyjskiego przywódcy. Powierzasz, nie oddajesz. Pod tym hasłem rozpoczęła się akcja, która ma przełamać stereotypy dotyczące hospicjów. O szczegółach tej inicjatywy z prezes Fundacji Polskie Hospicja Dorotą Sikorską rozmawiał nasz reporter Michał Dobrołowicz.
2: Jak wygląda codzienność w hospicjum osoby młodszej? Myślę o nieseniorze.
3: Ta osoba ma aktywność życiową, konkretne rehabilitacje, poczytania książek. Jest dużo osób, które są samodzielne.
2: A ile i w jakim stopniu ta opieka gwarantowana przez hospicja i stacjonarne, i domowe jest refundowana, jest bezpłatna dla bliskich pacjenta?
3: Pacjent, który dostaje skierowanie do hospicjum, on nie płaci za to hospicjum.
0: Dziś przypominamy, obchodzimy Światowy Dzień Hospicjów i Opieki Paliatywnej. Gdzie szukać informacji na temat takiej opieki? Zestaw podpowiedzi mamy na rmf24.pl. Coraz dłuższe jesienne wieczory, dlatego zamiast telewizyjnego ekranu może warto wrócić do gier planszowych. Dziś obchodzimy ich dzień. W Faktach razem z naszą reporterką Martyną Czerwińską odwiedzamy podwrocławskie Siechnice i Marcina Kapuścińskiego, który jest posiadaczem aż 300 gier.
4: Jak ty to tu upchnąłeś?
5: No powiem, nie jest lekko. Generalnie podstawą są regały. Dopóki się tutaj mieszczę jakoś, to nie ma problemu. Ja się staram nimi też rotować.
4: I lubisz ten czas, kiedy siadacie razem przy stole i grać?
5: Bardzo lubię, bo wiadomo, to też jest rywalizacja. Są gry, w których się współpracuje, ale są też gry rywalizacyjne.
4: Można oszukiwać?
5: Moja żona mówi, że ja cały czas oszukuję, bo nikt inny poza mną nie czyta instrukcji, tylko ja ją tłumaczę.
0: A więc skrable, warcaby, szachy i eurobiznes w ruch. Poprawicie swoją koncentrację i pamięć.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
6: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
0: A na fakty sportowe zaprasza Patryk Serwański.
7: Lech Poznań z kompletem punktów kolej już pokonał w Ekstraklasie. Na wyjeździe Śląsk-Wrocław 4-1. Gol dla gospodarzy w końcówce. No tak trochę na otarcie łez. Jest jeszcze jeden mecz dziś w terminarzu naszej Ekstraklasy. Pierwszy gwizdek w Białymstoku za 10 minut. Jagiellonia zagra z liderem, Górnikiem Zabrze.
8: Dla mnie jest to też starcie z bardzo dobrym trenerem, bo uważam, że na przestrzeni tego okresu, w którym trener Gasparik prowadzi Górnika, udowodnił to niejednokrotnie, że jest bardzo wymagającym rywalem dla każdego trenera.
7: Tak mówił szkoleniowiec Jagiellonii Adrian Siemień. Ale jego dziś zabraknie na ławce rezerwowych. Trener rozpoczyna karę zawieszenia za tak zwaną aferę SMS-ową. W pierwszej lidze wygrał lider. Pogoń Grodzisk Mazowiecki pokonała na wyjeździe Chrobrego Głogów 4-0. Wiceliderem Polonia Warszawa po pokonaniu w Gdyni Arki 2-1. Brukbet Termalika Nieciecza stracił punkty, remisując 2-2 w Skierniewicach z Unią. Wspominałem o porażce piłkarzy Śląska Wrocław. Wygrali za to koszykarze. W PGE Basket Lidze pokonali Kinga Szczecin 82-69. W Lublinie trwa siatkarski Bogdanka Volley Cup. Przygotowania drużyn do startującego za tydzień sezonu. W pierwszym półfinale Bogdanka Luk Lublin wygrała 3-0 z Fenerbahcze. Za pół godziny zagrają PGE Projekt Warszawa i ACH Volley Lubliana. Siatkarze ze stolicy w tym sezonie chcą pokazywać mentalność zwycięzców.
9: Dajemy się wszystko, nieważne, że to jest turniej towarzyski czy mecz ligowy. No, mecz to mecz i jakby chcemy po prostu pokazać się z najlepszej strony. Sukcesy i zwycięstwa jakby przyjdą przy okazji. Nie mieliśmy za długo tych treningów razem wszyscy, ale uważam, że naprawdę to fajnie wygląda.
7: Tak mówił Bartłomiej Lemański w Zalasowie Memoriał Arkadiusza Gołasia. Tam do finału awansowały PGE z Krabełchatów i Jasek Orosowia Rzeszów.
6: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.

0: Halo, halo, tu Zoo.
1: Halo, halo, tu Zoo.
0: Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie w naszym programie. Wróciłem z urlopu.
1: Tak właśnie, Piotruś jest ze mną, dzień dobry.
0: A ja bardzo chciałbym powitać naszą debiutantkę.
1: Och, strasznie się stresuję.
0: A gdzie ty się stresujesz? Przecież ty jesteś gwiazdą. Podejrzewam, że większość osób cię już zna, po głosie chyba poznajecie.
1: No, taki zachrypnięty.
0: Matkę chrzestną. Ja tu się powinienem stresować, że ja z tobą siedzę tutaj na ławce.
1: No, nie bój się, będzie wszystko dobrze.
0: Dzień powiem dobry, coś dzień źle dobry. I trafię znowu na pakę jak ostatnio.
1: Ale będziesz się mógł nie rzucać wyjątkowo.
0: Okej, okay. Dobra. Dzisiaj witamy Państwa bardzo serdecznie w naszym programie, w którym opowiadamy troszkę więcej o zwierzętach i o generalnie codzienności w naszym ogrodzie zoologicznym. Ostatnio chłopaki, czyli Krzysiek i Konrad, opowiadali Państwu troszkę więcej na temat zwierząt Ameryki Południowej i my chcielibyśmy tak z Bożenką dokończyć ten wątek.
1: No właśnie, bo zostało nam parę gatunków jeszcze, a właśnie siedzimy i przyglądamy się naszym przecudnym marom patagońskim, które niestety bardzo często są mylone z kapibarami i byśmy chcieli parę słów na temat tych mar patagońskich Państwu opowiedzieć.
0: Generalnie to według mnie, ja bym ją z kapibarą nie pomylił. Ja bym ją pomylił z jakimś dziwnym zającem.
1: No bo to takie dziwne zwierzę, słuchajcie, bo ono to trochę tak wygląda. Ma uszy jak zając, cały jest to jakby osadzone na takich nóżkach, które przypominają nogi sarne, więc w zasadzie to nie wiadomo, z czym to zwierzę połączyć, tak?
0: Tak, dokładnie. Rzeczywiście podejrzewam, że większość z Państwa, jak nawet zobaczyłoby, jak to zwierzę wygląda, to mogłoby się pomylić, do czego to dopasować, ale jest to gryzoń. Rzeczywiście jest to gryzoń występujący w Ameryce Południowej. Gryzoń, który jest silnie monogamiczny. One dobierają się w pary i pozostają naprawdę w tych parach ze sobą bardzo długo. Dodatkowo samiec bardzo często walczy o samicę.
1: No bo tak powinno
0: i jest
1: być,
0: taki
1: słuchaj.
0: Bardzo mocno waleczny, że nikt do niej nie może za bardzo podejść, a ona może sobie w spokoju żerować.
1: Czyli samice są zaopiekowane, samiec od początku, kiedy już wypatrzy swoją partnerkę, cały czas jest z nią blisko i nawet broni przed drapieżnikami, pozwala jej spokojnie na przykład urodzić dziecko, następnie pomóc jej w lekkim wychowaniu, a następnie, jak to w życiu bywa, a wszystkie kobiety są mocno zapracowane i pary patagońskie również, tworzone są tak zwane żłobki i przedszkola, do których te maluchy uczęszczają i to są bardzo duże żłobki. Mogą tam przebywać dzieciaki od 20, a nawet 30 par.
0: No to powiem ci, nieźle.
1: Widzisz? Nieźle
0: sobie to wszystko zorganizowały, że potrafią sobie nawet tak między sobą pomóc, żeby w tych ciężkich warunkach, w których one żyją, dosyć surowych terenach, więc rzeczywiście to im pomaga na tym, aby na spokojnie zdobywać pożywienie, żeby unikać drapieżników, no bo rzeczywiście jakieś te drapieżniki na pewno na nie mogłyby polować, a przy okazji w bezpieczeństwie wychowują sobie młode. Co ciekawe, jak Państwo obserwowaliby te nasze mary patagońskie, to zauważą Państwo, że one w sposób specyficzny się poruszają, bo mają różne sposoby poruszania. Po pierwsze, mogą chodzić normalnie jak to chociażby psy, czyli po prostu przemieszczamy się powolnym krokiem. Mogą skakać jak króliki, albo skakać tak śmiesznie na czterech łapach naraz, tak hops.
1: Albo mogą galopować jak antylopy.
0: Albo mogą galopować jak antylopy i osiągają nawet 45 km na godzinę, gdy się dobrze rozpędzą.
1: No to, czyli więc my to jest... nie damy rady, bo my ile? 18? 20, ale Usain Bolt by dał radę. No, okay. 43 biega.
0: Okay, no, ale no to,
1: razem z parą
0: no to nie, to mógłbym biec, tak. No my to nie. Ale rzeczywiście ciekawe zwierzę, można przyjść i obserwować, ale my jesteśmy jeszcze tutaj przy takim wybiegu i Bożena, ja ci muszę powiedzieć, że jak ja widzę tą alpakę z tym serduszkiem na boku wyciętym, to się normalnie rozczulam. Słuchaj. Bo tutaj oprócz mar patagońskich są jeszcze alpaki.
1: To są takie słodziaki, Jezu kochany, to są najpiękniejsze zwierzęta na świecie. Można przyjść, oglądać, przytulać, całować i w ogóle. Generalnie one się tak najbardziej do takich czynności nadają, bo one pełnią funkcję bardzo szeroką wśród ludzi, zwierząt. Generalnie trzeba przyjść i Państwo się zakochacie. Po prostu nie odejdziecie od tego wybiegu.
0: Tak, dokładnie. No alpaki, rzeczywiście podejrzewam, że większość z Państwa alpaki zna, ponieważ jest to zwierzę bardzo znane. Jest to zwierzę hodowlane. Zwierzę, którego chociażby wełnę wykorzystujemy. Jest to zwierzę, które pomaga ludziom w tych alpakoterapiach, kiedy to jego łagodne usposobienie potrafi obniżyć poziom stresu, wyciszyć człowieka, pomóc w różnych problemach. Z takich terapii mogą korzystać Różni ludzie. W zasadzie wszyscy. Ja sam bym chciał skorzystać z takiej terapii, poprzytulać się do takich
1: alpak. No bo wiesz, że zwierzęta łagodzą obyczaje.
0: No właśnie.
1: Generalnie tak
0: no
1: wszyscy
0: właśnie
1: o tym wiemy, że można przyjść, poprzytulać i też, słuchajcie, one poprzez dotyk, poprzez te wszystkie feromony, które one wydzielają i w ogóle taki sposób jakby postrzegania rzeczywistości pomaga tym ludziom, którzy przychodzą, a zwłaszcza dzieci, bo dzieci są najbardziej narażone na ten bardzo brutalny świat, który jest teraz i mają bardzo dużo takich sytuacji, które są mocno przebodźcowane i wtedy
0: bardzo
1: mogą sobie przyjść
0: nie?
1: tutaj bardzo
0: nawet
1: pięknie odpocząć
0: tak,
1: razem z tymi
0: nawet generalnie
1: alpakami.
0: Sami my obserwujemy podczas pracy z dziećmi jako edukatorzy, widzimy, że dzieci są bardzo mocno przebodźcowane. Z każdej strony bombardowane są różnymi informacjami. No, rzeczywiście wykorzystują bardzo często te smartfony, bo dziecko ze smartfonem jest już jakby takim obrazem bardzo częstym, który widzimy u nas w zoo, ale rzeczywiście takie obcowanie ze zwierzętami, oderwanie się trochę od tego nierealnego świata,
1: dokładnie,
0: pomaga sobie właśnie się wyciszyć, uspokoić, jakby odnaleźć jakieś tam myśli w głowie i rzeczywiście
1: no,
0: się
1: poza tym
0: uspokoić.
1: Tak, poza tym dzieciaki i tak nie mają takiego bliskiego spotkania ze zwierzętami, bo kiedyś jeszcze w pracowniach biologicznych były jakieś zwierzątka, były dyżury, można było się tymi zwierzątkami poopiekować. No teraz już wszystko jest tylko teoretycznie, więc zachęcamy, jak Państwo gdzieś w okolicy macie takie miejsca, gdzie są hodowle alpak, więc warto nawet w jakieś sobotnio-niedzielne przedpołudnie pojechać i będziecie Państwo mieli naprawdę uspokojone, wyciszone dzieci, a i sami też zobaczycie, jaka to jest przyjemność przebywania z tymi niesamowitymi zwierzątkami.
0: Że ja nie mogę się napatrzeć na tą alpakę z tym serduszkiem z boku. Ona ma jeszcze w ogóle głowę tak wyszczerzoną, że wygląda jak hełm.
1: Trochę jak pudel na
0: konkursie. A tam jedna, nie wiem czy widziałaś, ona wygląda z taką grzyweczką, wygląda jak jakiś broku.
1: Słuchajcie, one generalnie, ja mogę tak jakby spróbować Państwu przybliżyć broku jak broku, ale bardzo dużo młodych mężczyzn się w tej chwili strzyże na tak zwaną alpakę, czyli to jest cały dół wystrzyżony, a na górze jest taka piękna, duża kępa włosów, więc jak Państwo gdzieś na mieście zobaczycie taką fryzurę, to będzie będziecie wiedzieli, że to jest fryzura na alpakę.
0: No
1: tak
0: przecież one cudownie
1: tutaj
0: wyglądają.
1: Nie mają ząbków z przodu, mają taki fajny, piękny zgryz, głębię intelektualną w oczach, w ogóle tak się przyglądają. No też wydają dźwięki różne,
0: wydają, tak?
1: Tak.
0: Wydają dźwięki, więc komunikują się.
1: Nie są
0: się
1: takie nieme i bezwładne.
0: Nie, no nie są oczywiście.
1: Bezwolne.
0: Tak.
1: Natomiast też, proszę Państwa, pamiętajcie, że to jest rasa hodowlana, czyli jej też Państwo nie spotkacie w naturze. I o,
0: ale
1: się
0: ale nam pokazał, że pokazał, że nie ma zębów.
1: Że nie ma zębów.
0: Rzeczywiście.
1: Dobrze, zobaczyliśmy właśnie.
0: To muszą Państwo przyjść i zobaczyć, bo nie mają z przodu siekaczów górnych. To mają tylko te dolne, które widzimy jak jedzą, dzięki czemu świetnie siekają sobie trawę. Działają troszkę tak jak kosiarki, że nie wyrywają trawy z korzeniami, tylko potrafią ją sobie świetnie obciąć. No a potem rzeczywiście super
1: nie
0: sobie
1: się nie plują. Także można podejść spokojnie, bo często też Państwo z lamami je mylicie.
0: No, na przykład te gwanako, o których chłopaki ostatnio opowiadali, to tam może się zdarzyć, że
1: tam
0: mogą
1: jest plujka. O,
0: plujnąć.
1: Plujka jest
0: mogą
1: mocna.
0: Plujnąć.
1: Ale nasze alpaczki są grzeczne.
0: Tak.
1: Także
0: a my ruszamy, Bożena, dalej.
1: Dobra.
0: Bo myśmy się już rozgadali.
1: Oj, panie,
0: ale nie powiemy, gdzie idziemy dalej.
1: Czekajcie na nas i słuchajcie.
0: I do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.
2: Radio RMF 24.
3: Reklama.
4: Każdy znajdzie PSB blisko. Każdy znajdzie tutaj wszystko.
5: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
4: Z PSB zawsze się da.
6: A ty wiesz, że takiej zdrabki jeszcze nie było?
5: Pokaż.
6: Gigalinie. Odkrywasz symbole i szukasz ich w liniach.
5: A ile tych linii?
6: Giga.
5: No to będzie Giga Challenge.
7: Nowa zdrabka Gigalinie czeka na was w punktach Lotto. Do wygrania nawet 740 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
8: Chcesz skompletować podręczną apteczkę? Włącz

0: sprawą bez wychodzenia z domu. Jak zakupy w kategorii zdrowie, to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda. Po reklamie.
2: Radio RMF 24. Dobry wieczór.

0: halo, tu Zoo!
1: Halo, halo, tu Zoo!
0: Wracamy do Państwa z nowymi ciekawostkami.
1: Z wielką przyjemnością wracamy.
0: Jest z nami pani Bożenka, słuchajcie, to jest normalnie tak. Ja po prostu czuję się jak przy gwieździe dzisiaj.
1: No nie mów, słuchaj, bo się zawstydzę i się rumieńcem pokryję i dopiero będę miała problemy z opowiadaniem o zwierzętach, bo się zawstydzę, proszę.
0: Powiem ci tajemnicę, że już żeś się pokryła.
1: Myślałam, że jeszcze mam chwilę. O, no dobra.
0: No nie.
1: Będę się pokrywać teraz.
0: Tak, zmieniliśmy troszkę miejsce, słuchajcie, ponieważ poszliśmy spacerkiem kawałek dalej i przystanęliśmy przy takim ciekawym miejscu, ponieważ przy wybiegu naszych europejskich wydr.
1: Tak, pięknych, cudownych. Mamy parę, mamy przecudnej urody otylię i niezmiernie sympatycznego i fajnego kajtka.
0: Tak.
1: Trzeba ich zobaczyć, bo to są bardzo fajne zwierzątka i bardzo socjalne, bym powiedziała.
0: Dokładnie,
1: jeżeli
0: tak.
1: Jeżeli można opowiedzieć to o zwierzętach dziko żyjących, bo one bardzo często podpływają do nas tutaj.
0: W sensie bardzo są zainteresowane.
1: Tak, zainteresowane.
0: Bardzo zainteresowane, bo jeżeli chodzi o to ich socjalne, to one takie bardziej samotnicze.
1: No ale
0: w środowisku naturalnym.
1: Chodzi o aktywność tutaj,
0: interakcję z ludźmi.
1: Nie?
0: Dokładnie tak, zwłaszcza kajtek. Kajtek jest wydrą starszą, ponieważ on skończył 10 lat, ponieważ on się urodził 1 maja, zaś otylka jest od niego o 2 lata młodsza, ale te wydry, mimo tego, że jakby są tymi wydrami europejskimi, to mają zupełnie różne charaktery. Kajtek, jak to nasi opiekunowie mówią, to taka troszkę ciapa, ale rzeczywiście bardzo taki zainteresowany i zawsze super ekstra współpracujący. Otylia podchodzi do tego wszystkiego.
1: Tak. Dama, ona
0: z powściągliwością.
1: Ona się obrusza, czasami się nie pokazuje, każe na siebie czekać. Kajtek czasami próbuje, ona jak ma focha, to dnia nie wychodzi ze swojego domu, z apartamentu, bo oni tu mają taki apartament, w którym mieszkają. Także zupełnie inne dwie cudowne postaci w naszym zoo.
0: Pewnie będzie ciężko Państwu je rozpoznać między sobą, bo one są do siebie bardzo podobne. Można powiedzieć, że rzeczywiście kajtek bardzo często spędza czas w wodzie, chociaż gdy przychodzi zima, to już do tej wody tak za bardzo nie lubi wchodzić, wtedy otylka częściej gdzieś w tej wodzie jest. Nasze wydry, jak to wydry europejskie, jak to generalnie wydry, są drapieżnikami, więc głównym składnikiem ich diety są ryby, na które świetnie polują w mętnej wodzie, ponieważ są wyposażone w wyjątkowo czułe wibrysy, czyli takie włosy czuciowe na pysku, dzięki czemu potrafią namierzyć, gdzie znajdują się najsmaczniejsze ryby. Dodatkowo, no jak to wydry i polują na ryby, no to świetnie pływają.
1: Dokładnie. I też, proszę Państwa, nie jest to prawdą, bo bardzo często hodowcy, którzy mają takie swoje farmy rybie, na których trzymają swoje hodowlane ryby, twierdzili, że wydry podpływają po prostu bez jakichkolwiek pomocy, napadają na te ryby i je kradną z tych basenów hodowlanych. Zrobiono badania i okazuje się, że w treści pożywienia nie ma w ogóle ryb hodowlanych, więc jest to nieprawda. Nie trzeba się bać, jeżeli niektórzy mają takie hodowlane stawy. Wszystkie wydry polują tam, gdzie nie ma ingerencji człowieka. I proszę się tego nie bać.
0: Dokładnie. Co ciekawe, taką ciekawostkę mam tutaj. Uwaga, ciekawostka. Będzie. Wydry na 1 cm² skóry mają nawet 50 tysięcy włosów. Jest to najgęstsze futro w świecie ssaków, ponieważ w odróżnieniu do fok, czy chociażby fok, też zwierząt, które polują w wodzie, no to foki mają dużą tkankę tłuszczową, to i wydry tej tkanki tłuszczowej tak nie mają, dlatego chronią się właśnie poprzez takie gęstą sierść. Co ciekawe, gdybyśmy mieli to porównać do człowieka, to niech Państwo słuchają, człowiek dorosły na całej głowie ma od 100 do 150 tysięcy włosów, a wydra ma 50 tysięcy na centymetrze kwadratowym. To znaczy, że sierść wydry jest około 200 razy gęstsza niż cała głowa człowieka.
1: No i proszę, dlatego my chodzimy w czapkach, a wydry nie.
0: A one
1: ja
0: nie.
1: Ja też mam ciekawostkę.
0: No dawaj, już się boję.
1: Nie wiem, czy wiesz, że teraz mamy ekoskóry, różne futra i wszyscy chodzą już eko ubrani, natomiast jeszcze kilkadziesiąt lat temu produkowano różną odzież z prawdziwych skór i również ze skór wydr produkowano czapki, ponieważ wydry mają dwa rodzaje okrywy włosowej. Mają takie zewnętrzne, tak zwane ościste i wewnętrzne, które które chronią je przed temperaturą i dopływem wody, bo już mówiłeś, że ile jest tam tych włosów na centymetrze, więc ta woda nie dotyka skóry
0: w ogóle
1: i jest ciepło.
0: No.
1: W związku z tym z tych wełnistych produkowano czapki i siedziały sobie takie panie, które zostały zatrudnione, jak już miały tą skórę wydry, wydzierały te włosy ościste, żeby dostać te włosy wełniste i stąd prawdopodobnie nazwa wydra od wydzierania tych włosów ościstych.
0: Dobrze, że już teraz się to nie dzieje. Wyszła.
1: O,
0: patrz,
1: cześć.
0: Wyszła.
1: O, jaki ma ogon piękny. Słuchajcie, ona ma w ogóle taki wrzecionowaty kształt i
0: tak.
1: Piękny ogon, który stanowi ster, słuchajcie.
0: Mhm.
1: I ma oczy, uszy, nos, wszystko w jednej płaszczyźnie, więc penetruje teren i na zewnątrz, i w wodzie, i wszystko ma pod kontrolą.
0: Mhm. Dokładnie. Generalnie Anda coś tam wcina, bo one też, słuchajcie, bardzo dużo jedzą, ponieważ wydry mają wyjątkowo szybką przemianę materii, by utrzymać odpowiednią temperaturę ciała w wodzie. To oznacza, że jedzą, słuchajcie, nawet 15-20% pożywienia, które odpowiada masy ich ciała. To nawet mamy te, na zajęciach u nas mówimy, w tych książeczkach, że dzieciaki musieliby zjeść 17 obiadów.
1: Tak, żeby
0: nie?
1: sprostać zapotrzebowania u wydry.
0: Jeżeli chcą Państwo nasze wydry zobaczyć podczas treningu medycznego, który odbywa się tutaj codziennie o 13:15, to zachęcamy, aby sobie podejść, ponieważ w trakcie takiego treningu medycznego nasze wydry trenują razem ze swoimi opiekunami, wykonują różnego rodzaju komendy. Nasi opiekunowie mogą wtedy zweryfikować ich stan zdrowia i tak naprawdę będą mieli Państwo możliwość zobaczenia takiego treningu, czy to po części w wodzie, czy to na lądzie, żeby przyjrzeć się takim wydrom z bliska.
1: No i ten trening medyczny też jest bardzo potrzebny, bo dziko żyjące zwierzęta bardzo przeżywają takie nagłe wtargnięcie człowieka, często to może się skończyć nawet zawałem, a czasami wymagają pomocy weterynaryjnej, więc te treningi dają tę możliwość, że poprzez zbliżenie, dotyk, nie ma już później takiego stresu i lekarz może spokojnie sobie do takiego zwierzęcia podejść i wykonać swoje czynności medyczne.
0: Dokładnie. Więc my Państwo zostawiamy z tymi informacjami. My moglibyśmy chyba o wydrach jeszcze więcej opowiadać.
1: Ile
0: bo tu
1: tematów,
0: jeszcze
1: zabawy,
0: cały czas coś do głowy nowego przychodzi, ale nam się czas antenowy kończy, a że czas antenowy w radiu jest najważniejszy.
1: Najważniejsza rzecz święta.
0: To my zapraszamy Państwa teraz na krótką przerwę, ale z Bożenką się z Państwem nie rozstajemy, ponieważ
1: dokładnie.
0: My ruszamy dalej
1: ja
0: i słyszymy się za chwilę.
1: Idziemy. Na
0: idziemy.
1: Razie.
0: Do usłyszenia.
2: RMF24 Wrocław. Jeszcze więcej informacji.
3: Reklama.
4: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
5: Adam, nie poznaję Cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
6: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
7: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
8: A cappuccino też za piątkę?
9: Też.
8: A flat white?
9: Też.
8: A
9: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
10: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
11: Skoda.
12: Halo, Kasia?
13: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
12: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
13: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
14: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
15: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 zł. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
16: Po reklamie.
2: RMF 24. Radio informacyjne.

0: Halo, halo, tu Zoo.
1: Halo, halo, tu Zoo, jesteśmy ponownie.
0: Daleko, żeśmy tym razem się nie przesunęli.
1: No bo teraz
0: nie
1: idziemy do... Płyniemy Odrą, słuchajcie.
0: Płyniemy Odrą.
1: Płyniemy,
0: wchodzimy do
1: schodach.
0: Wyjątkowego w zasadzie miejsca, bo wiele osób przychodzi do zoo, przechodzi sobie przez to miejsce, ale nie zdają sobie sprawy, że to jest naprawdę bardzo ciekawe miejsce, a mówię o Odrarium, ponieważ jest to pierwsze miejsce w Polsce. Generalnie ogrody zoologiczne głównie kojarzą nam się z egzotycznymi zwierzętami.
1: Dokładnie.
0: Z Azji, z Ameryki Południowej, o których już wcześniej opowiadaliśmy, z Afryką i tak dalej, a my tutaj mamy taką ekspozycję, takie miejsce, w których mogą Państwo podziwiać ryby oraz zwierzęta, które można spotkać w Odrze, czyli w rzece i przy rzece, która jest bardzo mocno chociażby ze Wrocławiem związana.
1: Dokładnie.
0: Więc mamy tutaj takie swoich przedstawicieli.
1: Zobacz, co tu się dzieje, zobacz,
0: no widzę,
1: co tu się
0: dzieje. Widzę, tu jest harmider jakiś.
1: No tutaj one już myślą, że będą jedzonko dostawać, albo chcą się z nami przywitać. Dzień dobry, dzień dobry.
0: No po prostu pięknie się prezentują z górskich potoków pstrągi.
1: Słuchajcie, rzeka Odra to jest w ogóle takie magiczne miejsce, ponieważ ona kiedyś miała około 1000 kilometrów długości, no ale niestety, jak to Państwo widzicie, był taki czas, kiedy próbowano regulować rzeki, próbowano je betonować, no i niestety ta rzeka w tej chwili jest nieco krótsza. No i też nie dziwmy się, że mamy tak zwaną suszę hydrologiczną, ze względu na to, że ta woda, płynąc nawet przy dużych burzach czy deszczach, nie jest w stanie wpłynąć i zasiedlić wody gruntowe, tylko cała płynie prosto do morza. Przez Zatokę Szczecińską oczywiście wpadając do Bałtyku. No i w związku z tym niestety mamy brak plonów i tak dalej, co się dzieje u nas w rolnictwie, to już nie muszę Państwu opowiadać. Odra jest podzielona na trzy odcinki, tak zwany górny, środkowy i dolny odcinek.
0: I nasze Odrarium też jest tak podzielone.
1: Też jest podzielone, bo rzeka Odra w ogóle zaczyna swój bieg w Czechach, w tak zwanych górach odrzańskich, czy czeskich, tak one tam są, czeskie albo odrzańskie.
0: Odrzańskie, dobrze powiedziałeś, w górach odrzańskich
1: tak
0: Czecha.
1: I tutaj mamy bardzo zimną, potokową wodę, tutaj mamy pstrągi, mamy świnki, mamy brzany. Jeżeli Państwo przyjdziecie, brzany to mają takie piękne wąsy i ciekawostka.
0: O masz, no.
1: Brzany występują tylko w wodach, która jest bezgranicznie czysta, bo one są indykatorami czystości wody.
0: Okay.
1: W związku z tym zapraszamy pstrąga, możecie Państwo zobaczyć, nie zawsze się pokazuje,
0: no,
1: ale...
0: Teraz nawet go tutaj nie widzę, gdzieś miernik.
1: No, nie ma. Idziemy dalej,
0: tak,
1: słuchajcie,
0: idziemy
1: mamy
0: dalej.
1: Tak zwaną środkową część.
0: Do środkowej
1: mamy jeszcze
0: części.
1: Ciekawostka.
0: O masz, no.
1: Do rzeczy Odry mamy jeszcze.
0: Okej, okay. No tak, czyli no. Wszystkie inne rzeki, które do tej Odry wpadają, ale my teraz jesteśmy właśnie już w takim miejscu, gdzie możemy sobie popodziwiać ryby, które Państwo na pewno bardzo dobrze znają i kojarzą nam się głównie ze świętami Bożego Narodzenia, czyli karpie. Ponieważ
1: Jezu,
0: mamy tutaj karpie,
1: wielkie
0: karpie,
1: ale ogromniaste.
0: Pływa ich tutaj całkiem sporo, ale oprócz karpi mamy też tutaj bardzo charakterystyczną rybę, którą ja uwielbiam, czyli suma.
1: No i widzisz go?
0: Suma, no widzę go, tam leży pod gałęzią,
1: jest. Widzisz?
0: No. Mamy tutaj wielkiego suma, pięknego, ryba drapieżna, wielka ryba, która występuje w polskich rzekach. W zasadzie chyba największa teraz, bo kiedyś jeszcze jesiotry takie wielkie rosły, ale jesiotrów to już teraz
1: no,
0: ze świecą
1: teraz
0: szukać.
1: Dojdziemy
0: ale
1: do
0: rzeczywiście,
1: Zatoki, to sobie
0: tak,
1: o nich porozmawiamy.
0: Do nawet 3 metrów?
1: Może
0: być, rosnąć? Może nawet.
1: I ma taki no, raczej nocny tryb życia prowadzi.
0: Tak.
1: I taki
0: przydenny,
1: leniwy.
0: Przydenny, taki, tak. No. Ale rzeczywiście wielka ryba. Oprócz tego możemy tutaj też zobaczyć szczupaki.
1: O, i mamy leszcze, słuchajcie.
0: Tak, leszcze,
1: też.
0: Szczupaki, sandacze.
1: A okonie, słuchajcie, też są piękne, takie barwne.
0: Barwny,
1: mamy też wyzdręgi. Tak. Zdręga jest taka charakterystyczna, bo ona ma wszystkie
0: okoń.
1: Czerwone płetwy wokół swojego ciała.
0: Tutaj
1: czyli
0: pływa okoń.
1: No.
0: Widzisz go tam, taki malutki.
1: A widzę, maluszki.
0: O, tu też jest.
1: O, jest,
0: tak,
1: ale
0: czyli
1: piękne.
0: Ma takie piękne paski wzpionowe na swoim ciele, które pozwalają mu się chociażby kamuflować, gdy przepływa pomiędzy gęstymi jakimiś zaroślami. Dodatkowo ma właśnie kolce na płetwie grzbietowej, tej czerwonej, więc może w momencie, kiedy byśmy go tak mocniej złapali, możemy się nawet pokuć, ale też jest rybą bardzo ciekawską, no i również rybą drapieżną.
1: Z drugiej strony, że sandacze jeszcze ma, to ci powiem, że mają bardzo dużo tych pozytywnych omega-3 i są dużo mniej kaloryczne niż na przykład dzwonek łososia albo jakieś inne ryby i można spokojnie sobie zjeść albo schabowego ominąć.
0: Generalnie ryby są bardzo zdrowe.
1: Pewno, że tak. No to mamy teraz...
0: To jest to twoje ulubione.
1: To jest moje ulubione, proszę Państwa. Tu jest bardzo dużo ryb. Bardzo pięknych, bym powiedziała, i technicznie trzeba mieć sokole oko, żeby odróżnić, która ryba jest która. Jak Państwo przyjdziecie do nas do odrarium, to są takie trzy gatunki: jaś, kleń i płoć. I one wszystkie wyglądają jednakowo. Natomiast sprawne oko naszych akwarystów potrafi odróżnić jednego od drugiego. Natomiast cała zabawa polega na tym, że trzeba spojrzeć na, pociągnąć sobie tak wirtualnie linię od płetwy grzbietowej do płetwy brzusznej. Jeżeli jedna linia jest równa z płetwą brzuszną, to będzie jeden gatunek. Jeżeli będzie za linią, to będzie drugi, a przed linią to będzie trzeci. Zostawiam Państwa z tą tajemnicą i z tą zagadką. Jak Państwo do nas przyjdziecie, to będziecie mogli sobie odpowiedzieć, czy to jest jaś, płoć, czy kleń.
0: Ja nie jestem dobry w rozróżnianiu ryb i dla mnie to jest czarna magia. Naprawdę.
1: Ale są piękne.
0: Są piękne. No i ostatnie miejsce, czyli już wchodzimy bliżej Bałtyku. Akwarium, w którym mogą Państwo podziwiać fantastyczne ryby, które są aktualnie moimi ulubieńcami tutaj w odrarium, czyli to są jesiotry. Piękne ryby, których kiedyś było rzeczywiście troszkę więcej. Niestety zostały wytępione.
1: No wiesz, że one ważyły prawie...
0: Wielkie.
1: Wielkie były, miały tak mniej więcej, że 3 metry długości.
0: Dokładnie.
1: I ważyły nawet ze 300 kilo. Ważyły 300 kilo. A tam, jaka piękna ryba, zobacz, tam...
0: Belona.
1: No belona. A wiecie Państwo, że jak belonę się usmaży, to jak sobie otworzy, to ona ma takie fluorescencyjno-zielono-fioletowe ości i kręgosłup. W związku z tym czasami ludzie się boją jeść, bo myślą, że ta ryba była zepsuta, ale to jest nieprawda, ona tak po prostu w środku wygląda. A jesiotry, niestety w 1968 roku zabiliśmy ostatniego jesiotra w naszej rzece. On już nie był taki duży, ważył około 160 kg i w tej chwili cały czas jest akcja zasiedlania i zarybiania. Już mieliśmy mieć sukcesy, ale niestety mieliśmy tą potężną przyduchę parę lat temu, sinice, które nam się pojawiły, które zniszczyły cały ten ekosystem. Pamiętacie Państwo, kilkaset ton ryb zostało wyłowionych i między innymi też martwe jesiotry, więc musimy zaczynać wszystko od początku.
0: No to takim akcentem żeś tu zakończyła. Ja chciałem coś powiedzieć, jeszcze jedną rzecz.
1: No.
0: Ponieważ mówimy cały czas o Odrze i jak Państwo będą sobie spacerować wzdłuż Odry, będą Państwo gdzieś na spacerach, to my jako ogród zoologiczny, jako edukatorzy ogrodu zoologicznego zachęcamy Państwa do tego, aby pobrać sobie specjalną aplikację, która nazywa się iNaturalist. Ją mogą Państwo znaleźć oczywiście w specjalnych miejscach, gdzie pobiera się aplikacje i to w zależności od systemu, to już tutaj Państwo pewnie znajdą, ale jeżeli chodzi o tą aplikację, to jest aplikacja, która pozwala nam określać gatunki zwierząt, roślin, grzybów, które napotkamy podczas spaceru. Czyli spacerujemy sobie i trochę tak, jakbyśmy zbierali Pokemony.
1: Dokładnie.
0: Robimy tak zdjęcia konkretnych gatunków. Aplikacja pomaga nam je określić. Wybieramy z listy, co to może być. Ludzie, którzy śledzą tę aplikację, mogą to zweryfikować i nam to potwierdzić. A po co my to robimy? Po pierwsze, z naszej ciekawości możemy się dowiedzieć dużo fajnych informacji, a po drugie, z informacji, które umieszczamy w tej aplikacji, mogą korzystać naukowcy do badania zasięgów występowania zwierząt bądź roślin, ponieważ jak Państwo wiedzą, te zasięgi występowania wielu zwierząt mogą się zmieniać. Na przykład takim fajnym przykładem aktualnie jest modliszka. Czy Państwo kiedyś widzieli dawno, dawno temu modliszkę,
1: a
0: teraz się zdarza tak,
1: często,
0: że często są,
1: się
0: nie?
1: U mnie. I nawet kilka modliszek u mnie mieszka i się nawet
0: Jak
1: spotykają.
0: Byłem młodszy, nie spotkałem nigdy w środowisku naturalnym modliszki, a teraz potrafię iść we Wrocławiu na swoim osiedlu i na środku chodnika potrafi siedzieć piękna zielona modliszka. Więc klimat się zmienia, zasięg występowania gatunków się też zmienia i właśnie poprzez tę aplikację my możemy przyczynić się do tego, że pomagamy naukowcom w określaniu tych zasięgów występowania, a jak Państwo będą w zoo, to zachęcamy tym bardziej do robienia zdjęć gatunkom, ale dzikim. Nie robimy zdjęcia żyrafy i słonia i tak dalej, tylko robimy sobie jakieś krzaki, gdzieś Państwo zobaczą jakiegoś grzyba, jakiegoś owada. Robimy zdjęcia, ponieważ te wszystkie rekordy, które namierzymy, wczytują się też do programu, o którym powiemy za chwilę, ponieważ jako ogród zoologiczny mamy taką fajną kampanię edukacyjną, ale o tej kampanii
1: zachęcamy
0: edukacyjnej powiemy za chwilę, żeby nie przedłużać.
1: Za chwilkę ponownie się pojawimy na antenie.
0: Tak, do usłyszenia.
2: Radio RMF 20.

0: Halo, halo, tu Zoo.
1: Halo, halo, tu Zoo.
0: Czy ja wiem, no że państwo będą bardzo smutni, że już nie usłyszą mnie i Bożenki dzisiejszego
1: tak
0: wieczoru. I miło nam się spędziło z państwem
1: bardzo
0: ten sobotni wieczór.
1: I tak przeleciało szybko, słuchaj.
0: Nie?
1: Zobacz.
0: Patrz, no. Bożena, my to jesteśmy normalnie tacy
1: gdzie
0: reporterzy,
1: idziemy, że ja nie wiem, słuchaj.
0: My się chyba z powołaniem żeśmy minęli.
1: Chyba tak, no ale to wszystko przed nami, słuchaj.
0: Chyba wszystko przed nami, tak. Dobrze, spotykamy się znowu, jesteśmy cały czas w odrarium. Wyszliśmy tylko kawałek dalej, ponieważ zatrzymaliśmy się przy gatunku bardzo ważnym dla nas, ponieważ przy żółwiu błotnym, jedynym gatunku żółwia, który naturalnie występuje w Polsce.
1: I w Europie też.
0: Dokładnie. Gatunek wyjątkowy, gatunek niestety, ale zagrożony, ponieważ z roku na rok tych żółwi możemy w środowisku naturalnym spotykać coraz mniej, a niestety w dużej mierze to człowiek przyczynia się do tego. Niestety, no, zmienia się środowisko, osuszają się bagna, na których on występuje, ściśle z tymi bagnami jest związany, ale też nieodpowiedzialność nasza
1: dokładnie
0: może doprowadzać do tego, co się dzieje.
1: No, przede wszystkim ludzie mają taką tendencję do wyrocznego posiadania zwierząt, zwłaszcza różnych gatunków żółwi, które się sprowadza, egzotyczne, i po jakimś czasie czy to dorosłemu, czy dziecku się już ta forma opieki nad tym zwierzęciem zamyka. No i najczęściej zamiast zadzwonić do jakiegoś przytuliska, schroniska, zapytać, czy takie zwierzę może być przyjęte, najczęściej ludzie wpuszczają je do zbiorników naturalnych. My przy fosie, fosa tutaj koło dworca, tam była do tej pory cała góra różnych gatunków egzotycznych zwierząt, które są niestety dla naszego żółwia błotnego inwazyjne. No i też w 2024 roku była taka potężna akcja wyławiania tych żółwi. Były takie specjalne pułapki postawione, żywopułapki, gdzie one były wyciągane i wywożone do różnych przytulisk, bo niestety do ogrodów ani innych miejscach one się nie nadają, bo tutaj są inne zupełnie procedury, które musimy zachować, żeby takie zwierzę do nas, do ogrodu trafiło. Mhm. No i przez te obecności tych inwazyjnych żółwi bardzo dużo też żółwi było zagrożonych, zagrożone ich życie było w tej wodzie.
0: No, generalnie wypuszczanie zwierząt takich domowych do środowiska naturalnego, które nie występują naturalnie w obrębie nawet Polski, jeżeli mówimy o Polsce, no jest dużym błędem. Kupno zwierzęcia dla siebie do domu to jest duża odpowiedzialność. Musimy tę decyzję podjąć świadomie, zwłaszcza jeżeli kupujemy żółwie ozdobne, czerwonolice na przykład, ponieważ takie żółwie bardzo często długo żyją. I my, podejmując decyzję o kupnie zwierzęcia, nawet gdy jesteśmy już dorosłymi ludźmi, musimy zdawać sobie sprawę, że ten żółw będzie trochę żył.
1: No tak.
0: I bardzo często ludzie wpadają na taki fantastyczny pomysł, że no co będę go trzymał w domu? Mogę go wypuścić, on sobie w środowisku naturalnym będzie miał więcej miejsca, poradzi sobie, będzie mu się lepiej żyło niż u mnie w terrarium w domu. No nie do końca tak będzie. Po drugie, bardzo często to też mogą wprowadzać nasz w błąd sklepy zoologiczne, bo bardzo często mogą nam sprzedawać tak żółwia, podpisując go jako miniaturka, a żółw potem rośnie właśnie do wielkich rozmiarów i wtedy ludzie wpadają na pomysł, że nie, no musimy się go pozbyć, no bo nie mamy co z nim zrobić, nie mamy nawet na tyle miejsca, żeby go dalej u siebie hodować. I niestety takie żółwie ozdobne zagrażają naszym żółwiom błotnym, ponieważ one są bardziej agresywne, bardziej dominujące, szybciej zdobywają pożywienie, konkurują z nimi o miejsca do wygrzewania się, no bo żółwie rzeczywiście jako gady potrzebują miejsc do wygrzewania się w środowisku naturalnym, no bo ta temperatura ciała ich się zmienia,
1: no
0: więc
1: też
0: pamiętamy.
1: Weź pod uwagę, że one, nasze te żółwie błotne, które naturalnie żyją w środowisku, żyją około 100 lat, więc cały ten proces dochodzenia do dojrzałości, osiągania możliwości rozrodczej i tak dalej trwa, więc jak wpuścimy te żółwie inwazyjne, to nawet nie pozwolimy tym gatunkom rozwinąć się do takiego
0: tym
1: momentu,
0: młodszym,
1: żeby miało potomstwo,
0: żeby mogły się dalej,
1: zanim jeszcze pojawią się nowe osobniki, w ten
0: dokładnie
1: sposób naturalnie populacja będzie wymierała. Tak?
0: Dokładnie. A teraz powiem państwu taką ciekawostkę.
1: Znowu?
0: Tak, ciekawostka. Dzisiaj numer, temat, słowo przewodnie to ciekawostka dzisiejszego odcinka. Ale powiem państwu taką ciekawostkę i to mogło, że państwo zainteresować, że żółwie oczywiście jako gady składają jajka. Z tych jajeczek wykluwają się małe żółwie. No i teraz moglibyśmy się zastanowić, no raz wykluwają się samce, raz wykluwają się samice. Ale to nie jest tak jak u nas, że u nas za płeć odpowiadają chromosomy, które mamy chromosomy płci X i Y.
1: No, natura jest
0: tylko u żółwi nie ma takich chromosomów. U żółwi temperaturę, podobnie jak u krokodyli, określa temperaturę. Patrz, już zdradziłem.
1: Widzisz, no i powiedziałeś.
0: Płeć.
1: Płeć
0: jakby zależna jest od temperatury. Czyli od tego, w jakiej temperaturze inkubują się jaja, mogą się wykluć albo samce, albo samice. I w wypadku tutaj akurat tych żółwi, gdy mamy chłodniej, to wykluwają się samce, a gdy troszkę cieplej, wykluwają się samice.
1: A wiesz dlaczego? Dziewczyny?
0: Zresztą się boję powiedzieć.
1: Bo dziewczyny są gorące.
0: Tak, myślałem, że to powiesz. Dobrze. Kolejna ciekawostka jeszcze.
1: Mam pytanie do ciebie. No to jak one się wykluwają? Z pancerzem czy bez? Bo bardzo dużo ludzi nie wie, jak się wykluwają.
0: No z pancerzem.
1: A niektórzy mówią, że bez pancerza i chodzą i szukają.
0: Niektórzy
1: jakiegoś.
0: Myślą, że one w ogóle pancerz wymieniają
1: tak,
0: w ciągu
1: że
0: życia.
1: One wymieniają, tak jak wylinki są. A żółw może wyjść z pancerza?
0: Nie może.
1: Dlaczego?
0: Bo to jego kręgosłup i żebra. To jego część szkieletu.
1: Także proszę państwa, jak macie w domu żółwia, to nie pukamy w karapaks, bo ta górna część pancerza tak się nazywa, bo to tak jakbyście państwo dostali po plecach mocną dawkę bólu, ale można ładnie pogłaskać, pomiziać i wtedy żółwik będzie mruczał i zobaczycie państwo, jaki będzie szczęśliwy.
0: W sensie będzie to czuł na pewno, no bo jest to unerwiona.
1: Pogłaskać, pomiziać i wtedy żółwik będzie mruczał i zobaczycie państwo, jaki będzie szczęśliwy.
0: W sensie będzie to czuł na pewno, no bo jest to unerwiona.

0: to niestety populacja tego żółwia też maleje. Dlatego identyfikacja gatunków, robienie tych zdjęć, określanie tych gatunków też pomaga nam w pracy przy tej kampanii. Dlatego nawet jak Państwo będą gdzieś na mokradłach, robimy zdjęcia, fotografujemy wszystko, określamy w tej aplikacji, świetnie się bawimy, bo zachęcam Państwa i na pewno mówię, gwarantuję, że to jest świetna zabawa, kiedy możemy poznać coś nowego. Nawet my tutaj z Bożeną chodzimy po zoo i robimy zdjęcia i później wymieniamy się.
1: Ty
0: widziałaś jakiego, grzyba znalazłem?
1: Ja w pozycji rozkroku prawie pół szpagatu z telefonem, słuchaj, bo takie nazwy, jakie tutaj u nas roślin znalazłam w tej aplikacji, to ja czasami nie mogłam tego wymówić.
0: Nie?
1: Nigdy nie słyszałam o takich gatunkach.
0: No
1: tyle
0: właśnie
1: dziko żyjących roślin jest na terenie naszego ogrodu zoologicznego, że naprawdę warto przyjść i też możecie Państwo poczytać o tych gatunkach,
0: tak,
1: wiedzieć, bo to
0: więcej
1: ziołolecznictwo, jakieś inne możliwości, napary z tego, no różne rzeczy, bo się okazuje, że można z takich dziko żyjących roślinek zrobić. No i też wspomóc właśnie naszą kampanię, z czego będziemy Państwu bardzo wdzięczni i będziemy Państwu dziękować. I ile mamy mieć tych wejść? 1000?
0: No, my możemy mieć nawet 1000. Ale zachęcamy do tego, żebyście Państwo przychodzili i robili zdjęcia.
1: No,
0: po
1: ale
0: prostu
1: mamy już bardzo dużo, bo
0: tak,
1: też mamy
0: bardzo
1: też bardzo dużo,
0: dużo
1: ludzi, jak Państwo wejdziecie na ten projekt, to sobie zobaczycie, ile osób już jest
0: już
1: zaangażowanych
0: i, ile,
1: i
0: osób
1: ile już jest punktów zaznaczonych na tej mapie,
0: zoo,
1: tak i na terenie zoo.
0: Tak, dokładnie. A my zachęcamy jeszcze podejść tutaj sobie do odrarium i rzucić okiem na żółwia,
1: a
0: ponieważ one za chwilkę będą się
1: w stany hibernacji,
0: dokładnie,
1: będzie się szykował do zimy.
0: Układać do zimy, zagrzebywać
1: wiosnę,
0: w mule i dopiero na wiosnę będą mogły wyjść z powrotem i będą mogli Państwo je z powrotem podziwiać, nasze fantastyczne żółwie. To co,
1: ale
0: Bożena,
1: cały rok przychodzimy do zoo, proszę
0: a cały
1: Państwa
0: czas.
1: Zwiedzamy,
0: cały
1: oglądamy,
0: czas
1: zwierzęta są na wybiegach, także zapraszamy Państwa.
0: Ja na przykład teraz, powiem szczerze, już trochę zmarzłem i ogrzałbym się w terrarium albo w afrykarium.
1: Idziemy na herbatkę, nie?
0: Nie?
1: No.
0: Więc my się z Państwem żegnamy.
1: Życzymy wszystkiego dobrego.
0: Udanego tygodnia i do usłyszenia w kolejnych odcinkach.
1: Tak.
0: A mieliśmy pozdrowić jeszcze Konrada i Krzysztofa.
1: A, no to pozdrawiamy.
0: Pozdrawiamy,
1: tak,
0: pozdrawiamy bardzo serdecznie chłopaków za świetną robotę, którą zrobili, gdy...
1: No i byłeś w ich sercach i w pamięci.
0: Byłem w sercach.
1: Była w sercach.
0: Tak, bo my wszyscy jesteśmy w swoich sercach i pamięci.
1: Tak, tak, tak się lubimy wszyscy.
0: Tak się kochamy, tak.
1: Wszystkiego dobrego.
0: Wszystkiego dobrego
1: do
0: i do usłyszenia.

0: To już jest ten czas, bo o godzinie 21 w RMF FM mamy dla Was kolejne fakty. Przed mikrofonem Katarzyna Podraza.
1: Zapraszam. Nowe napięcie na linii Waszyngton-Kijów. Trump chce nowego prezydenta Ukrainy. A co robi Wielka Brytania? Nie ignorujcie sygnałów zagrożenia. Informujcie dorosłych. Policja apeluje do młodzieży.
2: To nie jest żadne donosicielstwo. To jest postawa, którą należy nagradzać.
1: W faktach także wyjątkowy morski zlot w Gdyni. Echa dzisiejszej wypowiedzi Donalda Trumpa na temat Wołodymyra Zełenskiego. Prezydent USA zasugerował, że to czas, aby Ukraina wybrała nowego prezydenta. Zełenski mógł wielokrotnie zakończyć tę wojnę. Wielokrotnie, a jednak tego nie robi. To bardzo trudna sytuacja. Mówiliśmy, możecie robić z Rosją co chcecie, ale nie uderzajcie w rafinerię, ponieważ powoduje to problemy o zasięgu światowym. A on chce stwarzać problemy dla świata. Chce przysparzać kłopotów naszym rolnikom i hodowcom w kwestii diesla, gdyż Rosja dostarcza znaczną część tego paliwa na rynek światowy. Tak uważa prezydent Donald Trump, który

0: wczoraj ogłosił, że zawarł porozumienie z Władimirem Putinem w kwestii dostaw oleju napędowego. Ten zwrot w polityce amerykańskiego prezydenta miał miejsce na niecały miesiąc przed wyborami połówkowymi. Ceny paliw w Stanach są bardzo wysokie, a notowania prezydenta spadają. Więcej na ten temat pisze nasz amerykański korespondent Paweł Żuchowski w tekście, który publikujemy na rmf24.pl. Premier Wielkiej Brytanii Andy Burnham zapewnia Ukrainę o wsparciu. Po rozmowie z prezydentem Wołodymyrem Załęskim zapowiedział, że Londyn zaostrzy sankcje wobec Rosji. Ukraiński prezydent podkreślił, że obecnie najpilniejszą potrzebą jest zapewnienie obrony powietrznej dla jego kraju. Wcześniej Załęski rozmawiał telefonicznie także z prezydentami Francji i Finlandii, a także z premierem Norwegii. W związku z ostatnimi aktami agresji w szkołach policja apeluje do młodzieży. Nie wahajcie się poinformować dorosłych o sytuacjach, które mogą zagrażać życiu. To nie jest kapusiostwo, mówi komendant wojewódzki wielkopolskiej policji nadinspektor Tomasz Olczek.
1: Nie jest waszą rolą ocena realności tego, co widzicie. Ocena realności tego, co widzicie, należy do osób dorosłych, należy do służb, które mają za zadanie podjąć działanie. Bo to nie jest żadne donosicielstwo. To jest po prostu postawa, którą należy nagradzać, która jest postawą dojrzałą, postawą profesjonalną, postawą, która w tych dzisiejszych czasach jest pożądana.
0: Aby zapewnić bezpieczeństwo uczniom, funkcjonariusze wrócą do szkół w najbliższy poniedziałek i pozostaną tam do odwołania. Policyjne patrole będą obserwować to, co dzieje się w placówkach oświatowych, ale także w ich otoczeniu. Będą kontrolować wszystkie podejrzane zachowania, zarówno wśród uczniów, ale także osób, które znajdują się w pobliżu szkoły.
2: Powrót do przeszłości w faktach RMF FM.
0: Nie ścigają się, a cieszą się morzem. W gdyńskiej marinie cumują jednostki, które biorą udział w zlocie Próchno i Rdza. Z mikrofonem odwiedził ich nasz reporter Stanisław Pawłowski.
3: Najstarszy uczestnik zlotu jest starszy niż Gdynia, czyli ma lat 108.
4: To są jachty, które mogą pływać wiecznie, jak to się mówi, ale na zasadzie takiej, że co roku robi się remont i co roku wymienia się szereg elementów.
3: Mnóstwo czasu, mnóstwo energii, mnóstwo pasji, żeby te piękne machoniowe burty świeciły w słońcu, błyszczały pokryte lakierem, żeby nie wchodziła to próchnica.
0: Gdyński zlot to także sposób na ocalenie od zapomnienia tych starych jednostek, które mają własną historię i duszę.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
5: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
0: Na fakty sportowe zaprasza Patryk Serwański.
6: Prestiżowe zwycięstwo francuskiego kolarza Paul Seychas wygrał kolarski klasyk Il Lombardia. 20-latek jest najmłodszym kolarzem, który tego dokonał. 239 km z Bergamo do Como. Seychas wygrał po samotnej akcji. Drugi, Hiszpan Enric Mas, stracił do niego 48 sekund. Il Lombardia to jeden z pięciu tak zwanych monumentów kolarstwa. Oskar Pietuszewski z golem na wagę zwycięstwa w lidze portugalskiej. FC Porto pokonało Maritimo 2-1. Polak wszedł na boisko w 79 minucie, a w 86 strzelił bramkę. Na boisku także Bednarek i Kibior. W drugiej Bundeslidze z kolei z golem Mateusz Żukowski. Jego Magdeburg wygrał 3-0 z Hanowerem. Biało-czerwoni piłkarze liczą na pokazanie w klubach dobrej formy, w tym gronie choćby Sebastian Szymański.
7: Bardzo się cieszę z tego początku sezonu. Oby tak dalej. Najważniejsze jest to, żeby właśnie trzymać ten poziom jak najdłużej, żeby nie schodzić z formą i tego sobie życzę.
6: Szymański w lidze francuskiej zagra jutro. W naszej lidze z kolei trwa teraz mecz Jagiellonii Białystok z Górnikiem Zabrze do przerwy 0-0, no ale sporo strzałów i sporo udanych interwencji obu bramkarzy mieliśmy w tej pierwszej połowie. Pewne zwycięstwa FC Barcelony w lidze hiszpańskiej, 3-0 z Getafe, no a Tottenham ciągle bez zwycięstwa w Premier League. Tym razem zanotował wyjazdowy remis 1-1 z Manchesterem United. W Anglii niezmiennie ważnym tematem Manchester City. Chodzi o zarzuty nieprzestrzegania finansowego fair play. Na razie klub złożył odwołanie. Jutro piłkarze tej drużyny zagrają z Liverpoolem, no a trener Enzo Maresca mierzył się w głównej mierze z pytaniami o sytuację klubu. Nie da się tego uniknąć, rozumiemy. Doskonale rozumiemy powagę sytuacji. Nie twierdzę, że tego nie dostrzegamy. Rozumiemy to, ale naszym obowiązkiem i zadaniem jest próba opanowania tego medialnego szumu. Również dlatego, że powtarzam, jako trener i zawodnicy skupiamy się na wygrywaniu meczów. Podkreślał włoski trener.
5: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.

0: Rafał Jędraszek, witam się z wami, drodzy słuchacze. W RMF 24 Wrocław, w programie O tym mówi Wrocław. No i zaczynamy od systemu kaucyjnego. Ponad 3 miliardy zwróconych opakowań w ciągu minionego roku, a wrocławscy ekolodzy podsumowali z tej okazji właśnie pierwszy rok działania tego systemu. Początki nie były łatwe, ale to działa, podkreśla wiceprezes Wrocławskiego Stowarzyszenia EkoUnia Paweł Pomian.
1: System kaucyjny naszym zdaniem zdał egzamin. Mimo tych licznych mankamentów, trudności, szczególnie technicznych, które były zgłaszane kolejek do butelkomatów, widzimy, że system kaucyjny działa. I to nas cieszy i to pokazują liczby. Ponad 3 miliardy opakowań już trafiło z powrotem do systemu kaucyjnego i z miesiąca na miesiąc ten bilans jest coraz bardziej korzystny. Na pewno wakacje zrobiły też tu swoje, ponieważ wakacje znacznie więcej konsumujemy napojów różnego typu. No i też to napędziło ten system kaucyjny i dobrze, bo to był taki duży test, czy ten system zda egzamin. Dla nas zdał, jednak mamy tutaj szereg takich rekomendacji, które należy zmienić. I główną taką bolączką systemu kaucyjnego jest to, że nie ma w nim szkła jednorazowego. Butelki po piwie, po sokach, ale też te słynne już małpki po mocniejszych alkoholach wciąż zaśmiecają przestrzeń publiczną, wciąż widzimy je w parkach, w lasach, nad rzekami. Lasy państwowe zgłaszają, że za to, ile wydają na sprzątanie lasów każdego roku, no to mogliby kupić kilka karetek pogotowia. Także mówimy tu o olbrzymich kosztach, które ponosimy my wszyscy w związku najczęściej ze sprzątaniem lub z wyższymi opłatami, na przykład za gospodarkę komunalną, za odbiór śmieci. Widzimy, że system działa tam, gdzie ten bodziec ekonomiczny zadziałał, tak? Jeżeli mamy butelki plastikowe, puszki aluminiowe. Ta zachęta w postaci tej drobnej na dzisiejsze czasy i standardy ekonomiczne kaucji już wystarczy, żeby te opakowania w zasadzie w całości zniknęły z przestrzeni publicznej. Jeżeli chodzi o szkło, no to tutaj sytuacja jest bardziej skomplikowana, bo niestety te szkło wciąż zalega i liczymy na to, że całe szkło, że wszystkie opakowania szklane, niezależnie od tego, czy to są małe małpki, czy większe butelki, zostaną objęte systemem kaucyjnym. Oczywiście dopuszczamy tutaj możliwość też tych wielokrotnego użytku opakowań szklanych, no bo to też z punktu widzenia takiego bilansu emisji potrzebnych do wyprodukowania nowych opakowań, no jest korzystne. Naszym marzeniem jest w ogóle taka butelka standardowa, standaryzacja tych opakowań szklanych.
0: System kaucyjny się sprawdza, ale potrzebujemy dalszych zmian, dodaje wrocławski ekolog Dominik Dobrowolski, inicjator akcji Czysta Odra. Jak mówi Dobrowolski, system kaucyjny znacząco wpłynął na czystość naszych rzek, ale trzeba iść za ciosem i do odpowiedzialności pociągać również firmy.
2: System kaucyjny działa i to jest bardzo dobry efekt, dlatego że porównując to do krajów, które również wprowadziły system kaucyjny, Polska osiągnęła o wiele szybciej te efekty w postaci zmniejszenia zaśmiecenia środowiska. Przykładowo Rumunia, Estonia, Litwa, Łotwa, Austria, Węgry, które przed Polską wprowadziły system kaucyjny, dochodziły do tego poziomu redukcji zaśmiecenia o ponad 90% do 2 lat. W Polsce uzyskaliśmy ten efekt po roku, więc brawa dla Polaków. Natomiast powinniśmy iść za ciosem i rozszerzyć system kaucyjny o opakowania szklane, bo one nadal zaśmiecają środowisko.
3: No właśnie, jakie są tutaj rekomendacje, co powinno się zmienić, żeby było jeszcze lepiej?
2: No, z mojego punktu widzenia są takie 3 najważniejsze rzeczy, na które powinniśmy zwrócić uwagę. Po pierwsze, rozszerzyć system kaucyjny o wszystkie jednorazowe opakowania szklane. Mówimy tutaj o tych przeklętych małpkach, ale również o jednorazowych opakowaniach po piwie. Pierwsza sprawa. A druga sprawa, wprowadzić jak najszybciej rozszerzoną odpowiedzialność producentów, czyli taki system, w ramach którego ci, którzy zalewają Polskę odpadami, również ponoszą odpowiedzialność za rozwój selektywnej zbiórki. Trzecia sprawa, ekoprojektowanie. To jest w ogóle fundament, czyli na rynku powinny się pojawić takie opakowania, które można recyklingować, które ekonomicznie do tego recyklingu jakby pasują. Nie trzeba eliminować eliminować takie opakowania, które są trudne w recyklingu, kosztowne, dlatego że przypominam, że ostatecznie za ten recykling, za zbiórkę komunalną my płacimy w swoich podatkach, więc jak producenci będą wprowadzać takie proste opakowania, które nadają się do recyklingu, jednorodne, no to wtedy będzie to bardzo korzystne i dla nas, i dla środowiska, i dla polskiej gospodarki.
0: Dodał w rozmowie z nami wrocławski ekolog Dominik Dobrowolski.
4: Tu Radio RMF 24.

0: programie o tym mówi Wrocław teraz słynne zielone trybuny na piłkarskim stadionie przy Oporowskiej we Wrocławiu, które przechodzą do historii. Miasto zdecydowało się je rozebrać i poszerzyć boisko, które dziś służy za bazę treningową dla piłkarzy Śląska Wrocław. Blisko 4000 krzesełek nie trafi jednak na śmietnik. Dostaną nowe życie we wrocławskich i okolicznych młodzieżowych klubach sportowych. A z prezesem piłkarskiego Śląska Wrocław Remigiuszem Jezierskim, który przed laty był także zawodnikiem WKS-u i grał na Oporowskiej, oraz Tomaszem Kucharskim z klubu Sporting Wrocław rozmawiała na miejscu nasza reporterka Martyna Czerwińska.
1: Panie prezesie, stoimy przed trybuną, z której za chwilę znikną te krzesełka, które dziś przekazujecie mniejszym klubom. Z łezką w oku patrzy pan na ten moment, bo pamięta pan czasy, kiedy na tych rozbieranych w tej chwili trybunach siedziały tysiące kibiców, a pan stał na boisku.
2: Tak, to niewątpliwie coś się kończy w tym momencie. Wielki sentyment z perspektywy boiska, patrząc na tę trybunę, to ona zawsze była bardzo żywiołowa, żyła, to był doping ten najgłośniejszy, mimo że oczywiście spod dachu też kibice nie pozostawiali tutaj dłużni, że takiego słowa użyję, więc jest na pewno gdzieś tam łezka się kręci wokół, krzesełka jako symbol niech trafią do osób, którym zależy na tym i z tego się cieszymy i pewnie odwiedzając te różne miejsca we Wrocławiu, boiska, stadiony mniejsze, będziemy się cieszyć widokiem.
1: Trzyma pan w ręku krzesełko numer 10, historyczne, taki symbol, doda klimatu na waszym stadionie, może doda trochę wiatru w żagle młodym piłkarzom.
3: Dokładnie tak. Chcemy wychowywać, działamy lokalnie, działamy osiedlowo, jako świeży klub z 15-letnią historią. Budujemy też swoje obiekty treningowe, dzierżawimy tereny i rozwijamy właśnie bazę treningową. Powstał na nieodległym tutaj osiedlu Nowy Dwór i Muchobór Wielki obiekt Sporting Arena i tam właśnie brakowało nam krzesełek, więc chcemy, żeby właśnie kibice, którzy będą przychodzili na mecze lokalnych drużyn, osiedlowych drużyn naszych właśnie młodzieżowych, dziecięcych, na turnieje, na mecze ligowe, żeby mieli komfort kibicowania. No i właśnie też mierzyli się z tą historią. Zresztą ja też jestem trochę takim przedstawicielem historii, bo jako dziecko chodziłem tutaj na Oporowską, kibicowałem Śląskowi Wrocław. Później jako starszy trochę działacz sportowy też przychodziłem na mecze i reprezentacji Polski i Śląska. Oglądałem tutaj gole Roberta Lewandowskiego, ale i też naszych tutaj lokalnych śląskowych zawodników, więc chcę to dalej przekazywać, chcę wychowywać dalej i każde wzbogacenie infrastruktury osiedlowej, klubowej doda po prostu klimatu i doda komfortu temu, żeby dzieciaki się lepiej rozwijały.
1: Krzesełko numer 10, to będzie chyba pana ulubione numer i krzesło.
3: No tak, nawiązanie do Maradony i nawiązanie do Messiego i wszystkich gwiazd futbolu, więc też będziemy, myślę, dbali o nie szczególnie.
0: Tyle w temacie przechodzącej do historii słynnej zielonej trybuny stadionu przy Oporowskiej we Wrocławiu. A teraz zmieniamy temat i przenosimy się do Muzeum Mineralogicznego Uniwersytetu Wrocławskiego, w którym można oglądać 7 surowych diamentów z RPA. Co ciekawe, kamienie trafiły tam, bo zostały przechwycone przez Krajową Administrację Skarbową. Do naszego kraju przewieziono je nielegalnie.
4: Według rzeczoznawcy z listy, którą otrzymaliśmy razem z całą dokumentacją z urzędu, to jest jakieś 17 tysięcy złotych. Może nie dużo, bo to są surowe. Oszlifowane w formie brylantów są wtedy nieco droższe. Natomiast dla nas większą wartość mają naturalne minerały. Ten największy, który otrzymaliśmy, przypomina wielkością, myślę, że ziarno soczewicy. No one mają bardzo charakterystyczny kształt, bym powiedziała. Bardzo charakterystyczny formę krystaliczną. Są to jak gdyby takie dwie zrośnięte podstawami piramidki. To jest taki typowy kształt właśnie takiego bardzo regularnie wykształconego kryształu diamentu. Zostały one skonfiskowane właściwie już jakiś czas po przemyceniu do Polski, czyli zostały przemycone i jakoś ten pan właściciel ich poprzedni miał je w domu. Wplątał się w jakąś jeszcze kolejną aferę i przy okazji tej drugiej afery zrobiono przeszukanie, znaleziono, nie miał żadnych certyfikatów ani dokumentów na to, że je kupił w jakiś sposób legalny. No i w ten sposób zostały skonfiskowane, a w zeszłym roku Krajowa Administracja Skarbowa no właśnie zadzwoniła do nas, że zapadł wyrok. No zostały skonfiskowane po prostu na rzecz państwa i coś można z nimi zrobić, no to się do nas zgłosili, czy chcemy taki dar.
0: Mówiła RMF 24 Wrocław Edyta Łobocka z muzeum. Przechwycone diamenty można podziwiać na wystawie Kamienie Szlachetne i Ozdobne.
5: 24 Wrocław. Radio informacyjne.

0: programie O tym mówi Wrocław. Teraz jeden z projektów w ramach tegorocznej edycji wrocławskiego budżetu obywatelskiego. Jak mówią jego pomysłodawcy z Wodnej Służby Ratowniczej, dzięki niemu możecie pomóc zwiększyć bezpieczeństwo nad rzeką. Wodniacy zachęcają więc do głosowania na projekt numer 82. W jego ramach ratownicy chcą, aby na nabrzeżach Odry i Oławy zamontowano specjalne skrzynki ze sprzętem, który może okazać się przydatny w ratowaniu osób tonących. O pomyśle opowiada Piotr Maciaszek z Wodnej Służby Ratowniczej we Wrocławiu.
1: Projekt Bezpieczna Odra, czyli projekt 82, zakłada on montaż skrzyń ratunkowych, tak zwanych helpboxów, nad wrocławską Odrą. W tych helpboxach miałyby się znajdować przede wszystkim sprzęt ratowniczy, który świadkom umożliwi bezpieczne uratowanie, bezpieczną pomoc osobom tonącym, ale także sprzęt w postaci defibrylatora AED oraz monitoring, dzięki któremu będziemy mogli na bieżąco pilnować bezpieczeństwa nad Odrą także zdalnie, poza patrolami stacjonarnymi, oraz przycisk wzywający służby. Ten pomysł powstał, ponieważ we Wrocławiu, w rzekach, od lat tonie najwięcej osób w całej Polsce. Chcemy wzmocnić to bezpieczeństwo i umożliwić świadkom bezpieczne uratowanie osoby tonącej, też ze względu na nasze doświadczenia, ponieważ w wielu przypadkach podczas zdarzeń, do których jeździliśmy, po rozmowie ze świadkami okazywało się, że na przykład mieli możliwość pomóc osobie tonącej, czas na to, natomiast nie mieli do tego sprzętu. Zdarzały się też takie wypadki, że osoby bez sprzętu ratowniczego wbiegały do wody po osobę tonącą i niestety same ponosiły śmierć w wyniku tego. To przede wszystkim sprzęt wypornościowy, który pozwoli osobie tonącej utrzymać się na wodzie, jeśli jakiś świadek tej osobie ten sprzęt poda lub rzuci, czyli koło ratunkowe, czyli bojka asekuracyjna, która może pomóc także świadkom w bezpiecznym uratowaniu takiej osoby tonącej, czy też rzutka ratunkowa, która bez wchodzenia do wody pozwoli przyciągnąć osobę tonącą do brzegu. Lokalizacje zostały wybrane na podstawie liczby zgłoszeń, do których jeździmy, w których interweniujemy, ponieważ na mapie Wrocławia są takie miejsca newralgiczne, w których po prostu częściej dochodzi do wypadków nad wodą, w których jest większy ruch turystyczny, ruch pieszych. Te miejsca są utożsamiane z spędzaniem tam czasu, z turystyką, są tam również beach bary i są to właśnie miejsca, do których często jeździmy w ramach interwencji ze względu na zagrożenia.
0: Jeśli projekt wygra, takie helpboxy staną w czterech popularnych lokalizacjach na Wyspie Słodowej, przy bulwarze Dunikowskiego, przy bulwarze Słonecznym i przy ulicy Nagrobli. A teraz w programie O tym mówi Wrocław, dom dla młodych, który uruchomiła archidiecezja wrocławska. Zamiast spędzać ten wolny czas na dworcu lub w galerii handlowej, młodzi ludzie mogą przyjść do przestrzeni

0: przestrzeni stworzonej specjalnie dla nich. Siedziba Domu dla Młodych znajduje się przy ulicy Katedralnej 5A.
1: Ten dom jest gotowy, już można tam przychodzić, młodzież już tam przychodzi sobie, siedzi gdzieś tam na tych pufach, odpoczywa, ładuje telefony, czyta książki, ale rzeczywiście ten 3 października jest takim momentem przełomowym, bo młodzi będą mogli już tam teraz przychodzić codziennie, od poniedziałku do piątku. Wstępnie taki planujemy podział. Nie chcemy tworzyć przestrzeni na wagary, to znaczy to będzie otwierane po południu, gdzieś tam około godziny 14. Ten czas taki pomiędzy tą najwcześniejszą popołudniową godziną a wieczorem, czyli około godziną 18, to jest taki open space, czas dla nich, mogą sobie tam odpoczywać, jeść, spędzać czas, uczyć się, ale wieczorami planujemy tam dla nich też różne warsztaty. W poniedziałki mamy przygotowanie do matury z matematyki i kiedy ogłosiliśmy zapisy, to w 5 minut się zamknęły, więc to pokazuje dużą potrzebę. We wtorki najprawdopodobniej będzie kurs alfa, ale też taki czas na to, żeby młodzież tam mogła sobie swobodnie spędzać czas. W środy chcemy też młodych trochę rozśpiewać, dlatego raz na dwa tygodnie będą zajęcia takie śpiewu, takie rozwojowe, jeśli chodzi o śpiew. Też w środy raz na jakiś czas planujemy takie spotkania na temat sportu, ogólnorozwojowe.
0: O Domu dla Młodych opowiadał ksiądz Piotr Rozpędowski, diecezjalny duszpasterz młodzieży. A jeszcze w tej godzinie w programie o tym mówi Wrocław, między innymi rozmowa z lekarką o sezonie grypowym, ale także z wojewodą dolnośląską o zbliżającym się sezonie grzewczym i czujkach tlenku węgla oraz czujkach dymu.

0: W programie O tym mówi Wrocław teraz zapowiadany temat sezonu infekcji. Niestety jesień będzie im sprzyjać coraz bardziej, a w tym temacie dziennikarz RMF24 Wrocław Maciej Sas rozmawiał z Anną Krzyszowską-Kamińską, lekarką rodzinną z wrocławskiego Ołtaszyna.
1: Pani doktor, czy to prawda, że jeżeli chodzi o medyczne menu, to u Was ostatnio infekcje, czyli grypa na zmianę z grypopodobnymi, na zmianę z COVID-em?
2: Generalnie jest bardzo dużo infekcji z wysoką gorączką, natomiast w testach nie wychodzi nam jeszcze dodatnio grypa ani COVID, czyli są to jakieś inne wirusy.
1: Ale dużo tego jest.
2: Dużo. Bardzo dużo było 2 tygodnie temu. W zeszłym tygodniu przyjmowaliśmy pacjentów, którzy się nie wyleczyli i mają powikłania w postaci zapalenia oskrzeli czy zapaleń płuc. A od poniedziałku czekamy na nowych.
1: Czy to jest tak, że rzeczywiście jesień to jest taki czas, kiedy wysyp jest zawsze i po prostu tak być musi systematycznie co roku?
2: Co roku jest, szczególnie wtedy, kiedy tak jak teraz jest bardzo ciepło w dzień i chłodno w nocy i zapominamy wychodząc na przykład w słońcu o ciepłym odzieniu na wieczór i potem marzniemy wracając do domu albo rano nie chce nam się wziąć tej kurtki i stwierdzimy, że wytrzymamy na przystanku w tym zimnie i to nas rozkłada.
1: No i kończymy u lekarza, a właściwie u lekarki w tym przypadku. Natomiast zostaje pytanie, czy poza tym, że odpowiednio się ubrać, czyli dostosować ubranie do pory dnia i do temperatury, coś jeszcze możemy zrobić? No zaraz zapytam o szczepienia, a na razie to takie bardziej przyziemne rzeczy, które sami jesteśmy w stanie wykonać.
2: Jest kilka bardzo ważnych elementów naszego zdrowia i profilaktyki infekcji. To jest prawidłowa dieta, to jest duża ilość aktywności fizycznej, prawidłowy sen i dbanie o nasze emocje, relacje, śmiech, żeby różne żale nas nie jadły od środka.
1: No i szczepienia. Wszyscy oczywiście lekarze zawsze mówią, zaszczep się na wszystko, co możliwe. Pytanie po pierwsze, czy to rzeczywiście skutkuje tak, że nie zachorujemy, czy a po drugie, czy jeszcze jest czas na to, żeby te infekcje jakoś łatwiej przebrnąć?
2: Szczepienia chronią nas przed poważnymi powikłaniami chorób infekcyjnych, natomiast przed samymi infekcjami, przed początkiem nas nie chronią. Tu ta profilaktyka, o której mówiłam. Natomiast corocznie warto się szczepić przeciwko grypie, raz w życiu przeciwko pneumokokom. To zalecane jest wszystkim seniorom powyżej 65 roku życia. Zalecane jest też szczepienie przeciwko RSV. To jest taki wirus, który zaje zapalenie oskrzelików, które wygląda jak zapalenie płuc. No i jeszcze można przeciwko półpaścowi się zaszczepić.
1: No wszyscy cały czas znowu zaczęli mówić o COVID-zie. A COVID?
2: COVID też ponoć się pojawiły szczepionki na COVID, ale jeszcze nie udało nam się zalogować do tej aplikacji, żebyśmy mogli je pobrać.
1: Tak czy inaczej, jak rozumiem, zaczyna się, tak jak rolnicy mają koniec lata, okres żniw, tak u Państwa okres żniw to początek jesieni, tak?
2: Tak, u nas się już zaczyna i skończy się gdzieś tam w kwietniu zazwyczaj, także teraz już wiemy, że nie bierzemy urlopów ani żadne takie. Teraz jest czas wzmożonej pracy lekarzy POZ-u.
1: A pod warunkiem, że są sami zdrowi, od któregoś pacjentów czegoś nie złapali.
2: Tak, ale my bardzo dbamy o siebie.
0: Dużo zdrowia zatem dla lekarzy, pacjentów, w tym naszych szanownych słuchaczy. A wielkimi krokami zbliża się również sezon grzewczy, a to zawsze bardzo trudny czas dla strażaków. Dlatego starszy brygadier Andrzej Fischer, zastępca dolnośląskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu, przypomina o odpowiedniej profilaktyce. Chodzi przede wszystkim o sprawdzenie przewodów kominowych oraz zakup czujek dymu i tlenku węgla.
3: Nie zapominajmy w sezonie grzewczym o pożarach budynków mieszkalnych. 20% pożarów, wszystkich to te pożary, w których 80% ofiar występuje. Już w tym roku mamy niestety również tragiczne zdarzenia. Pamiętajmy, że ten sezon grzewczy dopiero się zaczyna. Piękna aura jeszcze przed nami. Miejmy nadzieję, że potrwa z nami jak najdłużej. Musimy być jak najszybciej, jak najlepiej przygotowani. Bardzo dużo zależy od nas. Im lepiej Państwo będziecie przygotowani przez konserwację urządzeń grzewczych, przez należytą wentylację, która występuje, tym bezpieczniej dla nas wszystkich, a strażacy zawsze są gotowi do pomocy.
4: Tylko w tym roku, w 2026, a przypomnę, mamy dopiero październik, Straż Pożarna interweniowała już ponad 660 razy. Ofiar śmiertelnych mamy 7 właśnie z powodu zatrucia tlenkiem węgla. To bardzo poważne statystyki, a taka czujka uratowałaby życie. Pamiętajmy o tym, że sprawny system grzewczy, sprawdzona wentylacja, czysty komin, ale przede wszystkim sprawne urządzenia, no i ta czujka uchronią nasze życie i zdrowie w naszym najbezpiecznym miejscu, czyli w naszym domu, mieszkaniu.
0: Dodała w rozmowie z RMF24 Wrocław wojewoda dolnośląska Anna Żabska.

0: Słuchajcie, RMF FM w sobotni wieczór. Na zegarze już godzina 22, a to oznacza, że nowe fakty już są gotowe. Przed mikrofonem Katarzyna Podraza.
1: Zapraszam. Czy atak na żowniczki w Warszawie mógł być internetowym wyzwaniem? Na początek najnowsze policyjne ustalenia. Kraków przed wyborczym rozstrzygnięciem. Mamy dla Was zaproszenie na wieczór wyborczy w RMF FM i radiu RMF 24. Sztorm na Bałtyku. Przekroczone stany ostrzegawcze w Pucku i Władysławowie. Służby na podstawie dotychczasowych ustaleń nie potwierdzają, że dzisiejszy atak 21-letniej nożowniczki w zespole szkół w Warszawie może mieć związek z internetowym wyzwaniem. Jak informowaliśmy, ranne zostały 3 osoby. 17-latka trafiła do szpitala.
2: Sprawczyni nie komunikowała w chwili zatrzymania przez policjantów, już przekazania policjantom, którzy znaleźli się na miejscu po 4 minutach od chwili zgłoszenia do Centrum Powiadomienia Ratunkowego. Zastali na miejscu tą kobietę, która została obezwładniona wcześniej. Nóż jej odebrany został przez pracownika tejże uczelni, dorosłego, 43-letniego mężczyznę.
1: Relacjonował w rozmowie z RMF FM komisarz Jacek Wiśniewski ze stołecznej policji. Na komisariacie na warszawskiej Pradze 21-latka miała zostać przesłuchana. Pobrano jej także krew do badań. Na razie nie są znane motywy działania kobiety. Pomóc ma w tym zebrany materiał dowodowy. Jak podkreśla policja, analizowana jest też aktywność 21-latki w sieci. W faktach Małopolska. Przed jutrzejszym głosowaniem w drugiej turze wyborów prezydenckich w Krakowie trwa cisza wyborcza. Jutro, tuż przed zamknięciem lokali wyborczych o 20.55 startuje nasze studio wyborcze w faktach RMF FM, Radio RMF 24 i w naszych mediach społecznościowych. Zapraszamy Was do słuchania i oglądania. Nasz krakowski wieczór wyborczy współtworzymy we współpracy redakcyjnej z Polsat News.
3: Słuchacie faktów w RMF FM.
1: Sztorm na

0: Morzu Bałtyckim spowodował zmiany w rozkładach promów kursujących między Świnoujściem a szwedzkim Trelleborgiem oraz z Gdańska do Karska. Niektóre odejścia statków zostały anulowane. Silny wiatr zatrzymał również promy w porcie na duńskiej wyspie Bornholm. W Polsce stany ostrzegawcze są przekroczone we Władysławowie na Helu i w Pucku. Gry planszowe wracają do łaska. Ich wybór jest dziś ogromny. Od prostych towarzyskich przez logiczne łamigłówki, aż po rozbudowane strategie. W Dzień Gier Planszowych odwiedzamy wielkiego pasjonata Marcina Kapucińskiego spod Wrocławia, który w swojej kolekcji ma ich już 300.
1: Siadamy wspólnie przy stole, zresztą nie tylko z rodziną, ale też ze znajomymi, czasami na wyjazdach. To jest świetny sposób na przełamanie pierwszych lodów. Ja jak jadę gdzieś na przykład na konwent, gdzie znam mało osób, to biorę ze sobą 2-3 planszówki, takie, które wiem, że każdy siądzie i zagra. I wyciągam je, składam na stolik i zapraszam do siebie. I tak poznaję ludzi.
2: Czyli osobna walizka na gry.
1: Ta osobna torba, no nie walizka, żeby jak najmniej miejsca zajmowały w bagażu, ale żeby można było więcej wziąć i mieć większy wybór, większą różnorodność.
0: Usłyszała nasza wrocławska reporterka Martyna Czerwińska. A więc chowajcie smartfony i czas na wielką planszową bitwę. A przed faktami sportowymi polecamy jeszcze kolejne fakty RMF FM o 23:00. Zapraszam na nie w imieniu Mateusza Bożka.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
0: A na ostatnie dziś fakty sportowe zaprasza Patryk Serwański.
5: Górnik Zabrze prowadzi z Jagiellonią 2-1. Emocjonujący mecz Ekstraklasy. Zabrzanie wbili w Białymstoku 2 bramki. Dla Jagi kontaktowe trafienie Jesusa i Maza. Był też drugi gol Hiszpana, ale sędzia go anulował, uznając, że wcześniej w tej samej akcji jeden z piłkarzy Jagiellonii faulował rywala. Była też w tym meczu przerwa w grze po odpaleniu raz przez kibiców. No i teraz mamy 12 aż doliczonych minut do tego spotkania. Wcześniej Lech Poznań wygrał 4-1 ze Śląskiem Wrocław. Krakowia 3-1 z Zagłębiem Lubin. Jutro kolejne spotkania, choćby ligowy klasyk Legia Wisła. Będzie też mecz Piasta Gliwice, który we wrześniu mocno punktował w Ekstraklasie.
6: Głód gry, głód walki o ligowe punkty jest ogromny i rywalizacja wewnątrz drużyny widać, że sprzyja rozwojowi.
5: Tak mówił trener Daniel Myśliwiec. Jego piłkarze zagrają jutro z Widzewem Łódź. Teraz Hiszpania. Tam trwa mecz Realu Madryt. Rywalem Villarreal po pierwszej połowie bezbramkowy remis. No a ciekawie dziś było w lidze szwedzkiej. AIK Solna zagrał z Bromaj Pojkorną. Do przerwy było 0-0, a po 90 minutach 6-5 dla gości. 11 bramek aż w drugiej połowie. Kierowcy Formuły 1 mieli pracowity dzień w Singapurze. Najpierw sprint zakończony zwycięstwem Maxa Verstappena. Start opóźniony z powodu ulewnego deszczu. Na śliskiej nawierzchni na pierwszym okrążeniu z rywalizacji wypadł George Russell. Do mety nie dojechało łącznie 8 kierowców. Później mieliśmy jeszcze kwalifikacje, a w nich ponownie najlepszy był Verstappen. No, przed nami wciąż długi wyścig i wiele rzeczy może pójść nie tak, ale do tej pory wszystko robiliśmy dobrze, więc miejmy nadzieję, że jutro uda nam się to kontynuować, tak mówił Holender. Dalej kierowcy Ferrari, Charles Leclerc i Lewis Hamilton. Wyścig o Grand Prix Singapuru jutro o 14:00. O poranku w Szanghaju z kolei tenisowy pojedynek Huberta Hurkacza, trzecia runda. Rywalem Chińczyk i Zhu. Jeśli chcecie dopingować Huberta, to mniej więcej o 8:00 rano musicie już być w gotowości.
4: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl. Kataklizmy, wypadki lotnicze, eksplozje, akty terrorystyczne.
7: A już w tym odcinku wypadek tramwajowy w Göteborgu w 1992 roku. Kuba Śliwiński zaprasza.
4: Czarne skrzynki. Słuchaj w niedzielę po 19:00 w radiu RMF24 i na rmfon.pl oraz oglądaj na kanale RMF24 na YouTubie.

0: programie O tym mówi Wrocław. Wielki sukces opery wrocławskiej. Przedstawienie Frida zrealizowane na deskach sceny ze stolicy Dolnego Śląska zostało uznane za najlepszy spektakl jubileuszowej 20. edycji prestiżowych teatralnych nagród muzycznych imienia Jana Kiepury. O tym sukcesie z Agnieszką Franków-Żelazny, dyrektorką opery, rozmawiał nasz dziennikarz Maciej Sas.
1: Można powiedzieć, że niemal w rocznicę swojego pobytu we Wrocławiu, to było w 1958 roku, Jan Kiepura, znakomity nasz tenor, wraca pod inną postacią do Wrocławia, ale nie mniej radosną, dlatego że pani dyrektor opery odebrała mnóstwo statuetek w bardzo prestiżowym konkursie właśnie imienia Jana Kiepury. Gratuluję.
2: Bardzo serdecznie dziękuję. Rzeczywiście rozdane zostały statuetki i nagrody pod patronatem tego wspaniałego śpiewaka, które są nagrodami dla środowiska teatrów muzycznych i operowych.
1: No i można powiedzieć, że państwo dostaliście te statuetki w najcenniejszych kategoriach. No najważniejszy spektakl, nie można nic wyżej.
2: Tak, rzeczywiście spektakl baletowy Frida w reżyserii Anabel Lopez Ochoa spotkał się z takim entuzjazmem 20-osobowej komisji jury, i że uznany został za najlepszy spektakl. A ten spektakl również otrzymał 3 inne statuetki, co jest dla nas bardzo ważne, bo za najlepszą choreografię, za najlepsze kostiumy i dla najlepszej tancerki nasza Karola Minardo otrzymała.
1: No i na tym jeszcze nie koniec, bo jest jeszcze 5. statuetka i jeszcze coś na deser.
2: Byliśmy nominowani w 5 kategoriach, właśnie w tych 4, o których wspomniałam, oraz w kategorii najlepszy śpiewak. Tu zgłosiliśmy śpiewaka Stanisława Kufluka, który gościnnego artystę, który wykonywał partię Rodrigo w Don Carlosie, w naszej majowej ubiegłorocznej premierze. I tak się złożyło, że kapituła również doceniła to nasze zgłoszenie i pan Stanisław Kufluk otrzymał statuetkę.
1: No i jeszcze o deserze, proszę powiedzieć.
2: Tak, i to była dla nas wielka niespodzianka, ponieważ kapituła w tym roku postanowiła przyznać również wyróżnienia. Jedno z tych wyróżnień trafiło do naszej solistki, którą też zgłosiliśmy za rolę Cześnikowej w naszej premierze wrześniowej z ubiegłego roku ze Strasznego Dworu. I Barbara Bagińska spodobała się na tyle publiczności naszej, przepraszam, właściwie kapitule, że otrzymała specjalne wyróżnienie dla solistki.
1: Pani dyrektor, ale tak naprawdę to można powiedzieć, że jesteście, przepraszam, że się posłużę tą terminologią, przodownikami pracy teatrów muzycznych, no bo tyle statuetek, pani się spodziewała tego?
2: Nie, zupełnie się nie spodziewałam i przyznam szczerze, że miałam taką sytuację, że kiedy wychodziłam po raz pierwszy wraz z Małgorzatą Dzierżą, kierowniczką baletu, bo tutaj warto nadmienić, że właściwie podkreślić, że pomysłodawczynią w ogóle wystawienia Fridy we Wrocławiu jest pani Małgosia Dzierżon, kierownik naszego baletu. Bardzo jej na tym zależało i była niezwykle zdeterminowana, żeby to przeprowadzić, i myślę, że to jest też ogromny jej sukces. Oczywiście prowadzenie baletu naszego też jest jej zasługą i forma, w jakiej balet się znajduje. Ale wracając do tematu, to właśnie wychodziłam po raz pierwszy, a pierwszą kategorią były kostiumy. I wydawało się, że to już wszystko będzie, więc powiedziałam wszystko, co miałam powiedzieć, co miałam też w sercu i w głowie z wdzięcznością. I kiedy okazywało się, że jeszcze jest kolejna nagroda za ten sam spektakl i kolejna i jeszcze kolejna, to stanęłam przed taką sytuacją, że trochę już nie wiem, co mam mówić jeszcze, bo już wszystkim podziękowałam za wszystko.
1: Wypadałoby śpiewać, no ale pani nie jest śpiewakiem akurat.
2: Jestem.
1: Też? Akurat. Przepraszam.
2: Oczywiście, skończyłam wydział wokalny, ale teraz wykorzystuję swoje kompetencje wokalne raczej w takiej formie, że staram się rozumieć lepiej śpiewaków jako dyrektor.
1: Proszę jeszcze wyjaśnić, bo tak naprawdę może większość z nas, tych, którzy uczestniczymy w tej rozmowie, nie będzie wiedziała. Ta nagroda imienia Jana Kiepury, nagroda jak nagroda. Nie, to jest bardzo prestiżowa w tym świecie, w którym państwo operujecie.
2: To jest właściwie jedyna tego typu nagroda w Polsce. Dlatego jest dla nas ważna. Tym bardziej, że ten rok był podobno wyjątkowo obfity, jeśli chodzi o zgłoszenia, bo aż 257 zgłoszeń do tej nagrody w 18 kategoriach. Dość powiedzieć, że jury miało na tyle trudny wybór, konkurencja była taka wysoka, że aż w 7 kategoriach przyznano nagrody ex aequo.
1: Ale nie w tych, których Państwo byliście i dostaliście statuetki.
2: W tych, których byliśmy również, bo pan Stanisław Kufluk otrzymał nagrodę ex aequo z Hubertem Zapiórem. Też powiem, że Hubert Zapiór w naszych produkcjach bierze udział, więc jak ktoś z Państwa chce posłuchać Stanisława Kufluka, zapraszam na Rigoletto w grudniu, a jak chce posłuchać Huberta Zapióra, to zapraszamy w kwietniu na Polskie Wesele. Więc wszystko zostaje tutaj we Wrocławiu.
0: Zapraszała Agnieszka Franków-Żelazny, dyrektorka Opery Wrocławskiej.
3: Tu Radio RMF 24.

0: programie O tym mówi Wrocław mamy propozycje dla mieszkańców stolicy Dolnego Śląska na jesień. Złote buki, czerwone liście, tajemnicze mgły i krystaliczne, czyste powietrze sprawiają, że góry dolnośląskie wyglądają jak z pocztówki. Łukasz Ordecha, twórca korony gór Dolnego Śląska, zachęca, by 23 szczyty, które obejmują projekt, zdobywać rodzinnie.
1: I tak naprawdę każdy z tych szczytów jest zdecydowanie dostępny dla zdobywania go razem z dziećmi. Oczywiście są szczyty łatwiejsze, powiedzmy sobie spacerowe, takie, na których możemy spacerować nawet z wózkiem, ale są też szczyty trudniejsze, do których trzeba się troszeczkę przygotować. Natomiast motywacja i satysfakcja ze zdobycia takiego szczytu na pewno będzie dla rodziny i dla dzieci czymś wspaniałym.
2: Od którego szlaku najlepiej zacząć z takimi dziećmi, które mają kilka lat, powiedzmy w wieku przedszkolnym?
1: Zdecydowanie polecam tutaj wejście na Jagodną. To jest naprawdę bardzo łagodna trasa spacerowa. Tak jak przed chwileczką powiedziałem, można wybrać się nawet z wózkiem. Kolejna prosta trasa to szczyt Orlica, również bardzo łagodny. Kolejne nieco trudniejsze to na przykład Wielka Sowa, Śnieżka, która jest oczywiście najwyższą górą na Dolnym Śląsku oraz najwyższą górą w koronie gór Dolnego Śląska. Ona wymaga może troszeczkę większego przygotowania, dlatego że jest to troszeczkę dłuższa trasa, ale zdecydowanie widoki ze Śnieżki i sam fakt zdobycia najwyższej góry na Dolnym Śląsku będzie wielką satysfakcją dla każdego młodego zdobywcy.
2: Czy na taką podróż powinniśmy się jakoś specjalnie przygotować i przede wszystkim wyjść z innym nastawieniem? Bo to pewnie będzie wolniejsze tempo, czasami zdarzy się po drodze marudzenie i to nie powinno nas zniechęcać.
1: Do każdej wycieczki trzeba podejść, myślę, dość indywidualnie. Każdy rodzic wie, jak reagują jego dzieci, czy są przygotowane, czy nie są przygotowane. Na pewno powinniśmy sprawdzić pogodę, na pewno powinniśmy dostosować nasze wyposażenie, odzież, prowiant do tego, czego tak naprawdę potrzebują nasze dzieci. Natomiast czy będzie marudzenie? Korona Gór Dolnego Śląska to właśnie taka motywacja. Za wejście na szczyt mamy możliwość zdobycia pieczątki. Zdobycie wszystkich szczytów to możliwość uzyskania odznaki, no i oczywiście zasiadania w loży zdobywców Korony Gór Dolnego Śląska. A jak wiadomo, motywacja to coś, co jest dziś najważniejsze i to jest coś, co tak naprawdę daje nam siłę do wszystkiego, co w życiu robimy.
2: Naklejka, pieczątka, odznaka to jedno, ale ten wspólnie spędzony czas to drugie. To bardzo cenne nie tylko dla dzieci, ale także dla nas, rodziców.
1: Tak, oczywiście, to jest wspólnie spędzony czas, to jest czas na wspólne rozmowy, na wspólne poznawanie tak naprawdę całej rodziny, naszych dzieci, na obserwowanie tego, co one robią w zupełnie innym środowisku. Przecież na co dzień siedzą w domu przed komputerami, są gdzieś z kolegami, koleżankami. My nie wiemy tak naprawdę, jak się zachowują, a tutaj w terenie czasami zdarzają się wyzwania, czasami musimy wejść na jakiś trudny odcinek, trzeba dziecko zmotywować, dziecko może nie chcieć wejść. Tak naprawdę to są momenty, które nas wszystkich uczą i pokazują, jak razem żyć, tworzą relacje, a przede wszystkim budują więzi.
0: Z Łukaszem Ordechą, twórcą Korony Gór Dolnego Śląska, rozmawiała nasza reporterka Martyna Czerwińska. A teraz w programie O tym mówi Wrocław, temat elektrycznych hulajnóg i rowerów, które są zmorą lekarzy, jak mówi dr Kamila Ludwikowska z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu. Do placówki notorycznie trafiają młodzi ludzie poszkodowani w takich wypadkach, a konsekwencje często bywają tragiczne.
3: Tu mowa o najmłodszych uczestnikach ruchu drogowego, o nastolatkach, młodych dorosłych. Są to bardzo dramatyczne historie, którym można by było zapobiec. Myślę, że przepisy nakładające obowiązek noszenia kasków częściowo działają tutaj na korzyść, natomiast nadal pozostaje cały obszar urazów narządu ruchu, które zdarzają się w masowej skali w tej chwili, także apel z tego miejsca, żeby nie manipulować na urządzeniach elektrycznych, nie zwiększać limitów prędkości, do jakich zostały stworzone, i żeby faktycznie racjonalnie podchodzić do przepisów ruchu drogowego. Ja mam przed oczami obrazy potrzaskanych czaszek, szczęk i urazów wielonarządowych u młodych rowerzystów i użytkowników hulajnóg elektrycznych. Może nie chcę tu do żadnego konkretnego przykładu się odnosić z uwagi na szacunek dla poszczególnych pacjentów, natomiast każda z tych historii jest dosyć podobna. Młody człowiek, który gdzieś się spieszył albo nieraz przecież tak jeździł, a tym razem gdzieś ktoś wjeżdżał z podporządkowanej, doszło do kolizji.
0: Dodała dr Kamila Ludwikowska z wrocławskiego USK.
4: RMF24 Wrocław.

0: O tym mówi Wrocław Teraz, temat niestety wciąż aktualny. Wypadki, brawura i pojazdy, które w ogóle nie powinny wyjechać na ulicę. Wrocławska policja mówi o rosnącej liczbie niebezpiecznych zdarzeń z udziałem hulajnóg i rowerów elektrycznych. Sprzęt ten bije rekordy popularności wśród młodzieży, ale w nieodpowiedzialnych rękach bywa śmiertelnym zagrożeniem. O problemie rozmawiamy w RMF 24 Wrocław z sierżantem sztabowym Markiem Myśliwcem.
1: Bardzo dużo się w sieci pojawia tych informacji o tego typu pojazdach. Faktycznie Wrocław to jest duża aglomeracja, każdy szuka jakiegoś sposobu do przemieszczania się po tym mieście, czy komunikacji miejską, czy zwykłymi rowerami, czy właśnie z jakimś napędem elektrycznym. Faktycznie zauważamy, że jakby pojawiła się jakaś pewna moda na tego typu pojazdy, jednak musimy mieć na uwadze, że jednak przepisy są jasne w tym przypadku, więc musimy zweryfikować, czy w ogóle takim pojazdem możemy się po drogach publicznych poruszać. Prędkość, która jest określona na drodze dla rowerów, wynika przeważnie ze znaków, tak, ze znaków pionowych. Jeśli korzystamy z pasa rowerowego, który jest wzdłuż jezdni, to obowiązuje nas ta sama prędkość, jak inne pojazdy samochodowe, które poruszają się po jezdni obok. W przypadku, gdy mamy dzieloną przestrzeń z pieszymi, to wtedy faktycznie musi być to prędkość zbliżona do pieszych, żeby jakieś nie występowało dodatkowe zagrożenia bezpieczeństwa dla innych uczestników niechronionych na tej drodze. Podstawowa zasada jest wiek, czyli aby kierować hulajnogą elektryczną, osoba małoletnia musi mieć skończone 13 lat, musi mieć do tego też uprawnienia, czyli musi mieć sprawdzoną wiedzę, czy faktycznie zna się na przepisach tych podstawowych ruchu drogowego. W tym przypadku musi posiadać kartę rowerową. Jeśli ma skończone 14 lat, można już mieć kategorię prawo jazdy AM. Wtedy można takim pojazdem do 18 roku życia korzystać. Bardzo ważne jest, żebyśmy korzystali także z kasku, ponieważ taki obowiązek w tym roku się pojawił. Do 16 roku życia jest to obowiązek nałożony przepisami prawa, żeby z takiego kasku taka osoba małoletnia korzystała. I też jest ważne, jakim tym pojazdem się porusza ta osoba. Mamy duży wysyp takich pojazdów bez homologacji, bez rejestracji, które nie spełniają definicji czy hulajnogi, czy tego roweru elektrycznego. Bardzo ważna jest tutaj maksymalna prędkość, która powinna być ograniczona takiego pojazdu do 20 km na godzinę, jeśli mówimy o hulajnodze. Także zdarzają się takie sytuacje, że policjanci zatrzymują hulajnogi, które też nie spełniają warunku wagi maksymalnej. Maksymalna waga hulajnogi to jest 30 kg. Jeśli przekracza, to też nie spełnia tych warunków technicznych przewidzianych przepisami, żeby taki pojazd mógł się poruszać po drodze publicznej. Policjanci Wydziału Ruchu Drogowego korzystają w takim przypadku z tych narzędzi, które aktualnie posiadają, do mierzenia też innych pojazdów samochodowych, czyli mówimy tutaj o tak zwanych miernikach prędkości ręcznych, tak zwane przysłowiowe suszarki. Mamy także wideorejestratory. Też się zdarzają takie sytuacje, że hulajnoga jadąca jezdnią zostaje zmierzona przez nieoznakowany pojazd jadący za tą hulajnogą. To są takie przypadki. Niestety nie posiadamy jeszcze jakichś dodatkowych urządzeń typu na przykład hamownia. Są takie plany, są testy w Polsce takich urządzeń, żeby były homologowane hamownie do mierzenia tego typu pojazdów. W takim przypadku byśmy mogli wystawić właśnie taki posterunek kontrolny.
0: Tyle o hulajnogach, rowerach i innych pojazdach elektrycznych, a teraz jeszcze o tym mówi Wrocław. Nietypowe sceny na torach tramwajowych. Wrony i gawrony, zamiast marnować siły i czas na stukanie dziobem w twardą skorupę orzechów, postanowiły zatrudnić do tego ciężki sprzęt, o czym opowiada nam Krzysztof Piaskowski, wrocławski motorniczy.
2: Nie są aż takie do końca głupie, jak ludzie myślą. Potrafią sobie wziąć na przykład orzeszka, położyć orzeszka na szynach, bo wiedzą, że jak tramwaj przejedzie po orzeszku, to skorupę rozbije, a z wnętrza będzie można wydziabać smakowity miąższ. I to nie tylko robią z tramwajami, bo też na jezdni próbują to robić, ale z tramwajem jest łatwiej, bo jak się położy na szynie, to tramwaj na pewno tego orzeszka przejedzie.
0: Dodajmy, że policja nie planuje mandatów za tarasowanie ruchu, bo ptasi gangsterzy doskonale znają przepisy i o dziwo często czekają na zielone światło, żeby bezpiecznie zebrać łupy. Smacznego!
3: Radio RMF24.

0: Na koniec naszego dzisiejszego spotkania w O tym mówi Wrocław kłopoty z punktem selektywnej zbiórki odpadów komunalnych przy ulicy Szwajcarskiej we Wrocławiu. Mieszkańcy niedawno alarmowali nas o powracających trudnościach z pozbyciem się przywiezionych tam śmieci. Nasza reporterka Paulina Niedźwiedzińska wybrała się więc jednego dnia do tego Pszoka i tam zaledwie godzinę po otwarciu bram wrocławianie odsyłani byli z kwitkiem przy próbie oddania zużytych opon czy odpadów budowlanych. O komentarz do tej sytuacji Paulina poprosiła rzecznika prasowego miejskiej spółki Ekosystem Macieja Fedorczuka.
1: Czym jest spowodowana ta sytuacja?
2: Wszystko zależy od momentu, w którym mieszkańcy do nas przyjadą. Na wstępie chciałbym powiedzieć, że widzimy 40% wzrost strumienia odpadów w Pszokach od zeszłego roku. Przyjęliśmy aż 6,5 tysiąca ton odpadów więcej. W związku z tym czasem może się zdarzyć taka sytuacja, że będzie trzeba chwilę zaczekać na oddanie odpadów ze względu na to, że nasza infrastruktura, choć cały czas jest rozwijana, bo pracujemy nad otwarciem nowych Pszoków, no to aktualna nie jest z gumy i zwyczajnie no czasem trzeba poczekać ze względu na to, że kontener właśnie musi być wymieniony i z tego względu też musimy czasami poprosić mieszkańców, żeby podjechali te 15 minut dalej na Pszok przy ulicy Michalczyka, gdzie przepustowość jest po prostu większa.
1: Powiedziałeś tutaj, że to zależy od czasu, kiedy mieszkańcy przyjadą. No ja byłam o 9 rano, to jest godzina po otwarciu. W takim razie kiedy tam przyjeżdżać?
2: Najlepiej, tak jak już komunikowaliśmy, skontaktować się z nami bezpośrednio, żeby upewnić się, czy dany kontener jest dostępny. Mamy na stronie też taką tabelę, która pokazuje, jest na bieżąco aktualizowana, jakie rodzaje odpadów kierujemy do jakich Pszoków, ale taką 100% gwarancję możemy mieć wtedy, kiedy skontaktujemy się z infolinią i potwierdzimy, że dany kontener jest na pewno dostępny. Ta sytuacja, o której wspomniałaś, też będzie za chwilę rozwiązana, bo odbiór kontenera zarówno z tekstyliami, jak i z oponami jest na dzisiaj zaplanowany, więc on znów będzie pusty. Natomiast my, realizując około 20 wymian kontenerów dziennie, na przykład na Pszoku Michalczyka, 6-8 takich wymian na Pszoku przy ulicy Szwajcarskiej, to no, siłą rzeczy ze względu na ograniczoną liczbę kierowców czy samochodów, czasem trzeba poczekać czy kilka godzin, czy kilkanaście minut, czy nawet jeden dzień, żeby jakiś kontener mógł zostać wymieniony. My się to staramy robić oczywiście jak najszybciej, ale to nie zawsze jest możliwe. One są wymieniane najczęściej jak to możliwe, ale ze względu na to, że z jednego obiektu czasami kontener musi wyjechać 20 razy dziennie, ci kierowcy muszą pokonać 20-kilometrowe trasy, żeby kontener opróżnić, żeby móc wrócić z powrotem na miejsce, no to czasem trzeba zaczekać i może się zdarzyć, że będzie to godzina, może się zdarzyć, że będzie to kilkanaście minut, a może się zdarzyć, że ze względu na tą ograniczoną liczbę samochodów i kierowców, kontener będzie troszkę dłużej niedostępny. My oczywiście tak to planujemy, żeby jak najszybciej udostępniać mieszkańcom kontenery i żeby oni nie musieli czekać tak najlepiej w ogóle. I tutaj też taka moja podpowiedź, bo poza tym, że można się z nami skontaktować i się upewnić, czy te kontenery są dostępne, nie jechać, jak to się mówi, na pusto, na Pszok, to warto też w przypadku wielu frakcji korzystać z innych opcji oddania odpadów. Realizujemy 3000 podstawień kontenerów na gabaryty na osiedlach rocznie, więc na każdym osiedlu mamy taką gwarancję, że kontener na gabaryty stoi. Poza tym mamy szoty, czyli samochody zbierające odzież i tekstylia, gdzie można też na swoim osiedlu tekstylia oddać. Nie trzeba jechać do Pszoka. Mamy szopy, gdzie oddamy odpady problemowe. Więc Pszok nie jest jedynym wyjściem. Warto pomyśleć właśnie o tych, o których wspomniałem, bo one często są po prostu wygodniejsze.
1: Do takiego kontenera, który podstawiacie, mieszkańcy mogą wyrzucić na przykład opony?
2: Nie, opon nie przyjmujemy w kontenerach na gabaryty, bo to nie są gabaryty. Jeżeli chodzi o opony, to najkrótszą ścieżką pozbycia się ich jest po prostu wulkanizator, u którego wymieniamy. Tam albo za darmo, albo za bardzo niewielką opłatą możemy opony zostawić. Jeżeli nie, no to wtedy trzeba się skierować do Pszoku, ale większość warsztatów bardzo chętnie opony od nas przyjmie.
1: A wpływają do Was jakieś pretensje, tutaj zażalenia od mieszkańców na temat funkcjonowania tego Pszoku?
2: Czasem oczywiście skarga się zdarzy. To jest żywy organizm, który przyjmując 6,5 tysiąca ton odpadów więcej niż w zeszłym roku, czyli naprawdę ogromne liczby, obsługując kilkadziesiąt tysięcy osób, zawsze się zdarzy, że ktoś będzie niezadowolony.
0: Tematem składowania odpadów kończymy dzisiejszy program. O tym mówi Wrocław. Ja życzę dobrej reszty weekendu. Do usłyszenia w nowym tygodniu na antenie RMF 24 Wrocław.
3: RMF 24 Wrocław. Informacje i muzyka.

0: Słuchajcie, RMF FM, w sobotni wieczór na zegarze godzina 23. Dyżur w redakcji rozpoczyna Mateusz Bożek. Dobry wieczór.
1: Jestem, witam.
0: I czekamy na fakty.
1: Jedna osoba zginęła, jedna została ranna w wypadkach na Krajowej 60, dwójce na Mazowszu i trasie S8 w Łódzkiem. Kierowcy, szykujcie się na utrudnienia. Od tego zaczynamy fakty, w nich także piłkarska ekstraklasa i Mistrzostwa Polski w jojo. Uczestnicy przekonywali, że to coś więcej niż sport, to sztuka. Jedna osoba zginęła w wypadku na Krajowej 60 dwójce w Chociszewie na Mazowszu. To odcinek Wyszogród-Zakroczym. Samochód dostawczy wypadł z jezdni. Wprowadzono tam ruch wahadłowy. Jedna osoba została natomiast ranna w zderzeniu dwóch aut osobowych na trasie S8 w Łódzkiem na węźle Sierac Wschód w kierunku Wrocławia. Zablokowany jest zjazd i wyjazd na Krajową 83. Ruch na S8 odbywa się bez zakłóceń. Przesłuchania świadków i analiza zebranego materiału dowodowego, także tego w sieci, pozwolą na wyjaśnienie motywów ataku 21-latki w Warszawie. Kobieta w zespole szkół przy ulicy Mińskiej raniła dziś nożem 3 osoby. 17-latka trafiła do szpitala. Policja obecnie nie potwierdza, że atak mógł mieć związek z ostatnią falą agresji w szkołach, ani że napastnicy mogli inspirować się internetowym wyzwaniem. O ostatnie tragiczne wydarzenia w szkołach na Mazowszu pytaliśmy w radiu RMF24 doktora Mariusza Sokołowskiego, byłego rzecznika Komendy Głównej Policji.
2: Kiedy mieliśmy do czynienia z pierwszymi tego typu sytuacjami, mogliśmy mówić o przypadkowych działaniach, o działaniach, które akurat zbiegły się w czasie, ale dzisiaj mówimy już o kilkudziesięciu incydentach, przy których sposób działania sprawców jest bardzo podobny, miejsce dokonywania przestępstw bardzo podobne i to każe myśleć w kontekście tych wszystkich sytuacji o tym, że możemy mieć do czynienia z pewnym elementem na jakieś manipulacji, wpływania na tych młodych ludzi, tak aby zdecydowali się właśnie w tym czasie na ataki.
1: Wzmożone patrole policji pojawią się w szkołach w poniedziałek, a także w kolejnych dniach do odwołania.
3: Trump znów w centrum uwagi.
1: Zakończyłem 8 wojen, a mimo to nie dostałem pokojowego Nobla. Tak swoje niezadowolenie z nieprzyznania mu wyróżnienia wyraża prezydent USA Donald Trump. We wpisie na platformie Truth Social wyliczył swoje osiągnięcia w polityce zagranicznej, w tym również powstrzymanie Iranu przed zdobyciem broni jądrowej. Trump oświadczył, że nie zapomni Norwegii pominięcia go przy przyznawaniu nagrody. Członków norweskiego komitetu noblowskiego nazwał wrogami cywilizacji, a ich decyzję określił jako haniebną. Tegoroczną laureatką pokojowej Nagrody Nobla została 85-letnia

0: Pillay, południowoafrykańska prawniczka znana m.in. z działalności na rzecz praw człowieka. W faktach RMF FM zaglądamy teraz na boiska Ekstraklasy. Górnik Zabrze pokonał 3-1 Jagiellonię Białystok w 10. kolejce rozgrywek. Ostatnią bramkę dla Zabrzan zdobył Kacper Urbański w 14. minucie doliczonego czasu gry. Swoją koszykarską karierę rozwija we Włoszech. Wcześniej był we Francji, zmiany nie żałuje. Koszykarz reprezentacji Polski Dominik Olejniczak rozpoczął już drugi rok gry w klubie z niewielkiej Tortony. Tam odwiedził go Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF FM.
1: Niewielkie włoskie miasto, 26-27 tysięcy mieszkańców mniej więcej, i tutaj w koszykówkę gra już drugi rok Dominik Olejniczak. Dzień dobry, Dominik.
2: Dzień dobry.
1: Jak się odnajdujesz, powiedz, w tym takim włoskim Dolce Vita, bo bardzo wiele osób sobie to chwali. Włochy, popularny kierunek turystyczny też dla Polaków. Jak tobie tutaj się żyje?
2: Na pewno przyjemnie. W porównaniu do Francji, z tego co miałem przez ostatnie 4 lata, zanim przyjechaliśmy do Włoch, przeprowadziliśmy do Włoch, to naprawdę jest bardzo pozytywne wrażenie.
1: Lepszy klimat, lepsza społeczność, jakbyś to opisał, co tutaj decyduje?
2: Na pewno klimat, jest troszeczkę cieplej, ludzie są troszeczkę bardziej wyluzowani, może tak byśmy to nazwali, żebyśmy tutaj nie obliżali Francuzom.
1: Tortona, miałem tutaj okazję zrobić sobie taki krótki spacer, bardzo kameralne miejsce, a jednocześnie bliskość Mediolanu, bliskość Genui, czyli z kolei wybrzeże.
2: Z żoną i z córką lubimy zwiedzać miejsca we Włoszech, które są wokół nas. Tak jak powiedziałeś, nie mamy daleko do fajnych destynacji.
0: A cała rozmowa do posłuchania na rmf24.pl. Kawałek sznurka ma na końcu zawiązana plastikowa lub metalowa zabawka. Z jojem można czynić cuda. Pokazują to uczestnicy Mistrzostw Polski w jojo, którzy dziś przyjechali do Poznania.
3: Konkurencja najbardziej widowiskowa, jojo battle, gdzie po prostu dwie osoby występują na scenie, mają minutę na swój występ i po prostu publiczność głosuje na to, kogo uważa za najlepszą osobę.
4: Prawo fizyki to coś, co trzeba gdzieś mieć w tym chociaż jednym palcu, żeby móc takie wariacje wykonywać?
3: Prawie jak najbardziej. Koordynację ruchową, fizykę też jak najbardziej. Jojo musi mieć swoje wyważenie odpowiednie, ale też trochę taki performance jak taniec czy inne występy takie właśnie artystyczne też, bo dużą rolę gra również dostosowanie swojego występu do muzyki podkładanej.
0: A więc oprócz sportu, sztuka. A mówił o tym Michał Wiśniewski, jeden z organizatorów. Rozmawiał z nim wielkopolski reporter RMF FM Beniamin Kubiak-Piłat.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
6: Wracam. Tu Radio RMF 24.

0: Na zegarach zaraz wbije pierwsza. Przy mikrofonie Mateusz Bożek. Zapraszam na kolejne fakty w RMF FM. Kolejne alerty RCB dla mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia miały związek z rosyjskim atakiem powietrznym na Ukrainę. Później Bliski Wschód. Kilkanaście osób zginęło, ponad 300 jest rannych. To bilans ataku na międzynarodowy port lotniczy w Riyadzie, stolicy Arabii Saudyjskiej. Kraków dziś wybierze nowego prezydenta. Zapraszamy na specjalny wieczór wyborczy. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało po północy kolejne alerty do mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia. Ostrzeżenia dotyczyły rosyjskich nalotów na Ukrainę. Polska armia poderwała myśliwce, sytuacja była na bieżąco monitorowana. Alert kilkanaście minut temu został odwołany. Przestrzeń powietrzna naszego kraju nie została naruszona. 12 osób zginęło, a ponad 300 zostało rannych we wczorajszym ataku na międzynarodowy port lotniczy w Riyadzie, stolicy Arabii Saudyjskiej. Taką informację podaje Reuters, powołując się na saudyjskie władze lotnictwa cywilnego. Po eksplozjach ewakuowano pasażerów i wstrzymano ruch lotniczy. Ranni zostali przetransportowani do szpitali, część jest w stanie ciężkim. Jak dotąd nikt nie przyznał się do ataku na lotnisko w Riyadzie. Władze Arabii Saudyjskiej przypisują go jednak jemeńskim rebeliantom Huti. To już trzeci taki atak na port lotniczy w ciągu ostatniego tygodnia.
1: Tym żyje Kraków.
0: Przed dzisiejszym głosowaniem w drugiej turze wyborów prezydenckich w stolicy Małopolski trwa cisza wyborcza. Tuż przed zamknięciem lokali wyborczych o 20.55 startuje nasze studio wyborcze w faktach RMF FM, Radiu RMF 24 i w naszych mediach społecznościowych. Zapraszamy Was do słuchania i oglądania. Nasz krakowski wieczór wyborczy współtworzymy we współpracy redakcyjnej z Polsat News. Maszyniści z Lublina będą się szkolić z najnowszych zagrożeń, jakie mogą spotkać w czasie swojej pracy. Zapewni to zmodernizowany symulator pociągu, który dostarcza bardzo realistycznych wrażeń i zna nawet bardzo mało prawdopodobne scenariusze.
2: To odwzorowanie idealne kabiny pojazdu, jeden do jednego, odwzorowane nawet budynki, roślinność.
3: Wyjeżdżamy z Lublina.
2: Tak, tutaj mamy motycz leśny.
3: Bus na torach.
2: Bus na przejeździe kolejowo-drogowym. Możemy zasymulować człowieka, możemy zasymulować zwierzę.
4: Ćwiczyć reakcje w sytuacjach nietypowych. Czy nietypowe warunki powodziowe, pogodowe.
3: Albo brakuje kawałka szyny.
4: To też możemy zasymulować.
3: Odgłosy też realistyczne?
2: Tak, dokładnie. No, ten szum jak najbardziej słychać.
3: Którym się trąbi?
2: W tym pojeździe jest to nożny, synobaczność.
3: Działa.
2: Działa.
0: Co sprawdził reporter RMF FM Dominik Smaga? To już nie tylko zwykła zabawka, a prawdziwy sport. Kilkudziesięciu sympatyków jojo wzięło udział w Mistrzostwach Polski organizowanych w Poznaniu. To dyscyplina dająca dużo dobrego, przekonywał Michał Wiśniewski, jeden z organizatorów mistrzostw.
5: Główną taką jest mimo wszystko koordynacja okładańka, dużo zdolności manualne jak najbardziej, ale też po prostu zwykły występ przed ludźmi na scenie. To też na pewno daje dużo, bo ta społeczność jojo jest bardzo otwarta. Nawet jak coś nie wyjdzie na scenie, to nie jest tak, że zostanie ktoś wybuczany.
6: Dla kogoś, kto nie miał styczności z jojo, jak ja, dla laika, dla kogoś, kto może chciałby, tutaj powiedzieliśmy też, są dyscypliny dla osób, które chcą spróbować swoich sił. Od czego zacząć?
5: Są takie jojo w okolicy na przykład 40-60 zł, to takie na początek plastikowe, one są fajne na start. No ja osobiście zaczynałem jeszcze razem z początkującym YouTube'em. Nawet przyjście po prostu na zawody, zobaczenie tego, jak ktoś robi sztuczki, też zapytanie się, co, od czego zacząć.
0: Usłyszał nasz reporter Benjamin Kubiak-Piłat. Słuchacie faktów RMF FM, a w nich teraz wracamy do naszego wczorajszego programu Sprawdzam. Gośćmi Krzysztofa Ziemca byli Krzysztof Paszyk, szef klubu Polskiego Stronnictwa Ludowego oraz Robert Biedroń, europoseł Lewicy. Posłuchajmy.
7: Wczoraj wieczorem zapadła decyzja tuż przed północą o zawieszeniu Michała Kołodziejczaka jako członka klubu Koalicji Obywatelskiej. To wszystko za sprawą tych taśm Ruja w Kanał Zero, gdzie poseł miał zmuszać partnerkę do zażywania narkotyków. To wystarczająca decyzja, to zawieszenie?
8: Sprawa wygląda poważnie. Bardzo wiarygodne materiały w postaci nagrań, zeznań zostały ujawnione. Myślę, że dobra decyzja Klubu Parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej do czasu wyjaśnienia. Pan Michał Kołodziejczak został z tego klubu odsunięty. Myślę, że teraz czas na działanie służb, instytucji wyjaśniających, które tą sprawę powinny sprawnie wyjaśnić.

0: wyjaśnić. Każdy, ja zawsze podkreślam, w naszym państwie ma domniemanie niewinności po swojej stronie, więc też jestem bardzo ostrożny w ocenach, ale sprawność, wyjaśnienie to jest dzisiaj coś, czego pewnie każda Polka, każdy Polak wobec polityka oczekuje.
1: Robert Biedroń, to cios dla Koalicji Obywatelskiej, no bo to był człowiek, którego promował Donald Tusk.
2: Takie sytuacje dzieją się ponad podziałami politycznymi, więc nie szukałbym tutaj raczej barw partyjnych. Dobrze, że doszło do zawieszenia pana Kołodziejczaka, bo no, problem jest. To znaczy, po pierwsze, pan Kołodziejczak prawdopodobnie ma problem z uzależnieniem, z jakąś chorobą.
1: No, tylko tutaj chodziło o zmuszanie osób trzecich.
2: A po drugie, tak, no właśnie, doszło do bardzo poważnego przestępstwa i w tej sprawie pełna solidarność z tymi kobietami, po pierwsze, i trzeba przede wszystkim też rozmawiać o ofiarach, jeśli takie były tych czynów. Po drugie, oczekiwać działania odpowiednich służb prokuratury.
1: Odebrać mu immunitet, będziecie głosowali?
2: No, pan, ale to pan prokuratura będzie składała wniosek w tej sprawie, jeżeli złoży. No to chyba tutaj, nie, przynajmniej z pierwszych doniesień i tych nagrań, nie ma żadnych wątpliwości, że doszło do bardzo poważnego przestępstwa.
1: Powinien zostać jakby tak na aucie polskiej polityki?
0: Przede wszystkim wyjaśnienie. Też nie można już z góry rozstrzygać w naszym ustroju. To, co mówiłem, domniemanie niewinności każe ostrożnie podchodzić z ocenami, ale tu instytucje bezwzględnie, bez chwili zwłoki powinny zacząć tą sprawę wyjaśniać.
1: Postawmy kropkę, sprawa jest rozwojowa, jak to się mówi. Czarnego Piątku wczoraj na szczęście nie było, no ale były duże emocje. Jak panowie oceniacie reakcję odpowiednich służb? Obaj byliście samorządowcami, Robert Biedroń.
2: Dobrze, to znaczy służby działają, państwo funkcjonuje dobrze i oczywiście oczekujemy zawsze w takich sytuacjach jeszcze więcej działań, jeszcze bardziej sprawnego państwa.
1: A może
2: państwa.
1: Szybciej, panie pośle? Rzeczpospolita pisała, że ABW pół roku temu informowała odpowiednie jakieś osoby w rządzie i co, reakcji jakoś nie było.
2: Ale państwo powinno mieć jeszcze więcej instrumentów do tego, żeby szybciej reagować. NASK, czyli instytucja śledząca to, co się dzieje w internecie, w ostatnich miesiącach złożyło 45 tysięcy zawiadomień o treściach, które naruszają prawo i tak dalej. Wie pan, szanowni państwo, ile z tych treści zostało usuniętych przez platformy internetowe? 12%. Wszystkie pozostałe były. Zabójstwa, morderstwa, namawianie do samobójstw, przemoc wobec zwierząt, przemoc wobec ludzi. To wszystko tam nadal jest. Dobrze,
1: tylko,
2: że by było
1: o służby, tak? Czy to jest...
2: Ryba psuje się od głowy, panie redaktorze. Jeżeli prezydent Rzeczpospolitej Polskiej wetuje dobrą ustawę o ograniczeniu treści niebezpiecznych w internecie, o funkcjonowaniu platform cyfrowych, które dzisiaj nie nadwyrężają się, mówiąc bardzo delikatnie, w ściganiu tego typu przestępstw, to mamy to, co mamy. No tak, jeżeli prezydent Nawrocki...
1: Opozycja mówi, że taka ustawa odpowiednia już działa od 2016 roku.
2: Nie działa.
1: Maciej Wąsik.
2: Napisał. Proszę sobie
1: taka
2: sprawdzić,
1: ustawa
2: panie
1: antyterrorystyczna,
2: redaktorze.
1: Tak zwana.
2: Panie redaktorze, ale te treści nadal są. Ja od lat walczę z patostreamerami. Udało mi się część z nich zablokować, ale to są indywidualne sprawy. Ja oczekuję od tego, że w państwie będą rozwiązania, które chroniły będą nas wszystkich, a przede wszystkim dzieci i młodzież w internecie. I druga sprawa. Oczekuję od prezydenta, że kiedy na jego biurko trafia ustawa o prawach ucznia i obowiązkach, jest w niej zapisane, a taka ustawa trafiła kilka tygodni temu, że można uczniom w szkołach odbierać przedmioty niebezpieczne, to prezydent taką ustawę podpisze.
1: Jak
2: a niestety prezydent zawetował tą ustawę.
1: Czy ta ustawa, o której mówi pan poseł, nie szła za daleko?
0: Ja przede wszystkim
1: cenzury, prewencyjna.
0: Przede wszystkim tu i teraz chcę pochwalić działania policji, bardzo dobrze przyjęte. Też jestem ojcem dwóch nastolatek, które, no, powiem szczerze, dramatyczne relacje mi przedstawiły, odzwierciedlające nastroje młodych ludzi po
1: Serio?
0: Tych sytuacjach.
1: Czyli to wszystko, co pisali rodzice w sieci, to nie była przesada, tak?
0: Bardzo niedobrze to zostało odebrane, bardzo niedobre skutki przywołało, ale dobre, uspokajające działanie policji, tutaj ukłon w stronę ministra Kierwińskiego, ale to są działania doraźne. Natomiast na każdym poziomie jest do odrobienia potężna lekcja. Na poziomie legislacyjnym również i myślę, że przyjdzie po takim szoku chwilowym, również na poziomie politycznym, mam tu na myśli parlament, prezydent, opamiętanie i uchwalimy na początek ustawę o bezpieczeństwie w internecie, bo tu mamy niestety wielką, wielką zwłokę i zaległości do odrobienia. Na poziomie samorządów, jako organów prowadzących również przegląd procedur bezpieczeństwa, funkcjonowanie szkoły,
1: panowie, też uwzględnianie tych sytuacji jest bardzo ważne,
0: ale też na poziomie rodziców jest wielka lekcja do odrobienia. Musimy wspólnie usiąść i też zacząć odnajdywać się w tej sytuacji i uwrażliwiać się, jak reagować, jak postępować,
1: nie dając się
0: zastraszyć, ale jednocześnie być uważnym.
1: Marszałek Bosak napisał wczoraj coś takiego. Rząd postanowił wykorzystać ataki na szkoły jako pretekst do powtórnej próby wprowadzenia cenzury. Ustawa dawałaby urzędnikom prawo arbitralnego decydowania, co wolno, czego nie wolno. Organ administracyjny by rozstrzegał o nielegalności treści i nakazał od razu blokadę. Autor treści nie będzie stroną, nie ma prawa do obrony.
0: Jeśli można, myślę, że dobrze tu przykładami na takie szerzenie zamętu, bo tak traktuję tą wypowiedź.
1: Tak, serio? Marszałek?
0: Jeden z nożowników miał przygotowany sprzęt do streamowania tego, co chciał zrobić w tych szkołach. Ja bym mówiącemu te słowa polecał, żeby to sobie dobrze przemyśleć. Gdzie tu jakakolwiek wolność słowa, aby transmitować mord, który zamierzał dokonać innym osobom?
1: Ja to rozumiem, tylko z drugiej strony może być tak, że na przykład ktoś napisze, że rząd jest zły i jakiś tam organ powie, blokujemy tą stronę, bo krytykuje rząd, a rząd jest dobry.
2: Tylko, że ta ustawa tego kompletnie nie dotyczy. Ta ustawa dotyczy treści, które są niezgodne z prawem, które nawołują do przemocy, nienawiści, które publikują treści o charakterze właśnie przemocowym i tak dalej. To nie dotyczy tego w ogóle. Jak pan wejdzie do internetu, panie redaktorze, szanowni państwo, to bardzo łatwo można znaleźć w internecie, to znajdzie pan treści, których nigdy by pan w swojej stacji nie opublikował. Typu nawoływanie do samobójstwa, znęcanie się nad zwierzętami. Mówić, tak. No panie redaktorze, proszę nie mówić.
1: Ale w internecie można mówić.
2: No więc dobrze by było, żebyśmy doprowadzili do tego, że wszystko to, co jest zakazane w naszym życiu codziennym na offline, było zakazane na online.
1: To jeszcze jedna kwestia, bo ja pytam o działanie służb. Pamiętacie, jak staruszka obrażała Owsiaka? Ona natychmiast została bardzo szybko aresztowana, a tutaj nie mieliśmy takich działań prewencyjnych służb. Może służby wcale tak dobrze nie zareagowały.
0: Dlatego potrzebne jest kompleksowe uregulowanie tych spraw, oddzielenie krytyki, która jest uprawniona w przestrzeni publicznej, od wypowiedzi, które już mają znamiona namawiania do nienawiści, prowokowania do określonych czynów. To wymaga uregulowania i naprawdę protestuję przeciwko dzisiaj takim pseudoobrońcom wolności w internecie. Robią wielkie zło, dalej obstając przy tym, że jakiekolwiek uregulowania to jest zamach na wolność słowa.
1: Jeszcze jedno, ale bardzo krótkie pytanie w tej części naszej audycji. Powinna ta biedna pani zamordowana woźna dostać jakieś pośmiertne oznaczenie, może rentę specjalną?
2: Ja bym chciał, żeby takie panie woźne były bezpieczne w polskich szkołach i to jest najważniejsze. Ten order jej życia nie przywróci, ale oczywiście, jeżeli państwo może coś zrobić dla rodziny, to myślę, że powinno się zastanowić być może nad jakąś rentą, być może na odznaczenie oczywiście tak, ale chciałbym, żebyśmy wszyscy byli bezpieczni w szkołach.
1: I Krzysztof Paszek, i przenosimy się do Rady RMF24.pl.
0: Potrzeba środków, które będą podnosiły bezpieczeństwo i paniom woźnym, i również pracownikom ochrony zdrowia, bo te sytuacje, które się w ostatnich miesiącach pojawiały, no myślę, że wymagają tego typu środków.
3: Całą rozmowę Krzysztofa Ziemca znajdziecie na RMF24.pl. Polecamy.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
5: RMF 24. Radio informacyjne.